0: numer 7 w Łodzi. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór państwu.
0: Ewa Ciemnicka, nauczycielka w Szkole Podstawowej imienia Świętego Ignacego Loyoli i konsultantka metodyczna w Łódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Kamila Litman, nazwisko znane bardzo dobrze słuchaczom Radia Łódź. Przez kilkanaście lat nasza dziennikarka, nasza publicystka i autorka reportaży, a od 4 lat nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej numer 204 w Łodzi.
3: Dobry wieczór.
0: I jest z nami także Maciej Jaworski, nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej numer 55. Niebawem również psycholog, bo to 4 rok studiów. Zresztą pan o sobie tak mawia, wieczny student, bo wiele rzeczy pan studiował, ukończył.
4: Tak, zdecydowanie.
0: Ma pan także doświadczenie z pracy z dziećmi i z młodzieżą ze specjalnymi potrzebami. Tak. Ja oglądałam taki podcast, w którym pan, panie Macieju, z Dominikiem Muszem rozmawia i mówi na koniec o tym, że dobrze jest nauczycielem, bo jest się, dobrze jest być nauczycielem, bo jest się blisko ludzi, bo można pomagać, bo można nabywać różne miękkie umiejętności. No właśnie, ale nic pan nie mówi o trudnościach w byciu nauczycielem. Czyżby pan ich nie doświadczał?
4: Nie, no absolutnie doświadczałem, ale to tak samo jakby zapytać, czy życie jest usłane tylko różami. Doświadczałem, ale ja myślę, że wyznaję taką filozofię, że po co skupiać się na wadach, czy na takich ciemnych stronach, bo oczywiście każdy zawód je ma. I staram się jednak patrzeć na pryzmat, przez pryzmat takich jednak pozytywnych barw, jeśli myślę o moim zawodzie. No bo ja chcę być blisko człowieka, bo ja chcę pomagać i to jest dla mnie najważniejsze.
0: Czy w tej chwili, panie kuratorze, jest tak, że właściwie musimy bazować na pasji nauczycieli, bo wiadomo zarobki jakie są, wiadomo, że stres jest, do tego jeszcze będziemy wracać i mało młodych ludzi trafia do zawodu nauczycielskiego. Trafiają ci, którzy mają prawdziwą pasję. Na tym mamy bazować?
1: Ja znam mało zawodów, w których pasja nie byłaby tak potrzebna jak w naszym zawodzie. Więc my od pasji nie uciekniemy. Co do młodych ludzi, cieszę się, bo widzę, mimo informacji, które do nas docierają, ale że na rynku naszym takim pracowniczym, oświatowym coś drgnęło, pojawiają się młodzi ludzie. Oczywiście możemy mówić o wynagrodzeniach, one nie są zachęcające dla tych młodych ludzi, ale jeszcze bardziej mnie cieszy z pozycji miejsca, w którym jestem. Wiele przechodzi przez moje ręce zapytań od osób spoza branży oświatowej, które kiedyś zrobiło kwalifikacje nauczycielskie, poszło zawodowo inną drogą, wracają do zawodu. To bardzo cieszy. Myślę, że jeśli byśmy ich zapytali, to na pewno chęć pracy z młodym człowiekiem, ta pasja w nich gdzieś, taki talent pedagogiczny odzywa się nawet po latach.
0: Ja myślę, że tutaj zdziwiliby się ci młodzi ludzie, którzy odchodzą właśnie ze szkoły. Natomiast pewnie nie dziwi się Kamila, która zdecydowała się właśnie zamianę mikrofonu, studia radiowego, nagrywarki radiowej, choć zapewne do końca nie zamknęłaś tej swojej przygody z dźwiękiem, ale jednak zdecydowałaś się zamienić to na tak zwaną tablicę szkolną.
3: Ale właściwie to, co robię przy tablicy, jest bardzo podobne do tego, co robiłam w radiu, z tym, że mam swojego słuchacza bezpośrednio przed sobą i naprawdę duże poczucie sprawczości i możliwość obserwacji, jak młody człowiek się zmienia, jak zdobywa wiedzę, to, co ja mogę mu przekazać, to, co mogę dać, daje mi to dużą satysfakcję. I myślę sobie, że ta satysfakcja lub też jej brak, to wszystko idzie dwutorowo. Tak jak tutaj pan Maciej wspominał, pewne potknięcia, pewne trudności są i one się pojawiają, ale najczęściej w takiej krótkiej perspektywie. Coś złego się dzieje, przychodzę do domu, bo mam problem, który muszę rozwiązać i wtedy jest rzeczywiście kiepsko. Natomiast jeśli spojrzę na wszystko z perspektywy kilku lat, bo obserwowałam tych młodych ludzi, którzy niesamowicie się rozwinęli w jakimś obszarze, no to nie jest taka satysfakcja powierzchowna.
0: To jest głęboka satysfakcja, mówisz, tak? Potwierdzisz to, Ewo?
2: Tak, oczywiście. Myślę, że satysfakcja płynąca z obcowaniem z młodymi ludźmi to jest na pewno to, czego doświadczają nauczyciele i to, z czego się cieszą i to, co chyba ośmieliłabym się tak powiedzieć, lubią w swojej pracy, cieszą się z tego I to jest chyba podstawa tego, że oni tam jeszcze są. To znaczy są...

0: są w szkołach.
1: Nie wiem jak państwo, ale ja nie spotkałam nigdy nauczyciela, który by powiedział, że nie lubi dzieci, na przykład. Więc ta pasja musi być.
2: Ale z opowieści.
1: Z opowieści.
2: Tak, z drugiej ręki.
1: Jakieś legendy.
2: Z drugiej ręki.
3: Pewnie w ramach, tak, legendy gdzieś tam słyszeliśmy o tym, ale cieszę się, że w wykonaniu pana Maćka i pani Kamili, ale także przy wsparciu doświadczonego nauczyciela pani Ewy, mówimy, że w naszym zawodzie ta satysfakcja jest taką jednym z fundamentów naszej pracy. A przecież satysfakcja, jeśli mówimy właśnie o dobrostanie, to jest coś, co buduje nasze poczucie zadowolenia i wpływa na naszą psychikę. Więc satysfakcja jak najbardziej w tym zawodzie jest potrzebna. Chociaż pamiętajmy, że mamy tę satysfakcję taką krótkotrwałą, bo Jasiu wczoraj miał pracę zadaną, dzisiaj się nauczył, jesteśmy szczęśliwi. Ale ja mam największą satysfakcję, jak spotykam na ulicy Kowalskiego sprzed 20 lat, który pewnie sprawiał jakieś problemy, a on podchodzi i wtedy mówi dwa proste słowa. Dziękuję bardzo. Jakaś rozmowa z panem pomogła mi się gdzieś tam ustawić, pomogła mi znaleźć sposób na życie. To jest chwila, której życzę każdemu nauczycielowi. Wiem, że wielu nauczycieli przeżywa takie chwile, bo nie uciekamy od pieniędzy, ale żadne pieniądze nie zastąpią tego momentu radości, satysfakcji właśnie.
2: No tak, ale jeszcze mamy kilka innych uwag od Bartłomieja Rosiaka, nauczyciela z 29. Liceum Ogólnokształcącego, który był gościem Michała Dąbrowskiego 1 września, właśnie z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Młody nauczyciel opowiadał, jak widzi sytuację i szkołę wtedy mówiono też sporo o zmianach, zatem nie będziemy tego dzisiaj powtarzać, które dotyczą w tym roku szczególnie przedszkoli i szkół podstawowych, ale powiedział też takie oto słowa, krótki fragment tej rozmowy teraz.
4: To nie tylko pieniądze sprawiają, że młodzi nauczyciele odchodzą z zawodu albo nie podejmują tego zawodu. To są przede wszystkim warunki pracy. To jest też prestiż tego zawodu. Jeżeli chcemy, żeby uczyli najlepsi absolwenci studiów wyższych, no to oni pójdą do prac, które po pierwsze są zarobkowe, można tam zarobić jakieś pieniądze godne, już nie mówię, że atrakcyjne, ale przynajmniej godne i adekwatne do wysiłku, ale też do miejsca prestiżowego, a szkoła taka bezsprzecznie już nie jest. Jeżeli spojrzymy na szkołę jako na budynek, tak metaforycznie, to pożar mamy teraz na poddaszu i na ostatnim piętrze. Ale kiedy moje dzieci będą szły do szkoły, to pożar już będzie na parterze. Dlatego, że dzisiaj szkoły funkcjonują nawet nieźle, głównie dlatego, że to emeryci tam pracują i te godziny brakujące realizują. Nauczyciele, którzy nie są na emeryturze, pracują na półtora etatu. Szkoła potrzebuje przede wszystkim stabilności, tego, by było coś pewne. W szkole nic nie jest pewne, są ciągłe zmiany. Musimy się umówić na jakąś szkołę, nie na 5 lat, nie na 10, tylko na 20-30.
2: Kilka wątków w tej krótkiej wypowiedzi się pojawiło, między innymi to wyobrażenie o szkole na czas dłuższy, ponieważ mamy rzeczywiście bardzo częste zmiany. Czy w dzisiejszych czasach możemy w którymś momencie założyć, że ta szkoła, powiedzmy, że programy, że założenia, na których bazują podstawy programowe, że one będą przez 10 czy 15 lat stałe, panie kuratorze?
3: Odnosząc się do wypowiedzi młodego człowieka, chciałbym jedną rzecz tutaj wspomnieć. Prestiż. Prestiż zawodu, czy prestiż miejsca, w którym pracujemy, budujemy my. Tego za nas nikt inny nie zrobi. I nad tym musimy pracować poprzez swoją postawę, poprzez budowanie właściwych relacji z uczestnikami społeczności szkolnej. Natomiast potrzebujemy stabilizacji. Oczywiście, zawsze o tym mówimy, stabilizacja, polityka długofalowa, ale jednocześnie żyjemy w takich czasach, że szkoła, która kształci młodego człowieka i ma go przygotowywać na zmieniające się szybko sytuacje w jego życiu, musi podlegać ciągłej zmianie. Od tego nie uciekniemy i wszyscy o tym doskonale wiemy. Wierzę, że kolejne reformy, to też nie jest moja pierwsza reforma. Jestem w zawodzie ponad 35 lat, ale jednocześnie wiem, że te reformy, które są teraz wprowadzane, czy te zmiany spowodują po swoim wejściu pewne uspokojenie i stabilizację, ale to nie znaczy, że stagnację. będziemy, jesteśmy w naszej pracy po prostu zobligowani, patrząc na otaczający się świat, na zmianę.
1: Przede wszystkim chyba chodzi o to, że te zmiany powinny być ewolucyjne, a nie nagłe. Ja pamiętam taką sytuację sprzed kilku, a może już nawet kilkunastu lat, gdzie odwiedzałam jeszcze z mikrofonem pewną szkołę podstawową i dumna pani dyrektor pokazywała mi, to był ten moment, kiedy sześciolatki miały wchodzić do szkół. Pokazywała mi, jak dostosowała łazienki, po czym dowiedziała się, chyba w perspektywie jednego roku, że sześciolatki jednak nie przyjdą, za to przyjdą ósmoklasiści, bo zostaną zlikwidowane gimnazja. Więc zmiana nastąpiła, budynek został dostosowany do potrzeb, tylko potrzeby się zmieniły.
3: Wielu z nas odczuwało taki dyskomfort, bo także pracując w szkole, o której wspomniała pani redaktor, szykowałem się na szkołę sześcioletnią i pod to szkoliliśmy się, tworzyliśmy warunki, bazę i tak dalej. I pamiętam swoją frustrację i rozczarowanie, jak w sposób rewolucyjny likwidowano gimnazja i wprowadzano szkołę ośmioklasową. Co innego jest rewolucja, której absolutnie nikt nie chce i nie powinna mieć miejsca nie tylko w oświacie, a co innego jest spokojna, w sposób ewolucyjny wprowadzana zmiana w konsultacji z szerokim gronem w oparciu o praktykę, o wiedzę i o doświadczenie.
2: Wyobrażam sobie, jaki musiał być wtedy stres pani dyrektor, która już przygotowała się świetnie, wszystko znakomicie, a tu jednak zmiana i to pójdzie w innym kierunku, ale stresu doświadczają też i nauczyciele. Wedle wspomnianego przeze mnie badania Uniwersytetu Łódzkiego dla ZNP, około 60% pedagogów cierpi na przewlekłe dolegliwości somatyczne, takie jak bezsenność, bóle głowy czy skrajne wyczerpanie. 50% nauczycieli doświadcza wysokiego lub bardzo wysokiego poziomu skumulowanego stresu zawodowego i tak dalej, i tak dalej. To jest zawód, który niesie z sobą pewne napięcie wynikające również z poczucia odpowiedzialności, także z niepowodzeń. Mówimy o perspektywie takiej krótszej i dłuższej, rozumiem to, ale też trzeba chyba wypracować sobie jakieś sposoby radzenia sobie z tym stresem po to, żeby no, nie być w gronie, chociaż to jest trudne, skoro to jest 50% nauczycieli, którzy doświadcza wysokiego lub bardzo wysokiego poziomu skumulowanego stresu zawodowego, czyli nie jedna sytuacja, nie jedna okoliczność, tylko kumulacja różnych czynników. Ewo, czy to jest tak, że nauczyciel musi umieć zadbać o swoje samopoczucie i o dobrostan?
0: No, myślę, że musi umieć.
2: Myślę, że nie ma wyjścia innego.
0: Pewnie nie ma. W Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli Kształcenia Praktycznego oferujemy różne formy wsparcia dla nauczycieli. Ale i tutaj nauczyciele chętnie z tego korzystają, czyli poszukują takich możliwości praktycznych, jak sobie pomóc, jak zadbać o siebie, bo wydaje mi się, że no, też czują, że ich samopoczucie, lepsze samopoczucie przełoży się też na dobre samopoczucie uczniów i myślę, że chyba od tego trzeba zacząć, bo my teraz bardzo często mówimy przy okazji obecnej reformy o tym, że nauczyciele powinni zadbać o dobrostan ucznia. To ten nauczyciel, który będzie właśnie niezestresowany, nieprzeciążony, dobrze wynagrodzony, gdzie będzie się cieszył uznaniem, rozpoczynając od własnej szkoły, czyli uczniów, innych nauczycieli, rodziców, dyrektora, aż szerzej do społeczeństwa, to my wtedy dopiero możemy mówić o tym, że ten nauczyciel będzie działał efektywnie, będzie uczył mądrze, nowocześnie, ale rzeczywiście z takim szerokim horyzontem, tak szeroko patrząc na swoje dzieci, na swoich uczniów.
2: I też z pewną rezerwą czasową, trzeba tutaj powiedzieć, bo jak się pracuje na półtora etatu, to rzeczywiście trudno
0: jest to
2: być
0: problem.
2: Twórczym wtedy i zawsze bardzo rozsądnie i mądrze oceniać i przygotowywać propozycje.
0: Tak, mamy niestety do czynienia w tej chwili z takimi nauczycielami biegającymi od jednej szkoły do drugiej i myślę, że no, akurat tutaj w naszym gronie pani Kamila jest polonistką, a pan Maciej anglistą, to tych nauczycieli, tych przedmiotów chyba to nie dotyczy. Natomiast bardzo wielu nauczycieli musi łączyć pracę w kilku szkołach, 2-3 szkoły, to jest standard. Ja powiem szczerze, ja często prowadzę zajęcia dla nauczycieli o godzinie 19, ale ostatnio w tamtym roku szkolnym ja miałam prośbę, żeby te zajęcia rozpoczynać o 20 albo 21. No co jest mało realne i mało higieniczne, ale naprawdę nauczyciele są ogromnie przeciążeni pracą, przeciążeni dodatkowymi obowiązkami i zazwyczaj bardzo krzywdzące jest zdanie, które słyszymy niezwykle często, zazwyczaj przed feriami albo wakacjami, jak to nauczyciele mało pracują, 18 godzin tylko i w ogóle co oni chcą.
2: O faktach i mitach na temat zawodu nauczyciela mówiliśmy kiedyś w naszej audycji w Radiu Łódź, tak pan kurator?
3: Ja myślę, że o higienie pracy nauczyciela powinniśmy tutaj poświęcić osobną audycję. Natomiast absolutnie chcę mocno powiedzieć, nie ma mowy o dobrostanie ucznia bez dobrostanu nauczyciela.
5: Tak.
3: Na dobrostan nauczyciela składa się jego samopoczucie w sferze fizycznej, psychicznej, emocjonalnej i społecznej. I ja szczególnie teraz właśnie z miejsca, w którym obecnie jestem, zwracam uwagę na ten dobrostan w sferze społecznej. Bo jeśli nauczyciel obciążony na pewno licznymi obowiązkami, na pewno pewną taką dozą pracy administracyjnej i organizacyjnej, ale ma się codziennie jeszcze borykać z brakiem akceptacji dla swojej ciężko wykonywanej pracy ze strony, no powiem tak nieładnie, ale klientów szkoły, ale czysto mówiąc tutaj rodziców, nie jest jeszcze w sposób dobry, przepraszam za słowo, ale zarządzany przez dyrektora, który także odpowiada za dobrostan powierzonych jemu ludzi, w tym momencie nauczycieli. To będzie tak, jak mówi pani metodyk. Będziemy mieli do czynienia z nauczycielem przemęczonym, zestresowanym, za chwilę wypalonym, a w naszym zawodzie ten syndrom wypalenia zawodowego dotyka coraz większą grupę nauczycieli w coraz młodszym wieku. I dlatego ta dyskusja jest tutaj ważna i należy głośno o tym mówić. Ja gorąco zachęcam do tego nauczycieli, dyrektorów, z podniesioną głową proszę mówić o tym, ile nas kosztuje codzienny trud edukacyjny. Mówiłem to na rozpoczęcie roku. My, rodzice, chcemy mieć partnerów w procesie wychowawczym szkoły, a rodzice bardzo często poprzez swoją postawę, oczywiście nie wszyscy, ale wystarczy każdy nauczyciel, państwo możecie to potwierdzić, w jednej szkole czy w jednej klasie wystarczy jeden, dwóch, trzech rodziców naprawdę typowo roszczeniowych i oni tego nauczyciela absorbują całym swoim majestatem. Bardzo bym prosił, żebyśmy zaczęli i żeby społecznie zaczął się zmieniać obraz nauczycieli. To są osoby, które należą do elity społeczeństwa. To są osoby, które permanentnie się doskonalą, kształcą, podnoszą swoje kwalifikacje, wykonują obowiązki opiekuńcze, wychowawcze, dydaktyczne, rozwiązują konflikty. Nie zastąpi szkoła rodziny, tak jak rodzina nie zastąpi szkoły, ale proszę państwa, mówiąc o prestiżu naszego zawodu, o dobrostanie, zacznijmy od tego, żeby społeczeństwo zdało sobie sprawę, z kim ma do czynienia. Ta akceptacja społeczna na pewno spowoduje, że zdrowie psychiczne nas, koleżanek, kolegów, nas wszystkich, na pewno będzie na wyższym poziomie, co też spowoduje, i tu możemy mówić właśnie o dobrostanie, nasze lepsze samopoczucie, poprawę relacji, świadomość i pogodzenie bardzo ważne w naszym zawodzie czasu pracy z czasem prywatnym, czasu zawodowego z czasem prywatnym, bo proszę zobaczyć, tutaj sygnalizuje pani Ewa, ilu z nas, nauczycieli, przenosi w sposób nawet bezwiedny pracę i problemy, które mamy na co dzień do domu. To przecież później wpływa na nasze relacje, na nasze sytuacje domowe.
2: A być może i właściwe postrzeganie pracy nauczyciela, trudu edukacyjnego, jak pan kurator tutaj ładnie powiedział, w przyszłości przełoży się jednak na docenienie i w tym wymiarze finansowym pracy nauczyciela. Ale rzeczywiście wyobrażenie społeczne jest takie, że najwięcej stresów to ten nauczyciel ma, bo dzieci są niegrzeczne, bo go nie słuchają, bo już w dzisiejszych czasach nauczyciel nie ma, że tak powiem, autorytetu z urzędu, prawda? Są tacy, którzy sobie wypracują i tacy, którzy nie. Że młodzież bywa rozbrykana, to jest mało powiedziane, że są nauczyciele dręczeni przez młodzież. A tu się okazuje, że to jest jeden z bardzo wielu czynników i do tego na przykład dochodzi nam kontakt z rodzicami. Trzeba być bardzo wyważonym w takim kontakcie, bo z jednej strony, no faktycznie świadczymy usługi edukacyjne, ale z drugiej strony to nie są tacy zwykli nasi klienci.
5: Ja cały czas tak sobie myślę o tym, zbierając to, co powiedziała pani Metodyk i pan kurator. Ja myślę o doświadczeniu, jakim jest lot samolotem i to, jak się coś dzieje, szanowni państwo, to komu najpierw zakładamy maskę? Najpierw zakładamy sobie po to, żeby pomóc komuś innemu.
2: Dziecku na przykład.
5: Czy na przykład dziecku. I ja uważam, że właśnie dobrostan musi się zacząć od nauczyciela, szanowni państwo. Czy tego chcemy, czy nie. Dlatego, że my, jako dorośli ludzie, jesteśmy przykładem. Jeżeli ja nie potrafię zapanować nad swoimi emocjami, no to dzieci to widzą. Szanowni państwo, ja miałem taką sytuację, że poszedłem do pracy i mój pies odchodził. Ja nie musiałem nic mówić. Dzieci widziały. Ja przeprosiłem dzieci, powiedziałem, że słuchajcie, no dzisiaj jest taka sytuacja, ale o czym to jest? To jest też o tym, że trzeba być autentycznym. Pan kurator tutaj mówił, że na prestiż się pracuje. Po części tak, uważam, że tak jest. Ja cały czas powtarzam rodzicom w szkole, w której uczę, że ja, szanowni państwo, jestem otwarty na dialog. Do mnie zawsze można przyjść, zawsze można ze mną porozmawiać, dlatego że ja nie jestem robotem, jestem człowiekiem, z którym można się dogadać po prostu. I ja wiem, że są, często powtarzam, mówię, no dobra, mamy pewien statut, powinniśmy się go trzymać, natomiast rozumiem twoją sytuację i to nie chodzi teraz o to, żebym ja ślepo coś wypełniał, tylko o to, żeby ci pomóc, bo widzę w tobie wolę. I ja myślę sobie, że no tak, tylko że to też jest o tym, że ja dbam o swój dobrostan.
2: Właśnie, ja muszę się dobrze czuć, żeby być tak otwartym na dialog.
5: Ale to jest znowuż ta sytuacja, kiedy ja lecę samolotem, coś się dzieje, zakładam sobie maseczkę, tak, z tlenem, a dopiero potem pomagam komuś innemu. I ja właśnie bardzo, bardzo, bardzo o to dbam i na swoim profilu psychopedagogicznie z Maćkiem bardzo często i też odmieniam przez przypadki słowo dobrostan i odpoczynek, bo mam poczucie, że i to akurat nie jest kwestia mojego zawodu, ale tak de facto świata, w jakim żyjemy, cywilizacji, my nie mamy czasu na nic. Nie mamy czasu na to, żeby się wyspać, nie mamy czasu na kontakty interpersonalne, nie mamy czasu na hobby, w zasadzie na nic nie mamy czasu.
2: Albo na zastanowienie się, które z tych kontaktów interpersonalnych nam służą, a które nas wyniszczają na
5: przykład,
2: albo są stratą czasu. To znaczy, ja nie mówię, żeby sobie tak przebierać wybrednie znajomych.
5: A ja właśnie do tego zachęcam. Tak? Dlatego, że tak, właśnie do tego zachęcam, dlatego, że poprzez dobrostan rozumiem też to, żeby dobierać osoby, które nas karmią pozytywną energią, bo na pewno każdy z nas miał, ma, być może będzie miał taką osobę, która jest wampirem energetycznym, więc unikajmy proszę takich ludzi, ponieważ no, życie jest zbyt piękne, żeby się zatrzymywać na takie beznadziejne sytuacje.
2: I to jest rada uniwersalna, bo dotycząca nie tylko
5: oczywiście
2: nauczycieli.
5: A nie tylko nauczycieli.
2: Jak wynika z badań, Kamilo, które z sobą przyniosłaś, ja się powoływałam na polski raport, a ty masz ciekawe zestawienia międzynarodowe.
6: Wyniki badań TALIS. To są badania przeprowadzane przez OECD. To jest organizacja odpowiedzialna między innymi za badania PISA. Prawdopodobnie o nich słyszeliśmy. To jest to badanie, które sprawdza umiejętności i wiedzę 15-latków. Natomiast w badaniu TALIS pytają twórcy tego badania, jak wygląda praca nauczycieli. I to było badanie przeprowadzone przez kilka kolejnych lat, 2008, 13, 18 i ostatnie 24, w porozumieniu z 55 systemami edukacyjnymi w różnych krajach. No i teraz tak, gdyby spojrzeć na Polskę, to ogólna satysfakcja z pracy w polskiej szkole kształtuje się na poziomie 88%. Jest wysoka, ale zadowolenie z wynagrodzenia to już zaledwie 20%.
2: Czyli dużo jest to, tej satysfakcji tak. Z tych długofalowych skutków, skoro...
6: Więc okazuje się, że można być zadowolonym z pracy, ale niezadowolonym z zarobków. Tak? Mamy bardzo niski odsetek nauczycieli czujących się cenionymi społecznie. To jest zaledwie 10%. W porównaniu na przykład z Finlandią, gdzie jest 48%, lub Singapurem, gdzie mamy 71% nauczycieli, którzy czują się docenieni. W Singapurze ten poziom satysfakcji też jest bardzo wysoki, w Finlandii podobnie. Natomiast Singapur jest bardzo mocno obciążony w porównaniu z naszym wymiarem może pracy tygodniowej. Tak? 40 godzin, to w Singapurze jest 47. Więc oni tam pracują ciężej, jest wysoki prestiż, ale jednocześnie bardzo dużo pracy. Więc tutaj myślę, że nie da się w ogóle porównywać takich różnych systemów, bo tam wszystko zupełnie inaczej funkcjonuje i jest zależne od realiów danego kraju.
2: Jest też pewien kontekst kulturowy.
6: Dokładnie, dokładnie. O szkole fińskiej swego czasu bardzo dużo się mówiło i bardzo chwaliło się.
3: Przeżywa pewien kryzys.
6: Dokładnie. Związany też z korzystaniem z nowoczesnych technologii zresztą, więc no tutaj musimy też chyba wyciągnąć pewne lekcje. Zastanawiam się w kontekście tych 88% zadowolonych z pracy nauczycieli, czy rzeczywiście to jest problem, skoro tak dużo osób deklaruje jednak to zadowolenie z pracy.
0: Ale tam jeszcze dopowiem, tam było rozwinięcie, że nauczyciele są, lubią przedmiot, którego uczą. Czyli jakby wychodząc od własnych doświadczeń, lubią to, co robią. Z tego czerpią satysfakcję. Natomiast to, co ich, to, co im przeszkadza i to, co powoduje tę frustrację, to są właśnie warunki, w których pracują.
6: Dokładnie.
0: I tutaj to ja będę kontynuować. Na pierwszym miejscu to jest przeciążenie wynikające z niskiego wynagrodzenia i braku docenienia. I tutaj, jak mówimy, no, od pieniędzy nie uciekniemy. Myślę, że to się musi zmienić. Jestem przekonana, że będzie ten czas, nie wiem, czy ja dożyję, ale mam nadzieję, że to się zmieni. Bo od tego rzeczywiście trzeba zacząć. Natomiast kwestia docenienia, to jak idziemy, jak zaczynamy od miejsca pracy, tam gdzie nauczyciele są, to są właśnie tutaj pierwsza osoba, wydaje mi się niezwykle ważna, o której tu jeszcze nie powiedzieliśmy chyba, to jest osoba dyrektora szkoły.
6: Nie,
0: dyrektor
3: dźwiga
0: na sobie bardzo dużą odpowiedzialność, ale też musimy zadbać, musimy się postarać zadbać o dyrektorów szkół, żeby dalej oni nie przeciążali, czy potrafili też oddziaływać pozytywnie na nauczycieli, bo bardzo dużo będzie zależało od atmosfery w szkole, od takiego też traktowania z jakimś marginesem takiego zaufania,
6: jakiejś więzi, zrozumienia.
0: To w szkole musi być.
6: To ja jeszcze tutaj dodam, bo równie ważne jest wsparcie grona pedagogicznego. I ja miałam ogromne szczęście trafienia do takiej szkoły, w której po prostu dyskusje w pokoju nauczycielskim są dyskusjami wspierającymi. I nie spodziewałam się, że aż tak to wygląda, zwłaszcza, że mam jeszcze inne koleżanki nauczycielki z różnych innych szkół i wiem, że nauczyciele często mijają się po prostu na tych dyżurach, na korytarzach, naprawdę cieszę się, że miałam szczęście trafić właśnie do takiej szkoły, w której mogę liczyć i na psychologa, pedagoga szkolnego i w razie jakichkolwiek problemów jestem w stanie przegadać różne te sprawy i to jest bardzo odciążające.
3: Jeśli można, cieszę się z tych wyników, które pani przytoczyła. Wracamy do tego pierwszego pytania, pani redaktor. Pasjonaci, których cechuje ogromna satysfakcja z wykonywanej pracy, ludzie niewątpliwie pozytywnie zakręceni, do tego niezwykle świadomi, profesjonalni, odpowiedzialni. Docenienie nie tylko przez dyrektora. Dyrektor absolutnie ma stwarzać optymalne warunki pracy. Przecież to od niego też zależy kwestia organizacji, administracji, tych wiecznych papierów, o których mówimy i to też mówię z punktu widzenia urzędu, gdzie wiem, jak to wygląda w kwestii decyzyjnej. Ale bardzo pani dziękuję, pani Kamilo, bo docenienie społeczeństwa, to raz o tym już mówiłem, docenienie dyrektora, docenienie, przepraszam, wszystkich świętych organów prowadzących, nadzorujących, o to przynajmniej w naszym województwie jestem spokojny, ale między nami, nauczycielami, często nie ma tej chemii I właśnie ten żywy pokój nauczycielski, pokój wspierający, pokój dyskutujący, pokój wspólnie rozwiązujący problemy, to jest coś, co nasze środowisko powinno cechować. Powinniśmy się jako środowisko, też często o tym mówię, pozdrawiam wszystkich dyrektorów, z którymi się spotykałem w ubiegłym tygodniu, bo wiecie, że to było mówione, że jako środowisko mamy się trzymać, musimy się trzymać razem, musimy się wspierać i wszystkie zmiany, które są przed nami, nie rewolucyjne, ale ewolucyjne, na pewno łatwiej jest przechodzić.
2: Jeszcze wracając przy prestiżu, otóż w zaleceniach wynikających z dzisiaj przeze mnie cytowanego raportu, tam są zalecenia dla różnych środowisk, między innymi dla Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jeden z punktów brzmi tak. Wzmacnianie prestiżu zawodu, centralne kampanie społeczne budujące szacunek do zawodu nauczyciela jako eksperta. Czy kampanie społeczne, zdaniem Państwa, to jest dobry pomysł? Panie Macieju, kampanie społeczne.
5: Myślę sobie, że ważne jest to, jaką figurę tutaj damy jako przykład, ale szczerze mówiąc ja nie wiem, bo tak sobie myślę, ostatnio widziałem spot promujący Polskę, było tam kilka osób znanych, był Lewandowski, była Ania Rubik i wywołało to ogromną dyskusję. Więc pytanie, czy my w ogóle potrzebujemy tego typu zabiegi PR-owe? Może warto pokazać taką naszą polską szkołę od środka? Może warto na przykład dać sprawstwo nauczycielom? Nie wiem, tak o tym myślę. Może to jest jakiś kierunek, panie kuratorze?
3: Panie Macieju, ja myślę, że nigdy dość mówienia o naszym zawodzie. Nigdy dość. Jeśli to będą kampanie, jak najbardziej kampanie. Jeśli to będą dyskusje, rozmowy. Jeśli zaprosimy ludzi do szkoły, wielu rodziców, tak dzisiaj o nich cały czas mówię, wiele osób, które szkołę już tylko zna ze zewnątrz, nie wie, jak wygląda ta praca. Ja myślę, że uświadamianie, czy to przez kampanię, rozmowy, akcje, jak obciążony jest pracą nauczyciel, ile go kosztuje przygotowywanie się do codziennych lekcji, ile go kosztuje proces doskonalenia, ile go kosztuje w końcu proces rozwiązywania problemów, których nie powinien zostawać sam. To powinno wszystko do społeczeństwa docierać. Wyobrażenie społeczeństwa naszej pracy jest tak, jak któraś tutaj, ktoś z moich przedmówców powiedział, że 2 miesiące wakacji, jakieś ferie letnie i tak dalej.
2: 18
3: proszę Państwa,
2: godzin pracy.
3: Parę dni temu mówiłem też to publicznie, że ja znam większość nauczycieli, którzy długo, nie mówię o dyrektorach, którzy długo po zakończeniu roku wykonują swoje obowiązki w procesie rekrutacji, w procesie porządkowania dokumentacji, tak, zamykania danego roku szkolnego i na długo przed pierwszym dzwonkiem już są w szkołach, wykonują czynności organizacyjno-porządkowe. Czas skończyć z mitem, że 2 miesiące ci nauczyciele gdzieś są w jakiejś przestrzeni luksusowej i mają tylko i wyłącznie wolną głowę, chociaż niewątpliwie w tym zawodzie dla higieny umysłowej, dla tego dobrostanu psychicznego jak najbardziej taki reset powinien zachodzić. I tu wracam znowu do tego umiejętnego pogodzenia w codziennej pracy i oddzielenia pracy prywatnej od tego czasu odpoczynku. To jest bardzo ważne. Przyznam wam się szczerze, że ja przez lata pracy właśnie w wspomnianej szkole, na stanowisku dyrektora, nie umiałem tego zrobić i to się odbiło na zdrowiu, na śnie, na jakimś takim samopoczucie, na relacjach, pozdrawiam moją rodzinę, na relacjach.
6: Właśnie, jeszcze natomiast jedna instytucja jest, o której nie powiedzieliśmy, to jest stanowisko współmałżonka nauczyciela.
3: Tak, to są Oscary dla nich, to są Oscary dla naszych małżonków wszystkich nauczycielskich, że oni często wysłuchują o problemach dla nich obcych dzieci, o problemach edukacyjnych i tak dalej, ale od momentu jak oddzieliłem, wrócę jeszcze do tego wątku, rzeczywiście zamykam drzwi za sobą i to nie chodzi, jeszcze raz się powołuję, to nie chodzi o miejsce, gdzie jestem. Po prostu świadomie o to zadbałem, to naprawdę znalazłem balans i równowagę.
5: Chciałbym tutaj dodać, że tylko czy to się tak da, bo szkoła to są przede wszystkim emocje i nauczyciele żyją tymi emocjami. Wie pan, jakby mi pan powiedział, że 18 godzin, po czym ja wychodzę ze szkoły i przestaję myśleć, to
3: tylko to bardzo tak dobrze panu świadczy, że jednak to jest pan pasjonatą, jest pan na właściwym miejscu i proszę pana, gdziekolwiek pójdziemy do restauracji, kawiarni, wyjedziemy na wakacje, urlopy, jak usiądziemy przy stoliku i zaczniemy rozmawiać w gronie nauczycielskim, słuchajcie, tylko nie o szkole, po 2 minutach, o kim rozmawiamy? O
4: tak,
3: Jasiu Kowalskim.
4: Ja
3: trzeciej B ja i tak o samo. Małgosi.
5: Zgadzam się.
3: To znaczy, że nie jesteśmy osobami przypadkowymi na tym miejscu.
6: Tak, ale ta higiena
3: miejscu,
6: polega między innymi na tym, żeby na przykład odciąć się od wieczornych wiadomości, od rodziców i na ten temat też była
3: toksycznych rodziców,
6: dyskusja,
3: oczywiście.
2: Tak, żeby by
3: te telefony odbierane, wiadomości.
2: Do tej i do tej godziny jesteśmy do dyspozycji rodziców i też niekoniecznie telefony, może komunikator, może system, z którego szkoła korzysta w tej chwili, prawda? A nie zawsze, że na każde życzenie rodziców nauczyciel jest dostępny.
5: Albo dodam praca ze sobą, czyli umawiam się, że pracuję 8-16 i w tym czasie odpisuję na maile. Ja na przykład, no akurat teraz mamy ten komfort, że odchodzimy od cyfrowej smyczy, co jest moim zdaniem bardzo fajną sprawą. Natomiast ja niebawem do swoich rodziców wyślę wiadomość, że szanowni państwo, jestem dostępny codziennie od 8-16 i nie...
6: Trzymamy za pana kciuki. Wiele...
5: Ale bardzo proszę, bardzo proszę.
3: Ja nie trzymam, ja wspieram i wiele szkół czyni takie już zapisy, działania, informuje rodziców. To jest też kwestia kultury i relacji budowanej właśnie z rodzicami dzieci i też takiej odporności nauczyciela, bo ja też potrafię zrozumieć nauczyciela, który żyjąc problemami swoich dzieci, rozwiązując ich problemy wychowawcze, odbierze tego SMS-a, wykona ten telefon, bo to odbierze ten telefon. No tak, ale to są sytuacje wyjątkowe.
2: Ale to słuchajcie państwo, ja teraz, bo ja nie miałam pojęcia, że w dzisiejszych czasach nauczyciel jest aż tak atakowany przez rodziców, że uważają, że mają dostęp do, że mogą się kontaktować z nauczycielem w różnych sprawach długo po, że tak powiem, zwyczajowych godzinach pracy.
6: Ja tutaj stanę chyba w obronie rodziców, bo mam też tę perspektywę. Czasami to nie wynika nawet z tego, że rodzic atakuje nauczyciela, tylko po prostu w danym momencie jego życia przyszła chwila i żeby nie zapomnieć, to wysyła się tę wiadomość, licząc też trochę na to, że nauczyciel po prostu to odbierze w godzinach pracy. Więc to naprawdę różnie bywa i czasami to nie
3: Pani
6: wynika
3: Kamilo,
6: ze swojej woli.
3: Należy
6: rodziców.
3: Tu powiedzieć, że gro rodziców to są osoby niezwykle zaangażowane i odpowiedzialne, które wiedzą, że nasze wspólne dziecko, ich dziecko i nasze dziecko szkolne, to jest jeden podmiot i robimy wszystko razem, żeby ten proces wychowania przebiegał jak najlepiej. Tylko szkoła nie wychowa za rodzica, natomiast szkoła na pewno jest przygotowana świetnie do całego cyklu edukacyjnego, dydaktycznego. I tu właśnie bym prosił, bo może ja za dużo mam tych doświadczeń, gdzie w tym procesie dydaktycznym pouczani są nauczyciele, jak i co mają robić. Proszę mi wierzyć, że ze swojego doświadczenia w poprzednim miejscu pracy 98% rodziców, jakbyśmy mieli tak dokładnie mówić, to były osoby niezwykle wspierające, taktowne, zaangażowane i to jest niesamowita pomoc dla nauczyciela, dla dyrektora, dla całej społeczności szkolnej. Natomiast no, zawsze jak w każdym środowisku pewnie wystarczy parę osób, które potrafią ten obraz zburzyć.
2: Ale jeszcze krótko może wrócimy do wątku, bo widziałam, Ewo, że ty miałeś wątpliwości, kiedy ja mówiłam o tych kampaniach społecznych związanych właśnie z popularyzacją wiedzy o prawdzie na temat nauczyciela, jak naprawdę wygląda ten zawód i jak ważna jest rola nauczyciela jako prawdziwego eksperta, że może nie kampanie?
0: Nie jestem specjalistą od przygotowywania kampanii, ale jeżeli jest tak dobrze, jak tutaj mówimy, czy jak nam się wydaje, 98% rodziców w szkole podstawowej numer 7 wspierało pana dyrektora i nauczycieli. Większość rodziców wspiera, nauczyciele się wspierają, dyrektorzy się wspierają, no to wydawałoby się, że ten obraz powinien być zgoła inny niż on jest. Czyli tutaj gdzieś nam czegoś brakuje, gdzieś to wszystko nie tak wygląda.
2: I teraz to wtedy nie byłoby ja tych 82% nauczycieli
0: no właśnie,
2: wyczerpanych, tak?
0: Tak. Mhm. Czyli my mamy z jednej strony przekonanie, to co te 2% rodziców trudnych, to jest nie. Myślę, że na ten stan nauczycieli polskich składają się te wszystkie drobne rzeczy, czyli organizacja, dokumenty, pisanie dodatkowych opinii o uczniach. To są zespoły, które muszą powstać i które muszą się kiedyś spotkać. I to się nie dzieje w czasie, kiedy nauczyciel prowadzi lekcje. To są wszystko dodatkowe obowiązki i tych obowiązków jest naprawdę mnóstwo. Tutaj o czym mówimy, że my nie odbieramy telefonów, czy nie odpisujemy na maile rodziców do jakiejś godziny. Do 16 to jest nierealne, bo do 16 nauczyciel w szkole jest albo jeszcze nie dotarł do domu. Niech to będzie 18, tak? Ja myślę, że to są kwestie standardów wypracowanych w danej szkole i je się daje wypracować. I myślę, że w wielu szkołach się to da zrobić. Prestiż musi się zacząć od przyzwoitych wynagrodzeń. Prestiż musi się zacząć od właśnie jasnych standardów, czyli pewnej stabilizacji. I nie mówię, że ma nie być zmian. Zgadzam się z panem kuratorem, że świat się zmienia, to szkoła też się musi zmieniać. Tylko żeby ona zmieniała się mądrze, stopniowo, żebyśmy wiedzieli, dokąd zbierzamy i żebyśmy się nie odbijali od jednej, od drugiej ściany. I wtedy możemy mówić, że ci ludzie z pasją będą dalej żywi i dobrze pracujący i będą dobrze funkcjonować w świecie, a nasze dzieci będą też szczęśliwe, czego sobie życzę.
3: Pani Ewo, znamy się wiele lat, współpracowaliśmy, razem pracowaliśmy, wiele od pani czerpałem i czerpię nadal. Dziękuję za tą uwagę. Rodzice w naszej dyskusji, mimo że tak to wybrzmiało, stanowią, jeśli chodzi o dobrostan i taki... Taki spokój psychiczny, stabilizację takiej pracy, jeśli chodzi o nauczycieli, to może stanowią rzeczywiście jakiś tam ułamek. Jest to praca mnie bliska, bo ubolewam nad tym, że prestiż tego nauczyciela i docenienie jego pracy jest tak mało w społeczeństwie widoczne i o tym trzeba mówić. Natomiast jak mówimy o dobrostanie, to mówimy właśnie w sferze fizycznej, dzisiaj już o tym mówiliśmy, czyli balans między pracą, zdecydowany balans między pracą a odpoczynkiem, emocjonalnej, gdzie mówimy o relacjach, gdzie jesteśmy nie w próżni, tylko w przestrzeni większości nas, nauczycieli, czyli wzajemnego wsparcia, społecznej, to jest ta właśnie akceptacja, gdzie rodzice są też, ale tylko jedną ze składowych, bo mamy właśnie dyrektorów, bo mamy różnego rodzaju ośrodki, mamy różnego rodzaju instytucje, które też powinny nas w tym wszystkim wspierać, fizyczna, społeczna, jaką mamy emocjonalną jeszcze i pewnie, no pewnie jeszcze, przepraszam,
2: składników
3: się
2: tego
3: teraz,
2: jest wiele.
3: Ale też ja bym, bo tak reaguję tutaj, słuchajcie, dlatego, że akceptacja dla naszego zawodu na pewno spowoduje, że uspokoi nasze postawy, nasz stres, poczucie takiej dezaprobaty do naszych działań, takiego złego naszego samopoczucia i zdaję sobie sprawę, że zarobki są bardzo istotne. Wielokrotnie powtarzam nauczycielom, że my w naszym zawodzie nie pracujemy dla pieniędzy, ale pracujemy za pieniądze, bo te pieniądze są absolutnie istotne do tego, żebyśmy godnie żyli. Natomiast też potrafimy odnaleźć w naszym zawodzie wiele takich momentów, takich czynników, które nas będą pozytywnie, codziennie nakręcać i budować to nastawienie do tej naszej pracy. To w tym zawodzie jest niewątpliwie najważniejsze.
2: Bo ktoś na przykład, tak jak pan Maciej, cieszy się, że w tej pracy może być blisko człowieka, jak słyszałam właśnie w jednej z rozmów, i że można pomagać. Dla kogo to jest ważne, ten znajdzie w sobie siłę. I oczywiście, że nie wyczerpaliśmy rozmaitych wątków związanych z pojęciem dobrostan współczesnego nauczyciela, no ale tak to już jest w tych audycjach, że zawsze jest jakiś niedosyt, bo jeszcze o tym można by było powiedzieć i o tym. Ja jeszcze kończąc, chciałabym tylko zwrócić uwagę, że czasem, jak każdy z nas, nie tylko nauczyciel, zastanawiam się nad tym, czy ja doceniam w ogóle to, co się dzieje naokoło, czy ja zauważam ładną przyrodę, niebo nade mną, prawda, czy patrzę na zieleń, to wszyscy z nas powinni też i zatrzymać się czasem tak dla ulgi i dla zachwytu światem. Tak trochę nie a propos koniec, ale dlaczego nie? Łódzki wicekurator oświaty Jarosław Krajewski, dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo.
2: Ewa Ciemnicka, nauczycielka i konsultant metodyczny Łódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
0: Dziękuję.
2: Kamila Litman, nauczycielka, była dziennikarka radiowa. Dziękuję bardzo. Maciej Jaworski, nauczyciel języka angielskiego i już za chwilę psycholog.
5: Dziękuję bardzo i do zobaczenia, być może w gabinecie.
2: Anna Groblińska, ja również dziękuję słuchaczom za uwagę.
7: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: o poranku. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami ekspert do spraw bezpieczeństwa, profesor Ryszard Machnikowski, Uniwersytet Łódzki. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry panu, witam państwa.
0: Polskie służby i społeczeństwo muszą być przygotowane na możliwość zwiększenia liczby rosyjskich aktów sabotażu. Tak mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Zdaniem ministra podpalenie w zakładzie produkującym elementy do dronów w Skarżysku Kamiennej oraz planowane podpalenie fabryki bezzałogowców na Słowacji w zeszłym tygodniu świadczą o zmianie strategii Rosji. Czy rzeczywiście wkraczamy w kolejny punkt, być może jeszcze gorszy, jeszcze bardziej intensywny, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, niż jeszcze kilka miesięcy temu? Czy nic się nie zmienia, tylko coraz częściej o tym mówimy, słyszymy i rozmawiamy?
1: Nie, zmienia się i to widać wyraźnie. No, polskie służby muszą być przygotowane na wszystko, tak? Społeczeństwo, no niestety też siłą rzeczy, bo no, już zajmujemy takie miejsce geograficzne, jakie zajmujemy. I wszyscy nie będą ewakuowani, w związku z czym no, oczywistą jest rzeczą, że kwestia związana z ewentualnymi atakami sabotażowymi jest no, znana już od przecież lat, nawet nie można powiedzieć, że miesięcy. Natomiast mamy do czynienia z taką postępującą eskalacją wrogich poczynań rosyjskich wobec krajów zachodnich, nie tylko zresztą Polski, bo przecież wystarczy wspomnieć odnalezienie to wczorajsze ładunków wybuchowych tam w stacji transformatorowej niedaleko elektrowni w Brandenburgii w Niemczech.
0: Niedawno też lotnisko w Lipsku.
1: Tak, no, lotnisko w Lipsku, prawda, z poprzedniego miesiąca, w związku z czym no, mamy do czynienia z taką sytuacją, że widać wyraźnie, że Rosja no, depnęła na gaz i myślę, że będzie stale naciskać ten gaz.
0: To może chociaż jesteśmy w lepszym miejscu, jeżeli chodzi o społeczeństwo, jeżeli chodzi o państwo, niż te kilka miesięcy temu, a już na pewno niż 4,5 roku temu, kiedy wybuchła wojna za naszą wschodnią granicą.
1: No to jest bardzo podchwytliwe pytanie, bo biorąc pod uwagę to, z czego świadkami byliśmy znowuż też niedawno, czyli mianowicie tego ataku na zakład w Skarżysku Kamiennej, no pojawia się bardzo istotne pytanie, tak, w jaki sposób jeden z kluczowych elementów zbrojeniowych państwa jest chroniony. No oczywiście no można mówić, że to jest fabryka prywatna, tak, czy w większości prywatna, bo jak wiemy, tam ma też udział swój skarb państwa.
0: Możemy też powiedzieć, że służby nie są w stanie być zawsze i wszędzie naraz.
1: No zawsze i wszędzie naraz nie. No wiadomo, że nie możemy postawić kogoś ze służb przy każdej stacji transformatorowej, to jest oczywiste. No ale jeżeli mamy do czynienia z takim producentem jak WB Electronics, no to to, co wszyscy widzieli na ekranach telewizorów, czyli ten płot wysokości 1,50 m, który nawet ja w swoim wieku byłbym w stanie pokonać, no to to coś chyba jest nie tak.
0: My też mieliśmy okazję rozmawiać po tym, kiedy była próba działań dywersyjnych na polskiej kolei, kiedy wysadzono jedną z szyn i wtedy mówiono o tym, że będą zwiększone patrole właśnie przy torowiskach kolejowych. Pan profesor wtedy mówił, że trudno sobie wyobrazić, że jeżeli teraz będą ataki na stacje transformatorowe właśnie, to że postawimy strażnika przy każdej stacji transformatorowej. Czy może tutaj jesteśmy bogatsi o jakąś nową wiedzę?
1: No dokładnie, no tego się po prostu nie da przewidzieć. Wiadomo, że są takie elementy infrastruktury krytycznej, których no, nie da się w odpowiedni sposób chronić przy użyciu no, ludzi, tak, czyli funkcjonariuszy. Natomiast no, jednak mimo wszystko taki jeden z kluczowych zakładów, o którym mówimy, prawda, produkujący drony, zresztą nie tylko na potrzeby Polski, ale także i Ukrainy. I od dawna wiadomo, że te zakłady są na celowniku rosyjskich służb wywiadowczych, które prowadzą tego rodzaju operacje specjalne. No tutaj ewidentnie coś nie zagrało. No nie można, tak jak mówię, chronić tych parunastu czy parudziesięciu nawet tysięcy kilometrów, mówię też o Europie, torów kolejowych, no bo to jest po prostu zwyczajnie niemożliwe. Natomiast no, trzeba byłoby jednak zrobić taki spis tych kluczowych elementów i przyjrzeć się bardzo uważnie, w jaki sposób one są chronione i tam, gdzie będą widoczne braki, no tutaj chyba raczej każdy gołym okiem, nawet nie specjalista, widzi, że te braki są. Jednak mimo wszystko no, zdwoić czujność i no, jednak tą ochronę zapewnić na wyższym stopniu niż ta, która była do tej pory.
0: To sztuczna inteligencja tutaj może chociażby pomóc? Bo wiemy, że jeżeli hipotetycznie jedziemy samochodem przez Niemcy czy przez Francję, przekroczymy prędkość, to do nas i tak przyjdzie to zdjęcie także do Polski. Czy jeżeli chodzi o wykrywanie jakichś zagrożeń, tutaj też te nowe technologie mogą zacząć służyć? W miejsce tych przysłowiowych strażników, którzy mieliby patrolować czy tory kolejowe, czy transformatory energetyczne, czy jeszcze coś innego.
1: No tak,
0: może autostrady, jeżeli kiedyś byłby jakiś zamach właśnie na tą infrastrukturę.
1: No ja nie, akurat nie jestem specjalistą sztucznej inteligencji, więc nie chciałbym się tutaj wymądrzać, bo to nie jest mój temat. Na pewno ma jakieś, no zakładam jak wszędzie zastosowanie, tak?

0: że w zapewnianiu bezpieczeństwa tutaj warto byłoby zapytać fachowca. Natomiast no, takim podstawowym elementem no, to jest po prostu fizyczna dostępność, prawda? No, fizyczna dostępność można utrudnić w różny sposób, tak? Chociażby, no, ja nie, jadąc tutaj na tą rozmowę, przejeżdżałem koło takiego osiedla mieszkaniowego i tam płot miał wysokość bodajże 3 metrów. Więc no wiadomo, że na pewno jest trudniej pokonać taki płot, chociaż to też nie jest niemożliwe, no ale oczywiście też można, no jest to trudniejsze niż w przypadku płotu wysokości 1,50 m czy do 2 w porywach. W związku z czym oczywiście tych elementów jak gdyby osłony, prawda, jak gdyby czy fizycznej, czy no osłony chociażby kontrwywiadowczej jest bardzo wiele i no troszeczkę smutkiem napawa fakt, że no mamy do czynienia z 5. rokiem wojny, a my potykamy się o własne nogi w takich prostych sprawach.
1: Rosnąca aktywność NATO w rejonie Arktyki jest odbierana przez Rosję jako bezpośrednie zagrożenie. Tak napisał niedawno szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow w artykule opublikowanym na portalu arctic.ru. Czy to jest być może jeden z elementów, przyczyn tego, dlaczego wchodzimy w coraz większą eskalację? Czy to jest być może też efekt tego, że jest, tak jak pan powiedział, 5. rok wojny, a dla Rosji niewiele się na froncie zmienia? Być może nawet zmienia się na jej niekorzyść, bo te ataki Ukraińców w głąb Rosji są coraz śmielsze.
0: No to prawda, no, ta wojna ma bardzo dynamiczny charakter, prawda? No, ale z drugiej strony możemy powiedzieć, że te ataki Rosjan w tej chwili na Ukraińców są też coraz śmielsze ze względu na to, że ta osłona przeciwlotnicza wydaje się być w tej chwili niewystarczająca, jeżeli chodzi o Ukrainę. Natomiast no, minister Ławrow mówi o Arktyce i wiadomo, że no, Rosja generalnie, Rosja denerwuje wszystko, tak? Wszystko, co, na czym nie może pożyć łapy, to ją denerwuje. W związku z czym jakby do tego typu wypowiedzi myśmy się przyzwyczaili przez dziesiątki lat, a nie, czy setki nawet, a nie tylko przez miesiące ostatnie. Natomiast ja mam tutaj wrażenie takie, że no, tutaj mamy do czynienia z takim poszerzeniem jak gdyby takiego zaplecza frontowego, pola bitwy. Minister Ławrow mówi o w Arktyce. No, na pewno jest to oczywiście istotny element z punktu widzenia funkcjonowania państwa ze względu na zasoby, które tam się znajdują, czy chociażby trasy wodne, które można wykorzystać. Ale proszę zwrócić uwagę, co się dzieje. Dzieje się tak, że mamy samolot wlatujący do Mołdawii, mamy drony, które nękają Rumunię, mamy różnego rodzaju ataki w Niemczech, czy w Polsce, czy no, te wspomniane na Słowacji wcześniej, prawda, czy w Bułgarii też wysadzono przecież zakład produkujący broń w powietrze.
1: A to wciąż jest testowanie twardości sojuszu, czy już realne prowokacje i próba pójścia na zwarcie?
0: Wszystko, myślę, naraz. To znaczy, na pewno jest to testowanie zarówno zwartości sojuszu, no sojusz poza oświadczeniami jak gdyby nic nie robił, tak? Jest to też sprawdzanie, no po prostu jak będą reagowały no, społeczeństwo, dziennikarze, jak będą reagowały władze na tego typu sytuacje. No jest to oczywiście testowanie na miejscu, jak gdyby jak łatwo, bo nie można powiedzieć, że jak trudno dostać się do jakiegoś miejsca. W związku z czym mamy tutaj do czynienia z wszystkim. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że to poszerzenie jak gdyby tego pola zagrożenia jest to tyle niebezpieczne, że to jest pewnego rodzaju dywersja, no można powiedzieć informacyjna, tak? Bo no nie da się, że tak powiem, utrzymać jednolitego systemu obronnego od Arktyki po Bułgarię czy po Rumunię. Natomiast Rosja, jeżeli będzie miała uderzać, to będzie uderzała punktowo i precyzyjnie w jakimś miejscu, tak? I to bynajmniej do aktów sabotażu nie musi się ograniczyć.
1: A czy wygrywamy wojnę informacyjną? Walkę o tak zwany rząd dusz, bo niedawno chociażby na antenie Radia Łódź informowaliśmy o tym, że w Centrum Łodzi tutaj nie chcę absolutnie dotykać polityki, chociaż to jest miejsce związane w ten czy inny sposób na pewno z polityką, ale w Centrum Łodzi zaczęła działać księgarnia i społecznik zaalarmował, że ona promuje treści mające podsycać te konflikty między Polakami, Żydami, Ukraińcami. Tam pośród tytułów wystawionych na wystawie są chociażby już sławne protokoły mędrców Syjonu, o których już w latach 20. ubiegłego stulecia wiedziano, że to jest po prostu falsyfikat wypuszczony przez Rosję. Rosyjską ochronę, aby podsycać te antysemickie nastroje. A widzimy, że do dzisiaj potrafi, mówiąc kolokwialnie, zażreć.
0: Tak, no niestety ta odpowiedź na to kolejne pana pytanie musi być również negatywna. My nie prowadzimy walki informacyjnej, dlatego że nie za bardzo też nawet rozumiemy jej celu. Proszę zwrócić uwagę, że najczęściej przez walkę informacyjną z naszej strony rozumie się prostowanie nieprawdziwych informacji, prawda? Czyli tak zwany fact-checking, który no nie ma żadnego znaczenia tak naprawdę. Dlatego, że przecież nie o to chodzi przeciwnikowi, żebyśmy sprawdzili, że on skłamał, bo wiemy, że będzie kłamał, będzie mówił półprawdy, czy będzie mówił nawet 90% prawdy, w którą będzie wpleciony 10%.
1: A szybciej się poniesie kilkuzdaniowy wpis na Facebooku niż pięciostronicowe sprostowanie.
0: Dokładnie, a chodzi po prostu o masę, tak? O masę krytyczną tych informacji nieprawdziwych, które nawet będą komentowane i one mogą być nawet dementowane, no ale na dementy jest bardzo dobre określenie, nie wierzę w wiadomości, dopóki nie zostaną zdementowane. Więc to zupełnie nie o to chodzi. No my niestety też nie wprowadziliśmy przyzwoitej metodyki walki informacyjnej z Rosją, która no, ma olbrzymie doświadczenie, kilkudziesięcioletnie co najmniej, jeśli nie kilkusetletnie na tym polu. No i takie są niestety efekty, że jak widzimy, no chociażby po tej polityce, o której wolelibyśmy pewnie nie mówić, no jest pewien papierek lakmusowy, prawda? Liczba polityków wypowiadających się prorosyjsko i partii, które no wypowiadają się prorosyjsko, mówię szerzej w Europie Zachodniej, prawda? Żeby nie wchodzić na to polskie poletko, no zobaczmy, kto jest szykowany na wybory, do wygrania wyborów, które odbędą się niedługo w Niemczech. Dokładnie, prawda? FDA jest to przecież partia ewidentnie prorosyjska.
1: Panie profesorze, to co powinniśmy zrobić? Być może powinniśmy stworzyć własne, tutaj daję duży cudzysłów, ale też farmy troli, które będą walczyły, czy to po polsku, czy to cyrylicą, po angielsku, po niemiecku, niepotrzebne tutaj skreślić? Czy może one już są, tylko o tym nie wiemy?
0: No problem polega na tym, że my głównie myślimy o tym w kategoriach defensywnych, prawda? Natomiast nie mówimy o ofensywie. Proszę zwrócić uwagę, co się działo w czasie zimnej wojny. W czasie zimnej wojny Stany Zjednoczone oprócz bombowców B-52, pocisków nuklearnych, okrętów podwodnych miały no, co najmniej dwie potężne bronie. Jedna się nazywała Radio Wolna Europa, a druga Radio Swoboda. Jedno nadawało na tak zwany blok krajów demokracji ludowej, druga na Związek Radziecki. Dzisiejsze możliwości dotarcia do ludzi są większe nawet przy tym stopniu, że tak powiem, opanowania tej infosfery w Rosji, z jaką mamy dzisiaj do czynienia. Można do tych ludzi dotrzeć, nawet chociażby do Rosjan, którzy znajdują się za granicami, na przykład jak w tej chwili w Gruzji, prawda? No my wiemy, że masowo uciekają Rosjanie do tych krajów kaukaskich w obawie przed bramką wojenną. W związku z czym no, my praktycznie zarzuciliśmy działania ofensywne, tak? Chcemy się bronić, natomiast nie chcemy atakować przeciwnika, no bo boimy się, że ten atak skończy się nie wiadomo jak.
1: A możemy być pewni naszych sojuszników z NATO, z Unii Europejskiej? Unia Europejska nie jest sojuszem obronnym, to jest oczywiste, ale też jest pewnego rodzaju wspólnotą polityczną.
0: Tak, ja tutaj nie byłbym wbrew temu, co pewnie się sądzi, jakimś takim dużym pesymistą, dlatego że proszę zwrócić uwagę, Ukraina nie była ani członkiem Unii Europejskiej, ani NATO. Państwa zarówno należące do Unii Europejskiej, jak i te, które należą i do NATO, i do Unii Europejskiej, idą, przyszły w dalszym ciągu tą pomoc dla Ukrainy przeznaczają i to są olbrzymie środki finansowe, a także no, pewne wymierne elementy zbrojeniowe. Trudno sobie wyobrazić, żeby było inaczej w przypadku, gdyby no, jakiś atak dotyczył terytorium państwa natowskiego. Natomiast oczywiście pojawia się pytanie, na ile wszystkie państwa NATO będą się, jak głęboko będą się angażowały. Natomiast oczywiście jakakolwiek pomoc, jaka będzie tylko możliwa, będzie w takim wypadku realizowana.
1: Jak ostatnio też rozmawialiśmy, to pytałem pana, czy pańskim zdaniem powinna wrócić obowiązkowa służba wojskowa. Pan powiedział, że pan od samego początku i od momentu jej zlikwidowania protestował przeciwko tak. takiemu ruchowi. Pytanie, czy w dzisiejszej temperaturze sporu politycznego i biorąc poprawkę zwłaszcza na to, że za już nieco powyżej roku mamy wybory parlamentarne, jest na to szansa, że któryś polityk by wyszedł z takim postulatem, z otwartą przyłbicą i to zaproponował?
0: Znaczy, no to jest tak naprawdę jedyna bariera, prawda? Dlatego, że no, no, politycy boją się ruszyć tę sprawę przed wyborami, a no, czas ucieka. No, pan premier, tutaj zacytuję pana premiera Tuska, mówił w niedawnej swojej wypowiedzi, że najbliższe miesiące są dla nas kluczowe. No ja bym się nawet nie zastanawiał, być może stwierdził, że nawet najbliższe tygodnie, nawet nie miesiące byłyby kluczowe pod tym kątem. No my cały czas o tym, my to wprowadzamy ten temat do dyskusji, tak? My nawet o nim nie dyskutujemy. W związku z czym, no tutaj tak to jest. No, błąd został popełniony i nie został naprawiony, tak bym to określił.
1: A co nam się udało, żeby poszukać jakiegoś optymistycznego akcentu? Co się udało zrobić przez te ostatnie 4,5 roku, żeby zarówno państwo, jak i społeczeństwo byli bardziej odporni?
0: Tak, no jesteśmy przede wszystkim na pewno dużo bardziej świadomi pewnych rzeczy i jednak mimo tego pewnego deficytu informacyjnego, no poszukujemy tych informacji. Widać, że ludzie po prostu łakną tych informacji. To jest jeden element na tym poziomie społecznym. Na poziomie militarnym no, na pewno wzmocniliśmy armię, no bo jakbyśmy popatrzyli na armię Anno Domini 2026 i Anno Domini 2022 czy 2021, to są dwie zupełnie, no może zupełnie to przesadzam, ale jednak mimo wszystko trochę inne instytucje. No, kupiliśmy ten sprzęt, prawda, który sukcesywnie do nas napływa. No, nie jestem specjalistą od wojskowości, więc nie wiem, na ile on jest, że tak powiem, sensowny na współczesnym polu walki. To tutaj specjalista od wojskowości musi się wypowiedzieć. No i też bardzo istotna taka kwestia, no jednak mimo wszystko wzmacniamy tą naszą flankę wschodnią. Mówię nie o flance wschodniej NATO, tylko o naszej wschodniej granicy, prawda, no bo ten jednak pas jest budowany, ta tak zwana tarcza jest budowana i to jest jednak mimo wszystko bardzo istotne, bo jak wiemy z doświadczeń ukraińskich, tego rodzaju pas umocnień powstrzymały armię rosyjską właśnie na Donbasie. W związku z czym nie ma to, nie należy tego lekceważyć. Tego wszystkiego by oczywiście nie było, gdyby nie wydarzyło się to, co się wydarzyło rankiem 24 lutego 2022 roku. No, generalnie jesteśmy na zachodzie, bo to może jak szukamy optymistycznych jakichś wniosków na koniec pewnie naszej rozmowy, to jak rozmawiam ze swoimi kolegami na zachodzie zwłaszcza, to oni właśnie pokazują Polskę jako ten kraj, który wyciąga wnioski z tego, co się dzieje, w odróżnieniu na przykład od krajów bardzo głęboko na zachodzie, nawet takich jak Wielka Brytania, no nie mówię o Hiszpanii czy Portugalii. I jesteśmy raczej stawiani tutaj jako wzór właśnie takiego zaangażowania. No podnieśliśmy chociażby wydatki wojskowe, prawda? No to jest, proszę popatrzeć na tle krajów zachodniej Europy znaczące, no tylko tak naprawdę te kraje nadbałtyckie mają bądź podobne budżety, w sensie oczywiście procentowym jak nasze.
1: To już na koniec, czego możemy się spodziewać w nadchodzących tygodniach, miesiącach? Czy to będą kolejne właśnie ataki na infrastrukturę produkującą uzbrojenie, na infrastrukturę transportową, ataki informacyjne, czy znowu musimy się spodziewać niespodziewanego, bo nic dwa razy się nie zdarza?
0: To, o czym jestem przekonany, to jestem przekonany o tym, że będzie zwiększona intensyfikacja tych działań, które no potocznie określa się działaniami hybrydowymi. Czyli właśnie jakieś próby zabójstw, jakieś prób dokonania aktów sabotażu, skutecznych czy też nawet nieskutecznych, prawda? Bo to też odpowiednio oddziałuje informacyjnie. Sam fakt znalezienia ładunków wybuchowych przy transformatorze o czymś już mówi i już powoduje strach w pewnych grupach społeczeństwa. To z całą pewnością nas czeka. Czy będzie coś więcej? No to ja oczywiście tego nie jestem w stanie powiedzieć, ale niestety po Kremlu można się spodziewać wszystkiego.
1: Ekspert do spraw bezpieczeństwa, profesor Ryszard Machnikowski, Uniwersytet Łódzki. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Kłaniamy się Państwu, życzymy dobrego dnia, bezpiecznego. Do usłyszenia.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: Media bez tajemnic.
1: Przed mikrofonem Jakub Jędrzejewski. Dzień dobry. Ze mną w studiu Dominika Madej z platformy SNT1, służącej do monitorowania internetu, ale też menadżerka do spraw PR-u, marketingu, wykładowczyni akademicka oraz pasjonatka polskiego języka migowego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Media i technologie coraz mocniej wchodzą w kolejne obszary naszego życia, także w sposób, w jaki spędzamy wakacje, które niestety dobiegły końca. Teraz czas na takie właśnie małe podsumowania. Zanim wybierzemy kierunek, zarezerwujemy hotel, czy wsiądziemy do samolotu, często najpierw szukamy inspiracji, opinii, informacji właśnie w tej cyfrowej przestrzeni. Zacznijmy od skali. Jak dużo rozmawiamy w internecie o wakacjach, o podróżach?
2: Dużo i coraz więcej. Te dane z roku na rok rosną, więc faktycznie ta dyskusja przeniosła się do internetu. Rozmawiamy głównie na portalach i oczywiście na social media. Social media są takim właśnie centrum inspiracji, ale jak wskazują dane pozyskane przez SNT1, te inspiracje są tylko takim fundamentem i początkiem, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji. Jednak dokonujemy tych decyzji w większości samodzielnie. I tutaj największym etapem, cieszącym się największą popularnością, jest porównywanie ofert. My jako Polacy nadal szukamy tych oszczędności, więc cena ma duże znaczenie, ale musi być adekwatna do jakości miejsca, które wybieramy.
1: W raporcie przeanalizowaliście dziesiątki tysięcy wzmianek dotyczących turystyki. Gdzie przede wszystkim odbywa się ta wakacyjna rozmowa? Czy jesteśmy w stanie wskazać jakąś jedną konkretną platformę na przykład?
2: Są to portale informacyjne. Nie chcę tutaj wskazywać tytułów, ale głównie szukamy inspiracji na forach i na portalach. No i tak jak już mówiłam, te social media jako inspiracje. Głównie są to portale przede wszystkim z ofertami wakacyjnymi, bo to tam znajdziemy opinie dotyczące danego hotelu, danego kierunku po prostu wyjazdu, więc przede wszystkim są to portale branży turystycznej, głównie biur podróży.
1: A gdybyśmy mieli wskazać taki etap, na którym jesteśmy najbardziej aktywni właśnie w sieci, to będzie kiedy szukamy inspiracji, czy już podczas samego wyjazdu, podczas porównywania ofert. Kiedy to się dzieje? Kiedy jesteśmy najbardziej aktywni?
2: Zdecydowanie research i porównanie, czyli wybór daty, porównanie kierunku i porównanie hotelu i ta adekwatność ceny do jakości, czyli patrzymy na zdjęcia i na opinie innych internautów, którzy te opinie zostawiają po swoim wyjeździe. Ten etap cieszy się największą popularnością. Tutaj taka sugestia dla branży turystycznej, że sporo tracimy przez to, że skupiamy się na tym konkretnym etapie, a tak naprawdę na tym się nasza podróż nie kończy. Dużo osób podejmuje decyzję o rezerwacji, ale jednak szuka dalej informacji o atrakcjach w danej lokalizacji, o kosztach transportu, o kosztach atrakcji właśnie tam na miejscu, paliwo, wyżywienie. Często firmy już tracą z nami kontakt po tym, gdy my zapłacimy tą opłatę rezerwacyjną, a tak naprawdę zyskują ci, którzy pozostają z nami w kontakcie tak naprawdę do pierwszego kroku ku środkowi transportu, który wybierzemy na etapie rezerwacji.
1: A co jeśli chodzi o treści inspiracyjne? Bo choć jest ich stosunkowo niewiele, no to mają one największą średnią liczbę wyświetleń na wzmiankę. Dlaczego właśnie te wakacyjne inspiracje mają w internecie tak dużą siłę przebicia?
2: Tutaj warto zwrócić uwagę, że tych rozmów jest mało, ale one generują ogromne zasięgi, czyli stają się swego rodzaju wiralem. Różnego rodzaju filmiki pokazujące właśnie wybór danego kierunku czy danego hotelu. Dlaczego mają na nas wpływ? Bo my się identyfikujemy z ludźmi, którzy spędzają czas w taki sam sposób jak my, albo nawet chcemy spędzać w podobny sposób jak influencerzy, na przykład wakacje. W związku z tym tak to ma rację bytu i bierzemy to pod uwagę przy wyborze destynacji wakacyjnej. Natomiast, tak jak mówiłam, jest to jedyny fundament i pomysł, który możemy zaczerpnąć. To nie generuje wyboru naszego kierunku.
1: A co budzi największe obawy turystów?
2: Bezpieczeństwo, pogoda i koszty, które mogą spotkać na miejscu, a które są ukryte w ofercie. Niestety często okazuje się, że oferta jest atrakcyjna finansowo, natomiast gdy już przejdziemy przez etap rezerwacji, okazuje się, że dodatkowe ukryte opłaty dotyczące bagażu, które pojawiają się na dalszych etapach, uzależnione na przykład od dat wyjazdu. Na tym marki tracą, bo oczywiście turyści zaczynają się denerwować, że miało być tanio, a jednak nie jest.
1: A co jeśli chodzi o kierunki? Gdzie najczęściej chcemy podróżować? Jakich kierunków najczęściej szukamy w internecie?
2: Niezmiennie od 2024 roku mamy Hiszpanię. Hiszpania tutaj...
1: I to jest taki numer jeden.
2: Jest numerem jeden. W tym roku weszła bardzo wysoko Albania. Tak jak w tamtym roku rozmawialiśmy też tutaj w studio o Chorwacji w związku z połączeniami kolejowymi, które umożliwiły nam podróż do Chorwacji. W tym roku ta Albania cieszy się ogromną popularnością. To, co udało nam się znaleźć wśród komentarzy i rozmów internautów, to adekwatność ceny do jakości. Albania gwarantuje dobrą pogodę i ceny są wyjątkowo atrakcyjne w tym roku. Więc tak, Albania nie weszła do pierwszej piątki, ale jest bardzo wysoko w notowaniach i Egipt, i Turcja. W tamtym roku była to Hiszpania, Grecja, a w tym roku mamy Egipt i Turcję bardzo wysoko, no i Hiszpanię niezmiennie, jak już mówiłam.
1: A czy duża liczba wzmianek zawsze musi oznaczać duże zainteresowanie wyjazdem właśnie w konkretnym kierunku?
2: Nie, to się nie przekłada na rezerwacje. Tutaj musielibyśmy porozmawiać z branżą turystyczną i z biurami podróży, czy to faktycznie tak jest, że w tym roku Polacy wybierali się do Hiszpanii, natomiast najwięcej rozmawiamy przykładowo o Hiszpanii i o Albanii, co może wskazywać, że branża turystyczna powinna zainteresować się wzmożoną ilością ofert w te kierunki, skoro internauci i my jako turyści rozmawiamy o tym w przestrzeni internetowej.
1: Powiedzieliśmy o kierunkach zagranicznych, a co jeśli chodzi o Polskę? Gdzie tutaj chcemy wyjeżdżać?
2: Polska zdecydowanie miasta. Wybieramy city breaki, krótkie wypady Warszawa, Gdańsk, Kraków, niezmiennie od lat nasz top, także ze strony zagranicznych turystów, które te lokalizacje cieszą się ogromną popularnością. Natomiast Mazury też bardzo wysoko. Dużo rozmawiamy o Mazurach, powracamy do korzeni i do piękna polskich jezior.
1: A co z górami i polskim morzem?
2: Zakopane też jest wysoko. Zakopane jest w pierwszej piątce. No Gdańsk też jest w tym top 3. Natomiast...
1: Te mniej popularne miejscowości jednak nie są też popularne w internecie.
2: Bałtyk kojarzy się z bardzo wysokimi kosztami. Więc Polacy obawiają się po prostu tych kosztów, które spotkają na miejscu.
1: No właśnie, wiemy, tak. Powiedziałaś, że numer jeden to jest bezpieczeństwo, ale to chyba też koszty jednak.
2: Koszty. I te przede wszystkim ukryte, o których nie wiemy na etapie rezerwacji, bo rezerwujemy sobie nocleg nad polskim morzem, a okazuje się, że jeszcze dochodzi opłata klimatyczna. To wiadomo wszędzie, a poza tym, jak wiemy, z każdym rokiem zarówno gastronomia, jak i wszystkie inne atrakcje na miejscu, ceny rosną, więc okazuje się, że ten wyjazd może być porównywalny do wyjazdu zagranicznego.
1: No ale powiedzmy, że znaleźliśmy sobie już budżet, zaplanowaliśmy to, mamy kierunek. Jak się do niego dostajemy najczęściej? Jakie środki transportu wybieramy?
2: Samochód. W tym roku samochód, ale niewielka różnica procentowa jest między samochodem a samolotem, więc postawiłabym może, ze względu na dane, nie mogę postawić znaku równości, ale to jest tak niewielka różnica, tam chyba 30-33% z tego, co pamiętam, więc wydaje mi się, że jednak chcemy samolot. Ta kolej trochę spadła względem roku poprzedniego. Nie wiem dlaczego, tutaj nie znalazłam odpowiedzi na to pytanie. Wybieramy komfort podróży. Tak naprawdę chcemy wydać odpowiedni budżet na wakacje i czerpać z tego pobytu jak najwięcej z tego wyjazdu. Nauczyliśmy się troszeczkę odpoczywać, więcej niż w latach poprzednich, więc szukamy miejsca i wyboru środku transportu, żeby nam to umożliwił.
1: A o czym najczęściej dyskutujemy w mediach, jeśli chodzi właśnie o te środki transportu? Tam głównie pojawia się to hasło wygoda, komfort. Jak to wygląda?
2: Przede wszystkim to, co boli internautów, to godziny lotów, które często są właśnie na etapie rezerwacji. My podejmujemy decyzję, dobra, rezerwujemy, oferta jest atrakcyjna cenowo, hotel jest fajny, zdjęcia, opinie są jak najbardziej okej. Natomiast później okazuje się, że wylot z dwójką małych dzieci jest o godzinie 3 w nocy z Katowic, a my jesteśmy z Łodzi, więc jeszcze czeka nas ta podróż, więc to boli bardzo
1: podróż,
2: internautów.
1: Podróż, dotarcie na miejsce, tam kilka godzin, zanim będziemy mogli się zameldować
2: oczywiście,
1: w hotelu.
2: Oczywiście,
1: więc...
2: że tak. Odprawa, kontrole, więc to boli chyba internautów najbardziej, że to trwa, a ta data to też trochę nasza wina, bo my dokonując rezerwacji cieszymy się tą ceną i zapominamy o innych ważnych informacjach, więc głównie internauci narzekają na to i tak samo w drugą stronę, w powrotną z Polski często są to godziny poranne, gdzie każdy chciałby jeszcze tą dobę wykorzystać sobie chociaż kilka godzin, a musi już rano w świetle słońca pakować się i wyjeżdżać w stronę domu.
1: A już tak na koniec, gdybyś miała wskazać taki jeden najważniejszy wniosek z tegorocznego raportu Sentiwan o wakacjach, o tym jak Polacy planują i przeżywają wakacje w cyfrowym świecie, co by nim było?
2: Najważniejszy wniosek przede wszystkim dla branży turystycznej, żeby skupiać się nie tylko na tym etapie porównywania researchu i wyboru oferty, ale nie zostawiać turystów samych sobie, żeby być z nimi w kontakcie od momentu rezerwacji, wykupienia oferty, aż do tego pierwszego kroku nie wiem, w samolocie czy na odprawie, żeby po prostu te informacje wszystkie szczegółowe towarzyszyły turyście aż do pierwszego dnia podróży i wypoczynku. No i oczywiście, żeby nie ukrywać żadnych kosztów, bo to niestety bardzo denerwuje turystów, no i składa się na później emocjonalną burzę, także, która przekłada się w internecie.
1: Dominika Madej, bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
3: To jest powtórka programu.

0: jak ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smoki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i bebut.
1: Popatrz, bo masz cały świat, by kochać.

Te smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry. Dzień bledszy od zapachy.

0: Minęła godzina 6.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Zaczynam od najważniejszych informacji, które przygotował i przedstawi Jarosław Turek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, a w serwisie ostateczne testy słupków na Piotrkowskiej. Groźnie wyglądający pożar Wifa w Łodzi i ostrzejsze zasady kontroli nowych kierowców. W ciągu dnia dzisiaj będzie w miarę pogodniej, dopiero wieczorem się zachmurzy, na termometrach dzisiaj do 22 stopni. Słupki blokujące wjazd na ulicę Piotrkowską w Łodzi w ten weekend po raz pierwszy zostaną w pełni uruchomione i nadal będą testowane, a o zaporach drogowych w centrum znów zrobiło się głośno ze sprawą posłanki Agnieszki Wojciechowskiej van Heukelom z Prawa i Sprawiedliwości.
3: Taksówka nie może podjechać po posła, bo stoją słupki. Mogę defilować w deszczu, choć nie powinnam. Ale co z osobami, które nie mogą dojść ten kawałek do taksówki? Skandal.
4: Na ulicy Piotrkowskiej taksówek nie przewidujemy. Mamy wyznaczone postoje na ulicach poprzecznych, natomiast jeśli zajdzie potrzeba podjechania po osobę niepełnosprawną, czy jeśli musi wjechać transport osoby niepełnosprawnej na ulicę Piotrkowską, to oczywiście będzie to zachowane.
2: Odpowiada Tomasz Andrzejewski z Urzędu Miasta Łodzi. W pierwszy weekend września słupki zostaną po raz pierwszy podniesione na całej Piotrkowskiej. O systemie słupków, ale także o łódzkich remontach drogowych będziemy po godzinie 8 rozmawiali z wiceprezydentem Łodzi Tomaszem Piotrowskim. Na terenie dawnej widzewskiej fabryki maszyn Wifama doszło wczoraj do pożaru, który spowodował powstanie gigantycznego słupa dymu. Kapitan Łukasz Górczyński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi mówi, że zapalił się dach jednego z remontowanych budynków.
5: W chwili naszego przyjazdu z budynku ewakuowali się wszyscy pracownicy firmy budowlanej. Łącznie było to 126 osób. Pożarem objęte było około 1000 metrów kwadratowych dachu.
2: I to właśnie prawdopodobnie prowadzone prace remontowe przyczyniły się do powstania ognia. Kolejne zatrzymania w sprawie oszustw na szkodę spółek medycznych. Podejrzani mieli oszukać spółki medyczne z Łodzi, Krakowa i Śląska na kwotę co najmniej 19 milionów złotych. Proceder polegał na wystawianiu i podpisywaniu faktur za usługi, które w rzeczywistości nie były realizowane. W sumie w tej sprawie zatrzymano już około 40 osób. Ostatnio zatrzymano dwóch mężczyzn, z których jeden miał odgrywać ważną rolę w grupie przestępczej. Dwuletni okres próbny dla wszystkich nowych kierowców. Od dzisiaj obowiązują nowe regulacje dotyczące punktów karnych dla kierowców, którzy dopiero zdobyli prawo jazdy. Jeśli kierowca w czasie okresu próbnego przekroczy limit 20 punktów, straci prawo do jeżdżenia. Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji wyjaśnia, jak policja będzie sprawdzała, od kiedy kierowca może siadać za kółki.
6: Mamy dostęp do systemów teleinformatycznych, w których widzimy, kiedy taki młody kierowca otrzymał prawo jazdy i czy jest on nadal w tym takim okresie dwuletniej próby.
2: Obecne przepisy wprowadzają też zerowy limit alkoholu dla nowych kierowców. I na koniec o tym, że Widzew Łódź niestety przegrał 0-1 z Koroną Kielce w meczu pierwszej rundy piłkarskiego Pucharu Polski i odpadł z rozgrywek. Dla łodzian była to już siódma kolejna porażka z Koroną. Chociaż akurat tym razem widzewiacy na porażkę nie zasłużyli. O szczegółach mówi Michał Malinowski.
7: Gdyby wczorajszy mecz był pojedynkiem bokserskim, Widzew zapewne wygrałby na punkty. Był drużyną nieco lepszą, stworzył więcej sytuacji, no ale gdy już je miał, to trafiał w słupki, nogi obrońców, boczną siatkę albo czasem szczęśliwie interweniował bramkarz Korony. Goście stworzyli tak naprawdę dwie sytuacje i jedną z nich wykorzystali przy nie najlepszej postawie widzewiaków w obronie. Można oczywiście mówić o deficycie szczęścia, ale prawdą jest, że dobra drużyna takie mecze po prostu powinna wygrać, a Widzewowi widać czegoś jeszcze brakuje i dlatego odpadł z Pucharu Polski.
2: Dzisiaj o awans do drugiej rundy Pucharu zagra Łódzki Klub Sportowy. Pierwszoligowiec zmierzy się na wyjeździe z GKS-em Tychy, a u nas więcej sportu w serwisie za godzinę.
8: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: I zaglądam jeszcze do prognozy pogody. Czwartek przeważnie pochmurny, chociaż z szansami na chwilowe rozpogodzenia. Parasole mogą się przydać, ale wieczorem. W ciągu dnia raczej bez opadów. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach 9 stopni, to w Łodzi w najcieplejszym momencie dnia w stolicy województwa do 22 stopni. Cieplej o poranku w Piotrkowie Trybunalskim. Tam teraz prawie 13 stopni, w ciągu dnia do 23, a więc też cieplej niż w Łodzi. W Sieradzu do 22, w Skierniewicach do 23, a na barometrze 997 hektopaskali.

No to myślę, że spokojnie możemy powiedzieć, że śpiewająco weszliśmy w ten dzień. Teraz na zegarze 8 minut po godzinie 6, no i od razu szczególne ciepłe pozdrowienia o poranku dla mieszkańców Olechowa, którzy przez najbliższe dwa tygodnie pozbawieni będą ciepłej wody. Do 15 września tej wody ma nie być, ciepłej wody, no a to z powodu remontu rurociągu. Więcej na ten temat oczywiście do przeczytania na radiouciek.pl. No i jak się zdaje, no niestety grzejemy wodę do miski i można się myć. No albo drugie rozwiązanie, poranny zimny prysznic, podobno zdrowy, tak czy inaczej dużo ciepła. Raz jeszcze ślemy do mieszkańców Olechowa, a muzycznie oczywiście także będziemy starali się Państwa rozgrzać.

12 minut po godzinie 6 słuchamy Radio Łódź, wrzeszczy wrzesień, że już jesień. No takie powiedzenie ludowe podpowiadam, pan komputerek mi o poranku. Spokojnie, jeszcze prawie 3 tygodnie lata. A imieniny świętują dzisiaj Izabela oraz Szymon. Najlepsze życzenia. 82 lata temu, to już nasze muzyczne kalendarium, w Załężu urodził się Stan Borys, wokalista, kompozytor, laurat wielu festiwali, między innymi w Sopocie czy też w Caracas. Był współzałożycielem grupy Blackout. Później związał się z formacją Bizony. Z kolei 62 lata temu, więc to był rok 1964, urodził się Bogdan Łyszkiewicz, lider zespołu Chłopcy z Placu Broni, nazywany czasami polskim Lennonem. Artysta zginął w wypadku samochodowym w czerwcu 2000 roku.

1964 roku, 3 września, urodził się Bogdan Łyszkiewicz, lider zespołu Chłopcy z placu Broń. A to nasze muzyczne poranne kalendarium. Teraz na zegarze 17 minut po godzinie 6, niebawem u nas słowo o tym, co przed nami do godziny 9. Proszę kończyć z tej drogi.

0: Nieśmiało, ale jednak słońce przebłyskuje za naszym radiowym oknem. No i bardzo dobrze, to może być naprawdę piękny dzień. Teraz 21 minut po godzinie 6. No i słowo o tym, o czym będziemy mówili dzisiaj w naszej audycji do godziny 9. Na pewno będą ważne informacje dla kierowców. Zmieniają się bowiem, czy też zmienią się zasady funkcjonowania fotoradarów. Kary za wykroczenia zarejestrowane przez przydrogowe urządzenia mają być surowiej egzekwowane.
1: I od każdego pomiaru będzie odejmować 5 km na godzinę i dopiero od takiego wyniku będzie naliczany mandat.
2: Chcielibyśmy, żeby był zerowy, ale wiemy, że nie wyeliminujemy tego.
3: Cały system jest tak zrobiony, że jest po prostu dodatkowym źródłem dochodu dla państwa.
4: To powinno być egzekwowane. Jest mandat, proszę bardzo.
0: Sporo ciekawych propozycji, warto się z nimi zapoznać, by wiedzieć, na co trzeba się szykować. Jakie są państwa doświadczenia i przemyślenia na temat fotoradarów? Proszę koniecznie dać znać. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak to wygląda u państwa. Młodzi w Łodzi, a w Łodzi komunikacja miejska dla młodych najdroższa, jeżeli chodzi o duże miasta. W Warszawie, Krakowie i Wrocławiu uczniowie jeżdżą za darmo, w Łodzi za ponad 140 zł.
5: Rodzice mają bardzo ciężko, tak się tylko mówi. Mieć dwójkę dzieci, czy trójkę do szkoły idą, czy do przedszkola, czy do żłobka, czy gdziekolwiek. To są takie wydatki.
6: Wiele, że tak powiem, wychodzi kosztowo, jeśli chodzi o kupna książek i tak dalej, więc to by mogło być już trochę taka ulga.
7: Zawsze te 144 zł można by było przeznaczyć na coś innego.
0: Darmowa komunikacja dla młodych w Łodzi. Czy to dobry pomysł? To także pytanie do naszych słuchaczy. A co poza tym przed nami w ten weekend? Słupki na Piotrkowie po raz pierwszy zostaną w pełni uruchomione. To kolejne etapy testów na głównej ulicy w Łodzi. No i znów są kontrowersje, problemy ze słupkami. Miała między innymi szefowa łódzkiego Prawa i Sprawiedliwości Agnieszka Wojciechowska van Heukelą, której nie mogła zabrać taksówka. Jak to jest z tymi słupkami, jak one będą dokładnie działały? Między innymi o tym porozmawiamy z wiceprezydentem Łodzi Tomaszem Piotrowskim. Zapytamy także oczywiście o powakacyjne remonty. To spotkanie po godzinie 8 polecamy. Teraz na zegarze 23 minuty po godzinie 6.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
2: Cześć, tu Kasia Linz, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
1: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
2: Więcej na funduszobywatelski.pl.
3: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Na zegarze.

0: 6:30. Przed nami skrót najważniejszych informacji, Jarosław Turek.
1: Strażacy dogaszają pożar budynku gospodarskim w miejscowości Zagórki w powiecie poddębickim. Doszło tam do zapalania składowanej słomy i siana, dlatego w akcji gaśniczej bierze udział aż 10 zastępów straży. Jedna osoba jest ranna, pomocy wymagał właściciel gospodarstwa. Premier Donald Tusk ocenia, że musimy być przygotowani na wzmożone działania dywersyjne Rosji. Szef rządu podkreślił, że pożar w fabryce dronów w Skarżysku-Kamiennej był skutkiem celowego podpalenia i podobnie mogło być w fabryce w Lublinie. Do kilku ataków, aktów sabotażu doszło też w ostatnich dniach w Niemczech. Niemieccy śledczy ustalili tożsamość Rosjan stojących za uzbrojonym dronem na lotnisku w Lipsku. Sprawcy wybuchu na dworcu w Augsburgu oraz uszkodzeń infrastruktury energetycznej, m.in. przy granicy z Polską, wciąż są poszukiwani. Prokuratura część czynów traktuje jako działania terrorystyczne. Słupki blokujące wjazd na ulicę Piotrkowską w Łodzi w najbliższy weekend po raz pierwszy zostaną w pełni uruchomione na całej deptakowej części ulicy. Nadal będzie to jednak test systemu, który ma być powtarzany w kolejne soboty i niedziele. Utrudnienia dla kierowców w Kutnie. Zmiany w organizacji ruchu wprowadzono w związku ze Świętem Róży i już je wprowadzono, chociaż główne wydarzenia odbędą się w weekend. Zamknięte będą m.in. ulice Królewska i Witosa, plac Piłsudskiego, plac Wolności oraz część Zamenhofa. Od piątku utrudnień będzie też więcej. Kierowcy powinni stosować się do tymczasowego oznakowania. Widzew Łódź przegrał 0-1 z Koroną Kielce w meczu pierwszej rundy piłkarskiego Pucharu Polski i odpadł z rozgrywek. A dzisiaj o awans do drugiej rundy Pucharu zagra Łódzki Klub Sportowy, który zmierzy się z GKS-em Tychy.
0: Przed nami dość pochmurny dzień, chociaż będą także momenty ze słońcem. Jeżeli chodzi o opady, no to deszcz może w naszym regionie pojawić się, ale raczej wieczorem. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach w Łodzi 9 stopni, w ciągu dnia do 22. Cieplej m.in. w Sierazu i w Skierniewicach, tam do 23 stopni, na barometrze 997 hektopaskali.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: 28 minut do godziny 7. studio@radiowodz.pl, także 606-78-78-78. Można pisać, można dzwonić, czy to w sprawie fotoradarów, czy darmowej komunikacji dla młodych.

0: Nic tak nie smakuje poranku jak Beatles i właśnie rano. Teraz na zegarze 23 minuty do godziny 7.
1: Przegląd prasy.
0: No to zaglądamy do porannych gazet i na początek prasy ogólnopolskiej Rzeczpospolita. Tutaj o tym, że drogie paliwa napędzają sprzedaż e-aut, a więc samochodów elektrycznych. Przedłużająca się wojna z Iranem i drożejące paliwa zwiększają zainteresowanie no właśnie samochodami elektrycznymi. Po wygaszeniu osłonowego programu ceny paliwa niżej, jazda samochodem stała się, oj, kierowcy dobrze to wiedzą, zdecydowanie droższa. No ale są konkretne wyliczenia, jak to faktycznie wygląda na liczbach. No i koszt przejechania 100 km przeciętnym nie najnowszym samochodem z silnikiem benzynowym zwiększył się w ostatnim czasie z 48 do 55 zł. Tak wynika z analiz platformy sprzedażowej superauto.pl. Rośnie za to atrakcyjność użytkowania pojazdów elektrycznych. Przejechanie tych samych 100 km samochodem elektrycznym kosztuje w zależności od wariantu jego ładowania od 18 do 25 zł. Od wybuchu konfliktu z Iranem pod koniec lutego do końca czerwca liczba zapytań dotyczących e-aut wzrosła w serwisie Automoto o 1/3, czytamy w Rzeczpospolitej. Dalsza niepewność na rynku paliw będzie podtrzymywać zainteresowanie elektromobilnością, choć niekoniecznie skokowo. Bardziej realny jest scenariusz, w którym stopniowy wzrost udziału samochodów elektrycznych będzie napędzany nie tylko presją cenową przy dystrybutorach, ale także dojrzewaniem rynku, mówią eksperci. A czy Państwo rozważają, nawet tak teoretycznie, przesiadkę z samochodu spalinowego do tego elektrycznego? Proszę dać znać, można do nas pisać, można oczywiście do nas dzwonić. Teraz jeszcze prasa lokalna i Dziennik Łódzki tutaj o korepetycjach. No tak, rozpoczął się nowy rok szkolny, część rodziców zapisuje swoje dzieci na właśnie dodatkowe zajęcia, a serwis ekorepetycje.net przygotował specjalny raport cen, jeżeli chodzi o korepetycje dla Łodzi. No i tak, najdroższa jest tutaj, zaskoczenia nie ma, matematyka rozszerzona, to jest 120 zł za 60 minut takich zajęć. Na drugim miejscu programowanie, za które trzeba zapłacić 107 zł za 60 minut nauki. Informatyka niewiele tańsza, 103 zł, a jeżeli chodzi o zajęcia artystyczne, chociażby grę na instrumencie, no to takie korepetycje kosztują około 92 zł za godzinę. Jeżeli chodzi o taką średnią ze wszystkich przedmiotów, no to ona w przypadku Łodzi wynosi około 75 zł za 60 minut zajęć, no i to mniej niż chociażby w Warszawie, czytamy w Dzienniku Łódzkim. W Warszawie przeciętnie za korepetycje trzeba zapłacić ponad 82 zł. Najtaniej w Polsce jest w Rzeszowie. Tam godzina korepetycji przeciętnie kosztuje 71 zł. Teraz na zegarze 20 minut do godziny 7.
1: Chwilami, kiedy zapominam złe, widzę, jak graliśmy w chowanego.

Znów pachnie trawą i topnieje śnieg. Słyszałam, kocham cię, a może tylko mi się wydawało.

17 minut do godziny 7, a niebawem u nas bardzo ważny temat. Porozmawiamy o tym, jak zmienia się nasz klimat, ale także zapytamy o to, jak przygotować się na skutki tychże zmian. Szczegóły niebawem.

0: Audycja powstała przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
1: Zmian klimatu nie zatrzymamy z dnia na dzień, ale możemy zrobić coś równie ważnego, czyli przygotować się na ich skutki. I właśnie to nazywamy adaptacją. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak adaptacja wygląda w praktyce i opowiedzą nam o tym Anna Sicińska i Michał Ochota, doradcy energetyczni z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Czym jest ta adaptacja klimatyczna, pani Anno?
2: Adaptacja klimatyczna to dostosowanie naszego otoczenia i naszego sposobu życia do nowych warunków. Chodzi o to, żeby tak zminimalizować ryzyko, aby zwiększać nasze bezpieczeństwo zarówno w miastach, jak i na terenach wiejskich.
1: No i jednym z kluczowych elementów jest tutaj zielona infrastruktura, drzewa w miastach, parki, ogrody deszczowe. No i oczywiście to nie jest tylko estetyka.
3: Dokładnie. Zieleń w mieście pozytywnie wpływa na temperaturę otoczenia, zmniejsza ją. Ogrody deszczowe pomagają radzić sobie w sytuacjach, kiedy następują nawalne deszcze. Taka sama sytuacja ma miejsce, jeżeli są rzadsze skaszania traw i łąk na terenach zielonych w miastach. To powoduje wolniejszy spływ wody i mniejsze tragedie związane z nawalnymi deszczami.
1: No a skoro mówimy o wodzie, coraz większym wyzwaniem są powodzie i susze także. I jak się możemy przed nimi chronić?
2: No przede wszystkim potrzebne jest mądre gospodarowanie wodą, retencja, zbiorniki, systemy odprowadzania deszczówki i te proste działania, jak na przykład wykorzystywanie wody opadowej w naszych domostwach, czy ograniczanie betonowania przestrzeni.
1: No i adaptacja, tutaj warto powiedzieć, to są nie tylko działania rządu, bo coraz więcej robią samorządy i coraz więcej robią lokalne społeczności.
3: Panie tak, Michale. Mieszkańcy sadzą drzewa, zakładają ogrody deszczowe, samorządy budują infrastrukturę, wspomagają retencję, planują przestrzeń tak, aby dostosować ją do obecnych warunków klimatycznych. No tutaj trzeba nadmienić, że my jako doradcy energetyczni również wspomagamy samorządy w poszukiwaniu środków na realizację zadań, które wpisują się w adaptację do zmian klimatu.
1: A czy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Łódzki oczywiście wspomaga finansowo także tego typu działania, pani Aniu?
2: Tak, oczywiście. W Wojewódzkim Funduszu obecnie trwa nabór wniosków w ramach programu priorytetowego Łódzkie w Zieleni. Jest to edycja 2026. Nabór ten trwa do 30 września. Skierowany jest i mogą przede wszystkim z niego skorzystać jednostki samorządu terytorialnego, publiczne uczelnie wyższe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty lecznicze. Jest to dofinansowanie w formie dotacji, wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych zadania, ograniczony kwotowo nie mniej niż 350 tysięcy złotych, a nie więcej niż 3,5 miliona złotych na tego typu działania. Jakie działania są finansowane w ramach tego programu? No przede wszystkim tworzenie terenów zieleni o funkcji edukacyjnej, czy elementy błękitno-zielonej infrastruktury, czy działania, które mają na celu likwidację miejskich wysp ciepła. Wojewódzki Fundusz we wrześniu planuje również nabór wniosków w ramach nowego programu priorytetowego pod nazwą Łódzkie retencjonuje wodę. Jest on skierowany do jednostek samorządów terytorialnych. Jest to dofinansowanie w formie bezzwrotnej i zwrotnej jednocześnie, bo to jest pożyczka dotacja, która łącznie wynosi do 100% kosztów całkowitych zadania, z czego dotacja wynosi do 75% możliwego dofinansowania i środki mogą być przeznaczone chociażby na budowę nowych zbiorników retencyjnych czy rozbudowę istniejących, jak i też działania mające na celu spowalnianie odpływu wód i działania zwiększające retencję. Należy tu wspomnieć również o programie dla osób indywidualnych. Jest to wsparcie w ramach programu priorytetowego. Jest to program ogólnokrajowy pod nazwą Wsparcie indywidualnej mikroretencji wód opadowych na terenie województwa łódzkiego. I również jest to wsparcie w formie bezzwrotnej, czyli dotacji do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż 8 tysięcy. Nabór trwa od 22 czerwca bieżącego roku i jego głównym celem są to działania zmierzające do zwiększenia retencji wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości należących do osób indywidualnych.
1: No i to wszystko są takie inwestycje w nasze zdrowie, w nasz komfort, w nasze bezpieczeństwo. Ta adaptacja, o której dzisiaj mówimy, to w zasadzie nie jest luksus, tylko konieczność.
3: Zgadza się, konieczność. Musimy się dostosować do warunków klimatycznych, które obecnie funduje nam przyroda. One tak jak się pojawiły, tak szybko się nie zmienią. Miejmy nadzieję tylko, że nie będą się pogłębiać.
1: No a więcej informacji znajdą Państwo na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Anna Sicińska i Michał Ochota, doradcy energetyczni Wojewódzkiego Funduszu, byli naszymi gośćmi dziś. Bardzo dziękuję.
2: Dziękujemy.
0: Audycja zrealizowana w ramach projektu doradztwa energetycznego finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. Działanie Efektywność Energetyczna, priorytet, wsparcie sektorów energetyka i środowisko. Audycja powstała przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
4: Teraz na zegarze 7 minuty do godziny 7. Słuchamy Radio Łódź audycji porannej. Niebawem u nas najważniejsze informacje, także wiadomości ze świata sportu. Wcześniej sprawdzimy, co dzieje się na drogach Łodzi i regionu. Proszę koniecznie zostać z Radiem Łódź.

0: Słuchasz Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają ci w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
3: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
2: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
4: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
5: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
2: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
0: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
6: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
7: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
0: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
8: Zabetonowali cały.
9: Czego tu brakuje?
8: Rozumu.
9: Tylko rozumu.
10: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
11: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką nie ma porządku.
0: Radio Łódź. Więcej niż radio.
1: Autopromocja. Reklama.
12: Fascynuje cię czeska kultura? Uwielbiasz czeski humor? Radio Łódź zaprasza na pokaz specjalny kultowego filmu Petera Zelenki pod tytułem Rok Diabła z udziałem Jaromira Nochawicy. 9 września, środa, godzina 18, kino NCKF. Po filmie odbędzie się spotkanie, w którym udział weźmie Petr Wlczek, dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie, oraz Jacek Gruzień, redaktor naczelny Radia Łódź. Poprowadzi je filmoznawca Michał Dądzik. Partnerami wydarzenia są Narodowe Centrum Kultury Filmowej i Czeskie Centrum w Warszawie.
13: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Polska Grupa Zbrojeniowa, najważniejszym partnerem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Kilkadziesiąt tysięcy pracowników, dziesiątki zakładów i kilkanaście tysięcy polskich firm współpracujących. Razem produkujemy Twoje bezpieczeństwo. Polska Safe. Bezpieczeństwo i rozwój w Twoim regionie.
1: Po reklamie.
19: Zbliża się godzina 7, więc przed nami pierwszy poranku raport drogowy. No i sprawdzamy, co na tych drogach się dzieje. Konkretnie robi to Sebastian Dziuda. Dzień dobry, Sebastian. Jak teraz wygląda sytuacja?
20: Dzień dobry. Pierwsze utrudnienia w Łodzi napotkamy już na Piłsudskiego w kierunku Widzewa. Ruch blokuje się jak zwykle o tej porze wzdłuż parku Źródliska, a w tym rejonie trochę czasu stracimy na skrzyżowaniu Marszałków także. A nieco dalej na północ gęsto jest u zbiegu Narodowicza Skopcińskiego. Z minuty na minutę wydłuża się także dojazd Obywatelską do świateł z Jana Pawła. Z kolei kierowcy jadący ze Zgierza i okolic w stronę Łodzi muszą liczyć się z utrudnieniami na ulicy Łódzkiej w Zgierzu właśnie. Największy zator jest tam tuż przed wiaduktem. A kolejne informacje z dróg za pół godziny.
19: Tu Radio Łódź, minęła godzina 7. Przed nami najważniejsze informacje, Jarosław Turek.
21: A wtedy dzisiaj wielkie testowanie słupków zaporowych na Piotrkowskiej, ważne zatrzymania w aferze zonda krypto i ministerialne pomysły na pomiar prędkości przez fotoradary. W ciągu dnia na ogół pogodnie, choć wieczorem większe zachmurzenie może pokropić. Dziś na termometrach do 22 stopni. Po raz pierwszy wszystkie słupki na Piotrkowskiej w Łodzi będą działać. W weekend rozpocznie się kolejna faza testów, a to nie wszystko, bo z najpopularniejszej łódzkiej ulicy mają też zniknąć taksówki. O szczegółach mówi nasz reporter Michał Dąbrowski.
9: Wszystkie zapory drogowe od ulicy Rewolucji do ulicy Roosevelta zostaną uruchomione w ramach testów. Od niemal roku trwa montaż słupków stałych i ruchomych na Królowej łódzkich ulic, ale inwestycja ma już kilkumiesięczne opóźnienie. Ostatnio na słupki zwróciła uwagę posłanka Agnieszka Wojciechowska Pan Heukelom z Prawa i Sprawiedliwości.
15: Taksówka nie może podjechać po posła, bo stoją słupki.
16: Na ulicy Piotrkowskiej taksówek nie przewidujemy. Mamy wyznaczone postoje na ulicach poprzecznych.
9: Odpowiada Tomasz Andrzejewski z Urzędu Miasta Łodzi. Kiedy słupki wjazdowe zostaną uruchomione na stałe, tego nie wiadomo, bo testy mają trwać do skutku. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
21: Montaż słupków na Piotrkowskiej kosztował około 6 milionów złotych. Między innymi o tym, ale także o remontach łódzkich ulic będziemy rozmawiać po godzinie 8 z naszym gościem, wiceprezydentem Łodzi Tomaszem Piotrowskim. Prokuratura przedstawiła zarzuty trzem osobom zatrzymanym w sprawie afery Zonda Krypto. Zatrzymano m.in. znanego inwestora na rynku kryptowalut Rafała Z oraz dwie kobiety powiązane z głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia założyciela giełdy BitBuy, poprzedniczki Zonda Krypto Sylwestra Suszka. Więcej mówi o tym Michał Makowski.
22: Na nagraniach ujawnionych przez Rzeczpospolitą Sylwester Suszek obwiniał Rafała Z o wyprowadzenie z giełdy kilkudziesięciu milionów złotych. Wśród zatrzymanych są także dwie kobiety, Jaromira W. i Anna P., czyli była żona Mariana W., pseudonim Maniek, głównego podejrzanego w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka oraz prawa ręka w prowadzonych przez niego na szeroką skalę biznesach paliwowych.
23: Zdaniem prokuratury mają kluczowe informacje na temat całej tej afery, także na temat zaginięcia pana Suszka.
22: Mówił prokurator generalny Waldemar Żurek. Funkcjonariusze zabezpieczyli majątek zatrzymanych. Prokuratura zgromadziła ponad 100 milionów złotych na pokrycie roszczeń klientów pokrzywdzonych przez upadłą giełdę kryptowalut. Michał Makowski, Polskie Radio.
21: Dzisiaj prokuratura ujawni treść przedstawionych zarzutów i zdecyduje w sprawie wniosku o tymczasowy areszt dla podejrzanych. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad tak zwaną ustawą radarową. W projekcie ustawy przewidziano, że od wyniku pomiaru ma się odejmować 5 km na godzinę, a na autostradach i drogach ekspresowych 6 km na godzinę, mówi Radio Łódź Łukasz Zboralski z portalu BRD24.
24: Co to oznacza w praktyce? No, że ktoś musi przekroczyć o więcej niż 10 km na godzinę prędkość i to jeszcze o tyle, żeby to było co najmniej 11 km na godzinę już po odjęciu tych 5 km na godzinę.
25: Nie wiem, czy to nie jest na zasadzie, że na złodzieju czapka gorę, że w ogóle jak tylko wyjedzie za tą strefę, gdzie fotoradar stacjonarny już nie działa, to jedzie znowuż można 50, a już jedzie 80.
21: Dodaje kierowca i pilot rajdowy Maciej Fisławski. Jeżeli kierowca nie zareaguje na wezwanie do zapłaty przez 30 dni, to może wtedy zapłacić dodatkowo od 1500 do 7500 zł. Tysiące mieszkańców łódzkiego Widzewa pozbawionych ciepłej wody. Problemy mogą potrwać nawet do połowy września. Chodzi o mieszkańców Olechowa i Janowa, gdzie ze względu na modernizację sieci ciepłowniczej od wczoraj wyłączone zostały dostawy gorącej wody. Przerwa w dostawie ciepłej wody dotyczy mieszkańców ponad 30 ulic i ma potrwać do 15 września. W Kutnie trzylatek chodził po parapecie. Matka i jej partner przebywali wtedy w domu, ale byli pijani. Zostali zatrzymani przez policję. Trzyletnie dziecko znajdowało się na parapecie okna na pierwszym piętrze wewnątrz lokalu, ale sytuacja i tak była niebezpieczna. Jego rodzice zostali zatrzymani, a o dalszym losie dziecka zdecyduje teraz sąd rodzinny.
19: Przed nami jeszcze wiadomości sportowe i Piotr Andrzejczak, dzień dobry.
26: Dzień dobry. Piłkarze Widzewa Łódź przegrali z Koroną Kielce 0-1 i odpadli z rozgrywek o Puchar Polski. Jedyna bramka padła w 73 minucie i autorem był Daniel Bąk. Trener łodzian Aleksander Wukowicz podkreślał jednak, że z gry swojej drużyny w tym meczu był zadowolony, a zabrakło jedynie dobrej finalizacji akcji.
27: Trzy razy trafiliśmy słupek, też mieliśmy ze dwie, trzy interwencje bramkarza. Stworzyliśmy dużo więcej i zrobiliśmy więcej niż przeciwnik, żeby go wygrać. Natomiast to, co się liczy, jest wynik końcowy, który jest po stronie gości.
26: I to Korona zagra w drugiej rundzie rozgrywek o Puchar Polski, a Widzew może już skupić się wyłącznie na ligowych meczach. W sobotę Widzewiacy zagrają przed własną publicznością z Radomiakiem Radą. Magdalena Frank i Magdalinet już na pierwszej

0: Open. Jego los podzielił Kamil Majchrzak i także odpadł w drugiej rundzie na kortach Flushing Meadows. Nasz tenisista przegrał z reprezentującym Monako Valentinem Wescherotem 4-6, 6-4, 6-7. A następne wiadomości sportowe w Radiu Łódź po 9.
1: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. Przed nami dość pochmurny dzień, chociaż teraz za radiowym oknem sporo słońca. Jeżeli chodzi o opady deszczu, to tak, mogą się zdarzyć, ale popada dopiero wieczorem. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach około 10 stopni. W ciągu dnia w Łodzi do 22 stopni. Cieplej w Piotrkowie, mowa o poranku, 13 stopni teraz. W ciągu dnia do 23 stopni. W Sieradu i w Skierniewicach do 22. Ciśnienie dość niskie. Część osób może czuć spadek samopoczucia. 997 hektopaskali teraz na barometrze.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
2: 7 minut po godzinie 7. My raz jeszcze mówimy dzień dobry. Przed nami druga godzina poranka w Radiu Łódź.

Jest jak na życzenie. Piękne słońce za naszym radiowym oknem. Mam nadzieję, że u Państwa także. A przed nami niebawem kolejne tematy. Łódź z najdroższą komunikacją miejską dla młodych spośród dużych polskich miast. Czemu tak jest i czy to powinno się zmienić? O tym opowiemy za kilka chwil w Radiu Łódź. Teraz na zegarze 10 minut po godzinie 7.

0: 15 minut po godzinie 7. Jak się okazuje, łódzcy uczniowie szkół podstawowych płacą za komunikację miejską więcej niż ich rówieśnicy w pozostałych 4 największych miastach w naszym kraju. W Warszawie, Krakowie i Wrocławiu uczniowie jeżdżą komunikacją miejską za darmo. W Poznaniu roczny bilet kosztuje 60 zł. No a w Łodzi? W Łodzi natomiast roczna migawka w ramach biletu junior z kartą łodzianina to koszt 144 zł. Co na to, łodzianie?
1: No nie, dzieciaki też mają coś dla siebie.
2: I rodzice chyba przede wszystkim.
1: No właśnie.
3: Ciężko nam żyć, naprawdę jest. Rodzice mają bardzo ciężko, tak się tylko mówi. Mieć dwójkę dzieci, no, czy trójkę do szkoły idą, czy do przedszkola, czy do żłobka, czy gdziekolwiek. To są takie wydatki.
4: No powiedzmy sobie szczerze, no, że jednak no, te bilety ulgowe są, to jednak no, dosyć drogie są te bilety w porównaniu na miasta.
2: Jeszcze jest taki specjalny bilet dla uczniów podstawówek, to wtedy wychodzi 144 zł rocznie za taki bilet juniora.
4: Tak, ale zawsze te 144 zł można by było przeznaczyć na coś innego, tak?
5: Wiele, że tak powiem, wychodzi kosztowo, jeśli chodzi o kupna książek i tak dalej, więc to by mogło być już trochę taka ulga dla tych uczniów, tak? Że bilet po prostu już darmowy i tyle.
6: Andrzej Papuga, wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi. Myślę, że to było bardzo dobre rozwiązanie. Jako uczniowie płacimy dość drogie opłaty za komunikację miejską w naszym mieście. Wiemy, że ona często lubi zawodzić. Myślę, że to by była dobra inwestycja, która by sprzyjała. Nie mamy innej formy korzystania z transportu, jak nie mamy jeszcze roweru publicznego. Ten transport to jest to, czym tak naprawdę każdy mieszkaniec młody Łodzi, każdy uczeń, każdy nastolatek, a nawet student boryka się codziennie, więc myślę, że jak najbardziej dla nas, uczniów szkół podstawowych, ta komunikacja miejska by była super rozwiązaniem, gdyby ona była darmowa w naszym mieście.
7: Jeśli w innych miastach jest to komunikacja bezpłatna, to ja nie widzę przeciwwskazań, aby wyrównać to do poziomu innych miast.
8: Mówi radny Rady Miejskiej w Łodzi, Kosmany Kiel ze Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód.
7: Myślę, że dobrze byłoby zobaczyć inicjatywę obywatelską. Głos od obywateli wybrzmiewa najmocniej i przede wszystkim radnym Koalicji Obywatelskiej jest najtrudniej go odrzucić. Szczególnie, że było widać, co było ze stanowiskiem jednego z klubów radnych opozycyjnego w sprawie poparcia dla wydłużenia biletów. Ta uchwała została zrzucona z porządku obrad bez jakiegokolwiek rozmowy, bez dyskusji, a projektu obywatelskiego nie da się tak łatwo zrzucić.
9: Piotr Wasiak, rzecznik MPK Łódź. Bilet juniora jest biletem okresowym, więc wyrabiamy go tak samo jak każdą inną migawkę. Należy jedynie pamiętać, że jest on dostępny wyłącznie z aktywną kartą łodzianina. Starsi uczniowie oraz studenci mogą korzystać z biletów ulgowych, które są o połowę tańsze od normalnych. 30-dniowy bilet imienny z kartą łodzianina to zaledwie 70 zł, a rocznych 555 zł. Należy jednak pamiętać, że korzystając z biletów ulgowych należy mieć przy sobie dokument potwierdzający prawo do ulgi. W przypadku uczniów zazwyczaj jest to legitymacja szkolna.
0: Ja tylko dodam, że jeszcze więcej zapłacą łódzcy uczniowie szkół podstawowych korzystający z pierwszej i drugiej strefy. W ich przypadku roczny bilet junior kosztuje 216 zł, a w ubiegłym roku z tańszych migawek dla uczniów skorzystało około 9 tysięcy uczniów, łódzkich uczniów. Czy to powinno się zmienić? Czy komunikacja powinna być darmowa dla młodych, tak jak jest w Warszawie, Krakowie, czy też we Wrocławiu? To także pytanie do państwa. Tym tematem zainteresował się Kacper Józefowicz. 18 minut po godzinie 7 teraz.

0: 21 minut po godzinie 7. Niebawem u nas skrót najważniejszych informacji. Jarosław Turek, raz jeszcze sprawdzimy także, co dzieje się na łódzkich, także na drogach w naszym regionie. Proszę koniecznie zostać z nami.
1: Najlepszy początek dnia.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
3: Zapraszam, Mariusz Janik.
2: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify. Radio Nocą.
4: W pierwszym po wakacjach Radio Nocą zapraszam Państwa do naszej rozmowy na dowolny, na każdy temat. Co ciekawego czy też ważnego wydarzyło, czy dzieje się w naszym życiu, co u nas słychać, to także czas na wakacyjne wspomnienia, na ciąg dalszy historii, o których rozmawialiśmy dotychczas, a także na rozmowę o Państwa oczekiwaniach wobec Radio Nocą w nowym sezonie. Zapraszam Państwa do rozmowy w Radio Nocą w czwartek 3 września od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy propozycji na m.Woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Słyszałeś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
6: Co?
5: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów. Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
6: Dziewczyno.
5: Co?
6: To jest fake.
7: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
8: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy. Poczuj potęgę defilady. Oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, Gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
9: Nowoczesny dom to nie tylko wygoda, to także odpowiedzialność za energię, którą zużywasz i powietrze, którym oddychasz. Wymiana starego źródła ciepła na nowoczesne, termomodernizacja budynku i ograniczenie strat energii pozwalają zadbać jednocześnie o środowisko i domowy budżet. Nie musisz ponosić wszystkich kosztów samodzielnie. Sprawdź dostępne programy dofinansowań, w tym wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Każdego dnia możesz zrobić więcej, ograniczyć zużycie energii, wybrać rower zamiast samochodu, korzystać z komunikacji miejskiej, posadzić drzewo. Dobra jakość powietrza zaczyna się od świadomego wyboru. Twojego wyboru. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027. Działanie efektywność energetyczna. Priorytet wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
10: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
11: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
1: Po reklamie.
12: Zbliża się 7.30, a więc przed nami raport drogowy i Sebastian Dziuda.
13: A ruch w Łodzi już wyraźnie budzi się do życia. Sporo dzieje się na Redkini. Ruch blokuje się na Bratysławskiej i Bandurskiego w pobliżu skweru Wyszyńskiego. Znacznie wydłuża się już dojazd Obywatelską i Wróblewskiego w stronę Maratońskiej. A z kolei tuż przy Atlas Arenie ciasno na rondzie u zbiegu Krzemienieckiej z Bandurskiego. A po drugiej stronie Łodzi już spory korek przy rondzie Solidarności. Najwięcej czasu stracimy na dotarcie do tego skrzyżowania. skrzyżowania, jak zwykle jadąc Palki i Kopcińskiego, ale też Źródłową, a koło S14 za węzłem Stryków też już jest gęsto. Cierpliwość przyda się w okolicach Ronda przed zjazdem na Krajową 71. A kolejny raport z dróg minutę przed 8.
12: Na zegarze 7.30. Przed nami skrót najważniejszych informacji w studiu Jarosław Turek.
0: Po godzinie 8 będziemy dzisiaj rozmawiać o łódzkich remontach drogowych, ale także o słupkach blokujących wjazd na ulicę Piotrkowską, które w ten weekend po raz pierwszy zostaną w pełni uruchomione. Celem jest przekształcenie Piotrkowskiej w bezpieczny deptak. Będziemy o tym rozmawiać z wiceprezydentem Łodzi Tomaszem Piotrowskim. Już teraz zapraszam na tę rozmowę. Prokuratura przedstawiła zarzuty trzem osobom zatrzymanym w sprawie afery Zonda Krypto. Zatrzymano m.in. znanego inwestora na rynku kryptowalut Rafała Z oraz dwie kobiety powiązane z głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia założyciela giełdy BitBuy, poprzedniczki Zonda Krypto Sylwestra Suszka. Dzisiaj prokuratura ujawni treść przedstawionych zarzutów i zdecyduje w sprawie wniosku o tymczasowy areszt dla podejrzanych. Niemieccy śledczy ustalili tożsamość Rosjan stojących za uzbrojonym dronem na lotnisku w Lipsku. Sprawcy wybuchów na dworcu w Augsburgu oraz uszkodzeń infrastruktury energetycznej, m.in. przy granicy z Polską, są wciąż poszukiwani. Prokuratura część tych czynów traktuje jako działanie terrorystyczne. Tysiące mieszkańców w Łodzi zostało pozbawionych ciepłej wody. Chodzi o mieszkańców Olechowa i Janowa, gdzie prowadzona jest modernizacja sieci ciepłowniczej i przerwa w dostawie ciepłej wody dotyczy mieszkańców ponad 30 ulic i ma potrwać do 15 września. Uczniowie łódzkich podstawówek płacą najwięcej w Polsce za przejazdy komunikacją miejską. W Warszawie, Krakowie, Wrocławiu uczniowie szkół podstawowych w ogóle nie płacą, jeżdżą pojazdami komunikacji bezpłatnie. W Poznaniu roczny bilet kosztuje 60 zł, a w Łodzi roczna migawka w ramach biletu junior z kartą łodzianina kosztuje 144 zł. Jeszcze o tym, że od dzisiaj obowiązują nowe regulacje dotyczące punktów karnych dla kierowców, którzy dopiero zdobyli prawo jazdy. Jeżeli kierowca w czasie okresu próbnego przekroczy limit 20 punktów, wtedy straci prawo jazdy. Okres próbny trwa 2 lata, a wrócimy do tego szerzej jeszcze w serwisie za pół godziny.
12: Poranek w regionie dość pogodny, w ciągu dnia więcej chmur, wieczorem może przelotnie popadać deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach w Łodzi mamy 11 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 22 stopni. W ciągu dnia cieplej w Skierniewicach i w Sierazu do 23 stopni. Ciśnienie dość niskie, mogą być problemy chociażby z koncentracją czy samopoczuciem na barometrze 997 hektopaskali.
6: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
12: W Warszawie, Krakowie czy Wrocławiu uczniowie jeżdżą komunikacją miejską za darmo. W Łodzi muszą płacić rocznie, to jest ponad 140 zł. No i właśnie pytanie, czy to powinno się zmienić?
14: Proszę pana, ja myślę, że po prostu zamiast robić takie populistyczne imprezy, które spółki miejskie korzystają z tego i biorą duże pieniążki, to z tych pieniążków po prostu powinno się opodatkować odpowiednio kwoty na bilety bezpłatne dla naszych dzieci. Dziękuję bardzo.
12: Bardzo panu dziękuję. A może ktoś jest przeciwnego zdania? Zapraszamy do rozmowy. studiomaparadio.pl 606 78 78 78 78. O tak. Teraz mu niech Staszczyk i pole.

0: i my, i oni, i oni.
1: Pola i Mujekę, Staszczyk 23 minuty do godziny 8. To teraz o zmianach. Zmianach, które się szykują. Fotoradary mają być nieco bardziej tolerancyjne. Przy samym pomiarze prędkości, ale jednocześnie znacznie surowsze, ma być egzekwowanie mandatów. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad tak zwaną ustawą radarową. Projekt przewiduje wiele zmian w przypadku wykroczeń wykrywanych przez automatyczne urządzenia pomiarowe.
2: Państwo chce mocniej walczyć z unikaniem odpowiedzialności za wykroczenia zarejestrowane przez fotoradary. Właściciel samochodu, który nie wskaże kierującego albo zignoruje wezwania, może być narażony na wysokie opłaty administracyjne – od 1500 do 7,5 tysiąca złotych. Projekt zakłada także wprowadzenie stałej korekty wyniku pomiaru. Od wskazania urządzenia miałoby być odejmowane 5 km na godzinę, a na autostradach i drogach ekspresowych 6 km na godzinę. W praktyce ma to zmniejszyć liczbę sporów dotyczących dokładności pomiaru, mówił Łukasz Zboralski z portalu BRD24.
3: Ministerstwo w tej nowelizacji bardzo wyraźnie zaznaczyło, że zostaje zachowany próg, od którego w ogóle zaczynają się pomiary. I tak jest od wielu lat. Dopiero przekroczenie prędkości o więcej niż 10 km na godzinę, zgodnie z polskim prawem, pozwala zarejestrować takie wykroczenie. To co się zmieni? Dodana zostanie taka tolerancja fotoradaru, która dzisiaj wynosi plus minus 5 km na godzinę. I państwo chce być bardzo uczciwe wobec obywatela, że zawsze będzie na korzyść kierowcy tą tolerancję po prostu odejmować. Czyli od każdego pomiaru będzie odejmować 5 km na godzinę i dopiero od takiego wyniku będzie naliczany mandat. Co to oznacza w praktyce? No, że ktoś musi przekroczyć o więcej niż 10 km na godzinę prędkość i to jeszcze o tyle, żeby to było co najmniej 11 km na godzinę już po odjęciu tych 5 km na godzinę. Więc jak ktoś na 50 pojedzie 70, no to po nowemu dostanie mandat za przekroczenie wynoszące o 15 km więcej, a nie o 20.
4: Chcielibyśmy, żeby był zerowy, ale wiemy, że nie wyeliminujemy tego, więc będziemy chcieli zaproponować najmniejszy z możliwych.
2: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
4: Czy to będzie 5, czy jakakolwiek inna prędkość, to wszystko wynik jest procesu legislacyjnego i konsultacji z ekspertami w tej dziedzinie. Wszystkie kwestie związane z tolerancją to są dodatkowe kwestie, które wynikają z uwarunkowań technicznych urządzeń, które są stosowane, a będą stosowane coraz nowocześniejsze, więc ten błąd pomiarowy będzie coraz mniejszy.
5: Nie wiem, od czego to zależy, ale na przykład w miejscach, gdzie jest dozwolona prędkość 50 km na godzinę.
2: Kierowca i pilot rajdowy Maciej Wisławski.
5: Dozwolona. Legalnie możemy jechać 50 na godzinę, a jest fotoradar. Jest oznaczony. Ja jestem przeciwny temu, żeby miejsca, gdzie są fotoradary stacjonarne, były oznaczone. Bo to w ogóle tylko spowalnia ruch. Kierowcy jadą właśnie 40-35 na godzinę. Nie wiem dlaczego. Jak mogę jechać 50, dlaczego dam 10-15 wolniej? To jest dla mnie w ogóle niezrozumiałe. Nie wiem, czy to nie jest na zasadzie, że na złodzieju czapka gorę, że w ogóle jak tylko wyjedzie za tą strefę, gdzie fotoradar stacjonarny już nie działa, to jedzie znowuż można 50, a już jedzie 80. No, także dla mnie to jest taki, nie wiem, chyba jakiś polski fenomen.
2: A co na to kierowcy?
6: Uważam, że okej, może być.
7: Bardziej litościwe dla kierowców?
6: Tak, tak. Cały system jest tak zrobiony, że jest po prostu dodatkowym źródłem dochodu dla państwa. Bardziej chyba rzeczywiście z punktu widzenia osiągnięcia dochodu niż z punktu widzenia bezpieczeństwa. Tak jest moje zdanie przynajmniej, nie?
8: No różnie z tym jest. Dla tych piratów to jest dobre. Widać jak jada. Uprzedzają na liniach ciągłych co tylko.
9: To powinno być egzekwowane. Nie to, że się rządowi nie uda ciągnąć. Tylko konkretnie. Jest mandat. Proszę bardzo.
2: Na razie projekt ustawy jest na etapie konsultacji. Po rozpatrzeniu uwag i propozycji zgłoszonych w ramach tego etapu projekt będzie przedmiotem prac rządu, a następnie prac parlamentarnych.
1: A to oznacza, że na tym etapie nie jest przesądzony ostateczny kształt nowych rozwiązań. Tym tematem zainteresował się Paweł Kwiatkowski. Co państwo na to, jak państwo patrzą na te proponowane zmiany? Na zegarze 19 minut do 8.

0: 16 minut do godziny 8 słuchamy Radio Usi audycji porannej, a w studiu Michał Dąbrowski. To Michała teraz będziemy słuchali. Witam cię bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, kłaniam się, serwus.
0: Uszanowanie. Po godzinie 8 spotkanie z gościem, dzisiaj wiceprezydent Łodzi.
1: Tomasz Piotrowski, odpowiedzialny za remonty, drogi i inwestycje w naszym mieście. I chyba najgorętszy temat tego lata i całego roku w Łodzi, czyli słupki na Piotrkowskiej, które zostaną po raz pierwszy w pełni uruchomione już w najbliższy weekend. Będą testowane przez kolejne soboty i niedziele. O tych słupkach, które są montowane już od niemal roku, było głośno w całej Polsce z różnych powodów. Z powodu samochodów, które zostały zatrzymane przez te słupki, albo z powodu słupków, które zostały przez te samochody wyrwane ostatnio przez parlamentarzystów. Zastanowimy się, czy to już jest ostatni raz, kiedy rozmawiamy o słupkach na Królowej Łódzkich ulic. Przynajmniej w kontekście być może testów zastanowimy się też, czy, a jeżeli tak, to które z wakacyjnych remontów już zdążyły się skończyć przed końcem wakacji, a które nadal trwają. O tym wszystkim już po godzinie 8 porozmawiamy z wiceprezydentem Łodzi Tomaszem Piotrowskim.
0: Polecam to spotkanie po godzinie 8. Teraz kwadrans do godziny 8. Radio Udział, audycja poranna.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja. Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 megapaskali. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
2: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
3: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Prawdziwe premium to nie tylko prestiż. To także odpowiedzialność, by wspierać innych i pomagać spełniać marzenia. Interbud Lublin SA, inwestor prestiżowej inwestycji przy Placu Wolności, zaprasza dzieci i studentów do udziału w konkursie Mapa Gwiazd. Wejdź na dziejeseprzyplacuwolności.pl, zgłoś swoją pracę i zobacz ją podczas finałowej wystawy w EC1, podczas wydarzenia Skarby Ziemi. Do wygrania atrakcyjne nagrody. Szczegóły na dziejeseprzyplacuwolności.pl.
5: Przed nami wyjątkowy weekend w Pawianicach. 4, 5 i 6 września na polu golfowym A&A Arcadia odbędą się 48 dni Pawianic. 3 dni pełne muzyki, koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Strefa chill out, wesołe miasteczko i ponad 80 wystawców. Na scenie Grupson, Stachurski, Lordofon i Myslowic. To będzie coś naprawdę wyjątkowego. A 6 września będziemy tam również my. Wpadnijcie się z nami spotkać. Zajrzyjcie do radiowego studia i bawcie się razem z nami. 48 dni Pawianic. Tego wydarzenia nie można przegapić. Partnerem studia plenerowego jest miasto Pawianice.
6: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD. Zaraz wracam.
7: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
8: Let's do it!
7: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
8: Oh yeah!
7: Zamów 512 50 40 30. Dobra cena gwarantowana.
8: Let's do it!
1: Po reklamie.
9: Zbliża się 8, więc cały czas na raporcie drogowej Sebastian Dziuda.
10: A zaczynamy od utrudnień w okolicach północnej części parku na Zdrowiu. Jadąc w kierunku ronda imienia 1 Maja, z pewnością trochę czasu stracimy na ulicach Solec, Drewnowskiej i Alei Unii. Za to po północno-zachodniej stronie parku dłużej jedzie się Rumbieńską, a największy zator czeka kierowców na światłach z traktorową. A ze znanych punktów, w których tworzy się korek, można już odhaczyć okolice stadionu Widzewa. Stoi już Niciarniana do ronda przed CKD, a także Piłsudskiego wzdłuż Parku Widzewskiego. I na koniec informacja dla wyjeżdżających z Wielunia. Spory korek pojawił się na Sieradzkiej przy światłach z Głowackiego. Zalecamy zdjąć nogę z gazu i uzbroić się w cierpliwość. Na kolejny raport z dróg zapraszam za pół godziny.
9: Tu Radio Łódź, minęła 8. A przed nami najważniejsze informacje. Jarosław Turek.
11: W serwisie poszukiwanie domu dla dziecka pobitego przez matkę. Wyjątkowo drogie przejazdy MPK dla uczniów w Łodzi i nowe pomysły na ściganie kierowców, którzy jeżdżą za szybko. W ciągu dnia dzisiaj będzie dość pogodnie, wieczorem większe zachmurzenie, wtedy może pokropić. Dziś na termometrach do 22 stopni. Jest decyzja sądu w sprawie 5-miesięcznego chłopca, który trafił do szpitala ze złamanymi rękami, nogami, licznymi siniakami. Dziecko zostało odebrane matce, która tak właśnie go potraktowała. Dyrektor Centrum Administracji Pieczy Zastępczej w Łodzi, Piotr Rydzewski, mówi, że teraz ważne jest, aby znaleźć dla niego bezpieczną rodzinę, żeby chłopiec nie trafił do domu dziecka.
12: To jest tak zwane zabezpieczenie, że sąd decyduje, że dziecko jest umieszczone w pieczy zastępczej. No, zdecyduje z reguły w kierunku pieczy instytucjonalnej, natomiast no, czeka aż my wskażemy rodzinę zastępczą. Wtedy najczęściej postanowienie się zmienia w kierunku konkretnej rodziny.
11: Na rodziną zastępczą może zostać osoba niekarana z nieograniczoną i niezawieszoną władzą rodzicielską po przejściu kwalifikacji i badań. Uczniowie łódzkich podstawówek płacą najwięcej w Polsce za przejazdy komunikacją miejską. W Warszawie, Krakowie i Wrocławiu uczniowie szkół podstawowych jeżdżą miejskimi pojazdami za darmo. W Poznaniu roczny bilet kosztuje 60 zł, a w Łodzi roczna migawka w ramach biletu junior z kartą łodzianina kosztuje 144 zł. Mieszkańcy mówią, że to powinno się zmienić.
0: Zawsze te 144 zł można by było przeznaczyć na coś innego.
8: Wiele, że tak powiem, wychodzi kosztowo, jeśli chodzi o kupna książek i tak dalej, więc to by mogło być już trochę taka ulga dla tych uczni, tak?
13: Rodzice mają bardzo ciężko, tak się tylko mówi. Mieć dwójkę dzieci, no, czy trójkę do szkoły idą, czy do przedszkola, czy do żłobka, czy gdziekolwiek. To są takie wydatki. Średniej.
11: W przypadku uczniów łódzkich szkół podstawowych, którzy korzystają z pierwszej i drugiej strefy, roczny bilet junior kosztuje 216 zł. Czy to aby nie za drogo? Za chwilę między innymi o to zapytamy naszego gościa, którym będzie wiceprezydent Łodzi, Tomasz Piotrowski. Fotoradary mają być nieco mniej restrykcyjne przy pomiarze prędkości, ale przy egzekwowaniu mandatów nie będzie ulg. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad tak zwaną ustawą radarową. Projekt przewiduje wiele zmian, o których mówi nasz reporter Paweł Kwiatkowski.
14: Projekt ustawy radarowej zakłada wprowadzenie stałej korekty wyniku pomiaru. Od wskazania urządzenia miałoby być odejmowane 5 km na godzinę, a na autostradach i drogach ekspresowych 6 km na godzinę. W praktyce ma to zmniejszyć liczbę sporów dotyczących dokładności pomiaru, mówi Łukasz Zboralski z portalu BRD24.
15: Jak ktoś na 50 pojedzie 70, po nowemu dostanie mandat za przekroczenie wynoszące o 15 km więcej, a nie o 20.
14: Z drugiej strony państwo chce mocniej walczyć z unikaniem odpowiedzialności. Właściciel samochodu, który nie wskaże kierującego lub zignoruje wezwanie, może być narażony na wysokie opłaty administracyjne.
16: Cały system jest tak zrobiony, że jest po prostu dodatkowym źródłem dochodu dla państwa.
17: To powinno być egzekwowane. Tylko konkretnie. Jest mandat, proszę bardzo.
14: Szybkie wskazanie kierowcy, przyjęcie mandatu i jego zapłata mają być premiowane niższą karą. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
11: Ta ustawa radarowa jest na razie na etapie konsultacji. Pozostańmy jednak przy kierowcach. Po 12 punktach karnych obowiązkowe szkolenia po wykryciu alkoholu podczas kierowania samochodem, utrata uprawnień. Dzisiaj wchodzą w życie przepisy, które wprowadzają okres próbny dla wszystkich nowych kierowców. O tym mówi Aleksander Przoniak.
18: Jeżeli w czasie okresu próbnego kierowca przekroczy limit 20 punktów karnych, straci uprawnienia i będzie musiał jeszcze raz zrobić kurs i zdać egzamin. W marcu tego roku weszła w życie inna nowelizacja prawa o ruchu drogowym, która dopuszcza 17-latków do prowadzenia samochodów. Mogą oni jednak to robić jedynie pod dozorem bardziej doświadczonych kierowców. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
11: Jeżeli nowy kierowca dostanie 12 punktów karnych, będzie musiał iść na obowiązkowe przeszkolenie. Jeszcze o tym, że jest zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku dla 19-letniego kierowcy, który 27 sierpnia na drodze krajowej 91 w rejonie Legionówki pod Piotrkowem Trybunalskim doprowadził do tragedii. W wypadku zginęła 22-letnia kobieta. Jak wynika z ustaleń prokuratury, 19-latek podczas wyprzedzania zjechał na przeciwległą stronę jezdni, stracił panowanie nad pojazdem i doprowadził do czołowego zderzenia z autem ofiary. Piszemy o tym więcej także na naszym portalu radiołódź.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
20: Poranek w regionie dość pogodny, w ciągu dnia więcej chmur. Wieczorem z tych chmur może przelotnie popadać deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę, no to ta wyraźnie wzrosła. W Łodzi około 16 stopni teraz, w ciągu dnia do 22 stopni, ale cieplej dzisiaj w Sieradzu, Skierniewicach. Także w Piotrkowie Trybunalskim, w tych miastach naszego regionu do 23 stopni. Ciśnienie niskie, 997 hektopaskali.
19: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
21: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
20: Na zegarze 5 minut po godzinie 8 przed nami trzecia godzina naszego spotkania, a niebawem spotkanie z gościem. Polecamy, proszę zostać z nami.

0: gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w łódzkiem o poranku. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski. Dzień dobry, panie prezydencie.
2: Witam słuchaczy Radia Łódź. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Po drodze pan poczuł, że już się skończyły wakacje?
2: No to już dało się poczuć od poniedziałku. Ja jadę z drugiej strony miasta, więc mam do państwa naprawdę daleko. No i trochę musiałem spędzić czasu w samochodzie.
1: To Wielkopolską pan chociażby mija, która jeszcze nie jest skończona.
2: Nie, akurat Wielkopolskiej nie, a Wielkopolską skończymy myślę, że w tym miesiącu pierwszy odcinek i mam nadzieję, że drugi rozpoczniemy od razu.
1: Rzeczywiście tych remontów w wakacje było dużo. Udało się skończyć, jak dobrze pamiętam, około 40 ulic, między innymi Kniaziewicza na Julianowie. To jest też ważna trasa dojazdowa do szpitala Biegańskiego. Udało się skończyć także prace tramwajowe w Śródmieściu. Od Placu Kościelnego przez Plac Wolności, chociaż tutaj jeszcze tramwaje nie wróciły, ale jeszcze gdzieniegdzie tych drogowców spotkamy.
2: Tak, nie mamy jakichś wielkich opóźnień na tych pracach, które sobie zaplanowaliśmy do zrealizowania właśnie w wakacje, więc fajnie. Jeżeli te opóźnienia są, to już jest kwestia tygodnia, dwóch tygodni czasu, czyli już nie mówimy o rocznych, półrocznych opóźnieniach, więc ten rok odpukać w niemalowane tak drogowo idzie całkiem nieźle i całkiem płynnie. Jeszcze kilka dużych inwestycji wystartuje, kilka tematów przed nami, chociażby rondo na ulicy Kusocińskiego i Retkińskiej. Myślę, że bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców łódzkiej Retkini. Kolejny odcinek ulicy Zakładowej, kolejny odcinek ulicy Lutomierskiej, więc jeszcze kilka takich drogowych robót wystartuje w tym roku.
1: Pewien poślizg też się pojawił chyba przy pracach na Wróblewskiego, na tym najgorszym odcinku, z tą jeszcze starą przedwojenną kostką, czy nawet XIX-wieczną, jak dobrze pamiętam.
2: Tutaj poślizgu nie ma. Troszeczkę się męczyliśmy z przetargiem, ale od podpisania umowy również odpukać ta inwestycja idzie zgodnie z planem. Jest duża szansa, że w tym roku ten najgorszy

0: pierwszy taki symboliczny odcinek ulicy Wróblewskiego skończymy.
1: Od Jana Pawła do Politechniki, to a jest. Od października już tramwaje na pewno wrócą na Plac Wolności?
0: Wszystko wskazuje na to, że tak, tutaj idzie nam zgodnie z harmonogramem, jeszcze ustalamy ostatnie rzeczy ze Strażą Pożarną, która tam przy Placu Wolności bodajże pod numerem 2 ma swoją lokalizację i myślę, że październik to będzie ten miesiąc, gdzie już będziemy mieli wszystko z głowy.
1: A to jest ostatni raz, kiedy rozmawiamy o remoncie Placu Wolności w Łodzi. Ja przypomnę Państwu, to jest inwestycja oddana około 2 lat temu, w 2024 roku i od tamtego czasu nie kończymy rozmów o remoncie Placu Wolności, bo najpierw wypadała kostka w torowisku, później zaczęły też wstawać częściowo płyty, gdzieniegdzie teraz kostka ma zniknąć z torowiska, ma się pojawić beton. Właściwie już się pojawił, tylko wiąże.
0: Tak, już się beton pojawił, ten beton się wiąże. Beton jest zdecydowanie bardziej trwalszą formą nawierzchni od kostki, więc myślę, że na Plac Wolności już nie będziemy wracać, nie będziemy musieli go poprawiać. Ja tamtej inwestycji nie prowadziłem, przyszło mi ją poprawiać. Mam nadzieję, że zrobimy tutaj wszystko dobrze. Już na długie lata zapomnimy o remontach na Placu Wolności, a będziemy cieszyć się taką fajną, nowoczesną, europejską infrastrukturą.
1: A wraz z powrotem tramwajów na Plac Wolności znikną szynowce ze skrzyżowania Kilińskiego-Pomorskiej, bo wiemy, że to skrzyżowanie też jest w stanie awaryjnym i na ostatniej komisji transportu, chociażby Zarząd Dróg i Transportu mówił, że przygotowuje się do podpisania umowy za MPK, które wyremontuje właśnie ten fragment. No to jest ważna trasa dojazdowa nie tylko na miasteczko akademickie, ale też do największego w łódzkim szpitala.
0: Ta duża umowa między miastem a MPK jest już podpisana, więc tu ten krok mamy, że tak powiem, za sobą. Zastanawiamy się jeszcze, czy tą inwestycję w tym roku przeprowadzać, chociażby ze względów ruchowych. Trwają inwestycje w najbliższej okolicy i musimy to jeszcze przeanalizować. MPK bardzo chce, ZDIT bardzo chce, a ja tutaj będę bardzo mało romantyczny i robimy to, jeżeli naprawdę będzie taka potrzeba. Nie chcemy dokładać mieszkańcom dodatkowych utrudnień. Ten rok inwestycyjny był poukładany jeszcze w zeszłym roku, że tak powiem, i chcemy się trzymać swojego planu. Nie było tego w planie, więc będziemy jeszcze ze sobą na pewno na ten temat rozmawiać.
1: Czyli to jest inwestycja, która może poczekać do kolejnych wakacji?
0: No to właściwie takie pytanie zamierzam zadać ZDIT-owi i MPK. Czy jesteśmy w stanie wytrzymać jeszcze ten rok czasu i zrobić to w przyszłe wakacje? Jeżeli nie, to oczywiście te prace będą wykonywane, ale jesteśmy tutaj jeszcze przed taką twardą, męską rozmową.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski. Słupki na Piotrkowskiej zostaną po raz pierwszy
0: mój
1: w pełni uruchomione. Chyba Łodzian też, chociaż nie wiem, czy to w dobrym sensie.
0: Nie, przepraszam, nie chcę też tutaj się z tego tematu śmiać. Rzeczywiście jest to inwestycja, która wydawała się piekielnie prosta.
1: A zaraz będziemy mieli rocznicę rozpoczęcia.
0: Tak, okazała się piekielnie trudna. Widać, że tutaj przecielamy szlaki również w Polsce, że tego typu inwestycji zbyt dużo do tej pory nie było. One oczywiście się pojawiają, ale nie jesteśmy Londynem i nie mamy w każdej dzielnicy słupków. Mówimy tutaj o naszej głównej reprezentacyjnej ulicy. Chcemy, żeby była bezpieczna, chcemy, żeby wjeżdżali na nią tylko ci, którzy są uprawnieni i chcemy, żeby Piotrkowska była takim prawdziwym łódzkim deptakiem. Nie mamy takiego rynku z prawdziwego zdarzenia. Chcemy Piotrkowską oddać ludziom i rzeczywiście ta inwestycja w słupki jest dla nas kłopotliwa, uciążliwa, zbyt długo trwająca. Samych kar wykonawcy już naliczyliśmy w okolicach 500 000 zł.
1: To ja Państwu tylko powiem, że już w najbliższy weekend, pierwszy weekend września te słupki będą działały?
0: Jeszcze nie. Ja już te słupki, przyznam szczerze, testuję osobiście w służbowym samochodem każdego dnia, wyłapując wszystkie możliwe błędy. Zostały nam jeszcze 2 błędy do poprawienia i słupki będą podniesione wtedy, kiedy ja przynajmniej będę miał takie poczucie, że tych błędów już nie ma i można bezpiecznie te słupki podnieść. Myślę, że ten kolejny weekend to będzie taki dobry czas. Został nam tutaj do doprecyzowania taki protokół przejazdu samochodu uprzywilejowanego.
1: Czyli nie 5-6, tylko 12-13 września. Tak, to będzie ten moment uruchomienia słupków, bo też w środę o tym Tomasz Andrzejewski w rozmowie z Radiem Łódź mówił o tym, że to już ten
0: najbliższy
1: weekend.
0: Taki był plan, ale wczoraj zdecydowaliśmy, że zrobimy to jeszcze w kolejny weekend. Musimy ustawić lepiej kamery na tej przecznicy, przy której jest Urząd Miasta w dwóch lokalizacjach. I to właściwie jest ostatnia poprawka, którą musimy zrobić. Teoretycznie bylibyśmy gotowi na ten weekend, ale wydaje mi się, że warto jednak bardziej dotrzeć do mieszkańców, kiedy będzie ten weekend zero i ten tydzień czasu, myślę, że będzie dla nas niezbędny właśnie, żeby porozmawiać z mieszkańcami, rozwiesić plakaty, dać możliwość wyrobienia sobie jeszcze wjazdówki, a w sam weekend podniesienia słupków też będziemy chcieli taki ustawić namiot, żeby ten, kto się zagapił, nie wyrobił sobie wjazdówki, mógł to zrobić od razu od ręki. Przy każdym słupku też będą stali strażnicy albo ktoś z urzędu. No i będziemy starali się edukować, tłumaczyć, podpowiadać. Pojawiły się takie tymczasowe linie zatrzymania na ulicy Piotrkowskiej, żeby każdy kierowca wiedział, w którym miejscu ma się zatrzymać, żeby numer rejestracyjny został dobrze przeczytany i słupek się opuścił. Boimy się też o rowerzystów, przyznam szczerze, no bo rowerzysta z różną prędkością, że tak powiem, przemieszcza się po ulicy Piotrkowskiej. Też są rowery elektryczne, są hulajnogi i w momencie wjazdu na taki podnoszący się słupek, no ten rowerzysta już nie będzie jechał, tylko będzie fruwał i myślę, że tutaj trochę tej edukacji i takiej profilaktyki się przyda.
1: A wiemy, czy coś, a jeżeli tak, to co poszło nie tak przy montażu tych słupków? Czy już macie odpowiedź na to pytanie? Bo przypomnijmy, o tych słupkach było głośno najpierw w całej Polsce na przemian z powodu samochodu zatrzymywanych przez te słupki, albo słupków wyrywanych przez te samochody. Ostatnio za sprawą parlamentarzystki z łódzkiego Prawa i Sprawiedliwości Agnieszki Wojciechowskiej van Heukelom, która po kontroli między innymi w Miejskim Centrum Inwestycji mówiła, że miasto zapowiadało audyt, audytu miało ostatecznie nie być, a ekspertyzę nieodpłatnie przygotował za to producent tych słupków.
0: Czy do słów pani Agnieszki nawet się nie będę odnosił. Dla mnie to jest jakiś kosmos. Jest to bardzo niekulturalna osoba, która nie potrafi się zwyczajnie zachować i na tym bym chyba poprzestał.
1: Ale pan tutaj mówi o kontroli, czy o tym najnowszym
0: filmiku? Ja mówię o jej każdym możliwym zachowaniu, o jej obecności w przestrzeni publicznej. No, nie chciałbym nazywać tego zachowania, bo musiałbym powiedzieć bardzo, bardzo tutaj brzydko, a mamy też do czynienia z kobietą i szacunek mimo wszystko powinien być. A jeżeli chodzi o to, co poszło nie tak, znaczy, trzeba też sobie uczciwie powiedzieć, że każde zdarzenie z każdym samochodem do tej pory zakończyło się mandatem ze strony policji. Czyli to nie jest tak, że te słupki się źle zachowywały, tylko kierowcy się źle zachowywali.
1: No tak, ale widzieliśmy też, że jeżeli było to zderzenie, to cała kostka dookoła była do wymiany tego słupka. Więc teraz też pytanie, czy za każdym razem, jak samochód będzie dostawczy jechał z prędkością 5 km, mówię hipotetycznie, i zahaczy, to czy znowu wszystkie prace brukarskie też dookoła muszą być
0: zrobione? Nie, to jakby tutaj musimy mówić troszeczkę jak prawnik. To zależy. Czyli to zależy, w który słupek, z jaką prędkością, jaki samochód. No jeżeli mówimy o słupkach, które są na stałe zamontowane na ulicy Piotrkowskiej, to tutaj rzeczywiście one mają prawo się zachować w ten sposób, o których mówi pan redaktor. Jeżeli mówimy o podnoszonych słupkach, no to one zatrzymają po prostu ten samochód. Różnie mogą ten samochód zatrzymać w zależności od prędkości albo miejsca takiego dokładnego zderzenia. Tak z mojej obserwacji to największym problemem ze słupkami jest sam system, który te słupki obsługuje.
1: To wiemy już, że ta inwestycja nie lubi terminów, bo trwa od niemal roku, być może zaraz będziemy obchodzili rocznicę, ale gdyby pan miał obstawić, to do końca roku będzie ten system działał, przed następnym Łódź Summer Festival, przed kolejnymi hucznymi urodzinami
0: Łodzi? Będzie działał przed następnym weekendem, po prostu.
1: Czyli już zostały nam dwie rzeczy do... To już jest moment uruchomienia, to już nie jest faza testów, tylko to jest włączenie systemu całościowego.
0: Faza testów odbywa się nieprzerwalnie właściwie od 2-3 miesięcy. Ja sam osobiście od 2 tygodni testuję ten system, więc... W kolejny weekend kończymy testy takim finalnym sprawdzianem. Jeżeli on wypadnie dobrze, to wtedy na każdy weekend, mam nadzieję, słupki będą podnoszone, słupki będą w górze. Co do tygodnia, zastanowimy się, będziemy dyskutować z mieszkańcami, z panią prezydent i ustalać zasady.
1: Taksówki też znikają z Piotrkowskiej. Pani poseł zwracała uwagę na to, że co z osobami z niepełnosprawnością. Miasto ustami znowu Tomasza Andrzejewskiego odpowiadało, że dojazd dla osób z niepełnosprawnością będzie zachowany.
0: Oczywiście.
1: Po odbiór. To w jaki sposób? będzie w jaki ten dojazd sposób zachowany? Będzie to znaczy, zachowany, czy jeżeli na przykład taksówka będzie podjeżdżała, żeby odebrać taką osobę, to czy ona musi gdzieś zadzwonić, czy znaczy, zgłosić
0: mamy
1: taki
0: dyspozytora,
1: przejazd?
0: Można po prostu podjechać w okolicy tego słupka, zadzwonić do dyspozytora, wytłumaczyć sytuację i będziemy tę sytuację wtedy oczywiście na korzyść takiej osoby z niepełnosprawnością rozstrzygali.
1: Panie prezydencie, czy wiemy już, ile osób przewinęło się przez Łódź Summer Festival? Przez wiemy. Kolejną edycję? A ile?
0: Wiemy. Przez te 3 dni bawiło się z nami w okolicach 800 tysięcy osób. Więc bardzo, bardzo duża liczba. Tak, mówimy tutaj tylko i wyłącznie o Łódź Summer Festivalu. Jeżeli chodzi o Łódź, to z takich wstępnych raportów po logowaniach telefonów to jest zdecydowanie powyżej 1 000 000 osób. Przyjechało w ten weekend do Łodzi, spędzało z nami czas i świętowało nasze łódzkie 603 urodziny.
1: To za rok będzie 1 000 000 na samych Błoniach? Taki macie cel, czy tego nie planujecie w takich kategoriach?
0: Nie,
1: po prostu same tak rosną i
0: liczby są fantastyczne. Rzeczywiście w tym roku chcieliśmy ten festiwal jeszcze bardziej rozwinąć pod kątem frekwencji. W przyszłym roku myślę, że takich planów nie będziemy mieli. Chcemy utrzymać ten poziom, popracować troszeczkę nad jakością, dopracować niektóre elementy, ale nie zamierzamy już powiększać wyraźnie terenu i nie szukamy większej frekwencji na festiwalu, bo ona i tak jest rekordowa, i tak jesteśmy dzisiaj najwięksi w Polsce. No albo my, albo Woodstock. No z tych takich festiwali miejskich powiedzmy, no to zdecydowanie jesteśmy najwięksi w Polsce i też jeżeli chodzi o zasięgi internetowe, dotarcie do naszych odbiorców, też jesteśmy najlepsi w Polsce, więc nie zamierzamy tutaj szukać większego rozwoju, tylko jakości i optymalizacji.
1: To jeżeli chodzi o bycie naj, to okazuje się też, że uczniowie łódzkich szkół płacą najwięcej za przejazdy komunikacją miejską, jeżeli popatrzymy na tą naszą miejską kategorię wagową. W różnych miastach, w Warszawie, Krakowie czy Wrocławiu, uczniowie podstawówek jeżdżą bezpłatnie. W Poznaniu roczny bilet to 60 zł, w Łodzi 144 zł. Czy rozważacie, żeby coś w tym zmienić? Czy być może obniżyć tę stawkę? Albo do zera, albo do 60. Niepotrzebne skreślić. Czy jest jakiś pomysł na to?
0: Czy od pewnego czasu, zwłaszcza łódzka lewica, nasz koalicjant pracuje nad pewnym projektem, który tą sytuację myślę, że w bardzo pozytywny sposób dla dzieciaków by rozwiązał. Nie wiem, czy jestem tutaj uprawniony do podawania szczegółów. W każdym razie taki pomysł jest, taki projekt jest i myślę, że nasi koalicjanci niedługo będą o nim opowiadać. Ja go oczywiście będę wdrażał, bo podlega mi Zarząd Dróg i Transportu i nadzór nad spółką MPK. Bardzo osobiście mi się podoba, ale zostawiłbym te szczegóły już panu posłowi Tomkowi Treli i pani prezydent Moskwie, czy przewodniczącemu Makowskiemu.
1: A wiemy, kiedy poznamy nazwisko, jak jesteśmy już przy nazwisku Makowski, czy wiemy już, kiedy poznamy nazwisko nowego prezesa lotniska, bo obecnie Anna Midera
0: prezesem lotniska jest Robert Makowski. Póki co bardzo dobrze sobie radzi. Fajnie się wzajemnie pracuje. Myślimy nad konkursem. Tutaj jeszcze takiej finalnej decyzji co do tego konkursu nie ma, ale oczywiście jeżeli taki konkurs byłby, to obecny prezes mam nadzieję, że też z nim wystartuje.
1: Tomasz Piotrowski, wiceprezydent Łodzi, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, miłego dnia.
1: I tygodnia, do usłyszenia.
0: Tak jest.
2: Autopromocja. Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
3: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
2: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
4: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
5: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
6: No tak, jakaś metafora.
5: Przesada. Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14:40.
3: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
5: i Anna Grobińska.
7: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
8: Jak relacjonują mieszkańcy, woda lała się ulicami miasta. Niektóre drogi miały wyglądać dosłownie jak rzeki.
9: Od rana w okolicy Placu Kościelnego pojawiły się wygrodzenia.
10: Sprawdzam sytuację na drogach i obecnie bez większych korków.
7: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
9: Dla mieszkańców Łęczycy i okolicznych miejscowości to bardzo dobra informacja.
11: O Jezu, strasznie, drzewa powyrywane.
12: Od stycznia, tak co miesiąc, 7 podwyżek mieliśmy.
13: Straciłem już naprawdę przejrzystość tego wszystkiego.
12: Kaczyńskiego.
13: Panie, tu się nic nie dzieje, to jest umieralnia.
14: Oj, za mało policji.
15: No, no, porządku, czystości i spokoju.
7: Radio Łódź. Więcej niż radio.
2: Autopromocja. Reklama.
16: Fascynuje Cię czeska kultura? Uwielbiasz czeski humor? Radio Łódź zaprasza na pokaz specjalny kultowego filmu Petera Zelenki pod tytułem Rok Diabła z udziałem Jaromira Nochawicy. 9 września, środa, godzina 18, kino NCKF. Po filmie odbędzie się spotkanie, w którym udział weźmie Petr Wlczek, dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie, oraz Jacek Gruzień, redaktor naczelny Radia Łódź. Poprowadzi je filmoznawca Michał Dądzik. Partnerami wydarzenia są Narodowe Centrum Kultury Filmowej i Czeskie Centrum w Warszawie.
17: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
18: Co?
17: Podobno jest nowy system w Azji.
18: Aha.
17: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
18: Mordo.
17: Co?
18: To jest fake.
19: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
20: Chyba zacznę inwestować w złoto.
21: Dlaczego akurat w złoto?
20: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
21: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
20: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
22: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
23: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
24: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
2: Po reklamie.
1: Zbliża się 8.30, czas na raport drogowy i Sebastian Dziuda.
25: A zaczynamy od utrudnień na Janowie w Łodzi. W pobliżu Obi przy Rokicińskiej zderzyły się pojazdy. Do stłuczki doszło na prawym pasie w stronę wylotu na autostradę. W tym rejonie korkuje się jeszcze Hetmańska i Transmisyjna. Zalecamy ostrożność. Ciasno jest również na Narutowicza. Ruch blokuje się w stronę centrum na odcinku od krzyżówki z Konstytucyjną do okolic Parku Matejki i Świateł z Kopcińskiego. I jeszcze informacja dla wyjeżdżających ze Skierniewic. Gęsto jest w okolicy Ronda Ireny Rep. Dojazd do tego skrzyżowania wydłuża się od strony ulic Koziatulskiego i 1 Maja. A minutę przed 9 raz jeszcze tego poranka sprawdzimy, co dzieje się na drogach.
1: Na zegarze 8.30.
7: Same dobre wiadomości.
1: I Jarosław Turek.
26: Możliwe, że również w tym roku, podobnie jak w zeszłym, w Dniu Wszystkich Świętych, komunikacja miejska w Łodzi będzie darmowa. Stowarzyszenie Łódź Cała Naprzód po raz trzeci przygotowało projekt uchwały umożliwiającej 1 listopada bezpłatne przejazdy pojazdami MPK na cmentarze. To ma zachęcić kierowców, aby tego dnia zrezygnowali z samochodów. W Małkowie w gminie Warta odbyły się setne urodziny najstarszej mieszkańskiej gminy profesor Eligi Cwendrych. To zasłużona pedagog i wychowawczyni wielu pokoleń uczniów 19 Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi. Na uroczystości pojawili się więc byli uczniowie, co wzruszyło panią Eligię.
27: To jest właśnie dla mnie imponujące, że właśnie potrafiłam z tymi ludźmi w jakiś sposób nawiązać ten kontakt, bo nie każdemu się udaje.
0: To, co najpiękniejsze, myślę, że dla nauczyciela, to jest wychowanie wielu pokoleń wspaniałych ludzi, którzy pamiętają, którzy utrzymują relacje.
26: Tak mówił burmistrz Warty Krystian Kregulecki, który uhonorował jubilatkę stosownym dyplomem. Na koniec, co pewnie warto wiedzieć, że najwięcej żubrów na świecie żyje w Polsce, niemal 3300, to mniej więcej 1/4 światowej populacji, chociaż jeszcze 100 lat temu zwierzę to było na skraju wymarcia. Katarzyna Daleszczyk z dyrekcji Białowieskiego Parku Narodowego podkreśla, że populacja naszych żubrów stale się powiększa, a zwierzęta mają się dobrze.
3: One są wspaniałe, one robią zupełnie inne wrażenie, jak się je widzi, no tutaj nawet widzimy w zagrodzie, no ktoś pomyśli, taka duża, bohata krowa, no ciężka, powolna, wcale nie, są bardzo szybkie. Są bardzo sprawne fizycznie, potrafią bardzo wysoko skakać, potrafią bardzo szybko biegać. My często turystów uzmysławiamy, że nie podchodzi się do żubrów bliżej niż na 50 metrów, a nawet lepiej zachować większą ostrożność.
26: Tym bardziej teraz, gdy zwierzęta mają okres godowy i są trochę pobudzone. W Polsce największą ostoją żubrów jest Białowieski Park Narodowy, w którym mieszka ich ponad 1000.
1: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. Za radiowym oknem sporo słońca. W ciągu dnia więcej chmur, to tak po południu, a już zupełnie wieczorem przelotnie może w regionie popadać deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę, 16 stopni teraz, w ciągu dnia do 22, to w Łodzi, w Sieradzu-Skierniewicach, w Piotrkowie, także w Bełchatowie. Dzisiaj trochę cieplej, bo do 23 stopni na barometrze 997 hektopaskali.
7: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: A na zegarze teraz 28 minut do godziny 9.

0: 20 minut do godziny 9. Sporo rozmawialiśmy dzisiaj o ważnych lokalnych kwestiach. No to teraz na moment sprawy zagraniczne. Nepalczycy opłakują swoich zmarłych. W opinii wielu ubiegłotygodniowa powódź błyskawiczna to największa pod względem skali zniszczeń katastrofa, która w ostatnich latach spotkała kraj na dachu świata. W Katmandu jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Tomasz Sajewicz.
1: Choć szok po tym, co wydarzyło się tydzień temu w Nepalu, nie minął, Nepalczycy wchodzą w czas żałoby po stracie tysięcy osób. Miejscowość Chitwan znajduje się w dolnej części doliny, przez którą przeszedł niszczycielski żywioł. Tu tragedia trwa od tygodnia i będzie trwać nie wiadomo jak długo. Nurt rzeki to właśnie tutaj, na brzeg, codziennie wyrzuca ciała. Do tej pory ponad 200. Jestem tu, aby wziąć udział w ceremonii, ponieważ straciliśmy tak wiele rodzin w naszym Nepalu. Jestem Nepalką i moja obecność to wyraz szacunku i wdzięczności dla ofiar. Mówi mieszkanka Chitwan. Powódź nie znała granic, nie oszczędzała ani bogatych, ani biednych. Kataklizm zrównał do mianownika śmierci, narodowości, kultury, religię. W Nepalu mamy wszelkie kultury i wyznania. Hinduizm, buddyzm, chrześcijaństwo czy islam. To nie ma znaczenia. Jesteśmy tu dla ludzi. Tu człowieka stawiamy na pierwszym miejscu i przyszliśmy, aby uczcić pamięć ofiar i się pomodlić. Mówi członek społeczności muzułmańskiej Abdul Karim. Nepalczycy pogrążają się w żałobie. Choć kataklizm nie ogarnął przecież całego kraju, to w każdym jego zakątku można znaleźć jego ślady, ból bliskich ofiar, także niepewność jutra, bo przecież od tygodnia władze powtarzają: ta katastrofa może tu jeszcze nie raz zajrzeć ludziom w oczy. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Katmandu.
0: Ja tylko dodam, że tydzień po kataklizmie liczba zabitych przekroczyła 1000, około 4000 osób nadal uznaje się za zaginione. Tu Radio Łódź, audycja poranna, teraz na zegarze 19 minut do godziny 9.

0: Tu Radio Uciek, edycja Poranna, na zegarze 15 minut do godziny 9. Rozmawialiśmy na ten temat dzisiaj w poranku. No i teraz na moment jeszcze do tej sprawy wrócimy. Dla tych, którzy nie słyszeli, przypomnę, łódzcy uczniowie szkół podstawowych płacą za komunikację miejską więcej niż ich rówieśnicy w pozostałych dużych polskich miastach. W Warszawie, Krakowie i Wrocławiu uczniowie jeżdżą za darmo. Z kolei w Poznaniu taki roczny bilet kosztuje 60 zł. W Łodzi natomiast roczna migawka w ramach biletu junior z kartą łodzianina to koszt 144 zł. Czy to powinno się zmienić? Czy te bilety powinny być darmowe, tak jak w Krakowie, Wrocławiu i Warszawie? Czy to wygórowana cena? A może wcale nie? To pytanie także do naszych słuchaczy, no i słuchaczka na ten właśnie temat teraz.
1: Tu chodzi o kwotę 144 zł rocznie, czyli wychodzi 12 zł za miesiąc. Czy to są naprawdę duże pieniądze? Tym bardziej, że wiemy doskonale, ile kosztuje zalanie baku paliwa. A poza tym, tak sobie myślę, jaka to tak naprawdę jest duża skala. Bo najczęściej dzieci do podstawówek chodzą gdzieś blisko swojego miejsca zamieszkania. A dwa, że widzimy, co się dzieje pod łódzkimi podstawówkami, to rodzice przywożą dzieci najczęściej. Więc po pierwsze, czy to naprawdę 144 zł to jest duża kwota rocznie? A dwa, czy jest to tak duża skala?
0: Bardzo pani dziękuję za ten głos. No i polecamy także wiadomości głosowe, które można nagrywać i przesyłać do Radia Łódź. Taka możliwość od niedawna funkcjonuje. Te nasze wiadomości głosowe można nagrywać i przesyłać za pośrednictwem radiołódź.pl, także dzięki naszej aplikacji mobilnej. Polecamy tę formę kontaktu z Radiem Łódź. 13 minut do 9 teraz.

0: 9 minut do godziny 9 i jeszcze jeden głos w sprawie ewentualnie darmowej komunikacji miejskiej dla młodych.
1: Panie redaktorze, no odnosząc się do tego, co mówiła przed chwilą słuchaczka, że to są żadne pieniądze, no więc w takim razie, jak są takie żadne, to niech miasto z nich zrezygnuje. Ponieważ w życiu społecznym nie zawsze liczą się pieniądze jako takie, jako gest. A wysłanie gestu do młodzieży, że może jeździć darmo i że będą mieć mniej pracy kontrolerzy, którzy z tymi dziećmi się szarpią, bo nie wzięły czegoś, to jest chyba właśnie istota przyjaznego miasta. Jeżeli jest tanio, jeżeli są to drobne sumy dla miasta, zrezygnujmy, uproszczajmy system tam, gdzie się da. Absolutnie optuję za tym, żeby było dla dzieci darmo.
0: Bardzo dziękuję panu za ten głos. No i jeszcze jeden telefon w tej właśnie sprawie.
2: Jeżeli ktoś na niższą krajową zarabia, a płaci 2300, 2400 za mieszkanie, to ile zostaje na życie?
0: No właśnie, tak jest. Bardzo panu dziękuję za ten telefon. 9 minut do godziny 9, także do tej sprawy pewnie będziemy wracali jeszcze w naszych programach, a niebawem u nas najważniejsze informacje.

0: Reklama. Słyszałeś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
1: Co?
0: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów. Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
1: Dziewczyno.
0: Co?
1: To jest fake.
2: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy. Poczuj potęgę defilady. Oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego. Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
4: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
5: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
7: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
8: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
9: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
7: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
10: Tworzymy rodzinę.
11: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
6: www.domwlodzi.org.
5: Ogłoszenie społeczne.
12: Zbliża się 9 czas na raporcie drogowej. Sebastian Dziuda.
13: A zaczynamy od informacji dla podróżujących krajową 48. Kierowcy napotkają utrudnienia na trasie między Inowłodzem a Poświętnem. Rozpoczął się dzisiaj remont nawierzchni, potrwa on do jutra, do godziny 17. Obowiązuje ruch wahadłowy sterowany ręcznie i ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. W Łodzi z kolei auta kumulują się u zbiegu obywatelskiej z Jana Pawła. Na Bałutach korkuje się za to przy skwerze Jagieły. Zagęszcza się szczególnie u zbiegu Pojezierskiej, Zgierskiej i Julianowskiej. I jeszcze informacja dla podróżujących MPK. Nie jeżdżą tramwaje przy Manufakturze. Pojazdy stoją na ulicy Ogrodowej przy Zachodniej w kierunku do Drewnowskiej. Sytuacja jest techniczna. Ja tymczasem życzę dobrego dnia, a kierowcom szerokości.
12: Minęła godzina 9. Przed nami najważniejsze informacje. Jarosław Turek.
14: W serwisie rusza system słupków zaporowych na Piotrkowskiej. Będzie remont ważnego skrzyżowania w Brzezinach i obywatelski projekt ustawy w sprawie polowań. W ciągu dnia dzisiaj pogodnie, pod wieczór więcej chmur, wtedy może pokropić. Na termometrach dziś do 22 stopni. Koniec testów słupków na Piotrkowskiej w Łodzi. Za nieco ponad tydzień zapory drogowe będą już w pełni działać. Próby są prowadzone z różnym skutkiem niemal od roku. Dzięki słupkom Piotrkowska ma stać się bezpiecznym deptakiem. Tylko czy tym razem się uda? O to pytaliśmy porannego gościa Radia Łódź, którym był wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski, a rozmawiał z nim Michał Dąbrowski, obecny w studiu. Dzień dobry.
15: Dzień dobry. Od 12 września słupki na Piotrkowskiej w Łodzi będą działały w soboty i niedzielę na odcinku od ulicy Rewolucji do Roosevelta. Miało się to stać już za 2 dni, ale decyzję zmieniono.
1: Te słupki, przyznam szczerze, testuję osobiście w służbowym samochodem każdego dnia, wyłapując wszystkie możliwe błędy. Zostały nam jeszcze 2 błędy do poprawienia i słupki będą podniesione wtedy, kiedy ja przynajmniej będę miał takie poczucie, że tych błędów już nie ma i można bezpiecznie te słupki podnieść.
15: Mówi wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski, a mieszkańcy mają jeszcze tydzień na odebranie wjazdówek na Piotrkowską w centrum kontaktu z mieszkańcami, a w tak zwany weekend zero będą dodatkowe punkty informacyjne.
1: Przy każdym słupku też będą stali strażnicy albo ktoś z urzędu. Będziemy starali się edukować, tłumaczyć, podpowiadać. Pojawiły się takie tymczasowe linie zatrzymania na ulicy Piotrkowskiej, żeby każdy kierowca wiedział, w którym miejscu ma się zatrzymać, żeby numer rejestracyjny został dobrze przeczytany.
15: A z Piotrkowskiej mają też zniknąć taksówki. Dlaczego? Odpowiedź na to pytanie pada na radio.łódź.pl.
14: Ważne skrzyżowanie w Brzezinach zostanie przebudowane. Chodzi o połączenie drogi krajowej 72 z drogą wojewódzką 704, czyli ulic Sienkiewicza i Frycza Modrzewskiego. Powstanie tu nowa sygnalizacja świetlna, przejście dla pieszych i dodatkowe oświetlenie. Prace będą prowadzone również bezpośrednio w jezdni, dlatego kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia, zapowiada dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi Marcin Amros.
10: Wtedy rzeczywiście można się spodziewać większych utrudnień, ponieważ trzeba będzie albo sfrezować nawierzchnię, albo po wykonaniu tych pętli dopiero zrobić nakładkę, ale to jest ostatni etap tak naprawdę realizacji i będziemy starać się minimalizować te roboty i utrudnienia.
14: Przebudowane skrzyżowanie ma być gotowe w połowie przyszłego roku. Krajową 72, czyli trasą łączącą Łódź i Rawę Mazowiecką, każdego dnia przejeżdża około 5000 pojazdów. Autorzy obywatelskiego projektu Uwaga Polowanie złożą dzisiaj w Sejmie listy z podpisami poparcia. Ustawa przewiduje wprowadzenie obowiązkowych badań dla myśliwych i odsunięcie polowań od domów na odległość co najmniej 700 metrów.
16: Wygląda na to, że Sejm będzie musiał zająć się naszą nowelizacją, bo taka jest wola przynajmniej 100 tysięcy Polek i Polaków.
17: Powiedział lider Zielonych Michał Suchora. Przeciwnicy polowań do ostatniego dnia podpisywali listy poparcia.
18: Dlaczego przyszłam podpisać? To co się dzieje w tej chwili?
19: Nie po lasach, odkąd się rozbezpili myśliwi. Jest bardzo stresujące.
17: Projekt zmian w prawie łowieckim zakłada wprowadzenie obowiązkowych badań.
16: Panowie i panie, którzy pozwolenie na broń uzyskali 30-40 lat temu, takich badań aktualnych nie mają. To jest pierwszy z postulatów. Drugi, odsunięcie polowań na więcej niż 150 metrów od zabudowań.
17: Ustawa ma zakazać komercyjnych polowań oraz wykorzystywania noktowizji czy nęcenia zwierząt. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
14: Ale warunkiem złożenia projektu jest przedstawienie 100 tysięcy podpisów poparcia. Jeden z rolników w okolicy Płońska znalazł w polu ponad 700 niewybuchów, prawdopodobnie z czasów II wojny światowej. Sierżant Elżbieta Koźlicka z płońskiej policji mówi, że amunicja znajdowała się pod ziemią niedaleko okolicznych budynków.
20: Saperzy zabezpieczali między innymi 271 sztuk amunicji strzeleckiej, 109 granatów ręcznych, 56 zapalników i 174 pociski do granatników.
14: Saperzy zabezpieczyli w sumie 710 niebezpiecznych przedmiotów.
12: A przed nami jeszcze wiadomości sportowej. Piotr Andrzejczak.
13: Piłkarze Widzewa odpadli w pierwszej rundzie rozgrywek o Puchar Polski. W Łodzi w starciu 2 zespołów z Ekstraklasy Widzew przegrał z Koroną Kielce 0-1. Nie udało się też zrewanżować Koronie za ligową porażkę 1-2 poniesioną 15 sierpnia także na stadionie przy Alei Piłsudskiego. Łącznie to było 7 kolejne zwycięstwo drużyny z Kielc w rywalizacji obu ekip. Dziś o awans do drugiej rundy Pucharu Polski powalczą piłkarze UKS-u. Podopieczni trenera Grzegorza Szoki zmierzą się na wyjeździe z GKS-em Tychy, a szkoleniowiec spodziewa się trudnego meczu.
21: Drużyna, która dużo zmieniła, jak to drużyny po spadku, ale drużyna z ambicjami, która chce szybko wrócić. W tym sezonie jeszcze nie przegrali meczu. Uważam, że skład mają taki, który biłby się tutaj o utrzymanie w pierwszej lidze i można się spodziewać meczu takiego, który będzie raczej otwarty i jedni i drudzy będą chcieli atakować.
13: UKS zagra w Tychach o 17.30. Magdalena Frejch i Magdalena Ed już na pierwszej rundzie zakończyły udział w rywalizacji singlistek w wielkoszlemowym turnieju tenisowym US Open. W nocy ze środy na czwartek polskiego czasu Frejch przegrała z Amerykanką Iwą Jowicz w 2 setach, a łodzianka tak tłumaczyła się z porażki.
22: Nogi były ciężkie, cała dyspozycja taka psychofizyczna, gdzieś została zachwiana cała równowaga, to całe przygotowanie, które miałam przed turniejem, więc na pewno to się odbiło na moim zdrowiu i dało się we znaki, a że już nie należę do najmłodszego tutaj pokolenia, więc na pewno to dużo bardziej odczułam.
0: Przegrała także Magda Linette, uległa Brytyjce Francesce Jones, ale Linette jeszcze w Nowym Jorku wystąpi w rywalizacji deblistek razem z Mają Chwalińską. Odpali też nasi tenisiści. Hubert Hurkacz przegrał z Amerykaninem Benem Sheltonem. 29-letni Hurkacz jeszcze nigdy w karierze nie przebrnął drugiej rundy US Open, a los Hurkacza podzielił Kamil Majchrzak, który także odpadł w drugiej rundzie. Przegrał z reprezentującym Monako Valentinem Wascherotem. Pozostała więc w rywalizacji singlowej jeszcze jedna reprezentantka Polski, to Iga Świątek, która w czwartek zagra z Argentynką Nadią Podorowską. A informacje sportowe także na naszej stronie radio.

0: łódzkim na barometrze 997 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: 7 minut po godzinie 9, no i tutaj wypadałoby postawić kropkę. No ja tę kropkę stawiam, ale będzie ciąg dalszy.
2: Dwukropek.
0: Proszę. Monika Borys-Odudowicz, witam, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Piękny dzień.
2: Naprawdę?
0: Naprawdę piękny dzień.
2: Ale popsuje się tak na koniec?
0: Nie.
2: Czy ten pada deszcz, przeszedł dreszczyk tak odrobinę, tak?
0: Taki wiosenny deszcz też jest wiosenny.
2: I od razu powiedziałam, popsuje, prawda?
0: Ale co ja z tą wiosną? Wiosna w mojej głowie.
2: Naprawdę?
0: Letni, jeszcze letni deszcz wieczorny. Bardzo przyjemny.
2: Tak jest.
0: Iwona Błaszczyk, Patrycja Wojśnic, no i Marcin Pośpiech. Do usłyszenia, dobrego dnia.
2: A ja zapraszam.
3: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

I już 13 minut po godzinie 9, to tak nieśmiało wkroczymy w porę przedpołudniową, jaką jeszcze wrześniową. Od spraw wrześniowych zaczynam, ponieważ dzisiaj ten wątek jeszcze do nas powróci, tak na chwilę. Najpierw pytanie zasadnicze, kto już podziwia wrzosy na balkonie, w ogrodzie, w ich naturalnym środowisku, to nawet w mieście jest możliwe i o tym też dzisiaj opowiemy. Jeżeli chodzi o tajemnice, wrzosy mają swoje tajemnice i dzisiaj jeszcze do nich wrócimy. Miłośnicy wrzosów mogą już się zgłaszać. Zdjęcia oczywiście mile widziane. studio@radiołódź.pl i jeszcze jakieś krótkie opowieści, dlaczego właśnie wrzosy. Zatrzymamy to lato jeszcze na chwilę. Będą zaproszenia do kina, także mamy do pogadania w porze przedpołudniowej.

epicznie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja wrażliwość.

19 minut po 9, to tak ogrody, balkony, brus, majerowskie pole. Czekam na pięknie sfotografowane wrzosy. Dzisiaj ja do tego dołączę opowieść o tym, co takiego widzimy o tej porze roku we wrzosach i ogólnie przez cały rok w tym kolorze, bo też jest piękne. studio@radiowodz.pl. A kto był z nami wczoraj w ogrodach Radia Łódź? Tak, wracam jeszcze na chwilę do radiowej polówki. Dziękujemy za obecność. Było ciemno i biało jednocześnie, ale biały, niezwykły film Krzysztofa Kieślowskiego. Cudownie było zobaczyć po raz kolejny na stronie radiołódź.pl zdjęcia z tego seansu pod chmurką w ogrodach Radia Łódź. Proszę zerknąć, jak się bawiliśmy. Znakomicie. A o tym, co jeszcze u nas się dziać będzie, będziemy informować i niezmiennie zapraszać.

0: Autopromocja.
1: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
2: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
3: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
4: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
1: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
5: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
7: Co?
6: Podobno jest nowy system w Azji.
7: Aha.
6: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
7: Mordo.
6: Co?
7: To jest fake.
8: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
9: Szukacie planów na sobotę 12 września? Odwiedźcie rynek manufaktury w Łodzi. Odbędą się tam Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej 2026. Ponad 40 wystawców z całego województwa. To świetna okazja, żeby poznać twórców, porozmawiać o ich działalności, zobaczyć lokalne produkty oraz wziąć udział w warsztatach i konkursach. Czekają na Was różnorodne strefy, występy na scenie i konkursy z nagrodami. Zapraszamy od godziny 11 do 19. Wstęp jest darmowy. Wydarzenie realizowane w ramach projektu Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej dla województwa łódzkiego, współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
10: Przed nami wyjątkowy weekend w Pawianicach. 4, 5 i 6 września na polu golfowym A&A Arcadia odbędą się 48 dni Pawianic. 3 dni pełne muzyki, koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Strefa chill out, wesołe miasteczko i ponad 80 wystawców. Na scenie Grupson, Stachurski, Lordofon i Mysłowic. To będzie coś naprawdę wyjątkowego. A 6 września będziemy tam również my. Wpadnijcie się z nami spotkać. Zajrzyjcie do radiowego studia i bawcie się razem z nami. 48 dni Pawianic. Tego wydarzenia nie można przegapić. Partnerem studia plenerowego jest miasto Pawianice.
11: Tutaj szybko! Mamy go!
12: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
13: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
14: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
0: Po reklamie.
15: Najdłuższa fala relaksu.
16: Dwadzieścia dziewięć minut zostało do godziny 10:00. To na piękne wrzosy. Czekam. studio@radiołódź.pl. Pewnie wiele osób ma taki wrzosowy kaprys we wrześniu. Ja już się przyznaję. A skoro wrzosy i włosy mają ze sobą kilka wspólnych mianowników, to o włosach też nie zapomnimy. Za kilka minut magazyn Po prostu to proste. Jak zadbać o włosy? O to dopyta Damian Grosicki.

0: 25 minut zostało do 10.
1: Po prostu to proste. Zaprasza Damian Grosicki.
2: Kiedyś Kuba Sienkiewicz śpiewałby zrobić z nich pelerynę, bransoletę, cokolwiek to oznacza. Konkretnie by nosić je długie. Mowa oczywiście o włosach. Podobno przeciętny człowiek ma ich na głowie od 100 do 150 tysięcy. Są proste, faliste, kręcone, kędzierzawe. Ich dzienny przyrost wynosi 0,3 mm na dobę. Jak ze wszystkim, trzeba o włosy dbać. W jaki sposób?
3: Wie pan co, nie robię szczerze mówiąc nic specjalnego z włosami. Po prostu ich nie farbuję, na przykład o.
4: Używam sprawdzonych, dobrych szamponów i odżywek. No i wiadomo, woda.
5: Stosuję enzymy, żeby oczyścić skórę głowy. Tego szampon. No i olejki na końcówki. Tyle dobrego. Wiem, że babciny są sposoby typu cebuli, coś tam trzeba zamaczać, tam skórkę od cebuli i przemówić włosy, żeby były jaśniejsze.
6: Próbowała pani?
5: Nie. Nie, ale słyszałam od babci.
2: Grzegorz Rosiński, fryzjer z 30-letnim doświadczeniem, zaleca stosowanie prostych, domowych sposobów.
7: Musimy pamiętać o tym, że włos się żywi krwią, więc tak na dobrą sprawę to, co jemy, ma ogromny wpływ na jakość włosów. Włosy to nie tylko sam włos, to jest też skóra głowy, tak, o której musimy pamiętać. Taką podstawową rzeczą są to zwykłe, najprostsze masaże. Czy to podczas kąpieli, mycia głowy, czy nawet podczas jakby masowania samej skóry głowy na suche włosy, powoduje to, że poprawia nam się ukrwienie. Ukrwienie skóry głowy, co też stymuluje wzrost włosów. Wiadomo, jeżeli jest to obciążenie genetyczne, tak, jeżeli włosy wypadają, no to wiadomo, że może to nie pomóc, tak, powiedzmy sobie wprost. Przede wszystkim też wszystkie stare sposoby, które były kiedyś stosowane, tak, choćby stosowanie samego żółtka z jajek, z dodatkiem oliwy, miodu. Można to zrobić w formie maski, tak, czyli przed kąpielą, przed myciem włosów, tak, dosłownie nakładamy na 30 minut na włosy. Wtedy jakaś tam folia ochronna, najlepiej to zawinąć ręcznikiem, żeby po prostu zrobić taką jakby izolację, tak, i później spłukać to bardzo dobrze jakby nawilża skórę głowy, jak i same włosy.
2: Po myciu czas na suszenie, ale w jaki sposób to robić?
3: Staram się nie suszyć.
4: Żeby ładniej wyglądały, to ładnie szczotką szczotkować. Bez suszarki, nie używać suszarki. Bardziej się niszczą.
5: Ja za bardzo nie dbam o włosy. Po prostu je myję, suszę i wychodzę. Nie jestem w stanie wyjść ani położyć się w mokrych włosach.
8: Ja nie suszę, mam okręcone i gdyby suszę, to będę wyglądała jak takie ten, jak kobieta, co podsłowała prąd, ale tak to nie, bo suszę włosy, ale nie. Tracę 2-3 godziny, żeby je naturalnie wyschły.
7: Ja na przykład też odradzam swoim klientom jakby suszenie też włosów. Oczywiście czymś innym jest, jeżeli potrzebujemy szybko wziąć prysznic i rano wyjść na spotkanie, no to wiadomą rzeczą, że musimy tą głowę wysuszyć, ale po prostu im jest coś bardziej naturalne z mojego punktu widzenia, z mojego doświadczenia, tym jest na pewno dużo lepsze, tak, czyli po prostu umyć głowę. Przede wszystkim musimy pamiętać o dobrym natłuszczeniu. To jest podstawa. Czy olej arganowy, czy jedwab do włosów, to fajnie odżywia i po prostu wnika w strukturę włosa. Dobrze jest, jak to samo naturalnie sobie wyschnie, na pewno będzie dużo lepszym efektem niż suszenie włosów.
2: Z włosami jak ze wszystkim w życiu. Nie unikniemy błędów.
7: Źle dobraną chemią można zrobić sobie dużą krzywdę, popalić włosy i naprawdę poniszczyć na długie lata. To nie jest taka szybka odbudowa, żeby po prostu wrócić do tego, co jest. No, a myślę, że no wśród mężczyzn jakby, ja jestem jakby zwolennikiem, to co wspominałem wcześniej, im coś jest bardziej naturalne, według mnie tym jest bardziej lepsze.
2: Pamiętaj, zdrowe włosy to świadome mycie, odpowiednia dieta bogata w witaminę B3, cynk, krzem, żelazo oraz kwasy tłuszczowe omega-3, a także stosowanie odpowiednich odżywek. I co ważne, suszarki idą w kąt. A na koniec bonus. Czy fryzjer jest w stanie sam się ostrzyc?
7: Jasne, że tak, oczywiście, że tak. Ja dawno temu, jako młody chłopak, będąc w wojsku, jakby strzygłem się sam, bo nie było innej opcji. Wiadomo, nigdy nie będzie to tak dobrze, jak zrobi to druga osoba, bo jednak no, w lusterku, że tak powiem, ruchy są w tylnym, w drugą stronę, a jednak no, z tyłu musimy widzieć, jak robimy. Ale jak najbardziej, to w zależności też, jaka to ma być fryzura, tak? Wiadomo, jeżeli ma być bardzo krótko, to tak, ale jest to wszystko do zrobienia, ale jednak jest przyjemniejszą rzeczą, jak ktoś to robi dla nas, bo w końcu my to robimy cały dzień i całe swoje życie zawodowe, więc fajnie jest, jak raz na jakiś czas człowiek może skorzystać z usługi kolegi, koleżanki lub innego salonu fryzjerskiego.
2: Na dziś to wszystko. Do usłyszenia.

0: I co by było, gdybyśmy teraz mieli powtórzyć te wszystkie dźwięki? Nie, takiego zadania nie będzie, spokojnie. 12 minut jeszcze do godziny 10, a przed 10 mała niespodzianka.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: I proszę bardzo, już wiadomo jaka. Zaproszenie do kina, dowolnie wybrany seans filmowy. Zaproszenie jest ważne do 7 dnia września, także tak z myślą o weekendzie jeszcze. A ja już przygotowałam zadanie specjalne, nie będziemy śpiewać. Opowieści o wrzosach dzisiaj. Pani Ania już chwali się swoim wrzosowiskiem w Centrum Łodzi na balkonie Ile Kolorów, czyli wrzosy nie tylko wrzosowe, pięknie. Ale teraz będzie przekornie, ponieważ ja mam następujące zadanie. Pytanie, z czym jeszcze poza wrzosami kojarzy się Państwu wrzesień? Dlaczego ten wrzesień jest taki piękny? Najciekawsze naszym zdaniem odpowiedzi zostaną dzisiaj nagrodzone. Wyprawa do kina się szykuje, także proszę się zgłaszać. Studio Małpa, radiouć.pl.

Koma ma swój klimat i bardzo dobrze. 8 minut zostało do godziny 10, to wracamy na łagodny łon natury. Z czym jeszcze poza wrzosami kojarzy się Państwu wrzesień? Co we wrześniu wyjątkowego? studio@radiouć.pl. Czekam na wiadomości od Państwa, zaproszenia do kina przygotowane, ale do wrzosów jeszcze wrócimy, ponieważ mamy botaniczną opowieść o tym, co w tych wrzosach takiego wyjątkowego i są wyjątkowe, proszę mi wierzyć. Wrzos to tak w ogóle roślina magiczna. Kiedyś wierzono, że chroni przed nieszczęściem, przemocą. Sen o kwitnącym wrzosie to jest zapowiedź szczęścia, spokoju, dostatniego życia. Także można powiedzieć, ach, niech się przyśni. To do tego tematu będziemy wracać tuż po wiadomościach Radia Łódź, a do tych wiadomości jeszcze właśnie 7 minut nam pozostało.

0: Autopromocja.
1: Podnoszenie ciężaru.
2: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
3: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
4: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
5: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
6: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
7: Zapraszam. Agata Gwizdała.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Słyszałaś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
9: Co?
8: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów.
9: Mhm.
8: Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
9: Dziewczyno.
8: Co?
9: To jest fake.
10: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
11: Prawdziwe premium to nie tylko prestiż, to także odpowiedzialność, by wspierać innych i pomagać spełniać marzenia. Interbud Lublin SA, inwestor prestiżowej inwestycji przy Placu Wolności, zaprasza dzieci i studentów do udziału w konkursie Mapa Gwiazd. Wejdź na dziejesieprzyplacuwolności.pl, zgłoś swoją pracę i zobacz ją podczas finałowej wystawy w EC1, podczas wydarzenia Skarby Ziemi. Do wygrania atrakcyjne nagrody. Szczegóły na dziejesieprzyplacuwolności.pl.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
16: Tu Radio Łódź, jest 10. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, Jarosław Turek.
17: Na serwisie końcówka wakacyjnych remontów w Łodzi. Spóro wejście Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego i ciężkie metalowe brzmienia w Aleksandrowie Łódzkim. W ciągu dnia dzisiaj na początku pogodnie, potem większe zachmurzenie nawet może pokropić, dziś na termometrach do 22 stopni. Chociaż wakacje się skończyły, w Łodzi wciąż trwa część wakacyjnych remontów. Między innymi na ulicy Wielkopolskiej wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski w rozmowie z Radiem Łódź zapewnia jednak, że opóźnienia są niewielkie, a w wakacje udało się sfinalizować około 40 inwestycji.
18: Jeżeli te opóźnienia są, to już jest kwestia tygodnia, dwóch tygodni, czyli już nie mówimy o rocznych, półrocznych opóźnieniach. Więc ten rok odpukać w niemalowane tak drogowo idzie całkiem nieźle i całkiem płynnie.
17: Ale jeszcze przed końcem roku ruszą kolejne remonty łódzkich ulic i skrzyżowań.
18: Chociażby rondo na ulicy Kusocińskiego i Redkińskiej. Kolejny odcinek ulicy Zakładowej, kolejny odcinek ulicy Lutomierskiej, więc jeszcze kilka takich drogowych robót wystartuje.
17: Dodajmy, że od października tramwaje mają wrócić na Plac Wolności, a całej rozmowy można posłuchać na naszym portalu radiołódź.pl albo w aplikacji mobilnej. Ważą się losy kandydata Koalicji Obywatelskiej na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka. Sprawą zajmuje się od rana Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Jutro decyzję podejmą posłowie. Kandydaturę byłego ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu przedstawił Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej.
19: Specjalista, jakich mało. Właśnie praca w legislacji to powód, dla którego pan Maciej Berek powinien zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
17: Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości przypomina jednak słowa premiera Donalda Tuska, który mówił, że Maciej Berek to jego prawa ręka.
20: Podobno jest pan jedną z najbliższych osób Donalda Tuska. Wiadomo, że Trybunał spełni określoną funkcję. Jest zupełnie innego obszaru niż jest pan premier.
17: Prawo i Sprawiedliwość będzie kolejny raz rekomendowało Artura Kotowskiego. Jutro Sejm ma wybrać nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Ciężkie brzmienia zawładną Aleksandrowem Łódzkim. Dzisiaj już po raz 17 rozpoczyna się Summer Dying Loud, jeden z największych festiwali muzyki metalowej w Polsce. Na stadionie aleksandrowskiego Mosiru pojawi się kilkudziesięciu artystów z Polski i zagranicy, w tym m.in. zespół z byłym wokalistą Iron Maiden w składzie. A więcej o imprezie mówi nasz reporter Sebastian Dziuda.
13: 3 dni, 2 sceny i 51 koncertów. Tak w liczbach przedstawia się tegoroczny Summer Dying Loud. Jest to wbrew pozorom impreza bardzo zróżnicowana gatunkowo, co wyjaśnia Tomasz Barszcz z Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.
14: To mamy tam przekrój od rocka gotyckiego poprzez nową falę, industrial, kończąc na wszystkich odmianach metalu. Tam nie ma słabego gracza, tam nie ma zespołów wypełniaczy.
13: Poza koncertami uczestników czekają liczne pokazy, spotkania z artystami, a także stanowiska o charakterze społecznym i charytatywnym. W tym roku festiwalowicze będą mogli między innymi wziąć udział w bezpłatnych badaniach w kierunku wykrycia wirusa HIV. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
17: Festiwal metalowy w Aleksandrowie rusza dzisiaj i potrwa do soboty. Uczestnicy Mistrzostw Świata będą trenować w Pabianicach. Stadion Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji będzie gościć piłkarki biorące udział w zbliżających się Mistrzostwach Świata w piłce nożnej do lat 20. Obiekt został wybrany przez Piłkarską Federację FIFA, między innymi z uwagi na dobry stan murawy, mówi dyrektor pabianickiego MOSiR-u Łukasz Stencel.
21: W Pabianicach będą trenować drużyny Japonii, Korei Północnej, Portugalii, Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych, Włoch, a także Kostaryki. Murawa przez okres mistrzostw będzie całkowicie wyłączona dla innych grup z użytkowania, natomiast bieżnia będzie dostępna w sposób ograniczony.
17: Na czas mistrzostw z użytku wyłączone są też niektóre boiska w Łodzi. Piłkarki będą korzystać z obiektów na Łodziance, a także z boisk przy ulicy Minerskiej. Mundial do lat 20 rozpocznie się w sobotę. Poza Łodzią mecze będą rozgrywane jeszcze w Sosnowcu, Bielsko-Białej i w Katowicach, a finał 27 września na stadionie ŁKS-u. Więcej o sporcie też piszemy na naszym portalu radiołódź.pl.
22: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
16: A w Łódzkiem teraz około 17 stopni, z temperaturą szaleństwa dzisiaj nie będzie, ale tak wrześniowo, w sumie idealnie do 22-23 stopni maksymalnie na termometrach. Proszę pamiętać o tym, że sytuacja na niebie będzie się zmieniać. Na razie sporo błękitu, ale dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże. Kiedy może przelotnie popadać? W Łodzi około godziny 13, być może około godziny 16, być może. Zadamy sobie pytanie, gdzie ja mam ten parasol? W Kutnie Bełchatowie, Wieluniu, może uda się z wersją dnia bez deszczu.
22: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
23: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
16: 5 minut po godzinie 10, wrześniowe, wrzosowe klimaty dzisiaj. Za chwilę temat upominków. Najpierw grzecznie jeszcze dzień dobry. Monika Borysow-Dudowicz, Patrycja Wojsznis. Witamy bardzo serdecznie.

0: 13 minut po 10, to zgodnie z obietnicą. Do tematu upominków już teraz wracam. Dla kogo zaproszenia do kina po raz pierwszy dzisiaj? Dla pana Andrzeja. Dzisiejsze zadanie jest następujące. Wrzesień to nie tylko wrzosy. Z czym jeszcze się kojarzy, co we wrześniu zachwyca? Można zresztą przez cały czas pisać w tej sprawie. studio@radiowoc.pl. Podpowiadam, zaproszenia jeszcze czekają. Zbieranie kasztanów i żołędzi co roku. Do tego ludziki. Jak są żołędzie, to większe urozmaicenie, wiadomo. Czyli już jest upominek, ale temat jeszcze będzie omówiony. Czekam na wiadomości od Państwa. Za kilka minut wrócę również do rozmowy o wrzosach. Polecamy się. Do słuchania.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl

0: 19 minut po 10 to już możemy wrócić do naszych ukochanych wrześniowych wrzosów i przy okazji do rozmowy z dr Dorotą Mańkowską, która jako botanik opowiadała w Radiu Łódź właśnie o wrzosach. To co warto o nich wiedzieć? Zacznijmy od nazwy.
1: Wrzos, czyli Calluna vulgaris, to jest taka roślina, która u nas w Polsce rośnie przede wszystkim w borach. To znaczy ona rośnie na takich stanowiskach bardzo ubogich, piaszczystych, suchych, więc jest to roślina bardzo wytrzymała. To są takie krzewinki, które właśnie fantastycznie zaczynają kwitnąć pod koniec sierpnia, a taki szczyt ich kwitnienia przypada na początek września, stąd właśnie ta nazwa wrzesień od naszych przepięknych wrzosów. No i tak, żeby spotkać tak na dziko tą roślinę, musimy się zdecydowanie wybrać do jakiegoś lasu iglastego, najlepiej sosnowego, prześwietlonego. Tam właśnie w tym momencie na pewno będziemy obserwować takie fioletowe, ładne rośliny, które w runie leśnym się znajdują. Wrzosy też tworzą na otwartych polanach przepiękne wrzosowiska. Jeżeli ktoś z Państwa by chciał takie wrzosowiska zobaczyć, ogromne, polecam po Jeziorze Drawskie, tam na byłych poligonach przy Bornym Sulinowie są olbrzymie połacie, w tej chwili fioletowo kwitnące, no widok jest po prostu obłędny, także jest to naprawdę roślina godna uwagi, tym bardziej, że jest to roślina bardzo taka wytrzymała, dlatego, że ona jest wytrzymała i na zgryzanie, i na suszę, a jej nasiona przez to, że ona rośnie w takich trudnych warunkach, które nie zawsze sprzyjają jej wegetacji, zachowują potencjał swojego kiełkowania aż przez 100 lat. Więc naprawdę jest to bardzo ciekawa i ładna roślina. Oczywiście osoby, które posiadają własne ogrody, dobrze wiedzą, że jest bardzo dużo odmian wyhodowanych przez ludzi wrzosów, które mają przeróżne kolory, nie tylko właśnie taki wrzosowaty, czyli fioletowy, ale są i białe, i różowe, o kwiatach pełnych, wąskich, małych, dużych, więc ta różnorodność jest olbrzymia i również w tej chwili one wzbogacają nasze ogrody właśnie swoim kwitnieniem.
0: I jak to pięknie wygląda, ja tylko podpowiem. Wrzosy, czyli miasto, miasto, czyli Łódź i tutaj na Brusie Majerowskie Pole. Jak to wygląda? Oj, tam wrzosy wyglądają przepięknie. Koniecznie proszę sprawdzić.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Autopromocja.
2: Niecodzienne historie,
3: problemy i ważne tematy łódzkiego,
2: ale nie tylko łódzkiego sportu.
4: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
2: Porozmawiajmy o sporcie.
3: Wtorki, godzina 20.
4: Zapraszamy Michał Malinowski,
2: Piotr Andrzejczak,
3: Robert Zwoliński,
5: a także Dariusz Postolski.
6: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Fascynuje Cię czeska kultura? Uwielbiasz czeski humor? Radio Łódź zaprasza na pokaz specjalny kultowego filmu Petera Zelenki pod tytułem Rok Diabła z udziałem Jaromira Nochawicy. 9 września, środa, godzina 18, kino NCKF. Po filmie odbędzie się spotkanie, w którym udział weźmie Petr Wlczek, dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie, oraz Jacek Gruzin, redaktor naczelny Radia Łódź. Poprowadzi je filmoznawca Michał Dądzik. Partnerami wydarzenia są Narodowe Centrum Kultury Filmowej i Czeskie Centrum w Warszawie.
8: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy, poczuj potęgę defilady, oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
9: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
10: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
1: Po reklamie.
0: Najdłuższa fala relaksu.
11: Dwadzieścia osiem minut po godzinie 10 i zaglądamy do kalendarza. Dzisiaj 3 września, a już w sobotę będzie można legalnie się zasępić. W 2026 roku Dzień Sępa to właśnie 5 września. Czy w Łodzi mieszkają sępy? Pytanie jest podchwytliwe. Ja wiem, że mieszkają, są nawet moimi sąsiadami. Kiedy mijają Państwo ulicę Krzemieniecką, widać ich lokum. Dudusia również miałam przyjemność poznać. Magazyn Zwierz się zwierz już za kilka minut. Zapraszam w imieniu Moniki Czerskiej. Dzisiaj opowieść właśnie o sępach i będzie kilka zaskoczeń.

0: Monika Czerska, dzień dobry. Bohaterami dzisiejszego odcinka są sępy, drapieżne ptaki owiane złą sławą, wokół których narosło wiele legend. Jednak jak przekonuje Piotr Tomasik z działu edukacji Orientarium Zoo Łódź, sępy to ptaki, które mogą nas zaskoczyć i to bardzo pozytywnie, a poza tym odgrywają niezwykle ważną rolę w przyrodzie. Na początek naszego spotkania kilka słów o rodzinie sępów płowych mieszkających w łódzkim ogrodzie zoologicznym.
1: Mieszka ich obecnie 7. Mamy 3 samce, 3 samice i malucha. No jest nam bardzo miło, ponieważ po wielu latach mieszkania sępów u nas w zoo, wreszcie w tym roku, dokładnie w maju, pojawił się pierwszy maluch, wykluł się pierwszy młody sęp. On już opuścił gniazdo, razem z resztą kolonii właśnie penetruje wybieg, więc zapraszam zdecydowanie do łódzkiego zoo, by tego malucha, naszego sępa płowego, obejrzeć.
0: Będzie ku temu okazja, bo w najbliższą sobotę z okazji Międzynarodowego Dnia Sępa Orientarium Zoo Łódź przygotowuje specjalne wydarzenia poświęcone właśnie tym drapieżnikom. A my powracamy do opowieści Piotra Tomasika o sępiej rodzinie z Łódź. Jak zaczęła się ta historia?
1: Jest to historia niemalże godna filmu, ponieważ może ciężko w to uwierzyć, ale pierwszy sęp, który zamieszkał w łódzkim zoo, no można powiedzieć, że sam do nas przyleciał. W 2007 roku młody samiec sępa płowego zapuścił się w okolice Skierniewic, i tam najpewniej podczas burzy został zepchnięty na jakiś obiekt. Po zderzeniu właśnie z nim nastąpił uraz i właśnie takiego sępa znalazł mieszkaniec miejscowości pod Skierniewicami i przywiózł go do nas. Dostał imię Duduś i po bardzo długim, skomplikowanym leczeniu właśnie został pierwszym sępem mieszkającym w naszym zoo. Niestety, pomimo tego, że tutaj wszystkie kości były nastawione, jednak nie mógł już wrócić do środowiska naturalnego, ponieważ z takimi obrażeniami, po tak poważnej kontuzji, on by sobie po prostu już nie poradził. Do Dudusia zaczęły dołączać kolejne sępy i tak właśnie stworzyła się nasza kolonia.
0: Sępy to olbrzymie ptaki, mają ponad 2 metry rozpiętości skrzydeł. A co jest ich głównymi cechami rozpoznawczymi?
1: Głowa i szyja. Szyja bardzo długa i głowa właśnie z szyją praktycznie całkowicie pozbawiona piór. U sępów płowych te pióra są, ale są bardzo, bardzo krótkie. Służy to zachowaniu higieny podczas odżywiania się. Gdyby miały takie długie pióra, to pozostałości po odżywianiu się pewnie przenosiłyby z miejsca na miejsce, a wcale nie jest to pożądane. Dlatego takie przystosowanie do trybu życia sępów, do ich pobierania pożywienia, właśnie ptaki te mają. Oczywiście z racji na to, że są to ptaki drapieżne, posiadają również bardzo masywne, takie zagięte jak haki, dzioby, które są przystosowane do cięcia mięśni, skóry, oczywiście narządów wewnętrznych. Natomiast myślę, co ciekawe, sępy mają bardzo słabe nogi. Ich pazury wcale nie są ostre, jak chociażby u orłów, ponieważ sępy nie chwytają żywej zdobyczy i potrzebują tych łap tylko do przytrzymywania pokarmu, który już leży na ziemi. Więc to jest taka cecha też bardzo dla sępów charakterystyczna.
0: Charakterystyczne są też miejsca, w których bytują sępy.
1: Mieszkają w strefie podwzwrotnikowej Europy, Azji i w północnej Afryce. Natomiast zdarza się, tak jak właśnie w przypadku Dudusia, że sępy zalatują sporadycznie na teren Polski, ale myślę, co ciekawe, jeszcze trochę ponad 110 lat temu sępy gniazdowały na terenie góry w Polsce. Niestety mniej więcej od roku 1914 przestały regularnie zakładać tutaj swoje gniazda, natomiast cały czas można od czasu do czasu sporadycznie takiego zalatującego sępa gdzieś na terenie Polski znaleźć. Są to ptaki właśnie związane z pasmami górskimi, z urwiskami, z wąwozami skalnymi, takimi terenami właśnie, gdzie mogą zakładać bardzo wysoko swoje gniazda, a tereny te powinny sąsiadować z otwartymi terenami, tam gdzie zwierzęta kopytne mają swoje pastwiska. Takie tereny są najczęściej przez sępy wybierane do zakładania gniazd. Natomiast słowo gniazda, no może nie jest do końca trafione, ponieważ jeżeli chodzi o budowanie jakichś konstrukcji, to sępy są raczej dosyć niedbałe. To są często jakieś patyki, jakieś gałęzie.
0: Wygląd gniazda jest nieważny. Dla sępów liczy się rodzina, dodaje Piotr Tomasik z Orientarium Zoo Łódź.
1: Łączą się w pary na całe życie, wykazują się właśnie dużą wiernością, jeżeli chodzi o współtowarzysza życia właśnie. Natomiast też często sępy, które wybiorą sobie jedno miejsce do życia, żyją w tym miejscu bardzo, bardzo długo. Mogą żyć w koloniach, liczących od kilku do kilkudziesięciu nawet parę.
0: Ta rodzinność sępów, wierność i poczucie wspólnoty to pewnie dla wielu z nas spore zaskoczenie, bo najczęściej sępy źle nam się kojarzą. Dlatego tym bardziej trzeba podkreślić, że to ptaki, które odgrywają ogromną rolę w przyrodzie.
1: Nie ma co ukrywać, sępy są padlinożercami. Natomiast myślę, że my bardzo źle podchodzimy do tego zagadnienia. My rozumiemy padlinożerność jako żerowanie na słabszych, wykorzystywanie słabości innych. Jest to bardzo złe podejście do tematu, ponieważ sępy są tak naprawdę, można je nazwać taką ekipą sprzątającą. One są niezwykle ważne w środowisku, w którym żyją, ponieważ właśnie poprzez zjadanie tego, co albo się zostało po posiłku innych zwierząt, albo zjadając zwierzaki, które padły, przyczyniają się po pierwsze oczywiście do sprzątania świata, ale po drugie też blokują rozwój różnego rodzaju chorób, blokują transfer patogenów, różnego rodzaju bakterii, zarazków, czyli powstrzymują epidemie, które mogłyby zdziesiątkować stada właśnie zwierząt kopytnych. Przy pomocy bardzo silnego kwasu żołądkowego, wyjątkowo niskim pH, potrafią utylizować w sumie to chyba wszystkie patogeny i właśnie w ich żołądku wszystko to zostaje rozpuszczone, zaczyna się proces tam trawienia, więc sępy utylizują nie tylko te wszystkie resztki, ale także pozbywają się chorób, patogenów.
0: O niezwykłych ptakach, jakimi są sępy, opowiadał Piotr Tomasik z Orientarium Zoo Łódź. To oczywiście tylko niektóre ciekawostki. Po więcej można wybrać się do łódzkiego ogrodu zoologicznego w najbliższą sobotę, gdzie odbędą się wydarzenia związane z Międzynarodowym Dniem Sępa. W magazynie Zwierz się zwierz dziś to wszystko. Monika Czerska, do usłyszenia.
2: A do Dudusia innych sępów. Do tej opowieści tak w ogóle mogą Państwo wrócić. Polecamy stronę radiołódź.pl.

I już tylko 7 minut zostało nam do godziny 11. Tuż po 11 mogą Państwo liczyć na podpowiedzi. Wydarzenia kulturalne w Łodzi i w regionie. Będziemy czekać na Annę Groblińską i wszystko się wyjaśni. Także to plany na to, co po godzinie 11. O godzinie 11 najważniejsze wiadomości. Radio Łódź, tutaj wraca pewien temat. Główna ulica Łodzi z ograniczeniami. Za tydzień zaczną działać automatyczne słupki na Piotrkowskiej. Uwaga, uwaga! Są nowości w tej sprawie, także o tym będziemy opowiadać. Ale przede wszystkim mam dla Państwa jeszcze jedną bardzo przyjemną propozycję. To jest wyprawa do kina. Na jakie opowieści dzisiaj czekam? Jakie wyjątkowe historie zostaną nagrodzone? Bo tutaj z takim zastrzeżeniem, że wybierzemy te naszym zdaniem najciekawsze. Tematy wrześniowe, co poza wrzosami kojarzy się Państwu z tym miesiącem właśnie, który aktualnie jest obecny. Czym może się jeszcze zachwycać? Studia Małpa, radiołódź.pl. Czekamy na wiadomości.

0: Reklama. Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
1: Jesień w klubie Wytwórnia. 26 września Wymyśliłem Ciebie. Koncert pamięci Andrzeja Zauchy. A od 20 Cyber Girl. Pierwszy w historii mapping na fasadzie Double Tree by Hilton Łódź. 18 października Siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa. 23-25 października Festiwal Sound Edit i plejada polskich i światowych artystów. A dalej Kult, Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki razy 30. Szczegóły i bilety na wytwórnia.pl.
2: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
3: Let's do it!
2: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
3: Oh yeah!
2: Zamów 512 50 40 30.
4: Dobra cena gwarantowana.
3: Let's do it!
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
5: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
6: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
5: Tak wcześnie?
6: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
5: I co powiedzieli?
6: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
5: Bezcenne.
6: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
7: 9, 10, szukam.
8: Masz czas?
7: Pomóż mi znaleźć wiarę w siebie. Z tobą będzie łatwiej, bo jesteś dorosły.
9: Zostań wolontariuszem Akademii Przyszłości, by pomóc konkretnemu dziecku, które nie wierzy w siebie.
7: Może jest pod meblami?
9: Wystarczy godzina w tygodniu, by dziecko zaczęło z twoim wsparciem odkrywać swój potencjał.
7: Podsadzisz mnie?
9: Wolontariusze Akademii co roku pomagają około 2000 dzieci w całej Polsce.
7: Dołącz na akademieprzyszłości.org.pl. Czekam!
0: Ogłoszenie społeczne.
10: Tu Radio Łódź, jest 11:00. Zapraszamy na wiadomości Radio Łódź, Remigiusz Fedrowski.
11: Dzień dobry. Główna ulica Łodzi z ograniczeniami. Za tydzień zaczną działać automatyczne słupki na Piotrkowskiej. Oszustwo na system kaucyjny w Wielkopolsce. 24-latkowi grozi do 10 lat więzienia. Do prokuratury zgłaszają się nowi świadkowie w sprawie zonda krypto. To ludzie powiązani ze światem polityki. W regionie może trochę popadać, ale będzie ciepło do 23 stopni. Automatyczne słupki na Piotrkowskiej w Łodzi zaczną działać już niebawem. Zakończyły się testy i zapory zostaną uruchomione za nieco ponad tydzień. Inwestycja trwa od prawie roku, a jej celem jest poprawa bezpieczeństwa i stworzenie na Piotrkowskiej prawdziwego deptaka. Na początku będzie pomoc strażników miejskich, mówił w Radiu Łódź wiceprezydent miasta Tomasz Piotrowski.
12: Przy każdym słupku też będą stali strażnicy albo ktoś z urzędu. Będziemy starali się edukować, tłumaczyć, podpowiadać. Pojawiły się takie tymczasowe linie zatrzymania na ulicy Piotrkowskiej, żeby każdy kierowca wiedział, w którym miejscu ma się zatrzymać, żeby numer rejestracyjny został dobrze przeczytany.
11: Z Piotrkowskiej w Łodzi mają też zniknąć taksówki. Dlaczego? Odpowiedź na to pytanie pada w całej rozmowie, której można posłuchać na radio.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
0: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
11: Oszustwo na system kaucyjny w Wielkopolsce. 24-latek zatrudnił się w sklepie wielobranżowym. Mając dostęp do sklepowego systemu i terminala płatniczego, próbował zarobić na fikcyjnym zwrocie butelek objętych kaucją.
13: 24-latek wykonywał nieuprawnione operacje, mimo że żadnych butelek faktycznie nie zwracano. Pieniądze ze zwrotów trafiały na jego konto za pomocą kodów BLIK. Powtarzając manewr kilka razy w ciągu jednego dnia, miał w ten sposób wyprowadzić ze sklepu ponad 15 tysięcy złotych. Uznał najwyraźniej, że interes jest zamknięty. Zrezygnował z pracy i zniknął. Sklep nie dał za wygraną. Kierownik nabrał podejrzeń, przejrzał nagrania monitoringu i zawiadomił policję. 24-latek oficjalnie nie figurował jako mieszkaniec powiatu nowotomyskiego, ale policjanci ustalili, gdzie przebywa i go zatrzymali. Mężczyzna usłyszał 5 zarzutów kradzieży z włamaniem. Za to, co zrobił, grozi nawet 10 lat więzienia. Grzegorz Ługawiak, Radio Poznań.
11: Do prokuratury zgłaszają się nowi świadkowie w sprawie zonda krypto, a śledczy mają również taśmy z nagraniami dotyczącymi tej afery. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział w TVP Info, że świadkowie to osoby powiązane ze światem polityki.
3: Już są kolejne osoby, które same zgłaszają się do prokuratury i chcą podjąć współpracę z prokuraturą i chcą wyjawić ważne informacje dotyczące całej tej afery. To są osoby na styku polityki, więc takie rzeczywiście takie osoby też są.
11: Waldemar Żurek nie ujawnił, czego dotyczyły nagrania, które trafiły do prokuratury w związku z aferą zonda krypto. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jutro posłowie zagłosują w tej sprawie na sali plenarnej. Przeciwko objęciu tego stanowiska przez kandydata KO jest opozycja. Apel w tej sprawie wystosowały również niektóre fundacje zajmujące się praworządnością. Były minister do spraw wdrażania polityki rządu Maciej Berek mówił, że ten apel nie dotarł do niego osobiście.
8: Nigdy do mnie ten apel nie dotarł. Odczytałem go z mediów. Jest dla mnie głosem, nad którym się pochylam z wielkim szacunkiem, bo znam ludzi, znam te organizacje. Pewnie też zmartwiło to, że akurat moje kandydowanie wywołało aż taką potrzebę aż takiej silnej formy, którą jest ten apel.
11: O stanowisko w Trybunale Konstytucyjnym ubiega się także rekomendowany przez Prawo i Sprawiedliwość Artur Kotowski. Policja w Łodzi poszukuje dwóch nastolatek. 15-letnia Margaryta Potraszkowa zaginęła 31 sierpnia po wyjściu z domu przy ulicy Zarzewskiej. Ma około 160 cm wzrostu, jest szczupła, ma czarne, proste włosy sięgające łopatek i zielone oczy. Dzień później kontakt z 16-letnią Julią Zielińską urwał się po rozpoczęciu roku szkolnego. To dwa niezależne zaginięcia. O szczegółach mówi podkomisarz Maksymilian Jasiak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
14: Wczoraj po rozpoczęciu roku szkolnego w szkole przy ulicy Żeromskiego nie powróciła do domu i do tej pory nie nawiązała kontaktu z bliskimi. W momencie zaginięcia ubrana była w czarne spodnie, białą bluzkę, czarną marynarkę i sportowe buty. Miała ze sobą brązową torbę. Jest szczupła, ma 167 cm wzrostu.
11: Policja prosi o kontakt wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu nastolatek. Ich zdjęcia i szczegółowe informacje dotyczące poszukiwań zostały opublikowane na stronie Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. To tyle teraz. Na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam w południe.
15: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: W sumie można powiedzieć, że będzie dzisiaj ciepło, do 22-23 stopni w Łódzkiem maksymalnie. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, chociaż na razie sytuacja błękitna za oknami w Łodzi. Może przelotnie popadać w dwóch turach. W Łodzi około godziny 13, być może około godziny 16 również. Ciśnienie spada, biometr mamy neutralny i bardzo dobrą jakość powietrza.
15: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
16: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
10: I już 5 minut po godzinie 11. Monika Borysow, Dudowicz, Patrycja Wojsznis. Witamy bardzo serdecznie. Za chwilę czas na kulturę w Radio Łódź.

0: To Kazik w radiu, ale jak tu nie wspomnieć, że śpiewała również Edyta Bartosiewicz. 10 minut po godzinie 11.
1: Czas na kulturę.
0: A w naszym piątym pokoju, czyli w studiu, Anna Groblińska. Aniu, witam bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry. Także o ciekawych muzycznych zjawiskach dzisiaj będzie. W Muzeum Kinematografii, a chodzi o pokaz filmu Monterey Pop. To jest film z 1967 roku, kiedy to właśnie w Monterey w Kalifornii spotkali się artyści takiej miary jak Janis Joplin, Jimi Hendrix, The Who, Jefferson Airplane i inni. I tam był również D.A. Pennybaker, który nakręcił film, ale ten film to coś więcej niż zapis koncertów, to jest portret pokolenia i dzisiaj pokaz zremasterowanej wersji tego filmu. Mamy w tych naszych czasach co chwila taką nową premierę po latach, bo właśnie zremasterowane wersje są.
0: I czekamy na takie historie.
2: Ale oczywiście dzisiaj o 17:00 nie tylko pokaz filmu w Muzeum Kinematografii, ale także spotkanie ze znanym i wysoko cenionym dziennikarzem muzycznym Piotrem Mecem. Właśnie o tym filmie i o całym zjawisku. Pozycja obowiązkowa tak nazywa się sekcja festiwalu, letniego festiwalu filmowego TM Polówka, której filmy pokazywane są w Parku nad Jasieniem, czyli przy ulicy Tymieniewskiego 33. I tam dzisiaj na pewno tak zrobisz. O, masz wiadomość.
0: O.
2: No właśnie, Meg
0: nieco
2: Ryan.
0: Nieco niżej w tonacji był.
2: Meg Ryan, Tom Hanks o godzinie 20:00 polecamy. A bardzo ładnie wypadła wczoraj Polówka w ogrodach
0: ładnie.
2: Radia Łódź.
0: Tak.
2: Sporo osób było. Ja nie mogłam być na całym filmie, ponieważ miałam program wieczorem, ale zajrzałam tam. Naprawdę dużo osób nas odwiedziło. Świetnie, bardzo się cieszymy. A dzisiaj w Parku nad Jasieniem. Spotkanie z Patrycją Kosek poświęcone jej powieści kryminalnej Fuga urządza dzisiaj Wojewódzka Biblioteka Publiczna imienia Marszałka Piłsudskiego, czyli ta przy ulicy Gdańskiej 100/102. Patrycja Kosek jest specjalistką content marketingu z 8-letnim doświadczeniem w pracy z tekstami jako redaktorka, korektorka, copywriterka, menedżerka do spraw treści, jest absolwentką edytorstwa i filologii klasycznej, a do jej szczególnego postrzegania świata przyczynia się fakt, że jest synestetyczką, czyli dla niej słowa, liczby, pojęcia mają kolory, faktury mają kształty, ale swoją bohaterkę uczyniła kobietą obdarzoną innym darem, bowiem Natalia po śmierci klinicznej odbiera ludzi w nowy sposób, słyszy ich, nawet jeśli, przepraszam, jeśli oni nic nie mówią. Gdy przyjeżdża do Tataraju, pragnie jedynie ciszy, ale pierwsza już noc zmienia wszystko. Są tam tajemnice małego miasteczka, które chcą zostać odkryte. O godzinie 17:00 rozpocznie się spotkanie w bibliotece przy ulicy Gdańskiej 100/102. Wernisaż bardzo

0: do ciekawej wystawy dzisiaj. Otóż Maria Kostrzewska-Baron jest absolwentką Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych, wtedy jeszcze PWSSP, i po studiach współpracowała z bardzo wieloma teatrami, a także z filmem, jako dekoratorka, kostiumografka albo scenografka. To są takie produkcje, bardzo znane tytuły: Miodowe lata, Dzień świra, Testosteron, Matki, żony, kochanki, a praca przy filmie i dla teatru stanowiła dla niej inspirację do stworzenia pierwszej kolekcji małych rzeźb ceramicznych. I tak się zaczęła ta druga pasja i dzisiaj w Galerii Biblio Art, czyli przy ulicy Wólczańskiej 223, otwarcie wystawy 1070 stopni, formy ceramiczne i teatralne, bo będą i projekty lalek, i będą właśnie inspirowane lalkami teatralnymi rzeźby do obejrzenia. 14.30 otwarcie tej wystawy, no najlepiej na wernisaż, no ale jeśli ktoś pracuje i nie może, to polecamy bardzo serdecznie wizytę w tej jednej z wystawienniczych przestrzeni Politechniki Łódzkiej.
1: A my pięknie dziękujemy za te wszystkie podpowiedzi. Anna Groblińska.

21 minut po godzinie 11 tej nocy znowu spadnie deszcz. Tak zaczęła się ta muzyczna historia, ale przede wszystkim wiadomości są takie, że w nocy rzeczywiście dzisiaj będzie padać, chociaż, szanowni państwo, jest następująca wiadomość. Otóż szykują się spore zmiany w pogodzie. Na pogodę na razie nie narzekamy, ponieważ wiadomo, około 22-23 stopni dzisiaj, ale w przyszłym tygodniu nad Polskę nadciągnie potężny wyż baryczny. Będzie bardzo słoneczny. Nie będzie padać deszcz. To chyba nie są dobre informacje dla osób, które ewentualnie chętnie wybrałyby się na grzybobranie. Bardzo proszę, kto? Ręka w górę, ja już podniosłam, ale będzie bardzo przyjemnie i ciepło, także czekamy na lato jeszcze wrześniowe.

0: Słuchasz Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
3: Radio Nocą.
4: W pierwszym po wakacjach Radio Nocą zapraszam Państwa do naszej rozmowy na dowolny, na każdy temat. Co ciekawego czy też ważnego wydarzyło, czy dzieje się w naszym życiu, co u nas słychać. To także czas na wakacyjne wspomnienia, na ciąg dalszy historii, o których rozmawialiśmy dotychczas, a także na rozmowę o Państwa oczekiwaniach wobec Radio Nocą w nowym sezonie. Zapraszam Państwa do rozmowy w Radiu Nocą dzisiaj od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy propozycji na m.woźniczka@radiolos.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Fascynuje Cię czeska kultura? Uwielbiasz czeski humor? Radio Łódź zaprasza na pokaz specjalny kultowego filmu Petera Zelenki pod tytułem Rok Diabła z udziałem Jaromira Nochawicy. 9 września, środa, godzina 18, kino NCKF. Po filmie odbędzie się spotkanie, w którym udział weźmie Petr Wlczek, dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie, oraz Jacek Gruzień, redaktor naczelny Radia Łódź. Poprowadzi je filmoznawca Michał Dądzik. Partnerami wydarzenia są Narodowe Centrum Kultury Filmowej i Czeskie Centrum w Warszawie.
6: Przed nami wyjątkowy weekend w Pawianicach. 4, 5 i 6 września na polu golfowym A&A Arcadia odbędą się 48 dni Pawianic. 3 dni pełne muzyki, koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Strefa chill out, wesołe miasteczko i ponad 80 wystawców. Na scenie Grupson, Stachurski, Lordofon i Mysłowic. To będzie coś naprawdę wyjątkowego. A 6 września będziemy tam również my. Wpadnijcie się z nami spotkać. Zajrzyjcie do radiowego studia i bawcie się razem z nami. 48 dni Pawianic. Tego wydarzenia nie można przegapić. Partnerem studia plenerowego jest miasto Pawianice.
7: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Po reklamie.
0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
8: 29 minut po 11 to w porze przedpołudniowej. Ja za chwilę jeszcze wspomnę o wizycie w kinie. Tak powiążemy to z historiami pasującymi do tego, co w kalendarzu.

0: 25 minut zostało nam jeszcze do godziny 12, a ponieważ wizyta w kinie była zapowiadana.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: To raz jeszcze przypominam się dzisiaj w tej sprawie. Tak jak wspominałam wcześniej, będą jeszcze dzisiaj zaproszenia do kina. Tutaj tylko jedna bardzo ważna informacja, jeżeli chodzi o ważność tego zaproszenia. Będzie można wybrać się do kina do 7 dnia września włącznie. Także tutaj proszę o to, aby zastanowić się nad tym, czy będą Państwo mieli czas, bo to bardzo ważne w tej historii. Ale przede wszystkim sprawy wrześniowe. Dzisiaj wrzosy, ten temat już omówiony. Wrzosy niezmiennie właśnie z tym miesiącem się kojarzą, ale co jeszcze? Za co jeszcze wrzesień można pokochać? Czekamy na wiadomości studio@radiołódź.pl i najciekawsza naszym zdaniem odpowiedź zostanie nagrodzona.

0: 18 minut zostało do godziny 12 i można już jeszcze jedną kwestię wyjaśnić, czyli podwójne zaproszenie do kina, dowolnie wybrany seans filmowy. Zaproszenie ważne do 7 września. Za co kocham wrzesień? Za to, że dzieci idą do szkoły, a rodzice w końcu choć odrobinę mogą odsapnąć od pociech. Pan Michał przyznał się właśnie do takiego zwierzenia. Bardzo serdecznie pozdrawiam i przede wszystkim dużo spokoju życzę.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl

Kronie rosą błyszczą miłosną, gdy splatamy się jak korzenie.

I tak to moje miasto brzmi, tak to moje miasto właśnie wygląda. 11 minut do 12, o 12 najważniejsze wiadomości. Radio Łódź.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Autopromocja.
2: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
3: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
2: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
4: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
5: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
2: No tak, jakaś metafora.
5: Przesada.
2: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
3: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
2: i Anna Grobińska.
6: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
7: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
8: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
6: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
9: Zabetonowali cały.
10: Czego tu brakuje?
9: Rozumu.
10: Tylko rozumu.
11: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
12: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
6: Radio Łódź. Więcej niż radio.
1: Autopromocja. Reklama.
13: Przy Placu Wolności PL. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty. Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy, poczuj potęgę defilady, oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
14: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź. 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
15: Przed nami wyjątkowy weekend w Pabianicach. 4, 5 i 6 września na polu golfowym A&A Arcadia odbędą się 48 dni Pabianic. 3 dni pełne muzyki, koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Strefa chill out, wesołe miasteczko i ponad 80 wystawców. Na scenie Grupson, Stachurski, Lordofon i Mysłowic. To będzie coś naprawdę wyjątkowego. A 6 września będziemy tam również my. Wpadnijcie się z nami spotkać. Zajrzyjcie do radiowego studia i bawcie się razem z nami. 48 dni Pabianic. Tego wydarzenia nie można przegapić. Partnerem studia plenerowego jest miasto Pabianice.
1: Po reklamie
5: minęła godzina 12.
6: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
5: Zapraszamy na wiadomości Radio Łódź, Remigiusz Fladrowski.
16: Warszawa odpowiada na akt dywersji. Rosyjski ambasador wezwany na dywanik. Drążenie tunelu kolei dużych prędkości w Łodzi wkracza w decydującą fazę. Trwa montaż maszyny. Droga krajowa nr 12 w okolicach Opoczna ma być bezpieczniejsza dla pieszych i rowerzystów. W regionie może trochę popadać, ale będzie ciepło do 23 stopni. Rosyjski ambasador na dywaniku w polskim MSZ-cie, szef polskiej dyplomacji, wicepremier Radosław Sikorski powiedział, że resort stanowczo potępia wrogie działania Moskwy, które określił jako akty terroryzmu państwowego.
17: Nie zgadzamy się na bezkarne testowanie naszych granic i wrogie działania na naszych terytoriach. Nie ma zgody na podpalenia, ataki na kolej, morderstwa i inne prowokacje.
16: Radosław Sikorski podkreślił, że zagrożenie wymierzone w jednego z sojuszników jest problemem całego sojuszu.
0: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
16: Szybki montaż maszyny TBM, która wydrąży tunel kolei dużych prędkości pod Łodzią. Na plac budowy przy komorze startowej na Redkini dotarło już 6 z 7 elementów głowicy. Każde z jej ramion waży blisko 40 ton, a na miejscu montowane są także ważące nawet więcej segmenty osłony maszyny. Po złożeniu TBM ma rozpocząć pracę wiosną przyszłego roku, mówi dyrektor Biura Komunikacji i Spółki CPK Maciej Dudkiewicz.
18: Po zakończeniu prac maszyna rozpocznie drążenie jednego z kluczowych odcinków powstającej infrastruktury w ramach programu Port Polska. Tunel dalekobieżny w Łodzi będzie częścią kolei dużych prędkości.
16: Tarcza musi wydrążyć nieco ponad 4,5 km tunelu od Redkini do komory przy Łódzkim Domu Kultury. Tunel będzie ważnym elementem kolejowej linii Y, łączącej Warszawę, lotnisko Port Polska, Łódź oraz Wrocław i Poznań. Droga krajowa nr 12 w okolicach Opoczna ma być bezpieczniejsza dla pieszych i rowerzystów. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z wykonawcą na inwestycje w rejonie Dzielnej i Mroczkowa. W planach jest budowa chodników po obu stronach drogi, powstaną też 3 nowe zatoki autobusowe, a istniejące przejścia dla pieszych zostaną doświetlone. Jedno z nich ma być także przesunięte w bezpieczniejsze miejsce, wyjaśnia minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
19: To jest inwestycja o wartości ponad 7 milionów złotych, obejmuje wykonanie chodników o długości ponad 3 km. Chcemy wykonać taką inwestycję, która od razu uporządkuje wiele innych kwestii infrastrukturalnych.
16: Czyli wykonanie kanalizacji deszczowej, odwodnienia i zjazdów. Tym odcinkiem drogi krajowej 12 przejeżdża każdego dnia około 5,5 tysiąca pojazdów. Wybrany wykonawca ma 21 miesięcy na zaprojektowanie i realizację inwestycji. Pijany kierowca gimbusa. Policjanci z Hajnówki na Podlasiu zatrzymali kierowcę gimbusa pod wpływem alkoholu. 47-latek przewoził dzieci i miał w organizmie prawie 0,5 promila alkoholu. Wpadł podczas rutynowej kontroli w ramach akcji Bezpieczna droga do szkoły. Polska na razie nie uruchomi klauzul chroniących rynek w związku z importem mięsa z Brazylii, jednego z 4 krajów Mercosuru. Tak mówił w Brukseli wiceminister rozwoju i technologii Michał Baranowski. Dziś wszedł w życie zakaz importu mięsa z Brazylii, bo kraj ten stosuje hormony wzrostu i antybiotyki do zwiększenia populacji, co w Unii jest zabronione. Polscy producenci alarmują jednak, że sytuacja na rynku jest trudna. Wiceminister Baranowski powiedział, że rząd przygląda się sytuacji na rynku.
20: Po to wynegocjowaliśmy klauzule, żeby je móc w razie czego uruchomić. W tym momencie byłoby przedwczesne mówienie o tym, że jesteśmy gotowi, aby tę klauzulę użyć, bo to nie jest ten moment.
16: A klauzule chroniące europejski rynek, pozbawiające preferencji w handlu, zostały dołączone do umowy z Mercosurem dzięki zabiegom polskich europosłów. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 13.
21: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
22: A było dzisiaj tak pięknie i błękitnie, coraz więcej koloru białego na niebie, czyli sytuacja pogodowa się zmienia, tak nadciągają chmury w dwóch turach. Dzisiaj pierwsza dostawa około godziny 13, potem 16-17, tak mniej więcej i mogą przydać się parasole. Biometr mamy neutralny, bardzo dobra jakość powietrza, ciśnienie spada.
21: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
22: 5 minut po godzinie 12 i teraz już mogę powiedzieć, ciśnienie rośnie. Piotr Bieracki razem z nami.
23: Że spada.
22: Nie no, ale teraz już wiesz, teraz
23: przyszedłem
22: już jest zupełnie
23: spadło.
22: Inna sytuacja. Ktoś tutaj musi nam podnieść ciśnienie, prawda?
23: Ja się nazywam Piotr Bieracki, jestem od podnoszenia ciśnienia.
22: Zapisano w takim razie w aktach zawodowych twoich, pracowniczych tak zwanych. A jeżeli chodzi o ten wyjątkowy program, jeszcze w takim letnim, wakacyjnym klimacie...
23: Też można podnieść ciśnienie, marząc, przypominając sobie piękne chwile. Sierpień to jest w ogóle taki miesiąc, gdzie te gwiazdy nocą, prawda? Pięknie jest oglądać, co?
22: Perseidy.
23: A jak?
22: A jak spadają, to już w ogóle...
23: I warto zatrzymać takie chwile, prawda?
22: To wtedy ciśnienie się
23: dzisiaj
22: podnosi.
23: Dzisiaj będziemy zatrzymywać te chwile.
22: Niech tak będzie. Monika Borysow-Dudowicz, to pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas. Miałam sobie zrobić kawę, ale już teraz nie potrzebuję. Z państwem
23: proszę
22: zostaję...
23: Bardzo. O, moja kawa.
22: Dzięki. Piotr Bielawski.

Midnight Summer Dream. Jest taki sen nocy letniej. Jest to w klasyce, jest to w rozrywce. Jest to taki sen nocy letniej. Pewnie każdy z nas ma takie wspomnienie, do którego się powraca, więc do tego snu się powraca, albo on powraca i lata mijają, a jednak jest ważny. Pozostawił ślad w człowieku, nawet bym powiedział kierunek, cel, dążenie, tyle że nie każdy może, potrafi. No, nie ma co rezygnować z marzeń, to powiem. Dzieciaki, jak tam w szkole? Spytam teraz już zupełnie inaczej, żeby było realistycznie. Ja wiem, podejmuję się dzisiaj tutaj takiego trudnego projektu, bo w południe mówić o nocach rozgwieżdżonych, sierpniowych, zwłaszcza lipcowych, też trochę i wspominać i rozmarzać się, to jest bardzo ryzykowny projekt. Ale pomyślałem, że dzieciaki, słuchajcie, no sobie odpoczniecie, wynudzicie się po prostu przez ten czas. Nie będziecie myśleć, co tam już w szkole powiedziano, zadano, nie wiem, co zrobiono i czego od was się oczekuje. Rodzice nie będą się przez moment może zastanawiać, co trzeba jeszcze wam dokupić do tej szkoły, co tam na jutro przygotować i tak dalej, a jeśli już nie szkołą ktoś się zajmuje, tylko czymś zupełnie innym, to tym bardziej taką chwilę total uwolnienia, już nawet nie powiem, że relaks, ale total uwolnienia też potrzebuje. Niech to będzie między 12 a 13 w piosenkach na walizkach, bo z tymi piosenkami można też wyjeżdżać, czyli z marzeniami można wyjeżdżać, może to nawet najpiękniejsze w tej podróży wakacyjnej, wyjechać z marzeniami, jakby miało się to spełnić, co sobie marzymy, to dopiero byłaby piękna wakacyjna przygoda, prawda? No to od razu dopowiem, że tych gwiazd i tych rozgwieżdżonych piosenek teraz będzie naprawdę mnóstwo.

Takie noce pod gwiazdami to dopiero wrażenie niesamowite i pozostaje na pewno w człowieku, więc pomyślałem, jeśli wydłużać w ogóle ten czas wakacji, bo lato jeszcze trwa, to bardzo proszę tylko przywoływać piosenkami właśnie takie chwile. Under the Stars, czyli pod gwiazdami, można miło spędzić rzeczywiście w lipcu czy sierpniu te momenty, bo wtedy cieplutko, upalne wręcz noce. No a teraz już będzie robić się coraz chłodniej, tak czy inaczej. No to prawda, ale jeśli to piosenki na walizkach, to też przeboje na walizkach. Są przeboje rozgwieżdżone na pewno, a do najważniejszych, najlepszych, najpiękniejszych star zespołu Simply Red można dopisać. Tak, to jest właśnie taki przebój. To jest też czas, kiedy miałem okazję po raz pierwszy z Mickiem Hacknallem przez telefon robić wywiad, pamiętam.

podobno robię wszystko, żeby tak twardo stąpać po ziemi i nie za bardzo odpłynąć, żeby to nie było aż tak bardzo romantyczne, ale piosenki mówią same za siebie. No nie wiem, tu jest o zranieniu na przykład w tej piosence, ale jest właśnie ta nadzieja, że jeszcze kiedyś Między Gwiazdami będziemy zaśpiewał. Okej, nie będę psuł nastroju, jak najbardziej. Jesteśmy Między Gwiazdami, przypominamy sobie takie piękne chwile. Z takimi piosenkami, czyli marzeniami możemy wyjechać jeszcze na wakacje. Jeszcze nie dla wszystkich ten czas stracony, jeszcze nieskończony. A piosenki na walizkach to jest audycja, którą mogą Państwo współtworzyć, więc proszę proponować piosenki albo tematy tych audycji. W całości poświęcimy jakiemuś tematowi spotkanie między 12 a 13. Piosenki małparadiuć.pl. Proszę pisać w takim razie, proponować.

bo my wszyscy z gwiazd pochodzimy. Najpierw miłośnicy gwiazd, czyli Years and Years, a myślę, że wielu z Państwa do tego też by się przyznało i do klubu zapisało miłośników gwiazd. A teraz Moby po prostu i rzeczywiście z tych gwiazd gdzieś podobno przybyliśmy, a też z tego pyłu gwiezdnego może się składamy po prostu i jest coś w tym. Może dlatego tak nas przyciąga ta magia gwiazd, światło pochodzące właśnie stamtąd, rozświetlające nam wiele rzeczy po drodze, no i dające, jak niektórzy twierdzą, wskazówki czy znaki, ale my ich nie słuchamy albo nie zauważamy, albo wręcz przeciwnie, myślimy, że sami potrafimy, mamy siłę w sobie. Będziemy po prostu zdobywać gwiazdy. No a gwiazdy same w sobie nie dają się zdobywać. Gwiazdy nam mogą tylko pomagać albo dawać siłę, energię i tak dalej. No to różne są teorie i tyle na temat teorii, bo piosenki są piękne po prostu i odnoszą się tak naprawdę do tego, co odczuwamy. A dziś gwiezdne noce, wakacyjno-letnie gwiezdne noce.

Tak się pisze przeboje gwiezdne, przeboje na dodatek. Można tutaj powiedzieć śmiało. One Republic, Counting Stars. Można spędzić noce na liczeniu tych gwiazd. Te gwiazdy, jak mawiają, wskazują nam drogę, potrzebę. Też przemawiają do nas, żebyśmy zupełnie inaczej postrzegali rzeczywistość, ale i też nasze życie. I czasami mamy poleżeć, po prostu nic nie robić, zachwycać się nimi i odpoczywać. I po to te noce. Wakacje, bo letnie noce, bo lipcowo-sierpniowe noce. A później robi się już zupełnie inaczej. Nawet jeśli są te gwiazdy i je oglądamy, no to zupełnie już inaczej, chłodniej. I myślę, że no nie sprawia to nam aż takiej przyjemności. A dziś wracamy do chwil pięknych, które się udały i do chwil, które będą trwać. A więc przedłużamy sobie piękny czas wakacji.

No chyba o takie gwiazdy chodzi najbardziej, te są najpiękniejsze. Jestem dla ciebie jak Shining Star, świecąca najpiękniej gwiazda. No albo jest kilka piosenek, kiedy on czy ona śpiewa, że jesteś dla mnie taką najpiękniejszą, najjaśniejszą, najpiękniej świecącą gwiazdą. To o takie gwiazdy chodzi. Spoglądamy w te gwiazdy, żeby mieć po prostu taką odnośną do tego, co między nami. A tematy zbieramy. Jeśli ktoś zupełnie inny temat chciałby dorzucić do piosenek na walizkach, taka audycja od poniedziałku do piątku w Radiu Łódź od 12 do 13, to proszę pisać piosenki @radiołódź.pl albo po prostu proponować tytuły piosenek.

0: Słuchasz Radio Łódź.
1: Reklama.
2: Fascynuje Cię czeska kultura? Uwielbiasz czeski humor? Radio Łódź zaprasza na pokaz specjalny kultowego filmu Petera Zelenki pod tytułem Rok Diabła z udziałem Jaromira Nochawicy. 9 września, środa, godzina 18, kino NCKF. Po filmie odbędzie się spotkanie, w którym udział weźmie Petr Wlczek, dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie, oraz Jacek Gruzień, redaktor naczelny Radia Łódź. Poprowadzi je filmoznawca Michał Dądzik. Partnerami wydarzenia są Narodowe Centrum Kultury Filmowej i Czeskie Centrum w Warszawie.
3: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
5: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
7: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
8: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
9: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
10: Ty też możesz nam pomóc!
9: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
11: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
9: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
12: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
5: Ogłoszenie społeczne.
13: Słuchają Państwo Radia Łódź, jest 13. Czas na wiadomości w naszym programie. Remigiusz Pladrowski.
14: W Łodzi już niedługo mogą być sekundniki na skrzyżowaniach. Chce pomóc senator Krzysztof Kwiatkowski. Pies chory na nowotwór umierał na ulicy pod Aleksandrowem Łódzkim. Wcześniej kobieta przygarnęła go ze schroniska. 2 lata próby dla wszystkich nowych kierowców i 3 lata próby dla 17-latków. Wchodzą w życie nowe przepisy o ruchu drogowym. W regionie może trochę popadać, ale będzie ciepło do 23 stopni. Sekundniki przy sygnalizacjach świetlnych na skrzyżowaniach w Łodzi. Wprowadzenie urządzeń odmierzających czas do zmiany świateł proponuje senator Krzysztof Kwiatkowski. Senator chce, żeby sekundniki pojawiły się przede wszystkim na drogach, gdzie dopuszczalna prędkość wynosi powyżej 50 km na godzinę, a także na skrzyżowaniach z systemem Red Light. Przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej zwraca uwagę na korzyści płynące z takiego rozwiązania.
15: Takie rozwiązania, jak pokazują badania, radykalnie ograniczają niebezpieczne manewry na drodze w postaci gwałtownego hamowania lub gwałtownego przyspieszania.
14: A chodzi m.in. o rondo inwalidów w Łodzi. Senator zapowiedział, że skieruje do Ministerstwa Infrastruktury specjalne wnioski w tej sprawie. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to pierwsze sekundniki na łódzkich skrzyżowaniach mogą pojawić się w przyszłym roku.
5: Więcej na radiołódź.pl.
14: Pies chory na nowotwór umierał na ulicy. Sprawa trafiła do sądu. Chodzi o właścicielkę psa Linoxa, którego zauważono na kielnicy pod Aleksandrowem Łódzkim z sączącą się raną nowotworową. Okazało się, że kilka lat wcześniej psa adoptowała jedna z mieszkanek miejscowości. Postępowanie przeciwko właścicielce zwierzęcia dotyczy skrajnego zaniedbania, mówi Katarzyna Rezler ze stowarzyszenia SOS Animal.
16: Cudowny pies, kochający ludzi, łaszący się do wszystkich, trafił do osoby, do której nigdy nie powinien był trafić. Doprowadziła tak na dobrą sprawę do jego śmierci, bo pies był nieleczony, miał nowotwór.
17: Bulwersujące jest to, że pani oskarżona miała szereg możliwości zapewnienia pomocy temu zwierzęciu. Miała szereg możliwości, żeby skontaktować się, czy to ze stowarzyszeniami pomocy zwierzętom, czy to chociażby z samym urzędem. Poszukania pomocy na różnych polach, a mimo wszystko tego nie zrobiła.
14: dodaje adwokat Anna Wojciechowska. Właścicielka psa tłumaczy się, że zwierzę uciekło, a jej stan zdrowia jest wynikiem pogryzienia przez inne psy. Pies nie przeżył. Oskarżona nie przyznaje się do winy, grozi jej do 3 lat więzienia. 2-letni okres próbny dla wszystkich nowych kierowców i 3 lata próby dla 17-latków, a także zaostrzone normy dotyczące punktów karnych. To zmiany, które weszły w życie z nowymi przepisami prawa o ruchu drogowym. Zdaniem młodych kierowców i ich rodziców nowe przepisy przełożą się na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Pod Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Poznaniu był Maciej Szefer.
0: Myślę, że to jest dobry pomysł. Córkę będzie obejmowało prawie 3 lata, tak? 18-latków 2 lata, więc trochę długi ten okres, ale wydaje mi się, że to jest dobry pomysł, bo trzeba stopować pobudzenie.
18: Muszę jechać ostrożnie, no to nie ma w ogóle znaczenia. No jeżeli dba się o przepisy, no to ten okres próbny powinien być taki bezproblemowy, tak?
19: Okres próbny od dzisiaj wchodzi. Przygotowywaliście się jakoś? Jest to dla was, dla pana, dla narzeczonej szok? Jak pan to odbiera?
20: Nie, dla niej cały prawo jazdy będzie nowość, więc jakby zmiany jej nie dotyczą.
14: Od dziś obowiązują nowe regulacje dotyczące punktów karnych dla kierowców, którzy dopiero zdobyli prawo jazdy. W przypadku przekroczenia liczby 12 punktów karnych będą musieli ukończyć dodatkowe godzinne szkolenie dotyczące zagrożeń w ruchu drogowym. W przypadku przekroczenia 20 punktów karnych w pierwszym roku po zdaniu prawa jazdy kierowca straci uprawnienia. Rozpyliła w pociągach śmierdzącą substancję. Maszyny wyłączono z użytku, a kobiecie postawiono zarzuty. Do 2 takich zdarzeń doszło na terenie powiatu kutnowskiego. Sprawczynią była 66-letnia kobieta, która podczas przejazdów pasażerskich najpierw pod koniec sierpnia, a następnie 1 września rozpyliła w pociągach nieznaną substancję, mówi aspirant Daria Olczyk z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.
21: Pasażerka rozpaliła na siedzenie wagonu nieznaną substancję o intensywnym i drażniącym zapachu. W wyniku jej działania doszło do uszkodzenia siedzisk i oparci, a pociągi zostały wyłączone z ruchu. Łączna wartość strat poniesionych przez kolej wyniosła około 120 tysięcy złotych.
14: 66-letnia kobieta przyznała się do winy i odpowie za zniszczenie cudzego mienia. Na kobietę nałożono dozór policji, a o dalszej karze zdecyduje sąd. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 14:00.
22: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
13: Proszę zostawić pochmurność w domu, a najlepiej schować do kieszeni. Pochmurności wystarczy nam na ulicach i wszędzie wokół. Będzie pochmurno, na dodatek przelotne opady deszczu i one powinny się już zaczynać po 13:00. Może już nieźle popadać w różnych miejscach naszego regionu. Temperatura do 23 stopni, 21-22 w tej chwili, więc całkiem nieźle. Jak na taką prognozę, wiatr słaby, umiarkowany, południowo-zachodni oraz zachodni.
22: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
23: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
13: 6 minut po 13:00. Patrycja Wojsznic do państwa się uśmiecha, żeby nie było ponuro. Ja też się uśmiecham. Piotr Bielawski, zapraszamy. Jesteśmy razem do 16:00.

potem rzeczywiście zobaczyć jakiś się ciekawy film, może i nam opowiedzieć. Bardzo zapraszam do wspólnej zabawy. No i poważne tematy. Mecenasie jest sprawa, czyli Kuba Jędrzejewski, jego magazyn już w tej godzinie o 13.40.

Brak tchu to mlecze oczywiście i ich kolejna piosenka. Przeróżne piosenki będą mieć premiery w najbliższym czasie. Tak spojrzałem na listę tych nowości polskich. Oj, nawet całe płyty, bo Natalia z Micro Music wreszcie z całym albumem, a kolejna piosenka już za chwilę. Może już jutro zagram też a propos Łodzi, Martin i Police, bo już przygotowują nowy materiał już. No, zależy jak patrzeć na czas, ale przygotowują rzeczywiście i pierwsza piosenka ma promować kolejne wydawnictwo. To jesteśmy w Łodzi, no, w wielu muzycznych historiach i wiele wywiadów z muzykami na naszej stronie radio.pl, w tym właśnie z Martin i Polis a propos wydarzeń związanych z debiutem, z całym tym szaleństwem, promocją i również koncertem w naszym radiowym studiu imienia Henryka Debicha. Można powspominać, a potem już czekać na te pierwsze dźwięki. Jak powiedziałem, jutro 17.20 to zapraszam do tego programu. Ale jak już jesteśmy przy stronie, bo można słuchać Radia Łódź, oglądać stronę, czytać, komentować, radio.pl, tutaj z ważnych spraw przebudowują trasę na południu łódzkiego. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. To jest droga wojewódzka numer 785 między Silnicą a Silniczką w powiecie radomszczańskim. Tam prawie 3 kilometry drogi jest w tej chwili w modernizacji i muszę przyznać, bo miałem okazję samemu to przeżyć. No niezła zabawa jest teraz na tym odcinku, ale ma być lepiej, ma być szybciej i bezpieczniej. To jest rzecz najważniejsza. Tu nie chodzi nawet o zdjęcie, które oczywiście mogą Państwo zobaczyć na naszej stronie, ale mogą Państwo odczytać, jak się poruszać tym odcinkiem, bo tam ruch wahadłowy, co się dzieje z tym odcinkiem, skąd właśnie taka potrzeba remontu tej drogi. No i do kiedy to przede wszystkim potrwa. Te utrudnienia, no powiedzmy sobie szczerze, troszeczkę potrwają rzeczywiście, a propos dróg, to droga krajowa numer 12 pod Opocznem też będzie bezpieczniejsza. Inwestycja za ponad 7 milionów złotych i a propos dróg, to o tym też piszemy na naszej stronie radio.pl. To jest inwestycja, która obejmuje wykonanie chodników o długości 3 kilometrów. Chcemy wykonać taką inwestycję, która od razu uporządkuje wiele innych kwestii infrastrukturalnych, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. No a w tym miejscu oczywiście też wszyscy muszą liczyć się z utrudnieniami. Nie ma lekko, żeby coś było lepiej, piękniej, no to najpierw musi być troszeczkę gorzej. I ja pozostanę przy drogach, opowiadając o naszej stronie, tak specjalnie, ale oczywiście tych tematów jest mnóstwo i strona kolorowa i różnorodnie. Polecam zawsze kulturę i proszę tam się wczytywać, dowiadywać i obserwować, co się w tej kulturze, zwłaszcza łódzkiej i okolicznej, dzieje. Natomiast fotoradary będą bardziej tolerancyjne. Kierowcom będzie trudniej uniknąć mandatu. No to cóż, no trzeba powiedzieć jasno. Jest przede wszystkim coraz więcej tych urządzeń, coraz więcej odcinków pomiarowych i tak dalej, i tak dalej. No trzeba uważać. Kierowcom naprawdę będzie trudniej uniknąć mandatu i to ma służyć oczywiście czemu? Bezpieczeństwu. A jeżeli coś służy bezpieczeństwu, to już rzeczywiście zaczyna mieć to sens. Jak to będzie z tymi fotoradarami, to proszę poczytać już na naszej stronie radio.pl. Jeszcze raz polecam. Zachęcając również do tych innych działów. Ja wspomniałem kulturę, jest mi bliska. Ale przecież i inne działy oferują i sprawy bieżące, i podcasty, i można zanurzyć się po prostu tematycznie w różne strony, podążać, dowiadując się i czerpiąc wiedzę z naszej strony radio.pl.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Autopromocja.
2: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
3: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
2: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
3: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
4: Veni, vidi, vini. Zawsze w niedzielę o 20:00.
3: Bartosz Florczak,
2: Marcin Tercjak.
3: Zapraszamy.
5: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
6: Jak relacjonują mieszkańcy, woda lała się ulicami miasta. Niektóre drogi miały wyglądać dosłownie jak rzeki.
7: Od rana w okolicy Placu Kościelnego pojawiły się wygrodzenia.
8: Sprawdzam sytuację na drogach i obecnie bez większych korków.
5: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
7: Dla mieszkańców Łęczycy i okolicznych miejscowości to bardzo dobra informacja.
9: O Jezu, strasznie, drzewa pobierywane.
10: Od stycznia, tak co miesiąc, 7 podwyżek mieliśmy.
11: Straciłem już naprawdę przejrzystość tego wszystkiego.
12: Panie, tu się nic nie dzieje, to jest umieralnia.
13: O, jest za mało policji.
14: No, na porządku, czystości i spokoju.
5: Radio Łódź. Więcej niż radio.
1: Autopromocja. Reklama.
15: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
16: Przed nami wyjątkowy weekend w Pabianicach. 4, 5 i 6 września na polu golfowym A&A Arcadia odbędą się 48 dni Pabianic. 3 dni pełne muzyki, koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Strefa chill out, wesołe miasteczko i ponad 80 wystawców. Na scenie Grupson, Stachurski, Lordofon i Mysłowic. To będzie coś naprawdę wyjątkowego. A 6 września będziemy tam również my. Wpadnijcie się z nami spotkać. Zajrzyjcie do radiowego studia i bawcie się razem z nami. 48 dni Pabianic. Tego wydarzenia nie można przegapić. Partnerem studia plenerowego jest miasto Pabianice.
17: Znowu zajechałem Ci drogę. Znowu blokuję chodnik. Znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
18: Let's do it!
17: Rydwany Miasta. Alternatywa dla drogich przejazdów.
18: Oh yeah!
17: Zamów 512 50 40 30.
19: Dobra cena gwarantowana.
18: Let's do it!
1: Po reklamie.
0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
2: No prawie 28 minut do godziny 14 u nas. Proszę sprawdzić, jak u Państwa. A niebawem obiecany magazyn Mecenasie. Jest sprawa.

0: James Blunt zaśpiewał Letni Przebój 2026, a to motyw muzyczny, który powrócił w pewnej innej piosence. Mógłbym spytać w jakiej i byłby już konkurs, ale konkurs będzie filmowy i trochę później. Proszę zaczekać na to. 20 minut do 14 w Radiu Łódź. Teraz to o poważnych sprawach, a dokładniej o wcześniejszej emeryturze.
1: Audycja powstaje we współpracy z Izbą Adwokacką w Łodzi. Mecenasie, jest sprawa.
2: Przeszli na wcześniejszą emeryturę zgodnie z obowiązującymi wtedy zasadami. Dopiero po latach okazało się, że ta decyzja może obniżyć ich przyszłe świadczenie, choć w chwili jej podejmowania nie mogli o tym wiedzieć. Dziś część takich emerytów może walczyć o ponowne, korzystniejsze przeliczenie emerytury. Kogo to dotyczy i co można zrobić, o tym powiemy dziś w magazynie Mecenasie jest sprawa. Jakub Jędrzejewski, zapraszam. W studiu adwokat Anna Śmiałkowska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: To na początek seria szybkich stwierdzeń. Poproszę o odpowiedź mit lub fakt. Jeśli przez lata ZUS wypłacał mi zbyt niską emeryturę, sam powinien ją teraz przeliczyć i zwrócić pieniądze.
3: Mit.
2: Jeśli ZUS odmówi ponownego przeliczenia emerytury, nic więcej nie można już zrobić.
3: Mit.
2: Problem może dotyczyć osób, które zdecydowały się na wcześniejszą emeryturę jeszcze przed czerwcem 2012 roku.
3: Fakt.
2: Im dłużej czekamy ze złożeniem wniosku o ponowne przeliczenie emerytury, tym więcej możemy stracić.
3: Tak, to jest fakt.
2: I ostatnie, najbezpieczniej poczekać na zmianę przepisów i dopiero wtedy zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
3: Mit, zdecydowanie mit.
2: Teraz przejdźmy do tych pytań, w których można nieco bardziej się rozwinąć w odpowiedzi. Skąd ten czerwiec 2012 roku? Czy to jest jakaś taka data graniczna?
3: Tak, można powiedzieć, że jest to pewna data graniczna. W czerwcu 2012 roku, a dokładnie 6 czerwca, zmieniły się zasady obliczania emerytur dla osób, które przeszły na wcześniejsze emerytury i następnie po uzyskaniu wieku emerytalnego chciały przejść na tą emeryturę podstawową. Te zasady zmieniły się właśnie w tej dacie i osoby, które przeszły na emeryturę przed dniem 6 czerwca 2012, nie miały kompletnie świadomości, że zasady zostaną zmienione tak jakby w trakcie gry i kiedy podejmowały życiową decyzję o tym, czy przejść na wcześniejszą emeryturę, czy pracować dalej, nie wiedziały, że w przyszłości ta decyzja podjęta może mieć negatywne dla nich konsekwencje, szczególnie finansowe.
2: Jak to wpłynęło na pobieranie emerytury?
3: Uprośmy to może do takiego prostego przykładu skarbonki. Przez całe nasze życie zawodowe do tej skarbonki zbieramy swój kapitał, który później jest podstawą do przeliczenia naszej emerytury. I przechodząc na wcześniejszą emeryturę, ci ludzie mieli taką świadomość, że zbierają ten kapitał i ten kapitał pozostanie nienaruszony. Natomiast składając wniosek o emeryturę tą już właściwą, okazało się, że ZUS nagle z tej skarbonki odliczył im wszystkie pobrane wcześniej świadczenia, więc ten kapitał ich drastycznie się zmniejszył, co wpłynęło bardzo często na wysokość tej emerytury w taki sposób, że ta emerytura podstawowa była niższa niż ta emerytura wcześniejsza. Więc większość z tych ludzi pozostawała nadal na wcześniejszej emeryturze i pozostaje do chwili obecnej, bo emerytura podstawowa była świadczeniem po prostu niższym.
2: A czy były jakieś przesłanki, z których te osoby, które przeszły wtedy na wcześniejszą emeryturę, mogły wnioskować, że no, będą takie konsekwencje kilka lat później?
3: Absolutnie nie. Ci ludzie zostali zaskoczeni w momencie ogłoszenia ustawy. Ta ustawa została ogłoszona właśnie w czerwcu 2012, a weszła w życie od 1 stycznia 2013. I w zasadzie tylko te osoby, które między czerwcem 2012 a styczniem 2013 nabyły prawo do emerytury już podstawowej, czyli osiągnęły wiek emerytalny, mogły się uchronić przed negatywnymi konsekwencjami tych przepisów. Natomiast wszystkie pozostałe, które nabyły prawo do emerytury tej podstawowej od dnia 1 stycznia 2013, absolutnie już nie miały na to żadnego wpływu.
2: A kto powinien szczególnie zainteresować się tym tematem? O jakich rocznikach tutaj mówimy i czy mówimy o jakiejś takiej konkretnej grupie zawodów?
3: Tak, dotyczy to generalnie wszystkich osób, które przed 6 czerwca 2012 przeszły na wcześniejszą emeryturę, a wiek emerytalny, tak jak wskazałam wcześniej, osiągnęły po dniu 1 stycznia 2013. I to są osoby, które wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Jeśli mówimy o szczególnych warunkach, to mamy na myśli najczęściej warunki szkodliwe, czyli takimi grupami uprzywilejowanymi, które mogły przejść na wcześniejszą emeryturę, to byli górnicy, hutnicy, osoby, które pracowały w trudnych warunkach, w tych szkodliwych warunkach w przemyśle włókienniczym, chemicznym na przykład i szereg innych zawodów. Te osoby mogły przejść na wcześniejszą emeryturę w wieku 55 lat kobiety, 60 mężczyźni, a więc mówimy przede wszystkim o rocznikach, jeśli chodzi o kobiety, to urodzonych w latach 1954-1959, a jeśli chodzi o mężczyzn, urodzonych w latach 1949-1952 i o roczniku 1954. Natomiast taką szczególną kategorią osób są osoby, które wykonywały zawód nauczyciela, dlatego że w przypadku nauczycieli prawo do wcześniejszej emerytury przysługiwało niezależnie od wieku. Liczył się tylko staż pracy. Więc mogło się zdarzyć tak, że kobieta na przykład w wieku 51 czy 52 lat przechodziła na wcześniejszą emeryturę i w związku z tym przez dłuższy okres czasu niż w innych zawodach to świadczenie miała pobierane, a zatem większa kwota tych pobranych świadczeń następnie była jej odliczana od tego kapitału, który uzbierała przez swoje całe życie zawodowe. Więc ta kategoria osób jest szczególnie pokrzywdzona tymi przepisami.
2: W 2012 roku pojawia się ustawa, 12 lat później, w 2024 zapada ważny wyrok Trybunału Konstytucyjnego dla tych emerytów. Co ten wyrok zmienił?
3: Wyrok rzuca nowe światło i powoduje, że możemy na nowo spojrzeć na tą sytuację emerytów. Wyrok Trybunału stwierdza, że przepisy, które zostały wprowadzone właśnie w tym 2012 roku dla osób, które już pobierały świadczenia wcześniejszej emerytury i już te emerytury były im przyznane, czyli złożyły wniosek przed datą wejścia w życie tych przepisów, są niekonstytucyjne i nie mogą w związku z tym wobec nich obowiązywać. Dlaczego? Dlatego, że to narusza konstytucyjną zasadę zaufania obywateli do państwa. No, państwo nie powinno zmieniać zasad w trakcie gry i nie powinno obywateli zaskakiwać, szczególnie jeśli to są tak poważne i dotkliwe skutki finansowe. Natomiast wyrok nigdy nie został ogłoszony, przynajmniej do tej pory nie został ogłoszony w Dzienniku Ustaw, a więc formalnie nie wszedł niestety w życie. Niemniej jednak są pewne środki i drogi, którymi można postępować, aby dochodzić obecnie swoich praw. Brak publikacji tego orzeczenia oznacza, że ZUS sam z siebie nic nie zrobi. Nie mamy nowelizacji ustawy, wyrok został wydany, ale nie ogłoszony, w związku z tym formalnie tak jakby go trochę nie było. W związku z tym, jeżeli złożymy wniosek do ZUS-u o ponowne przeliczenie emerytury i zwrócimy się z tym problemem, to urzędnik ma trochę związane ręce. Na pewno ZUS wyda nam decyzję odmowną, ale ta decyzja odmowna otwiera nam drogę sądową i tam możemy dochodzić bezpośrednio swoich praw, dlatego że sąd już jest władny do tego, aby ocenić, czy dany przepis rzeczywiście jest konstytucyjny, czy też nie. Nawet jeśli ten wyrok Trybunału nie został formalnie ogłoszony.
2: To przejdźmy teraz tę procedurę krok po kroku. Jaki wniosek należy złożyć do ZUS-u i na co warto się w nim powołać? Ale na to pytanie odpowiedź już w części internetowej w naszym studiu adwokat Anna Śmiałkowska. Do usłyszenia na radioloc.pl i w naszej aplikacji.
1: Audycja powstała we współpracy z Izbą Adwokacką w Łodzi.

To Wiraszko oczywiście, to dwie wieże, piosenka, którą gramy od pewnego czasu. Także aktualna piosenka, 6 minut do 14, aktualności to u nas dokładnie o 14 w wiadomościach, a będzie między innymi o tym, że dane osobowe łodzian przekazywane są bez ich zgody. Sprawdza to Rzecznik Praw Obywatelskich.

0: autopromocja.
1: Podnoszenie ciężaru.
2: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
3: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Fascynuje Cię czeska kultura? Uwielbiasz czeski humor? Radio Łódź zaprasza na pokaz specjalny kultowego filmu Petera Zelenki pod tytułem Rok Diabła z udziałem Jaromira Nochawicy. 9 września, środa, godzina 18, kino NCKF. Po filmie odbędzie się spotkanie, w którym udział weźmie Petr Wlczek, dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie, oraz Jacek Gruzień, redaktor naczelny Radia Łódź. Poprowadzi je filmoznawca Michał Dądzik. Partnerami wydarzenia są Narodowe Centrum Kultury Filmowej i Czeskie Centrum w Warszawie.
4: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy. Poczuj potęgę defilady. Oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
5: Prawdziwe premium to nie tylko prestiż. To także odpowiedzialność, by wspierać innych i pomagać spełniać marzenia. Interbud Lublin SA, inwestor prestiżowej inwestycji przy Placu Wolności, zaprasza dzieci i studentów do udziału w konkursie Mapa Gwiazd. Wejdź na dziejesieprzyplacuwolności.pl, zgłoś swoją pracę i zobacz ją podczas finałowej wystawy w EC1, podczas wydarzenia Skarby Ziemi. Do wygrania atrakcyjne nagrody. Szczegóły na dziejesieprzyplacuwolności.pl.
6: Polska Grupa Zbrojeniowa, najważniejszym partnerem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Kilkadziesiąt tysięcy pracowników, dziesiątki zakładów i kilkanaście tysięcy polskich firm współpracujących. Razem produkujemy Twoje bezpieczeństwo. Polska Safe. Bezpieczeństwo i rozwój w Twoim regionie.
0: Po reklamie.
7: Już 14 w Radiu Łódź. Czas na wiadomości w naszym programie. Remigiusz Fladrowski.
8: Dane osobowe Łodzian przekazywane bez ich zgody. Sprawdza to na razie Rzecznik Praw Obywatelskich. Ambasador Rosji wezwany na dywanik. W tle są akty sabotażu. Kamery mogą już niedługo pilnować porządku na Starym Widzewie w Łodzi. To rozszerzony monitoring. W regionie może trochę popadać, ale jest ciepło do 23 stopni. Rzecznik Praw Obywatelskich sprawdza, czy miejskie strony internetowe w Łodzi przekazywały dane użytkowników zewnętrznym firmom bez ich zgody. Według audytu problem mógł dotyczyć 28 z 39 sprawdzanych serwisów. Wśród nich miały być m.in. strony MOPS-u i Biuletynu Informacji Publicznej. Rzecznik zwrócił się do władz Łodzi o wyjaśnienia. Więcej na ten temat wie reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
9: Chodzi przede wszystkim o to, czy informacje o osobach odwiedzających miejskie strony mogły trafiać do zewnętrznych firm, zanim użytkownik wyraził na to zgodę. W piśmie skierowanym do prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk szczególnie zwraca uwagę na stronę łódzkiego MOPS-u, z której korzystają m.in. osoby szukające pomocy. Wątpliwości dotyczą też Biuletynu Informacji Publicznej. RPO chce sprawdzić, czy brak zgody na przetwarzanie danych nie utrudniał mieszkańcom dostępu do zamieszczonych tam informacji. Miasto ma również odpowiedzieć na pytania dotyczące karty łodzianina i aplikacji Łódź.pl. Między innymi kto ma dostęp do zbieranych tam danych i czy były one wykorzystywane w celach reklamowych. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
8: A według informacji, które trafiły do RPO, sprawa może dotyczyć około 700 tysięcy użytkowników miejskich stron. Rzecznik chce też wiedzieć, czy miasto potwierdziło nieprawidłowości we własnej kontroli i czy sprawa została zgłoszona do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10: Więcej na radiołódź.pl.
8: Prokuratura chce przesłuchać prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie zaprzysiężenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent nie odebrał ślubowania od czwórki sędziów. Z tego powodu sędziowie Trybunału wybrani przez Sejm 13 marca nie mogą orzekać. Ambasador Rosji został wezwany do polskiego MSZ. Ma usłyszeć potępienie aktów sabotażu oraz zapowiedź kolejnych restrykcji i sankcji.
11: Radosław Sikorski stanowczo potępił ostatnie działania przypisywane rosyjskim służbom.
12: Nie zgadzamy się na bezkarne testowanie naszych granic i wrogie działania na naszych terytoriach. Nie ma zgody na podpalenia, ataki na kolej, morderstwa i inne prowokacje.
11: Dlatego rosyjski ambasador został dziś wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
13: Usłyszy słowa stanowczego potępienia i usłyszy, że to spotka się z reakcją w postaci nie tylko restrykcji dla dyplomatów, ale także kolejnych pakietów sankcji.
11: Nowy unijny pakiet sankcji ma objąć ponad 1600 osób i firm związanych z rosyjską agresją na Ukrainę. Wezwanie ambasadora jest częścią skoordynowanej reakcji europejskich stolic i wyrazem solidarności z Niemcami po pojawieniu się uzbrojonego drona na lotnisku w Lipsku. Jan Oleński, Polskie Radio.
8: Monitoring na Starym Widzewie w Łodzi coraz bliżej. Nowe kamery mają pojawić się w rejonie ulicy Szpitalnej i pasażu Szewczyka. Przypomnijmy, że w tej okolicy dochodziło do licznych aktów wandalizmu. Jeden z domów został oblany olejem, a następnie pomazany przez pseudokibiców. Miasto ogłosiło przetarg na instalację nowego monitoringu miejskiego w tej części Łodzi i zgłosił się już wykonawca. Jak mówi miejski radny Piotr Frontczak, który zabiegał o monitoring w tym miejscu, najważniejsze jest bezpieczeństwo mieszkańców.
14: Ogólnie chodzi, żeby ten monitoring był rozszerzony jakby na całe to osiedle. I Franciszka Smuda, i Stadion, i Szpitala Kazimierza. Żeby ten monitoring funkcjonował w całym tym obrębie, tak? Od Szpitalnej tam do Niczarnianej.
8: W całej Łodzi w ramach miejskiego systemu monitoringu działa ponad 1500 kamer. Nadal są jednak miejsca, w których system powinien zostać rozszerzony, między innymi Stare Polesie. Jest szansa na tańszą kawę, ale za czekoladę zapłacimy więcej. Od lutego cena kakao wzrosła o ponad 130%. Powodem są obawy o przyszłoroczne zbiory w Afryce Zachodniej, gdzie produkuje się większość światowego kakao. Polski analityk firmy Otoro, Paweł Majtkowski, powiedział, że w najbliższym czasie czekolada nie stanieje.
15: Nawet jeśli ceny kakao na giełdach przestaną rosnąć, producenci wciąż będą przenosić na sklepy te wcześniejsze podwyżki. Warto też pamiętać o tak zwanym zjawisku shrinkflacji, czyli zmniejszaniu się tabliczki czekolady. Coraz częściej zamiast 100-gramowej tabliczki kupujemy 90, a nawet 75 gramów produktu za podobną cenę.
8: Ekspert dodał, że niższe ceny kawy już zaczynają przekładać się na to, ile za nią płacą konsumenci. Powiedział, że w lipcu w polskich sklepach kawa była tańsza o niecały procent w porównaniu z czerwcem. Teraz to tyle, kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 15.
5: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
7: Teraz nie pada, ale może kropić, a koło 16 może popadać, więc proszę na to zwrócić uwagę. Teraz 21 stopni, ale może być cieplej. 23 stopnie nawet są przewidywane w naszym regionie. Wiatr słaby, umiarkowany, południowo-zachodni oraz zachodni.
5: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
7: To już 6 minut po godzinie 14. Piotr Bielawski, zapraszam. To druga godzina naszego dzisiejszego spotkania.

Ulice pełne marzeń to YouTube. Na płytę czekamy. To już niebawem. Kolejna godzina naszego dzisiejszego spotkania się rozpoczyna. 9:15. To będzie o aktualnych rzeczywiście sprawach i o tym, co w aktualnościach, czyli w audycji Słuchasz i Wiesz po godzinie 16. Ale będzie też o polskim języku tutaj. Warto wiedzieć, warto stosować odpowiednie reguły polskiego wysławiania się i pisania również. Więc o godzinie 14:40 kolejny magazyn dotyczący właśnie polskiej mowy. No a konkursy? W konkursie dzisiaj do wygrania na pewno wyjścia do kina, zaproszenia do kina, ale kiedy to się zdarzy, proszę po prostu z nami pozostać.

trasę tego sezonu, że czasami może rzeczywiście popadać. Podobno pokropiło, poszło sobie, fala odeszła gdzieś daleko. No jeśli ma wrócić koło 16, to na szczęście chodzi się z parasolem, więc damy radę. Za prognozę pogody dziękujemy. Pozdrawiam w takim razie wszystkich słuchających i to uważnie słuchających programu. Rzeczywiście parasol może się przydać. Koło 16 tych deszczowych miejsc będzie więcej, to fakt, a pokropiło w niektórych miejscach, tak jak mówiłem, przede wszystkim na południu trochę deszczu, na południu naszego regionu w takim razie. To za moment o tym, co aktualne i o czym będziemy mówić po godzinie 16.

0: My nie tracimy czasu. Martyna Baranowska zaśpiewała, Agata Zielińska się pojawiła w studiu. O aktualnościach będzie Słuchasz i Wiesz. Co w waszej audycji po 16?
1: Po 16 będziemy mówili o tym, że monitoring na Widzewie coraz bliżej. Na ulicy Szpitalnej najpierw oblano dom olejem, a potem pomazano go. I potraktujemy to jako pretekst do rozważań i do rozmowy na temat tego, czy system monitoringu miejskiego nie powinien zostać rozbudowany. O to zresztą apelują różni ludzie w różnych dzielnicach i argumentują w ten sposób, że no, byłoby zdecydowanie bezpieczniej. Będziemy także mówić o tym, że Zgierz rozpoczyna kolejne działania na rzecz poprawy dostępności miejskich budynków. Zaplanowano remont głównego wejścia do Urzędu Miasta Zgierza oraz budowę nowoczesnego podjazdu. My rozmawiamy między innymi z osobami z rozmaitymi niepełnosprawnościami w Zgierzu, które mówią, że szkoda, że miasto wydaje pieniądze na robienie podjazdu, skoro jest winda i spokojnie właściwie spełnia ich oczekiwania. Te pieniądze być może można by było przeznaczyć na coś innego, na przykład na likwidację wysokich krawężników. A poza tym to jeśli robi się takie remonty, to zawsze jest dobrze skonsultować się z zainteresowaniami i takie konsultacje społeczne mogły zostać przeprowadzone. No i będziemy także mówić o poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze DK12 na odcinku Opoczno-Dzielna Mroczków Gościnny, bo to już właśnie tak myślę, że wszędzie powinno wyglądać w ten sposób bezpieczeństwo w ruchu drogowym, że są chodniki, są zatoczki dla autobusów i oświetlenia przejść dla pieszych. Natomiast okazuje się, że to są wyjątkowe sytuacje, którymi się chwalimy, ale cóż zrobić?
0: No to się chwalmy, skoro są takie wyjątkowe. No jasne, mówimy o pewnych rzeczach, które powinny być dla nas normalne. O tym wszystkim po 16, tak?
1: Słuchasz, dokładnie, wiesz? Między 16 a 17.
0: Agata Zielińska zaprasza.

0: Reklama.
1: Chyba zacznę inwestować w złoto.
2: Dlaczego akurat w złoto?
1: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
2: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
1: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
3: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
4: Jesień w klubie Wytwórnia. 26 września Wymyśliłem Ciebie. Koncert pamięci Andrzeja Zauchy. A od 20 Cyber Girl. Pierwszy w historii mapping na fasadzie Double Tree by Hilton Łódź. 18 października Siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa. 23-25 października Festiwal Sound Edit i plejada polskich i światowych artystów. A dalej Kult, Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki razy 30. Szczegóły i bilety na wytwórnia.pl.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
5: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów.
6: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej w Rus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
7: 9, 10 szukam.
8: Masz czas?
7: Pomóż mi znaleźć wiarę w siebie. Z tobą będzie łatwiej, bo jesteś dorosły.
9: Zostań wolontariuszem Akademii Przyszłości, by pomóc konkretnemu dziecku, które nie wierzy w siebie.
7: Może jest pod meblami?
9: Wystarczy godzina w tygodniu, by dziecko zaczęło z twoim wsparciem odkrywać swój potencjał.
7: Podsadzisz mnie?
9: Wolontariusze Akademii co roku pomagają około 2000 dzieci w całej Polsce.
7: Dołącz na akademieprzyszłości.org.pl. Czekam!
0: Ogłoszenie społeczne.
10: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
11: Relaksujemy się w dalszym ciągu, a na razie w Radiu Łódź 14:30.

Wyspać żywo, zamek perfektu sprzed lata. Wcześniej w ogóle klasyk Elvis Presley przecież. No to o tym języku polskim troszeczkę będzie i to za chwilę w magazynie Nawiasem Mówiąc. Na razie 23 minuty do 15. To jeszcze jedna piosenka i za 20:15. O tym języku polskim, a że zawsze warto znać reguły wysławiania się i pisania w naszym języku, no to przecież jest prawda znana. Proszę poczekać, Anna Grublińska będzie zapraszać.

0: Szanowni Państwo, dzisiaj w odwrotnej kolejności ja przedstawiam bardzo ważną osobę. Pani redaktor Anna Groblińska odpowie na moje pytania, a mówi dla Państwa Joanna Sotoła-Staśkowiak.
1: Dzień dobry, pani profesor.
0: Dzień dobry.
1: Taki żart oczywiście, bo ekspertką jest właśnie profesor Joanna Sotoła-Staśkowiak, ale dzisiaj będziemy rozmawiać o pojęciach ważnych dla nas radiowców, choć nie tylko, bo dla pracowników telewizji również mam wrażenie, że niekiedy używamy także słów audycja i program w odniesieniu do treści internetowych, choć tam króluje podcast w tej chwili.
0: Tak.
1: Ale zastanówmy się właśnie nad tą audycją i programem. Audycja to kojarzy się nam z cząstką audio. Słusznie.
0: Bardzo słusznie. No właśnie. Tylko pytanie, czy wszystkim nam się kojarzy z tą cząstką audio? Bo jeżeli ta łacińska auditio będzie nam się faktycznie kojarzyć tak, jak pani redaktor mówi, no to wtedy wiemy, że ma to związek ze słuchaniem właśnie. Czyli audycja nie jest tożsama z programem. Program ma znaczenie szersze, ale to już pani mi powie, jak szerokie jest to.
1: Ale ja tylko mogę powiedzieć intuicyjnie, bo o programie mówimy zarówno w przypadku zaplanowanych wydarzeń, konferencji jakiejś, wydarzeń festiwalu, możemy mówić o programie.
0: Tak.
1: Możemy mówić również o programie radiowym, mając na myśli odpowiedź na pytanie, którego programu słuchasz.
0: Właśnie.
1: A ja słucham Radia Łódź.
0: No właśnie.
1: Albo ja słucham programu Drugiego Polskiego Radia. Natomiast program to jest również niekiedy ramówka, czyli co po kolei jest zaplanowane, co zaplanowaliśmy na każdy dzień.
0: Tak.
1: Często temu towarzyszy też informacja, kto prowadzi dany program. Ale ramówka, my często mówimy, ramówka rzecz święta. To
0: no
1: znaczy
0: tak.
1: Nie można jej zmieniać. Jak mają być wiadomości o pełnej godzinie, to nie mogą być minutę po 13 czy 14. Jeżeli audycja ma wystartować 12:40...
0: To musi tak wystartować.
1: No może trochę sekund wcześniej albo później, ale nie może wystartować o 12:50.
0: Zgadza
1: na pewno, ponieważ słuchacze wiedzą, że ona ma być. Ale pani profesor, czy nie jest tak, że czasem spotykamy się ze słowem program na określenie audycji właśnie? Ja słucham tego programu. Jak on się nazywa, ten program, nawiasem mówiąc?
0: Tak, oczywiście. To rozróżnienie nie jest tak czytelne. To, że akurat audycja może być radiowa, a program telewizyjny, bo tutaj o takim
1: też
0: rozróżnieniu mówimy, między innymi oczywiście. Ludzie, to nawet nie jest pomyłka. Ludzie tak ogólnie mówiąc próbują zaznaczyć swoje jakieś tam wybory i między innymi używają jako synonim, czyli żeby nie powtarzać ciągle tego samego słowa. Raz program, raz audycja. Wszystko zależy od tego, jakie słowo właściwie bardziej w tym momencie się przypomni, szybciej się przypomni. To chyba takie, tak mogę to wytłumaczyć.
1: Ja również spotkałam się z określeniem audycja na program telewizyjny. I tutaj już chyba to była pomyłka jednak.
0: To jest właśnie przesada językowa, oczywiście słowna, bo jeżeli pamiętamy o tym, co jest początkiem, czyli to słuchanie, no to jak patrzymy na program telewizyjny, to wtedy wiemy, że i słuchamy i widzimy też pewnych uczestników tego programu. A nas państwo nie widzą.
1: Program to mogą być także pewne założenia. Na przykład jest jakaś artystyczna grupa programowa, która zakłada zainteresowanie człowiekiem w swoich pracach plastycznych.
0: Tak.
1: Albo jest jakaś grupa poetycka, która postanawia, że skupi się na języku. I może być taki program właśnie skupiający pewne myśli i założenia.
0: Tak.
1: Niekoniecznie to musi być plan wydarzeń.
0: Tak. Oczywiście to słowo, w ogóle program ma szersze znaczenie. Zdecydowanie szersze niż słowo audycja. To też dlatego programy są różne, tak jak pani wspomniała, i konferencyjne, i jeszcze mnóstwo innych. Program dietetyczny też może wystąpić, jak mamy jeść według jakichś wskazówek lekarskich, prawda? I to wtedy się okazuje, że i tam program występuje.
1: I program polityczny nie tylko w znaczeniu telewizyjnego programu, ale program partii.
0: Tak,
1: na przykład. Jakie ma założenia? Do czego dąży?
0: Tak. Więc możemy uznać, że słowo program jest zdecydowanie nie tylko szerszym, ale bardziej popularnym słowem.
1: Dziękuję bardzo za wizytę w studiu Radia Łódź.
0: To ja dziękuję. Dziękuję pani redaktor.
1: Profesor Joanna Sotoła-Staśkowiak.
0: Dziękuję. Pani redaktor Anna Groblińska, proszę państwa.

To powiem tak, troszeczkę tak gramy, nawet weselej, tylko po to, żeby później powiedzieć w prognozie pogody, że oj, będzie padać, ale myślę, że Państwo na deszcz są przygotowani, a wcześniej, przed prognozą pogody będą wiadomości, a w tych wiadomościach coś dla prawdziwych kibiców piłki nożnej. Wiemy, że trwają spotkania w Pucharze Polski, Widzew odpadł wczoraj niestety, to zobaczymy, jak piłkarze ŁKS-u zagrają z GKS-em Tychy. Zmierzą się właśnie na stadionie rywala w meczu, o którym będzie w wiadomościach dokładnie o godzinie 15.00.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
3: Zapraszam, Mariusz Janik.
2: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify. Radio Nocą.
4: W pierwszym po wakacjach Radio Nocą zapraszam Państwa do naszej rozmowy na dowolny, na każdy temat. Co ciekawego czy też ważnego wydarzyło, czy dzieje się w naszym życiu, co u nas słychać. To także czas na wakacyjne wspomnienia, na ciąg dalszy historii, o których rozmawialiśmy dotychczas, a także na rozmowę o Państwa oczekiwaniach wobec Radio Nocą w nowym sezonie. Zapraszam Państwa do rozmowy w Radiu Nocą dzisiaj od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy propozycji na m.woźniczka@radiolos.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Fascynuje Cię czeska kultura? Uwielbiasz czeski humor? Radio Łódź zaprasza na pokaz specjalny kultowego filmu Petera Zelenki pod tytułem Rok Diabła z udziałem Jaromira Nochawicy. 9 września, środa, godzina 18, kino NCKF. Po filmie odbędzie się spotkanie, w którym udział weźmie Petr Wlczek, dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie, oraz Jacek Gruzień, redaktor naczelny Radia Łódź. Poprowadzi je filmoznawca Michał Dądzik. Partnerami wydarzenia są Narodowe Centrum Kultury Filmowej i Czeskie Centrum w Warszawie.
5: Przed nami wyjątkowy weekend w Pawianicach. 4, 5 i 6 września na polu golfowym ANT Arkadia odbędą się 48 dni Pawianic. 3 dni pełne muzyki, koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Strefa chill out, wesołe miasteczko i ponad 80 wystawców. Na scenie Grupson, Stachurski, Lordofon i Mysłowic. To będzie coś naprawdę wyjątkowego. A 6 września będziemy tam również my. Wpadnijcie się z nami spotkać. Zajrzyjcie do radiowego studia i bawcie się razem z nami. 48 dni Pawianic. Tego wydarzenia nie można przegapić. Partnerem studia plenerowego jest miasto Pawianice.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
10: Słuchają Państwo Radio Łódź. Jest to 15. Czas na wiadomości w naszym programie. Remigiusz Ladrowski.
11: Tragiczna pomyłka w zakładzie pogrzebowym w Łowiczu. Zwłoki wydano innej rodzinie i pochowano. Prezydent Karol Nawrocki ma być przesłuchany jako świadek w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Nie będzie go można doprowadzić. Piłkarze UKS-u zmierzą się w Pucharze Polski z drugoligowym GKS-em Tychy na stadionie rywala. W regionie może trochę popadać, ale jest ciepło do 23 stopni. Szczątki zmarłego wydano innej rodzinie. Do pomyłki przy pochówku doszło w największej sieci biur pogrzebowych w Łodzi i okolicach. Rodzina mężczyzny, który zaginął w lutym ubiegłego roku, pod koniec sierpnia otrzymała potwierdzenie, że znalezione wiosną w okolicach Rawy Mazowieckiej szczątki należały do niego. Kiedy bliscy zgłosili się do prokuratury po dokumenty potrzebne do pochówku, dowiedzieli się, że szczątki mężczyzny zostały wcześniej omyłkowo wydane innej rodzinie i pochowane. Doszło do tego w zakładzie pogrzebowym w Łowiczu. Sprawą zajmuje się prokuratura. Rodzina złożyła również zawiadomienie na policji, mówi starsza aspirant Agata Krawczyk z Rawskiej Policji.
12: Policjanci z Rawskiej Komendy przyjęli zawiadomienie od rodziny zmarłego o tym, że w jednym z zakładów pogrzebowych znajdujących się w Łowiczu doszło do pomyłki podczas wydawania zwłok do pochówku i zwłoki brata zawiadamiającego zostały wydane innej rodzinie.
13: Propozycja, jaką pan rzucił, że tak powiem, podczas naszej rozmowy, no to było sfinansowanie przez pana firmę ekshumacji, pokrycie kosztów wszelkich. No i pan powiedział, że nawet jeśli byśmy chcieli, to może nam nagrobek dorzucić.
11: Daje brat zmarłego. Prokuratura Okręgowa w Łodzi potwierdziła nam, że w Rawie Mazowieckiej prowadzone jest dochodzenie w sprawie znieważenia zwłok.
14: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
11: Prokuratura chce przesłuchać prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie zaprzysiężenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent nie odebrał ślubowania od czwórki sędziów. Z tego powodu sędziowie Trybunału wybrani przez Sejm 13 marca nie mogą orzekać. Prezydent powinien się stawić w charakterze świadka i złożyć zeznania, mówi szef Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati.
0: Ja sobie też nie wyobrażam sytuacji, w której prezydent nie bierze udziału w przesłuchaniu, dlatego że obowiązkiem prezydenta, to jest chyba oczywiste, jest dawanie przykładu. To jest w cudzysłów pierwszy obywatel. Proszę pamiętać, że historycznie prezydenci byli przesłuchiwani w różnych sprawach i nie jest to niczym nadzwyczajnym.
11: Mecenas dodał, że prezydent nie korzysta z żadnej ochrony immunitetowej, ale nie można go doprowadzić siłą. Światełko w tunelu kolei dużych prędkości. Montaż maszyny TBM, która wydrąży ten tunel, jest mocno zaawansowany. Na plac budowy przy Komorze Startowej na Redkini dotarło już 6 z 7 elementów głowicy skrawającej. Maszyna będzie musiała wydrążyć ponad 4,5 km tunelu od Redkini do Komory przy Łódzkim Domu Kultury. O szczegółach reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
7: Na Redkini składane jest przede wszystkim ogromne koło tnące, które będzie znajdowało się z przodu maszyny i drążyło tunel. Każde z jego 6 ramion waży blisko 40 ton. Na placu budowy montowane są też kolejne części osłony TBM, które są jeszcze cięższe.
8: Każdy z nich waży od 50 do nawet 65 ton.
7: Wyjaśnia dyrektor Biura Komunikacji Spółki CPK Maciej Dudkiewicz. Wewnątrz znajdą się m.in. siłowniki hydrauliczne, dzięki którym cała maszyna będzie przesuwała się do przodu. Wydobywana ziemia będzie natomiast transportowana specjalnym przenośnikiem. Przed rozpoczęciem drążenia wszystkie elementy TBM trzeba jeszcze połączyć i przygotować maszynę do pracy. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
11: Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, drążenie pod Łodzią rozpocznie się wiosną przyszłego roku. Piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego zmierzą się w Pucharze Polski z drugoligowcem GKS-em Tychy na stadionie rywala. Faworytem jest łódzki zespół, ale jak udowodniły ostatnie mecze pucharowe, w rozgrywkach pucharowych możliwe są niespodzianki. O szczegółach opowie Piotr Andrzejczak.
15: Piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego zagrają dzisiaj mecz pucharowy. Zmierzą się z GKS-em Tychy. Rywal ŁKS-u to Spadkowicz z pierwszej ligi, ale ze sporymi ambicjami, aby powrócić na zaplecze ekstraklasy. Zmieniła się drużyna i potyczka dla Łodzian może być naprawdę trudna. Trener Łódzkiego Klubu Sportowego Grzegorz Szoka zdaje sobie sprawę, że to będzie naprawdę spore wyzwanie dla jego drużyny. Skład na pewno zmieni się w porównaniu z poprzednimi ligowymi spotkaniami, także dlatego, że w niedzielę ŁKS-iacy grać będą ligowe spotkanie z Arką Gdynia. Tak więc najbliższe dni spędzą poza domem, ale jedno jest pewne, ŁKS chce w Tychach wygrać i awansować do kolejnej fazy rozgrywek o Puchar Polski.
11: A początek meczu o Puchar Polski GKS Tychy ŁKS o 17.30. Więcej na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
16: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: To teraz tak, pokropiło troszeczkę podobno na południu naszego regionu, a po 16, tak między 16 a 19 to bardziej niż pokropi na północy naszego regionu i później też jeszcze przelotne opady deszczu w nocy nas czekają i tu ten deszcz może się pojawić także w centrum. 22 stopnie w tej chwili, do 23 może wzrosnąć temperatura. W nocy 14-15 stopni, wiatr słaby, umiarkowany, południowo-zachodni.
16: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
17: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
10: 7 minut po 15. Piotr Bielawski, to zapraszam. No dobrze, to już zapowiem, że niebawem zaproszenia do kina będzie można wygrać.

0: To teraz zaskoczę. Po prostu zaskoczę najprostszym pytaniem świata.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl

0: To Zalia, Piotr Ogródzki, a pan Sławek i pan Arek wybiorą się do kina. Najczęściej wymieniane filmy z repertuaru kina to Terminator 2, Gwiazdorbiór Psa i Gorzkie Święta. No gratuluję, panowie byli szybcy.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl

0: to promocja.
1: Ja pamiętam ten moment z Cannes, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
2: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
3: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
4: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
5: Zapraszam. Agata Gwizdała.
6: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
7: Jak relacjonują mieszkańcy, woda lała się ulicami miasta, niektóre drogi miały wyglądać dosłownie jak rzeki.
8: Od rana w okolicy Placu Kościelnego pojawiły się wygrodzenia.
9: Sprawdzam sytuację na drogach i obecnie bez większych korków.
6: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
10: Dla mieszkańców Łęczycy i okolicznych miejscowości to bardzo dobra informacja.
11: O Jezu, strasznie, drzewa pogrywane.
12: Od stycznia, tak co miesiąc, 7 podwyżek mieliśmy.
13: Straciłem już naprawdę przejrzystość tego wszystkiego.
14: Panie, tu się nic nie dzieje, to jest umieralnia.
15: O, jest za mało policji.
16: No, na porządku, czystości i spokoju.
6: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
17: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
18: Co?
17: Podobno jest nowy system w Azji.
18: Aha.
17: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
18: Mordo.
17: Co?
18: To jest fake.
19: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
20: Smog to nie tylko szara mgła nad miastem. To niewidzialne zagrożenie, które każdego dnia trafia do naszych płuc. Głównym źródłem zanieczyszczeń są domowe piece, w których spalany jest węgiel, drewno, a czasem także odpady. Do tego dochodzą spaliny samochodowe oraz pyły powstające ze ścierania opon i hamulców. Szczególnie niebezpieczny jest pył PM2,5, tak drobny, że może przenikać z płuc do krwioobiegu. Zwiększa ryzyko chorób serca, udaru i problemów z oddychaniem. Najbardziej narażone są dzieci, seniorzy, kobiety w ciąży oraz osoby chore, bo zdrowe otoczenie zależy od naszych codziennych wyborów. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego, finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027, działanie efektywność energetyczna, priorytet, wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
21: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy. Poczuj potęgę defilady. Oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, Gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
22: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
0: Po reklamie.
23: Sprawdzamy, jak sytuacja na drogach Seweryn Potentas.
24: Zaczynamy od dużych utrudnień pod Inowłodzem. Na trasie w kierunku województwa mazowieckiego drogowcy pracują nad wymianą nawierzchni na blisko kilometrowym odcinku. Wprowadzono tam ograniczenie prędkości i ruch wahadłowy, przez co wyjazd z Inowłodza może wydłużyć się nawet o 10 minut. Utrudnienia mogą potrwać do wieczora. Ostrożnie także na S8 jadąc z Tomaszowa Mazowieckiego w kierunku Warszawy. Na wysokości Lubochni trwa naprawa wiaduktu. Drogowcy zajęli jeden pas, dlatego warto zdjąć nogę z gazu. Pierwsze problemy dają o sobie znać także w Łodzi. Przez godzinę szczytu na nieco dłużej można utknąć już na trasie WZ, szczególnie na drodze w kierunku Widzewa. Zagęściło się też na Zdrowiu. Tu uwaga przede wszystkim na Krzemienieckiej, która stoi na odcinku od Bandurskiego do Krakowskiej. A na kolejne informacje z dróg zapraszam za pół godziny.
23: I już 15.30 w Radiu Łódź. Czas na skrót najważniejszych wydarzeń. Remigiusz Pladrowski.
1: Szczątki zmarłego wydano innej rodzinie. Do pomyłki przy pochówku doszło w zakładzie pogrzebowym dużej sieci w Łowiczu. Sprawą zajmuje się prokuratura. Rodzina złożyła również zawiadomienie na policji. W Rawie Mazowieckiej prowadzone jest dochodzenie w sprawie znieważenia zwłok. Kierowca, który zabił na autostradzie pod Częstochową 4 osoby w chwili wypadku, był pod wpływem substancji odurzającej, poinformowała prokuratura. 31-latek 1 września wjechał w ekipę remontową na A1. Z badań toksykologicznych wynika, że mężczyzna zażył klafedron. Dominik D. usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Prokuratura chce przesłuchać Karola Nawrockiego jako świadka w sprawie niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Prezydent ma wybrać odpowiadający mu termin i miejsce. Karol Nawrocki zapowiedział już, że podda się przesłuchaniu. Rzecznik Praw Obywatelskich sprawdza, czy miejskie strony internetowe w Łodzi przekazywały dane użytkowników zewnętrznym firmom bez ich zgody. Według audytu problem może dotyczyć około 700 tysięcy użytkowników miejskich stron, m.in. MOPS-u. Monitoring na Starym Widzewie w Łodzi jest coraz bliżej. Nowe kamery mają pojawić się w rejonie ulicy Szpitalnej i pasażu Szewczyka. W tej okolicy dochodziło do licznych aktów wandalizmu. Piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego zmierzą się w Pucharze Polski z drugoligowym GKS-em Tychy na stadionie rywala. Początek tego meczu o godzinie 17.30. Więcej na Radio Łódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
23: 22 stopnie, może w niektórych miejscach 23, a to jest maksimum. Przelotne opady deszczu mogą się zacząć właśnie pojawiać, zwłaszcza na północy naszego regionu. Wiatr słaby, umiarkowany, południowo-zachodni bądź zachodni.
2: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
23: W Radiu Łódź już 15.32.

23 minuty do 16. Wiadomość, właściwie mogę powiedzieć z ostatniej chwili, z ostatnich minut, z ostatniej godziny. Łódzka Koleje Aglomeracyjna znalazła się wśród 25 finalistów w konkursie Połączona Europa. 274 projekty zostały zgłoszone, a ŁK znalazła się w ścisłym finale tego konkursu RegioStars 2026 w kategorii właśnie Połączona Europa. To jest europejski konkurs, promuje najlepsze projekty, współfinansowane oczywiście z funduszy europejskich. ŁK została wyróżniona za inwestycje w nowoczesny transport publiczny i troskę o komfort wszystkich pasażerów. Ale żeby wygrać taki konkurs, ten, że regionalny przewoźnik potrzebuje głosów wszystkich pasażerów, mieszkańców naszego województwa, sympatyków kolei, osób, które wierzą, że komunikacja publiczna może realnie zmienić region. Więc proszę głosować, wchodzić po informacje na stronę ŁKA i tam znajduje się wszystko, jak zagłosować. Spośród 25 zaledwie finalistów Łódzka Kolej Aglomeracyjna jako jedyny samodzielny projekt z Polski. Więc warto głosować.

trochę klasyki, bo do Rolling Stones teraz Elton John jeszcze nam zabrzmi, zanim zakończy się ta dzisiejsza audycja, a później jeszcze The Verve, pięknie klimatycznie. I guess that's why they call it the blues i Bittersweet Symphony. Myślę, że Państwo bardzo dobrze znają te tematy. A wracać do piosenek, które rzeczywiście pięknie brzmią, to zawsze można, zawsze nawet bym powiedział trzeba. Niech ten czas umilą. No i o godzinie 16 wiadomości, a po nich już aktualności zapowiadane, czyli audycja Słuchasz i Wiesz.

0: Słuchasz Radio Łódź.
1: Autopromocja. Relacje i podsumowania meczów.
2: Rozmowy ze sportowcami.
3: Analizy z ekspertami.
1: O smutkach.
4: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
5: Krykund, poprzeczka!
2: O nadziejach.
6: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
5: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
3: I o sukcesach.
7: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
5: Paulina z Damaskiem, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
1: Strefa kibica w Radiu Łódź.
2: Soboty i niedzielę.
3: Od 18 do 20.
1: Piotr Andrzejczak.
2: Michał Malinowski.
3: Robert Zwoliński.
1: Zapraszamy.
8: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
1: Autopromocja. Reklama.
9: Słyszałeś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
10: Co?
9: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów. Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
10: Dziewczyno,
9: co?
10: To jest fake.
11: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
12: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy. Poczuj potęgę defilady. Oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
13: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
14: Przed nami wyjątkowy weekend w Pawianicach. 4, 5 i 6 września na polu golfowym A&A Arcadia odbędą się 48 dni Pawianic. 3 dni pełne muzyki, koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Strefa chill out, wesołe miasteczko i ponad 80 wystawców. Na scenie Grupson, Stachurski, Lordofon i Mysłowic. To będzie coś naprawdę wyjątkowego. A 6 września będziemy tam również my. Wpadnijcie się z nami spotkać. Zajrzyjcie do radiowego studia i bawcie się razem z nami. 48 dni Pawianic. Tego wydarzenia nie można przegapić. Partnerem studia plenerowego jest miasto Pawianice.
15: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD.
16: Zaraz wracam.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
21: O sytuacji drogowej teraz Seweryn Potentas.
22: Tym razem zaczynamy od utrudnień na autostradzie A2 na trasie z Warszawy do Łodzi. Między Dzierżgowem a Łyszkowicami doszło do kolizji i choć utrudnienia nie są duże, to przez natężenie ruchu w miejscu zdarzenia tworzy się zator. Lepiej więc zachować dodatkową ostrożność. Ta nie zaszkodzi także na S8 na trasie z Łodzi do Sieradza. Na wysokości Łasku prowadzone są prace drogowe, przez co częściowo zablokowany jest prawy pas. Coraz większe problemy z płynną jazdą także na wylotówkach z Łodzi. Dużo większy ruch odczuwalny jest na trasie Górna czy na ulicy Brzezińskiej. Najwięcej, bo nawet do 10 minut, stracić można za to na Maratońskiej, jadąc od ulicy Popiełuszki do świateł przy Golfowej. A na drogi Łodzi i regionu wrócimy za pół godziny.
21: Słuchają Państwo Radia Łódź, jest dokładnie 16. W naszym programie Czas na Wiadomości, Remigiusz Kwadrowski.
0: Karol Nawrocki będzie zeznawał w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ale mówi, że to obciąża rządzących. Szykują się kolejne kamery monitoringu w Łodzi, przypilnują terenu na Starym Widzewie. Edukacja ekonomiczna wchodzi do szkół, będą spółdzielnie uczniowskie. W regionie miejscami możliwy przelotny deszcz, ciepło do 23 stopni. Karol Nawrocki będzie zeznawał w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta jako świadka w sprawie niedopuszczania sędziów Trybunału do orzekania. Karol Nawrocki podkreślał, że jego zdaniem przesłuchiwanie go w tej sprawie obciąża koalicję rządzącą.
10: Dojdzie z całą pewnością do takiego przesłuchania. Możecie być Państwo spokojni. Już dzisiaj zapraszam śledczych, natomiast uznaję, że jest to obciążające dla obecnej władzy, bo tych postępowań prokuratorskich wobec mojej osoby, czy próba przesłuchania mnie jako świadka jest naprawdę dużo. To nie jest poważne dla państwa polskiego, ale oczywiście poddam się przesłuchaniu.
0: Prezydent ma wybrać odpowiadający mu termin i miejsce przesłuchania. Prezydent nie odebrał ślubowania od czwórki sędziów wybranych w marcu przez Sejm, nie orzekają do dziś.
18: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
0: Kamery przypilnują porządku w niebezpiecznej okolicy Łodzi. Miejski monitoring ma się pojawić na Starym Widzewie w rejonie ulicy Szpitalnej i w Śródmieściu w okolicy Pasa Żuszewczyka. W tej okolicy dochodziło do kilku bulwersujących aktów wandalizmu. Jeden z domów został oblany olejem i pomazany przez pseudokibiców. Niektórzy mieszkańcy Starego Widzewa twierdzą jednak, że monitoring nie jest potrzebny.
19: Przeważnie jest tu spokojnie, także czy tak naprawdę jest potrzebny?
23: Byłem dzisiaj dzieciaka odprowadzać tutaj, to gościu tutaj zapierniczą, no około stówki w ogóle autem.
24: Siedzą pod blokiem, piją alkohol, krzyczą. No nikt nie chce wyjść, bo się boją.
25: W przypadku monitoringu miejskiego no to istnieje chociaż szansa, że się Straż Miejska wtedy tym zainteresuje.
24: No na pewno.
0: Trwa przetarg na wyłonienie wykonawcy monitoringu. Na razie nie wiadomo, kiedy nowe kamery zostaną zamontowane na Starym Widzewie. W całym mieście działa ponad 1500 kamer miejskiego monitoringu. Ponad 3 km chodników mają poprawić bezpieczeństwo przy Krajowej 12 pod Opocznem. Drogowcy podpisali umowę na inwestycje między Opocznem, Dzielną i Mroczkowem Gościnnym. To szczególnie ważne dla pieszych, którzy teraz poruszają się poboczem przy bardzo ruchliwej drodze krajowej. Szczegóły zna reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
26: Każdego dnia tym odcinkiem Krajowej 12 przejeżdża około 5,5 tysiąca pojazdów, a co piąty to samochód ciężarowy. Jak mówi burmistrz Opoczna Michał Konecki, mieszkańcy od lat oczekiwali na poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu.
27: Pomiędzy samą Dzielną a Opocznem niewielki odcinek kilometrowy piesi i rowerzyści pokonują w odległości pół metra do metra od przejeżdżających tam ciężarówek.
26: Teraz powstaną ponad 3 km dwumetrowej drogi dla pieszych i rowerzystów, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
28: W ramach inwestycji powstaną także 3 zatoki autobusowe. Zostanie wykonane całkowicie nowe oświetlone przejście dla pieszych przed Dzielną.
26: Wykonawca na zaprojektowanie i budowę całej infrastruktury ma 21 miesięcy. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
0: Na tej drodze tylko przez 2 lata doszło do 13 kolizji i 3 wypadków. Jedna osoba zginęła, 4 zostały ranne. Zgierz chce likwidować bariery dla niepełnosprawnych. Miejskim urzędnikom udało się zdobyć pieniądze z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzięki temu urząd zostanie przebudowany i lepiej przystosowany dla potrzebujących, mówi rzeczniczka zgierskiego magistratu Renata Karolewska.
29: Pojawią się nowe schody, podjazd, nowe poręcze oraz drzwi automatyczne, które umożliwią bezkolizyjne dostanie się do budynku. Wcześniej w tym budynku już zainstalowana została winda, a także zbudowane nowe wejście od strony parkingu.
0: Od niedawna w Urzędzie Miasta w Zgierzu działa specjalny system wspierający obsługę osób niedowidzących, niesłyszących i głuchoniemych. Edukacja ekonomiczna wchodzi do szkół. Eksperci liczą, że przełoży się to na większą skłonność do oszczędzania oraz poprawę bezpieczeństwa finansowego Polaków, mówi przewodniczący Krajowego Centrum Edukacji Waldemar Zbytek.
30: Ja również uczyłem się podstaw finansów, ekonomii i przedsiębiorczości w sklepiku szkolnym, który był spółdzielnią uczniowską. Nie ma lepszej metody na pokazanie tego, o czym mówił Korczak 100 lat temu. Musimy młodych nauczyć, czym jest pieniądz, jego dobre i złe strony, jak zarabiać pieniądze, a być może jak ograniczyć ryzyko i mniej ich tracić.
0: Eksperci przypominają, że w rozpoczynającym się roku szkolnym pierwszy raz zostanie przeprowadzona matura z przedmiotu biznes i zarządzanie. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź już o 16.30.
18: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
21: tej chwili właściwie 22 stopnie w naszym regionie, maksymalnie może być 23. No i mogą pojawiać się coraz częściej przelotne opady deszczu właśnie teraz. Wiatr słaby, umiarkowany, bądź umiarkowany południowo-zachodni oraz zachodni. W nocy też przelotne opady deszczu, temperatura 14-15 stopni. Wiatr w dalszym ciągu nie będzie nam przeszkadzał.
18: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
21: 6:16, to ja też nie będę przeszkadzał. Piotr Bielawski, pięknie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Piotr Andrzejczak obok mnie.
2: To ja teraz poprzeszkadzam trochę.
21: No trochę pooglądaj też mecz, no nasze grają. No. Coś tam powiedz.
2: To powiedzmy, że z jeden do jednego jest po dwóch setach.
21: No na razie
2: Polska,
21: tak. No.
2: Holandia.
21: Panie Piotrze, no to spogląda pan na mecz, ale oczywiście to aktualności.
3: Słuchasz i wiesz.
2: No oczywiście mecz tak przy okazji, bo też od razu powiem, że siatkarki z łódzkich klubów grają, więc na pewno Państwo to interesuje. Ale my o poważnych sprawach mówić będziemy. Pomyłka w zakładzie pogrzebowym. Rodzina mężczyzny, który zaginął w lutym 2025, pod koniec sierpnia dowiedziała się, że znalezione wiosną szczątki należały właśnie do niego. Okazało się także, że te szczątki wydano w zakładzie pogrzebowym innej rodzinie. Do pomyłki doszło w dużej sieci biur pogrzebowych działających w Łodzi i okolicach.
4: W jednym z zakładów pogrzebowych znajdujących się w Łowiczu doszło do pomyłki podczas wydawania zwłok do pochówku.
5: Całe emocje związane z tym na nowo wróciły i no i teraz nie wiadomo, ile to będzie trwało.
2: Sprawą zajmuje się już prokuratura, a rodzina złożyła także zawiadomienie do policji. Władze Zgierza rozpoczynają kolejne działania na rzecz poprawy dostępności miejskich budynków. Zaplanowano remont głównego wejścia do Urzędu Miasta Zgierza, a także budowę nowoczesnego podjazdu. To kolejny etap dostosowywania miejskich obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
29: Pojawią się nowe schody, podjazd, nowe poręcze oraz drzwi automatyczne, które umożliwią bezkolizyjne dostanie się do budynku.
6: Dużo się zmieniło, bardzo dużo, ale dużo brakuje. Chodniki, krawężniki, to jest najważniejsze. Najlepiej to by było zrobić konsultacje z kilkoma osobami niepełnosprawnymi.
7: Można na co innego wydać te środki. Z tego, co słyszę, to ciągle gdzieś tam są jakieś bariery, nawet w szkołach.
8: Wydaje mi się, że jeszcze jest trochę do zrobienia.
2: No a miasto sukcesywnie stara się poprawiać jednak komfort życia mieszkańców niepełnosprawnych. Od niedawna w urzędzie działa także specjalny system wspierający obsługę osób niedowidzących, niesłyszących i głuchoniemych. Nowe kamery monitoringu mają pojawić się na Starym Widzewie w Łodzi, w rejonie ulic Szpitalnej i w Śródmieściu, w okolicach pasażu Szewczyka. Miasto ogłosiło przetarg, a do postępowania zgłosił się już wykonawca nowego monitoringu. O rozszerzenie monitoringu na Starym Widzewie od dłuższego czasu zabiegają mieszkańcy oraz radni. Jednym z powodów było powtarzające się przypadki niszczenia mienia w tej części miasta. Przypomnę, że jeden z budynków został oblany m.in. olejem, a potem jeszcze pomazany przez pseudokibiców.
23: Byłem dzisiaj ciekawy odprowadzać tutaj, to gościu tutaj zapierniczał na około stówki w ogóle autem.
24: Siedzą pod blokiem, piją alkohol, krzyczą.
9: No, pomazane bloki są bardzo dużo. Praktycznie na każdym bloku jest jakieś graffiti, typowo właśnie wyzywające jakieś.
2: A w całej Łodzi w ramach miejskiego monitoringu działa obecnie ponad 1500 kamer. Są jednak kolejne obszary, w których samorząd rozważa rozszerzenie tego systemu. Wspominałem już o Starym Widzewie, a jednym z nich jest także Stare Polesie. No i zajrzymy w okolice Opoczna, bo tam droga krajowa nr 12 ma być bezpieczniejsza dla pieszych i rowerzystów. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z wykonawcą na inwestycje w rejonach Dzielnej i Mroczkowa. Tam od lat zabiegano o poprawę bezpieczeństwa właśnie w tym miejscu. A ja dodam, że tym odcinkiem drogi krajowej nr 12 przejeżdża każdego dnia ponad 5,5 tysiąca pojazdów, a wykonawca na zaprojektowanie i budowę całej infrastruktury ma 21 miesięcy, więc także zajrzymy właśnie w naszym programie w okolice Opoczna. A wydawcą, dodam jeszcze, naszego programu jest Agata Zielińska.

0: The War on Drugs w naszym programie muzycznie, a my za chwilę zajrzymy sobie w okolice Opoczna.
1: Słuchasz i wiesz.
0: A tam dobre informacje chyba dla mieszkańców okolic Opoczna, bo droga krajowa numer 12 właśnie tam ma być bezpieczniejsza dla pieszych i rowerzystów. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z wykonawcą na inwestycje w rejonie Dzielnej i Mroczkowa. Od lat zabiegano o poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu. Niebawem ma się to zmienić. Inwestycja zakłada budowę chodników po obu stronach drogi. Powstaną nowe zatoki autobusowe, a przejścia dla pieszych zostaną doświetlone.
2: Inwestycja oczekiwana przez samorząd miasta Opoczna, przez mieszkańców.
3: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
2: Wreszcie doczekała się finansowania, podpisania umowy i możemy przystąpić do prac. W ramach podpisanej umowy zostanie zrealizowana inwestycja polegająca na budowie chodnika między Opocznem, Dzielną a Mroczkowem Gościnnym. W ramach inwestycji powstaną także 3 zatoki autobusowe. Zostanie wykonane całkowicie nowe, oświetlone przejście dla pieszych przed Dzielną, ale także w Mroczkowie Gościnnym zostanie zmodernizowane i rozbudowane przejście dla pieszych, przesunięte od strony skrzyżowania przy szkole technicznej.
4: 8 lat blisko zabiegamy o tą drogę.
3: Michał Konecki, burmistrz Opoczna.
4: Pomiędzy samą Dzielną a Opocznem niewielki odcinek kilometrowy piesi i rowerzyści pokonują w odległości 0,5 metra do metra od przejeżdżających tam ciężarówek. To jest 12 krajowa. Ponad 8 lat pukamy z prośbą do ministerstwa, do różnych władz, żeby nam pomogli w wykonaniu właśnie tych łączników pomiędzy Opocznem a Dzielną, Dzielną a Mroczkowem, a teraz jeszcze w drugim kierunku.
5: Jadę rowerem, muszę jechać poboczem po tej szlace, bo nie ma chodnika. A jak będzie, bardzo dobrze.
0: Czyli
5: no nie wyjedzie się na szos, bo na tyle na tą ruchliwą, tylko trzeba jechać. Ja to jadę poboczem, bo aż strach, bo tylko koło mnie się przemykają samochody. No.
6: Ruch samochodów na tej trasie jest olbrzymi, ale jego dużą część stanowią samochody ciężarowe, co jeszcze bardziej potęguje tutaj niebezpieczeństwo.
5: No właśnie, no i o, ile tiru, ile wszystkiego. No, ja tu mieszkam w tej sąsiedztwie, tu zaraz pierwszej wsi, no to mówię, no tu jedzie się, jest bezpiecznie, a tu jest bardzo niebezpieczne.
7: No jestem zadowolona, ponieważ często tędy jeżdżę i jest potrzebne dla bezpieczeństwa, dla dzieci i naszego.
6: Jak się żyje przy takiej ruchliwej trasie?
7: Ciężko, ale trzeba, no niestety. Potrzebne jest dla ludzi, żeby jeździli, tak samo człowiek jeździ, ale żeby było bezpieczeństwo też dla rowerzystów i dzieci chodzących.
8: Tu od tego CPN-u tutaj ma być ciągnięte przez do Dzielnej i do Mroczkowa. Ma być jednocześnie dla pieszych, jak i dla rowerzystów. Piękna sprawa. Mnie się to bardzo podoba. Ja jestem z Dzielnej. Było mnóstwo wypadków. Nawet, nie wiem, 2 czy 3 osoby zginęły.
5: Nie jeden mówi, ja to bym jeździł do Opoczna, ale mówi ten kawałek, to mówi, no, naprawdę jest niebezpieczny.
9: My jako Generalna Dyrekcja staramy się ułatwiać i polepszać bezpieczeństwo pieszych, tak jak tutaj w tym w przypadku tej inwestycji.
3: Marcin A.

0: Mróz, dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi.
1: Rzeczywiście brakowało odcinków pomiędzy miejscowościami. Chodniki w miejscowości, czy to Dzielna, czy Mroczków, już istniały, ale przecież ludzie z innych miejscowości też chcieliby dostać się do tych miejscowości, czy też do Opoczna samego. Więc takie połączenie to jest absolutny must have. I to nie tylko w tej miejscowości, ale w wielu moich miejscowościach są takie braki, które postaramy się uzupełnić, aby niechronieni użytkownicy drogi byli bezpieczni, byli widoczni.
2: Naprawdę wielka sprawa dla Opoczna. Może to są małe odcinki drogi, o których mówimy, ale ile żyć ludzkich dzisiaj uratowaliśmy, to już tylko tam góra wie.
3: Ja dodam, że odcinkiem drogi krajowej 12 w okolicach Opoczna przejeżdża każdego dnia ponad 5,5 tysiąca pojazdów. Wykonawca na zaprojektowanie i budowę całej infrastruktury ma 21 miesięcy, a ten plac budowy, można tak powiedzieć, odwiedził dzisiaj nasz reporter Paweł Kwiatkowski.

0: Johnny Marr w naszym programie, a my już za chwil kilka o bardzo nieprzyjemnej sytuacji dla rodziny zmarłego.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Bowiem w jednych z zakładów pogrzebowych wydano szczątki zmarłego innej rodzinie. Do pomyłki przy pochówku doszło w największej sieci biur pogrzebowych działających w Łodzi i w okolicach. Do Radia Łódź zgłosił się brat zmarłego. Jak mówił, sytuacja z jego bratem Adamem od początku była trudna, a tej sprawie przyjrzała się Joanna Karp.
2: Mężczyzna zaginął rok temu w lutym. Wiosną tego roku w okolicach Rawy Mazowieckiej znaleziono szczątki w stanie zaawansowanego rozkładu. Przy nich znajdowały się rzeczy należące do zaginionego, a badania DNA potwierdziły, że szczątki należały do niego. Rodzina pod koniec sierpnia zgłosiła się do prokuratury po dokumenty potrzebne do pochówku. Na miejscu jednak dowiedziała się, że nie może otrzymać szczątków zmarłego, ponieważ ich nie ma. Sprawą wstrząśnięty jest brat zmarłego, pan Tomasz.
3: Po przyjeździe do prokuratury, która prowadzi sprawę, otrzymaliśmy informację, że zakład pogrzebowy, który jakby opiekował się zwłokami mojego brata, przez pomyłkę pochował go na miejsce kogoś innego.
2: Czy właśnie firma próbowała to w jakiś sposób zrekompensować? Jak to wygląda z ich strony? Czy padło przepraszam?
3: Myślę, że słowo przepraszam w naszej rozmowie telefonicznej, którą odbyliśmy, padło. Nie mogę powiedzieć, że nie. A propozycja, jaką pan rzucił, że tak powiem, podczas naszej rozmowy, no to było sfinansowanie przez pana firmę ekshumacji, pokrycie kosztów wszelkich. No i pan powiedział, że nawet jeśli byśmy chcieli, to może nam nagrobek dorzucić. Nie przyjęliśmy absolutnie takiej informacji.
2: Rodzina złożyła zawiadomienie na policji. Jak informuje starsza aspirant Agata Krawczyk z Rawskiej Policji, sprawą zajmuje się obecnie prokuratura.
4: Policjanci z Rawskiej Komendy przyjęli zawiadomienie od rodziny zmarłego o tym, że w jednym z zakładów pogrzebowych znajdujących się w Łowiczu doszło do pomyłki podczas wydawania zwłok do pochówku i zwłoki brata zawiadamiającego zostały wydane innej rodzinie.
2: Prokuratura Okręgowa w Łodzi potwierdziła nam, że w Rawie Mazowieckiej prowadzone jest dochodzenie w sprawie znieważenia zwłok. Rozmawialiśmy z właścicielem sieci zakładów pogrzebowych, gdzie miało dojść do pomyłki, jednak nie zgodził się on na publikację rozmowy.
3: Podczas naszej rozmowy telefonicznej jeszcze stwierdził, że gdy byłby nieuczciwym człowiekiem, to po prostu zamieniłby karteczkę na workach i nawet byśmy nie wiedzieli, że chowamy nie tą osobę, którą zamierzaliśmy chować. Całe emocje związane z tym na nowo wróciły i no i teraz nie wiadomo, ile to będzie trwało.
0: Będziemy oczywiście śledzić dalszy ciąg tego postępowania. Wrócimy do sprawy, gdy pojawią się nowe informacje. Joanna Karp zajmuje się tą sprawą w Radiu Łódź. Słuchają Państwo oczywiście naszego programu, ale też zapraszam do odwiedzin naszej strony internetowej, między innymi o tym, że coraz bliżej drążenie kolejnego tunelu pod Łodzią. Jeszcze jeden, można powiedzieć, w proszku, jeżeli można tak powiedzieć, przy tunelu oczywiście. Co prawda są informacje, że prace w tym średnicowym tunelu mają za jakiś czas zostać wznowione, a już przed nami drążenie kolejnego tunelu, tym razem tunelu kolei dużych prędkości. Montaż maszyny TBM, która wydrąży ponad 4,5 km tunelu pod Łodzią, jest coraz bardziej zaawansowany. Już na placu budowy w komorze startowej na Rytkini doszło do 7 elementów głowicy skrawającej. Każdy z tych ramion głowicy waży blisko 40 ton. Na miejscu montowane są już także elementy osłony maszyny, więc być może już niebawem tunel, który rozpocznie się na Rytkini, a skończy się tuż przy dworcu fabrycznym, będzie drążony. Ale poczekajmy, jak cała ta praca się rozpocznie.

0: spory, abyśmy sprawdzili, jak wygląda sytuacja na drogach, a to wszystko dzisiaj monitoruje Seweryn Potentas.
1: Uwaga na trasie z Kutna do Łęczycy. Przypomnijmy, że na odcinku między Witonią a Topolą Królewską trwa rozbudowa drogi i w kilku miejscach ruch odbywa się wahadłowo. Przez to, a także przez zwiększający się ruch, korkować zaczął się też wjazd do Witonii od strony Kutna. Zator w tym miejscu ma nawet 2 km. Przez prace drogowe wydłuża się też wyjazd z Inowłodza w kierunku województwa mazowieckiego. Drogowcy wymieniają tam nawierzchnię, a przez wprowadzony ruch wahadłowy kierowcy mogą stracić tu od 5 do 10 minut. Podobne straty czekają też na łódzkich drogach. Poza trasą WZ, która blokuje się w obu kierunkach, kierowcy dłużej poczekają też na dojazdach do skrzyżowania Włókniarzy-Limanowskiego. Jadąc od Teofilowa, zator zaczyna się przy Bielicowej, a trasa od Zachodniej korkuje się przed Hipoteczną. A kolejny raport z dróg już za pół godziny.
0: Szanowni Państwo, Radia Łódź, jest 16.30. Pora na skrót najważniejszych wiadomości. W studiu Remigiusz Fladrowski.
2: Prezydent Karol Nawrocki zadeklarował, że podda się przesłuchaniu przez prokuraturę w sprawie zaprzysiężenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta jako świadka. Chodzi o nieprzyjęcie ślubowania od 4 sędziów Trybunału wybranych przez Sejm oraz niedopuszczania ich do orzekania. Sekundniki mogą niedługo pojawić się przy sygnalizacjach świetlnych na skrzyżowaniach w Łodzi. Wprowadzenie urządzeń odmierzających czas do zmiany świateł proponuje senator Krzysztof Kwiatkowski. Senator zapowiedział, że skieruje do Ministerstwa Infrastruktury specjalne wnioski w tej sprawie. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to pierwsze sekundniki na łódzkich skrzyżowaniach mogą pojawić się w przyszłym roku. Szybko postępuje montaż maszyny TBM, która wydrąży tunel kolei dużych prędkości pod Łodzią. Na plac budowy przy komorze startowej na Redkini dotarło już 6 z 7 elementów głowicy. Po złożeniu TBM ma rozpocząć pracę wiosną przyszłego roku. Do wydrążenia jest ponad 4,5 km tunelu od Redkini do komory przy Łódzkim Domu Kultury. Droga krajowa nr 12 w okolicach Opoczna ma być bezpieczniejsza dla pieszych i rowerzystów. Drogowcy podpisali umowę z wykonawcą na inwestycje w rejonie Dzielnej i Mroczkowa. W planach jest budowa chodników po obu stronach drogi. Powstaną też 3 nowe zatoki autobusowe, a istniejące przejścia dla pieszych zostaną doświetlone. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Federacji Rosyjskiej w Polsce. Szef MSZ Radosław Sikorski podkreślił, że rosyjski dyplomata usłyszy słowa potępienia niedawnych ataków terrorystycznych dokonanych na terenie krajów europejskich. Teraz to tyle. Na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam o 17.
0: No za oknem to takie późne lato, a może już nawet wczesna jesień, co jest dość ciepło, 21 stopni w naszym regionie, ale jest niestety pochmurno. No i nie lepiej będzie po południu, bo będzie zachmurzenie duże, no momentami umiarkowane, możliwe nawet przelotne opady deszczu, ale na szczęście będzie wiał słaby wiatr z zachodu.
3: Słuchasz i wiesz.
0: A przed nami jeszcze 28 minut programu informacyjnego i w tym czasie odwiedzimy Izgierz, no ale także wrócimy do Łodzi na osiedle Stary Widzew.

0: To teraz o tym, co nas czeka w najbliższych minutach, no to zajrzymy do Zgierza, bo tam władze tego miasta rozpoczynają działania na rzecz poprawy dostępności miejskich budynków. Mają być remonty wejść głównego do Urzędu Miasta, mają być budowane nowoczesne podjazdy, no a także mają w urzędach działać specjalne systemy wspierające dla osób niedowidzących i niedosłyszących.
1: Pojawią się nowe schody, podjazd, nowe poręcze oraz drzwi automatyczne, które umożliwią bezkolizyjne dostanie się do budynku.
2: Dużo się zmieniło, bardzo dużo, ale dużo brakuje. Chodniki, krawężniki, to jest najważniejsze. Najlepiej to by było zrobić konsultację z kilkoma osobami niepełnosprawnymi.
3: Można na co innego wydać te środki. Z tego, co słyszę, to ciągle gdzieś tam są jakieś bariery, nawet w szkołach.
4: Wydaje mi się, że jeszcze jest trochę do zrobienia.
0: Ale władze Zgierza obiecują, że sukcesywnie będą starać się poprawiać komfort życia mieszkańców z niepełnosprawnościami. No i zajrzymy na Stary Widzew. Tam się mają pojawić nowe kamery monitoringu. To będzie w rejonie ulic Szpitalnej, a w Śródmieściu, w okolicy pasażu Szewczyka. Przetarg już został ogłoszony, podobno zgłosił się już także jakiś wykonawca. A dodam, że o rozszerzenie monitoringu na Starym Widzewie od dłuższego czasu zabiegają mieszkańcy. Jednym z powodów są powtarzające się przypadki niszczenia mienia w tej części miasta. Ja wspomnę, że jeden z budynków został oblany nie tak dawno olejem, potem pomazany przez pseudo kibiców. Dodam, że tych kamer monitoringu w Łodzi to już jest naprawdę sporo, bo ponad 1500, no ale widocznie to wszystko za mało. Jeszcze rzut oka na boisko siatkarskie, bo tam Polki grają z Holenderkami w meczu w Mistrzostwach Europy. 1-1 w setach, a w tym trzecim Polki zdecydowanie prowadzą 22-17. To jest jeszcze taka impreza, bo ważna także dla łódzkich kibiców, no bo chyba w tej chwili na boisku po polskiej stronie, to zdaje się, że zawodniczki, które występują, grają albo będą grać w którymś z łódzkich zespołów grających w Ekstraklasie.

0: No my teraz zgodnie z zapowiedzią przeniesiemy się do Zgierza.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Bowiem władze miasta chcą likwidować bariery dla osób z niepełnosprawnościami. Potrzebne są jednak konsultacje społeczne. Miasto pozyskało środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Za ich pomocą chce poprawić dostępność dla osób właśnie z niepełnosprawnościami. Pieniądze mają zostać wydane na przebudowę i lepsze przystosowanie budynku Urzędu Miejskiego. Mieszkańcy są jednak sceptycznie nastawieni do tych planów. Osoby niepełnosprawne zwracają uwagę, że są inne potrzeby i chciałyby konsultacji społecznych z władzami, aby dobrze zainwestować te dostępne środki. A Zgierz odwiedził dzisiaj nasz reporter Miłosz Warszawski.
2: Władze Zgierza chcą przebudować główne wejście do budynku urzędu przy placu Jana Pawła II, mówi rzeczniczka miasta Renata Karolewska.
3: Pojawią się nowe schody, podjazd, nowe poręcze oraz drzwi automatyczne, które umożliwią bezkolizyjne dostanie się do budynku. Wcześniej w tym budynku już zainstalowana została winda, a także zbudowane nowe wejście od strony parkingu. Od pewnego czasu w urzędzie działają urządzenia i oprogramowanie, które umożliwia wsparcie obsługi osób niedosłyszących, głuchoniemych i niedowidzących.
2: Zgierzanie nie są przekonani do tego pomysłu i widzą inne potrzeby.
4: Nie widzę potrzeby przebudowy. A czego tu brakuje, niech mi pan powie? Można na co innego wydać te środki. To jest bez sensu, że chodnik jest dobry, go się zdejmuje i zakłada się nowy. Są miejsca, w których rzeczywiście nie ma tych podjazdów i może tam trzeba by było to zrobić. Z tego, co słyszę, to ciągle gdzieś tam są jakieś bariery, nawet w szkołach.
5: Wydaje mi się, że jeszcze jest trochę do zrobienia. Z wózkami, no to mają ludzie problemy. Moi rodzice jeżdżą na wózkach, oboje. No na przykład, żeby wsiąść do autobusu, to już w ogóle odpada. Jest lepiej niż było kilka lat temu, ale myślę, że jeszcze jest sporo do zrobienia.
2: Największym problemem jest sama droga do urzędu, podkreśla pan Juliusz, zgierzanin, który od ponad 20 lat porusza się na wózku.
6: Poruszam się na wózku inwalidzkim, raczej elektrycznym. Po Zgierzu jeździć ręcznym jest ciężko. Wysokość krawędzi na przejściach nawet, czy pod urzędne miasta przejście dla pieszych to krawężnik i później lekka górka, no jest tak zrobiona, że ręcznym wózkiem samemu się nie podjedzie. W urzędzie miasta jest wszystko fajnie, winda, panie bez problemu poproszą kogoś, żeby zszedł na dół, ale już wjechać na drugie piętro to tylko do jednego skrzydła tego, co jest winda, bo po środku jest takie wysokie podwyższenie, że się nie przejedzie, trzeba kogoś wołać. Tak to jest dostosowane. Rząd gminy też starają się. Najgorsze no dojechać gdzieś, to będą mieli ludzie na wózkach problem. Przychodnie też nie wszystkie są dostosowane. Dużo się zmieniło, bardzo dużo, ale dużo brakuje. Chodniki, krawężniki, to jest najważniejsze. Z niektórych krawężników, no ja zjeżdżam, wjeżdżam, ale prawidłowo nie powinienem pod to podjeżdżać, no ale muszę jakoś się dostać.
2: Zmiany zachodzą nie tylko w mieście, ale i w całym regionie, mówi Jacek Czekalski ze Starostwa Powiatowego w Zgierzu.
7: 380 tysięcy złotych otrzyma Aleksandrowskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością, dzięki czemu możliwy będzie zakup minibusa z windą. Dofinansowanie obejmuje także remonty i modernizację placówek w Aleksandrowie Łódzkim i Głownie, wymianę drzwi w środowiskowym domu samopomocy w Zgierzu, czy nowe drzwi wejściowe w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Ozorkowie.
2: Pan Juliusz podkreśla, że najważniejsza w tej kwestii jest komunikacja i potrzebne są konsultacje z osobami niepełnosprawnymi.
6: W urzędzie miasta według mnie tam nie ma co przerabiać, bo jest winda, jest jak do niej dojechać, pieniądze wyrzucone wtedy by były w błoto. No tylko te krawężniki i chodniki. Najlepiej to by było zrobić konsultacje z kilkoma osobami niepełnosprawnymi. Myślę, że jakby było zaproszenie, to nie jedna osoba by przyjechała, a nie robienie na oko. Zrobić spotkanie, porozmawiać, co by było najlepiej do zrobienia, największe potrzeby, a nie robić, co mi się wydaje. Albo sami niech usiądą i niech przejadą po Zgierzu na wózku, zobaczą, gdzie jest utrudnienie. Ja z chęcią wózek pożyczę.
0: A więc zgierzanie liczą na spotkanie z władzami i na rozmowy, które realnie poprawią komfort życia osób z niepełnosprawnościami. A zajmował się tą sprawą Miłosz Warszawski.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: To Elsztat, łódzki zespół, śpiewał dla Państwa.
1: Słuchasz i wiesz.
0: A my wracamy na łódzkie ulice. Tam ma być bezpieczniej po zainstalowaniu 120 kamer nowych monitoringu miejskiego. Nowe urządzenia mają pojawić się na Starym Widzewie w okolicy ulicy Szpitalnej oraz w rejonie pasażu Szewczyka w Śródmieściu. Przypomnijmy, że w przeszłości właśnie w okolicy Szpitalnej miały miejsce akty wandalizmu. Jeden z domów został oblany w olejem, potem pomazany przez pseudokibiców. Miasto ogłosiło przetarg na rozbudowę monitoringu. Zgłosił się już wykonawca, ale niektórzy mieszkańcy Starego Widzewa twierdzą, że monitoring nie jest potrzebny w ich okolicy.
2: Przeważnie jest tu spokojnie, także czy tak naprawdę jest potrzebny, najpierw niech założą. Bo obiecują, ale czy coś się tu dzieje?
3: Byłem dzieciaka odprowadzać tutaj, to gościu tutaj zapierniczał, no tylko o stówki w ogóle autem.
4: No, pomazane bloki są bardzo dużo. No praktycznie na każdym bloku jest jakieś graffiti, typowo właśnie wyzywające jakieś.
5: Siedzą pod blokiem, piją alkohol, krzyczą. No nikt nie chce wyjść, bo się boją.
6: W przypadku monitoringu miejskiego no to istnieje chociaż szansa, że się Straż Miejska wtedy tym zainteresuje.
5: No na pewno.
7: Do przetargu stanęła jedna firma, która już z moich informacji współpracowała z miastem przy monitoringu w innych lokalizacjach.
6: Mówi radny Rady Miejskiej w Łodzi Piotr Frontczak, który zabiegał o nowy monitoring.
7: Teraz trwa postępowanie takie trochę sprawdzające i mam nadzieję, że jeszcze w tym roku zostanie podpisana umowa na realizację tego monitoringu, tak żeby on funkcjonował w 2027 roku. Ogólnie chodzi, żeby ten monitoring był rozszerzony jakby na całe to osiedle, tak? Czyli i Franciszka Smuda, i Stadion, i Szpitalna Kazimierza, żeby ten monitoring funkcjonował w całym tym obrębie, tak? Od Szpitalnej tam do Niczarnianej, tak?
8: Tomasz Śliwiński, Urząd Miasta Łodzi. Procedury przetargowe są w trakcie. Łącznie mowa o ponad 120 nowych kamerach. Wszystko po to, aby cała okolica, zarówno ulicy Legionów, jak i Starego Widzewa, była jeszcze bardziej bezpieczna i pod okiem monitoringu. Terminy wykonania inwestycji poznamy po podpisaniu umowy z wykonawcą.
6: Monitoring miejski powinien zostać poszerzony w całym mieście? Czy powinno być więcej tych kamer?
7: Oczywiście, że tak. Chodzi o bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Wiele jest takich punktów, gdzie dochodzi do różnych incydentów. Dlatego to jest temat bardzo ważny, bardzo istotny, oczywiście kosztowny, bo nie ma co tego ukrywać, natomiast uważam, że ten monitoring jak najbardziej powinien być rozszerzony. Dotyczy to i Starego Polesia, i Śródmieścia, Katedralnej. Tutaj jest dość taka duża akumulacja. Weekendami chociażby jakby imprezy, tak?
9: Nie wiem, wie pan, może gdzieś na obrzeżach, nie?
10: A moim zdaniem przydałby się monitoring na bałtach. Monitoring może i jest, ale konsekwencje nie są wyciągane, jeżeli coś jest właśnie widoczne, że coś się dzieje. Uważam, że monitoring tak, ale żeby ktoś bardziej dopracował to, żeby wyciągać konsekwencje, jeżeli coś widać na tym nagraniu, tak?
11: Przede wszystkim to ja nie wiem, w jakich okolicach jest monitoring. No, dla mnie z niczego nie wynika, czy ja jestem w miejscu, gdzie jest monitoring, czy nie. Ja tych kamer, nawet jeżeli są, to ja ich chyba nie zauważam. Albo są tak zamontowane, że ich za bardzo nie widać, albo ich nie ma.
0: A w całym mieście funkcjonuje ponad 1500 kamer miejskiego monitoringu. Rozmieszczone są w niemal 500 lokalizacjach, a sprawą zajmował się monitoringu Kasper Józefowicz. Polskie siatkarki wygrały trzeciego seta, prowadzą z Holenderkami 2-1. Rozpoczęła się czwarta partia meczu w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. No i na razie w tej czwartej partii bardzo wyrównana gra. Jest na razie remis 5-5.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna, trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
1: Panie ministrze, w polityce
4: było...
1: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
10: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
11: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
12: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
10: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
13: Zabetonowali cały...
14: Czego tu brakuje?
13: Rozumu.
14: Tylko rozumu.
15: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
16: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
17: U nas pod klatką. Nie ma porządku.
10: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
18: Fascynuje Cię czeska kultura? Uwielbiasz czeski humor? Radio Łódź zaprasza na pokaz specjalny kultowego filmu Petera Zelenki pod tytułem Rok Diabła z udziałem Jaromira Nochawicy. 9 września, środa, godzina 18, kino NCKF. Po filmie odbędzie się spotkanie, w którym udział weźmie Petr Wlczek, dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie, oraz Jacek Gruzień, redaktor naczelny Radia Łódź. Poprowadzi je filmoznawca Michał Dądzik. Partnerami wydarzenia są Narodowe Centrum Kultury Filmowej i Czeskie Centrum w Warszawie.
19: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
20: Co?
19: Podobno jest nowy system w Azji.
20: Aha.
19: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
20: Mordo.
19: Co?
20: To jest fake.
21: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
22: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
23: Let's do it!
22: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
23: Oh yeah!
22: Zamów 512 50 40 30. Dobra cena gwarantowana.
23: Let's do it!
0: Po reklamie.
24: A zbliża się godzina 17 i sprawdzimy, co się w ostatniej pół godziny zmieniło na naszych drogach. A to wszystko sprawdza Seweryn Potentas.
25: Tym razem zaczynamy od utrudnień dla pasażerów łódzkiego MPK. Tramwaje nie jeżdżą w kierunku pętli Redkinia. To przez akcję Straży Pożarnej przy skrzyżowaniu ulic Bratysławskiej i Wróblewskiego. Obecnie linie 10, 12, 14 i 18 od przystanku Mickiewicza w Łukniarzy kierowane są w stronę Żabieńca. Za to na odcinku od dworca Łódź-Kaliska do pętli Redkinia uruchomiono autobusy zastępcze. Łódzcy kierowcy na utrudnienia natrafią za to na zdrowiu. Dojazd Konstantynowską do Krakowskiej blokuje się po obu stronach. Do tego korkują się też okolice Mani, w tym ulice Biegunowa i Siewna. Na koniec jeszcze informacja dla podróżujących trasą S8 z Łodzi w kierunku Sieradza. Za węzłem Łask trwają prace drogowe, przez co częściowo zablokowany jest prawy pas. Dodatkowo doszło tam do kolizji, więc lepiej zdjąć nogę z gazu.
24: Słuchajcie Państwo, Radia Łódź, minęła 17. W naszym programie teraz najświeższe wiadomości, a przedstawi je Remigiusz Fladrowski.
26: Rzecznik Praw Obywatelskich sprawdza, czy dane osobowe Łodzian nie były udostępniane bez ich zgody. Ponad 200 tysięcy Polaków podpisało się pod zmianą prawa łowieckiego. Ludzie nie chcą polowań 150 metrów od swoich domów. Urząd Miasta w Zgierzu chce ułatwić dostęp niepełnosprawnym. Zainteresowani mają wątpliwości. W regionie w nocy może przelotnie padać. Temperatura spadnie do 14 stopni. Rzecznik Praw Obywatelskich sprawdza, czy miejskie strony internetowe w Łodzi mogły przekazywać dane użytkowników zewnętrznym podmiotom bez wymaganej zgody. RPO działa po wniosku złożonym przez społeczników ze Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód. Według audytu stowarzyszenia problem mógł dotyczyć większości z 39 sprawdzonych miejskich serwisów. Cezary Węgliński z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przekazał Radiu Łódź, że wątpliwości dotyczą m.in. stron Urzędu Miasta, MOPS-u i Biuletynu Informacji Publicznej, a także karty Łodzianina i aplikacji Łódź.pl.
2: Potencjalnie to skala jest bardzo duża, przy czym na razie jest to postępowanie wyjaśniające, więc nie mamy potwierdzenia, że rzeczywiście tutaj doszło do naruszenia tych zasad ochrony danych osobowych.
26: Sprawą zajmują się już także Urząd Ochrony Danych Osobowych oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej. Pytania w tej sprawie przesłaliśmy również do Urzędu Miasta Łodzi. Czekamy na odpowiedź magistratu. Ponad 204 tysiące obywateli podpisało się pod zmianą prawa łowieckiego. Projekt nowelizacji tych przepisów został złożony dziś w Kancelarii Sejmu przez Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej. Zbiórka podpisów trwała 4 miesiące i jak mówili inicjatorzy, ludzie podpisywali się chętnie, bo nie chcą się już bać chodzić do lasu na spacer ani słyszeć wystrzałów w odległości 150 metrów od swoich domów. Proponowane zapisy są zbyt restrykcyjne, odpowiadają myśliwi. O szczegółach Agata Król.
3: Ambasadorka inicjatywy nowelizacji prawa łowieckiego, aktorka Maja Ostaszewska, mówi, że przestarzałe przepisy sprawiają, że nie możemy czuć się bezpieczni. Podczas zbierania podpisów zauważyła, że podobnego zdania są ludzie o bardzo różnych poglądach.
4: Myśliwi mogą polować w odległości 150 metrów od zabudowań mieszkalnych. Ludzie się boją często siedzieć przed domem, kiedy słyszą wystrzały. Podstawowa rzecz to są regularne badania psychologiczne i wzroku, ponieważ jest to grupa, która ma dostęp do broni palnej.
3: Zdaniem myśliwych nowelizacja zniszczy gospodarkę łowiecką. Takie zdanie ma Przemysław Malec, myśliwy z 30-letnim stażem i influencer łowiecki.
6: Jeżeli 750 metrów od jakiegokolwiek zabudowania będziemy mogli polować, to wyłączymy sobie około 80% powierzchni Polski z możliwości polowania. Te 150 metrów jest naprawdę bardzo dobrym rozwiązaniem.
3: Zebrane podpisy inicjatorzy przekazali dosłownie na ręce marszałka Sejmu. Projekt będzie teraz procedowany w parlamencie. Agata Król, Polskie Radio.
26: Zgierzanie z niepełnosprawnościami chcą konsultacji społecznych w sprawie miejskich inwestycji. W Zgierzu mają zniknąć kolejne bariery dla osób z niepełnosprawnością. Miasto chce przebudować główne wejście do urzędu przy placu Jana Pawła II. Mieszkańcy, a w szczególności osoby niepełnosprawne, uważają jednak, że to nieporozumienie, a pieniądze można wydać inaczej. O szczegółach nasz reporter Miłosz Warszawski.
14: Zgierzanie nie są przekonani do tego pomysłu i widzą inne potrzeby.
20: A czego tu brakuje, niech mi pan powie? Można na co innego wydać te środki?
23: Wydaje mi się, że jeszcze jest trochę do zrobienia. Z wózkami, no to mają ludzie problemy. Jest lepiej niż było kilka lat temu. Myślę, że jeszcze jest sporo do zrobienia.
14: Najważniejsza w tej kwestii jest komunikacja i potrzebne są konsultacje z osobami niepełnosprawnymi, podkreśla pan Juliusz, zgierzanin, który od ponad 20 lat porusza się na wózku.
27: Najlepiej to by było zrobić konsultacje z kilkoma osobami niepełnosprawnymi. Myślę, że jakby było zaproszenie, to nie jedna osoba by przyjechała porozmawiać, co by było najlepiej do zrobienia, największe potrzeby, a nie robić, co mi się wydaje.
14: W całym powiecie zgierskim zrealizowanych zostanie 11 podobnych projektów. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
26: A Zgierz regularnie inwestuje w poprawę infrastruktury. Budynek Urzędu Miejskiego w Zgierzu od lat posiada windę i inne udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością. Szkoła podstawowa nr 1 w Sieradzu ma własne studio telewizyjne. Placówka realizuje program Otwórz drzwi do swojego sukcesu. Od 1 września dzięki nowym zajęciom dodatkowym uczniowie sieradzkiej jedynki mogą rozwijać m.in. pasję do śpiewania, tańca czy aktorstwa, mówi nauczycielka, polonistka Sylwia Pokornowska.
28: To jest koło teatralno-filmowe i tutaj mamy też dodatek studia telewizyjnego, więc chodzi o autoprezentację młodych ludzi, a także wpływ na ich wartość, samoocenę.
26: Studio telewizyjne pozwoli dzieciom zrozumieć, jak działają media, jak tworzyć materiały i jak prezentować się przed kamerą. Teraz to tyle, kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 17.30.
29: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
24: Popołudnie się nieźle zapowiada. W tej chwili jest co prawda niewielkie zachmurzenie i gdzieś tam słońce się przebija, ale 21 stopni powyżej zera w tej chwili na naszych termometrach. Już raczej padać nie powinno. Wieje słaby zachodni wiatr. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i tu możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie do 14 stopni, ale wiatr nadal będzie słaby z zachodu.
29: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Popołudnie bez pośpiechu.
5: 6 minut po godzinie 17 na naszych zegarach. Witamy serdecznie. Patrycja Wojsznic za konsoletą, Bartosz Florczak przed mikrofonem do godziny 19.

napisany przez Boba Dylana. Rok 1995 i stąsi w wersji koncertowej z jednym z nagrań wszechczasów. Dzisiaj, jeżeli chodzi o sport, mnóstwo emocji, także dotyczących naszych siatkarek, które walczą o półfinał Mistrzostw Europy w Turcji. Prowadzą z Holenderkami 2-1 w setach, no a w tym czwartym secie na razie przegrywają 20-18, ale nasze dziewczyny się nie poddają. No, dodajmy, że mnóstwo zawodniczek związanych czy to z ŁKS-em, czy z budowlanymi w składzie polskiej reprezentacji ściskamy kciuki. 21-18 w tym momencie musimy gonić. Jeżeli chodzi o nowe piosenki, to dzisiaj będzie ich niewiele, oto jedna z nich.

Malta, tak nazywa się to nagranie, jest zatytułowane. Tom Pigment to wykonawca. Walczą nasze dziewczyny, naprawdę niesamowicie. Pasja w tej grze jest ogromna i zaangażowanie, to widać jakie są emocje. Już jest 21-21, a przecież jeszcze 2,5 minuty temu przegrywały nasze siatkarki 3 punktami. Walczą o półfinał Mistrzostw Europy, o przejście do historii, o medal bardzo istotny. No to teraz zespół Oasis pojawi się za chwilkę, też dokument, który opowie o ostatniej trasie koncertowej. Niedługo też pewnie poznamy daty koncertowe na rok 2027. Ostatnio Liam Gallagher powiedział, że nie znosi śpiewać piosenki Wonderwall, a uwielbia śpiewać Live Forever.

0: historia pewnej piosenki.
1: Producenci filmów o Jamesie Bondzie szybko zorientowali się, że piosenka towarzysząca filmowi jest niezwykle istotna. Może nie tylko budować klimat samego filmu, ale też przysporzyć mu ogromnej popularności. Dlatego na przestrzeni lat do Bonda śpiewały największe gwiazdy. Tom Jones bił rekord utworem Thunderball, Paul McCartney, Duran Duran, Tina Turner i inni. Ich piosenki przeszły do historii. Dlatego prawie każdy kolejny wybór producentów był poparty wiedzą na temat aktualnych muzycznych trendów i popularności danego muzyka. Kiedy Bondem został Daniel Craig, pierwszą piosenkę do filmu z jego udziałem zaśpiewał Chris Cornell, frontman Soundgarden i Audioslave. Utwór You Know My Name był przebojem w Europie, ale w Stanach poszło mu gorzej. Przy kolejnym filmie, Quantum of Solace, postawiono na duet łączący rockowy świat z elegancją i stylem gwiazdy muzyki pop. Jack White i Alicia Keys mieli stworzyć piosenkę do nowego Bonda. Początkowo producenci wcale nie planowali jednak tego duetu. Główną kandydatką do nagrania nowej piosenki była Amy Winehouse. Wokalistka zaczęła nawet pracę nad demo ze swoim producentem Markiem Ronsonem, jednak jej ówczesne problemy osobiste i zdrowotne uniemożliwiły dokończenie tego projektu. Wtedy do gry wkroczył Jack White, który został poproszony o napisanie utworu od nowa. Muzyk od razu uznał, że piosenka potrzebuje potężnego damskiego głosu, który zbalansuje jego szorstki wokal. Wybór padł na Alicia Keys. Artystka zgodziła się bez wahania, wiedząc, że piosenka do filmu o agencie 007 praktycznie zapewnia nieśmiertelność. Utwór w całości skomponował i zaaranżował White, zagrał też na większości instrumentów. Alicia dodała fortepian i oczywiście swój głos. Całość powstała w kilka tygodni, co jak na produkcję tego kalibru jest rekordowym czasem. W tekście ani razu nie pada jednak tytuł filmu, bo jak przyznał White, po prostu był on zbyt trudny do rytmicznego śpiewania. Po premierze część krytyków była zachwycona przede wszystkim nowoczesnym rockowym brzmieniem, ale konserwatywni fani agenta 007 narzekali, że piosenka jest zbyt chaotyczna i nie ma bondowskiej elegancji. Utwór zdobył jednak nominację do nagrody Grammy i na stałe zapisał się w historii kina jako jeden z najbardziej zuchwałych eksperymentów muzycznych w świecie Bonda. Piosenki bronił też sam Daniel Craig. Podczas oficjalnych wywiadów promocyjnych otwarcie mówił, że idealnie pasuje ona do nowej, mrocznej energii filmów. Podkreślał też, że tradycyjne, eleganckie, bondowskie ballady odeszły w przeszłość razem z poprzednią epoką. Nie wiedział jednak, że przy kolejnej produkcji Skyfall muzycznie nastąpi powrót do korzeni i powstanie jedna z najpiękniejszych bondowskich piosenek wszechczasów, ale o tym już kiedy indziej. My słuchamy Another Way to Die.

0: Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: W pierwszym po wakacjach Radio Nocą zapraszam Państwa do naszej rozmowy na dowolny, na każdy temat. Co ciekawego czy też ważnego wydarzyło, czy dzieje się w naszym życiu, co u nas słychać. To także czas na wakacyjne wspomnienia, na ciąg dalszy historii, o których rozmawialiśmy dotychczas, a także na rozmowę o Państwa oczekiwaniach wobec Radio Nocą w nowym sezonie. Zapraszam Państwa do rozmowy w Radiu Nocą dzisiaj od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy propozycji na m.woźniczka@radioloz.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Słyszałaś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
4: Co?
3: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów.
4: Mhm.
3: Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
4: Dziewczyno.
3: Co?
4: To jest fake.
5: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy, poczuj potęgę defilady, oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, Gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
7: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
0: Po reklamie.
8: Tu Radio Łódź, jest 17.30. U nas czas na wiadomości. Swój dyżur rozpoczyna Beata Janowska.
9: Dzień dobry. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta jako świadka w sprawie zaprzysiężenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania od 4 spośród 6 wybranych w marcu przez Sejm na sędziów Trybunału Konstytucyjnego osób, dlatego sędziowie nie mogą orzekać. Prezydent zapowiedział, że podda się przesłuchaniu w śledztwie, podkreślił, że jest obywatelem jak każdy inny obywatel Rzeczypospolitej Polskiej. Do tej pory w tej sprawie przesłuchano już 40 świadków. Łódzka prokuratura chce aresztu dla matki 5-miesięcznego chłopca podejrzanej o znęcanie się nad dzieckiem ze szczególnym okrucieństwem. 26 sierpnia pobity chłopiec ze złamaniami trafił do łódzkiego szpitala Matki Polki. Sąd nie zgodził się na tymczasowe aresztowanie kobiety. Prokuratura złożyła zażalenie na tę decyzję. Śledczy wskazują m.in. na ryzyko wpływania na świadków i na grożącą podejrzanej surową karę. Jej syn nadal przebywa w szpitalu, później ma trafić do pieczy zastępczej. W Łodzi mogą pojawić się sekundniki przy sygnalizacjach świetlnych. Wprowadzenie urządzeń odmierzających czas do zmiany świateł proponuje senator Krzysztof Kwiatkowski. Zapowiedział, że skieruje do Ministerstwa Infrastruktury specjalne wnioski w tej sprawie. Senator chce, aby sekundniki pojawiły się zwłaszcza na drogach, gdzie dopuszczalna prędkość wynosi powyżej 50 km na godzinę, a także na skrzyżowaniach z systemem Red Light. Jeśli wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie, pierwsze sekundniki na łódzkich skrzyżowaniach mogą pojawić się w przyszłym roku. Polskie siatkarki awansowały do strefy medalowej Mistrzostw Europy. W rozegranym w Stambule meczu ćwierćfinałowym pokonały Holenderki 3-1. Biało-czerwone znalazły się w czołowej czwórce Mistrzostw Europy po raz pierwszy od 7 lat. W półfinale w sobotę zmierzą się z Włoszkami, aktualnymi mistrzyniami świata i mistrzyniami olimpijskimi. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 18.00.
8: 22 stopnie teraz na termometrach w Łodzi i regionie, 995 hektopaskali pokazują barometry. Wieczór będzie, jeżeli chodzi o opady deszczu, taki jak cały dzień, możliwe przelotne opady, temperatura będzie spadać w nocy od 14 do 16 stopni. Jutro możemy spodziewać się właściwie bliźniaczego dnia do dzisiejszego, jeżeli chodzi o pogodę, przelotne opady deszczu z temperaturą od 22 do 25 stopni.
1: Popołudnie bez pośpiechu.
8: Beata już Państwu powiedziała o sukcesie polskich siatkarek. Bardzo się cieszymy. Tam także łódzkie zawodniczki, którym serdecznie gratulujemy awansu do półfinału Mistrzostw Europy. Oby to skończyło się medalem i to najlepiej złotym. W sobotę mecz z Włoszkami. Polki bez kalkulacji, bez kombinowania trochę, że mówiąc wprost, jak to miało miejsce w przypadku Turczynek, po prostu, jeśli chcesz zostać mistrzem Europy, mistrzynią Europy, to te Włoszki tak trzeba pokonać. Więc ściskamy kciuki za nasze zawodniczki. Ściskamy też kciuki za IG. Walczy w US Open. W tym momencie w pierwszym secie prowadzi 5-2. A na zegarze 33 minuty po godzinie 17:00.

Świetna piosenka. Zespół U2, a to jest utwór napisany przez Shane'a McGowana, zespół The Pogues w 1988 roku i teraz nagrany przez Bono i spółkę na potrzeby takiej płyty 20th Century Party, The Songs of Shane McGowan. Shane McGowan, legendarna absolutnie irlandzka postać, niestety odszedł od nas jakiś czas temu i okazuje się, że Shane McGowan był wielbiony przez też tych wielkich, może bardziej popularnych, bardziej znanych. Oni uwielbiali jego piosenki, chociażby Bruce Springsteen, czy właśnie zespół U2, czy muzycy zespołu Primal Scream i jeszcze wielu, wielu innych. Oni wszyscy oddadzą hołd Shane'owi McGowanowi. Sporo dzieje się, jeżeli chodzi o sport. Wiemy, że Polki awansowały w meczu o półfinał Mistrzostw Europy, no ale też rozpoczyna się mecz, rozpoczął się już mecz GKS-u Tychy z ŁKS-em Łódź w Tychach. Mecz Pucharu Polski na razie 0-0. Relacja na naszej stronie radiolot.pl. Iga, w tym momencie no trochę kłopoty się zaczynają. 5-3 prowadzi, ale zaraz może dojść do tak zwanego przełamania. Zobaczymy. Skoro już padło nazwisko Shane'a McGowana i nazwa The Pogues, to niech oni teraz zaśpiewają.

Shane McGowan, zespół The Pogues i How Come, fantastyczny utwór. No, Irlandczycy dbają i pamiętają o swoich wielkich artystach, wielkich muzykach, bo kiedy odbywał się pogrzeb Shane'a McGowana w grudniu 2023 roku, to tam oczywiście wszyscy się pojawili, ale też występowali między innymi Nick Cave, czy też Glenn Hansard oddali hołd Shane'owi. No a niestety ostatnio też pożegnaliśmy Glenna Hansarda i też piękny to był, mimo oczywiście całej tragedii, pogrzeb właśnie z piosenkami Glenna. Taka to też tradycja irlandzka. Iga Walczy no, odrobiła straty, ale cały czas to wszystko jest na styku, więc zobaczymy, czy zaraz domknie tego seta, czy jeszcze przyjdzie jej dalej walczyć w pierwszym secie. Jay Bernard, jego nowy utwór pod tytułem Love is on my mind, a chwilę później pojawi się Prince. Rodzina Prince'a odkrywa archiwa tego artysty. Otrzymaliśmy właśnie płytę pod tytułem Timeless i tam między innymi znajdują się piosenki właściwie z przekroju całej kariery Prince'a, z różnych etapów tej jego kariery. Także utwór jeszcze, zanim w ogóle ukazała się pierwsza płyta pod tytułem I Am You i właśnie tego nagrania posłuchamy.

Taki to ponadczasowy Prince z płyty Timeless, I Am You, rok 1977, no ale dopiero teraz to nagranie zostało opublikowane. Ja przypomnę Państwu, że Radio Łódź bierze udział w festiwalu, w takiej promocji młodych artystów New Gens Music. Co tydzień publikujemy na naszym YouTubie sesję nagraniową z naszego studia. Już jutro o godzinie 16 premiera sesji zespołu Szajs, a 25 września w Ariadnie przy ulicy, no właśnie, to jest dobre pytanie, zaraz sobie przypomnę, odbędzie się koncert najpierw finalistów New Gens Music, a następnego dnia Mary z Polski. I zapraszamy wszystkich serdecznie, aby poznać to, co dzieje się, jeżeli chodzi o łódzką scenę muzyczną, by zapoznać się z tymi artystami, no a przy okazji zobaczyć koncert Mary, która grać będzie piosenki kultowej formacji ze Zduńskiej Woli, kosmetyki Mrs. Pinky i także Kontrola W. No to teraz Mary zaśpiewa, a potem jeszcze Bela, czyli Bela Komoszyńska, znana z zespołu Sorry Boys.

0: Autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify. Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
4: Co?
3: Podobno jest nowy system w Azji.
4: Aha.
3: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
4: Mordo.
3: Co?
4: To jest fake.
5: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6: Chyba zacznę inwestować w złoto.
7: Dlaczego akurat w złoto?
6: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
7: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
6: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
8: Znowu to zrobił.
9: To, co widzisz, nie zawsze mówi całą prawdę.
10: Skup się.
9: FASD bywa niewidoczne, ale jego skutki są realne. Osoby z FASD i ich rodziny zbyt często spotykają się z oceną, odrzuceniem i niezrozumieniem. Zobacz więcej niż zachowanie. Poznaj FASD. Kampania realizowana przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach projektu FASD Niepełnosprawność Ukryta. Poznaj zanim ocenisz. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
11: Przed nami wyjątkowy weekend w Pabianicach. 4, 5 i 6 września na polu golfowym A&A Arcadia odbędą się 48 dni Pabianic. 3 dni pełne muzyki, koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Strefa chill out, wesołe miasteczko i ponad 80 wystawców. Na scenie Grupson, Stachurski, Lordofon i Mysłowic. To będzie coś naprawdę wyjątkowego. A 6 września będziemy tam również my. Wpadnijcie się z nami spotkać. Zajrzyjcie do radiowego studia i bawcie się razem z nami. 48 dni Pabianic. Tego wydarzenia nie można przegapić. Partnerem studia plenerowego jest miasto Pabianice.
12: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy. Poczuj potęgę defilady. Oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, Gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.
0: Po reklamie.
13: To już 18.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
13: Zapraszamy na wiadomości Beata Janowska.
14: A we wiadomościach zażalenie prokuratury na decyzję o niearesztowaniu matki podejrzanej o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad 5-miesięcznym dzieckiem. Chodnikowa inwestycja pod Opocznem. Bezpieczna droga dla pieszych powstanie wzdłuż drogi nr 12. I obywatelski projekt zmian w prawie łowieckim złożony w Sejmie. Wieczorem i nocą miejscami może przelotnie padać. Temperatura spadnie w nocy do 14 stopni. Łódzka prokuratura chce aresztu dla kobiety podejrzanej o znęcanie się nad 5-miesięcznym synkiem. 26 sierpnia pobity chłopiec ze złamaniami trafił do łódzkiego szpitala Matki Polki. Matka usłyszała zarzut znęcania się nad dzieckiem ze szczególnym okrucieństwem. Sąd nie zgodził się na tymczasowe aresztowanie kobiety. Prokuratura złożyła zażalenie na tę decyzję. Śledczy wskazują m.in. na ryzyko wpływania na świadków. Jak informuje prokurator Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi, są dowody, że kobieta już próbowała oddziaływać na osobę, która zawiadomiła o zdarzeniu. Istotnym argumentem argumentem jest także perspektywa wymierzenia surowej kary.
4: Czyn zarzucany 31-latce zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 10. Perspektywa wymierzenia tak surowej kary naturalnie potęguje obawę ucieczki lub ukrycia się podejrzanej. Po trzecie, sąd stosując wobec podejrzanej dozór wskazał, że areszt wywołał wobec niej zbyt ciężkie skutki. Nie określił jednak, jakie miały być to skutki.
14: Kobieta jest objęta dozorem policyjnym. Jej 5-miesięczny syn nadal przebywa w szpitalu. Po wyjściu z placówki ma trafić do pieczy zastępczej, do rodziny zastępczej albo placówki opiekuńczej. Bezpieczniej przy Krajowej 12 pod Opocznem. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na budowę ponad 3 km chodników między Opocznem, Dzielną i Mroczkowem Gościnnym. Powstanie też nowe oświetlone przejście dla pieszych i 3 zatoki autobusowe. Przejście w Mroczkowie w pobliżu zespołu szkół technicznych zostanie przesunięte i dodatkowo doświetlone, mówi dyrektor Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Marcin Amrus.
8: Staramy się ułatwiać i polepszać bezpieczeństwo niechronionych użytkowników drogi, między innymi pieszych, tak jak tutaj w przypadku tej inwestycji, gdzie rzeczywiście brakowało odcinków pomiędzy miejscowościami.
10: Bardzo dobrze. Ja jadę rowerem, muszę jechać poboczem po tej szlace, bo nie ma chodnika.
15: Ja jestem z Dzielnej, było mnóstwo wypadków. Nawet, nie wiem, 2 czy 3 osoby zginęły.
16: To jest bardzo potrzebne, żeby było bezpieczeństwo też dla rowerzystów i dzieci.
14: Dodają mieszkańcy powiatu opoczyńskiego. Wykonawca ma na realizację całej inwestycji 21 miesięcy.
1: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
14: Obywatelski projekt zmian w prawie łowieckim został złożony w Sejmie. Podpisało się pod nim ponad 200 tysięcy obywateli, czyli 2 razy więcej niż wynosi konstytucyjne minimum. Pełnomocniczka komitetu, współprzewodnicząca Zielonych, łódzka radna Magdalena Gałkiewicz mówi, że ludzie podpisywali się chętnie, bo nie chcą już bać się chodzić do lasu na spacery i słyszeć wystrzały w odległości 150 metrów od swoich domów.
17: Od 30 lat środowiska naukowe, organizacje pozarządowe, ruchy społeczne, obywatele i obywatelki czekają na gruntowne zmiany w tym archaicznym, anachronicznym i pisanym pod lobby myśliwych prawie łowieckim.
14: Obywatelski projekt zakłada m.in. zwiększenie odległości od zabudowań, w jakiej możliwe będzie polowanie. Jest też postulat dożywotniego pozbawiania prawa do posiadania broni tych, którzy polują pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających. Myśliwi uważają, że niektóre propozycje są zbyt daleko idące. Piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego grają mecz Pucharu Polski z GKS-em Tychy. Spotkaniu przygląda się Michał Malinowski.
18: 35. minuta, wciąż bez bramek. Nieco lepsze wrażenie sprawiają gospodarze. To oni częściej konstruują akcje, a przynajmniej są żywsi w tych atakach. W 12. minucie mogli objąć prowadzenie. Michał Trąbka dośrodkował wówczas z rzutu rożnego i do piłki doszedł Daniel Hojo-Kowalski. Głową uderzył w kierunku bramki, ale piłka zatrzymała się na poprzeczce. Łodzianie mieli więc sporo szczęścia. No a goście właściwie kilka razy mieli takie półsytuacje po stałych fragmentach gry. Najgroźniej było w 24 minucie, kiedy Koki Hinokio strzelał z 25 metrów, no ale Jakub Mądrzyk w bramce GKS-u spokojnie sobie z tym uderzeniem poradził. 36 minuta meczu w Tychach. GKS remisuje z ŁKS-em 0-0.
14: Relacje z tego meczu także w kolejnych wiadomościach, a na stronie radiołódź.pl relacja pisana.
19: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
13: Delikatnie nam się ochłodziło przez ostatnią godzinę w Łodzi, regionie 21 stopni teraz na termometrach. Barometry pokazują 995 hektopaskali. Dzisiaj jeszcze mogą przydać się parasole, bo możliwe są przelotne opady deszczu w całym regionie. W nocy temperatura spadnie do nawet 14 stopni. Jutro z kolei zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Też przez cały dzień możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura od 22 do 25 stopni.
19: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Popołudnie bez pośpiechu.
13: Na naszym zegarze 6 minut po godzinie 18 przed konsoletą witamy Kubę Janika, Bartosz Florczak cały czas przy mikrofonie, czy też przed mikrofonem do godziny 19, jak zwykle nasze popołudniowe muzyczne spotkanie. Ja tylko powiem, że jutro od godziny 17 spotka się z Państwem Piotr Bielawski i tam przede wszystkim nowości, ich będzie dużo, bo pojawia się coraz więcej nowych, znakomitych piosenek. Jeżeli chodzi o mecz GKS-u Tychy z UKS-em Łódź, no to podglądam jednym okiem. Trzeba mieć zdrowie, ale nie żeby tam grać, tylko żeby to oglądać. Na razie 0-0. No a w Państwa głośnikach zespół Queen.

Headlong, czasy płyty Innuendo, czyli rok 1991, wtedy ta płyta się ukazała, no a w listopadzie tego samego roku Freddie Mercury zmarł. Niedługo w kinach pojawi się odrestaurowany nowy zapis koncertu z Budapesztu z 1986 roku. Najpierw pokaz w Londynie, pewnie z udziałem muzyków Queen, pewnie Brian May, Roger Taylor pojawią się, no bo John Deacon, basista, od wielu lat nie bierze udział w ogóle wydarzeniach publicznych, nie tylko związanych z grupą, w ogóle nie pojawia się publicznie. Przypomniałem sobie, mówiłem Państwu o Domu Kultury Ariadna, oczywiście ulica Niciarniana, 1/3 tam 25 i 26 września finał New Jazz Music, szczegóły na naszej stronie.

I jeszcze Wolf Alice w nagraniu Just Two Girls. No myślałem, że będę mógł Państwu już powiedzieć o tym, że Iga skończyła mecz, ale na razie jeszcze walczy. 5-2 prowadzi w tym drugim secie i to ona serwuje, więc no, miejmy nadzieję, że wszystko za chwilkę dobiegnie końca. UKS GKS Tychy 0-0 do przerwy. Po godzinie 19 w radiu Szkiełko i Oko, dzisiaj o mikroplastiku. Później Agata Zielińska zaprasza Państwa na spotkanie z Fundacją Małych Książę. No a po godzinie 20 Piotr Bielawski, Łódzkie Jestem Stąd. Po 21 oczywiście Marcin Tercjak i Megafonia. I tylko przypomnę, że po 23 radio nocą Mariusz Woźniczka powraca po wakacjach, na pewno naładowany energią, pomysłami, ale też zachęca Państwa do tego, aby kontaktować się i dzielić się pomysłami na różne spotkania nocne w Radiu Łódź. Zespół Mlecze teraz pojawi się w nagraniu Róża. To niedawno była nasza płyta tygodnia, album Niebieski, a za chwilkę Piotr Bielawski, jego propozycja w tym tygodniu, klasyczna. Aha, jeszcze jedno. Iga właśnie skończyła, także jest w kolejnej rundzie US Open. Mlecze, a za chwilkę płyta tygodnia i Piotr Bielawski.

0: Płyta tygodnia.
1: Piotr Bielawski, zapraszam, wraca po 20 latach Amy Winehouse z płytą Back to Black, płytą naprawdę genialną. To taki mały rys historyczny. Amy Winehouse rozpoczęła pracę nad tym albumem po zakończeniu wielomiesięcznej promocji debiutanckiego krążka Frank. Większość materiału na płytę napisała, będąc pod wpływem jednak środków odurzających, a w piosenkach opisała swoje cierpienie po rozstaniu w 2006 roku z chłopakiem, Blake'iem. Materiał na album napisała w około pół roku tak naprawdę. Podczas prac nad płytą skierowała uwagę ku żeńskim zespołom z lat 50. i 60. Postanowiła w tej muzyce, na której się wychowała, osadzić to wszystko i dlatego tak to brzmi, ale z drugiej strony no to rzeczywiście sam fakt, jak to zostało wyprodukowane, świadczy, że myślano o tym, jak przenieść te czasy lat 50. czy 60. do wtedy rzeczywistości. I nadal to się przenosi do rzeczywistości tej dzisiejszej. Zrealizowała podstawowe nagrania w 3 tygodnie, w studiu śpiewała, grała piosenki na gitarze akustycznej. Podkłady do wokalu i gitary nagrała na żywo orkiestra The Dub Kings. Poza tym na płycie gościnnie pojawił się chociażby na organach Victor Axelrod i Troy Gęsz też pojawił się. Produkcją albumu zajął się sam Remy, który pracował także przy Franku, a drugim producentem stał się Mark Ronson. Pierwszym utworem nagranym na album była tytułowa piosenka Back to Black, ale właściwie można powiedzieć, że pozostałe piosenki też przeszły do historii i w dalszym ciągu do nich wracamy i też uznajemy, że są fantastyczne. No to wraca album Back to Black i z tej płyty słuchamy różnych rzeczy, ale ponieważ wraca i też są niespodzianki, to czasami w tych wersjach coś tam innego Państwo usłyszą, bo czasami skorzystano z takich wersji demo, czy też przeróżnych innych ciekawych historii, które powstawały podczas pracy nad poszczególnymi utworami. Amy Winehouse po latach. Tak właśnie brzmi.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
3: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
4: Jak relacjonują mieszkańcy, woda lała się ulicami miasta. Niektóre drogi miały wyglądać dosłownie jak rzeki.
5: Od rana w okolicy Placu Kościelnego pojawiły się wygrodzenia.
6: Sprawdzam sytuację na drogach i obecnie bez większych korków.
3: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
5: Dla mieszkańców Łęczycy i okolicznych miejscowości to bardzo dobra informacja.
7: O Jezu, strasznie, drzewa pogrywane.
8: Od stycznia, tak co miesiąc, 7 podwyżek mieliśmy.
9: Straciłem już naprawdę przejrzystość tego wszystkiego.
10: Panie, tu się nic nie dzieje, to jest umieralnia.
11: Oj, za mało policji.
12: No, porządku, czystości i spokoju.
3: Radio Łódź. Więcej niż radio.
1: Autopromocja. Reklama.
13: Fascynuje Cię czeska kultura? Uwielbiasz czeski humor? Radio Łódź zaprasza na pokaz specjalny kultowego filmu Petera Zelenki pod tytułem Rok Diabła z udziałem Jaromira Nochawicy. 9 września, środa, godzina 18, kino NCKF. Po filmie odbędzie się spotkanie, w którym udział weźmie Petr Wlczek, dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie, oraz Jacek Gruzień, redaktor naczelny Radia Łódź. Poprowadzi je filmoznawca Michał Dądzik. Partnerami wydarzenia są Narodowe Centrum Kultury Filmowej i Czeskie Centrum w Warszawie.
14: Słyszałaś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
15: Co?
14: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów.
15: Mhm.
14: Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
15: Dziewczyno.
14: Co?
15: To jest fake.
16: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
17: 3, 17, 41...
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11...
20: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
3: Popołudnie bez pośpiechu.
21: Na naszym zegarze 31 minut po godzinie 18. Za chwilkę pojawi się piosenka zespołu Depeche Mode, którą już Państwu w tym tygodniu prezentowałem. Only When I Lose Myself, tyle że w wykonaniu zespołu Novel Vague, Melanie Payne. Bo to będzie cała taka płyta, która będzie hołdem dla Depeche Mode. No ale mam jeszcze jedną dobrą informację dla fanów tego zespołu, bo właściwie dwie. Novel Vague też wystąpią w styczniu w Polsce. Na pewno z tym właśnie materiałem. No a fani zespołu Depeche Mode niebawem otrzymają książkę, która będzie opowiadać o występie zespołu w Warszawie w 2001 roku. To była trasa Exciter i to sami fani polscy napisali właśnie tę książkę. Dla wielu to w ogóle był pierwszy koncert Depeche Mode w kraju, no bo wiemy, że ten pierwszy wydarzył się w Warszawie w latach 80., ale no raz, że to już bardzo dawno temu, a dwa, że to było na Torwarze, który miał swoją pojemność. Tutaj w przypadku Warszawy tego koncertu z 2001 roku to już był stadion, a więc co prawda stadion zdaje się Gwardii w Warszawie, no ale to już kilkadziesiąt tysięcy widzów. No i na 350 stronach właśnie zostanie opisana historia tego koncertu. Jak tak dalej pójdzie, to każdy koncert zespołu Depeche Mode będzie miał swoją publikację, bo tylko przypomnę, że jakiś czas temu właśnie ukazał się piękny zresztą album z mnóstwem dodatków, repliką oryginalnego plakatu, biletu właśnie tego koncertu Depeche Mode z lat 80. A więc pewnie, gdy ta nowa książka się pojawi, no to fani Depeche Mode, z którymi jesteśmy zaprzyjaźnieni, także zajrzą do Radia Łódź, o tym wszystkim opowiedzą. Przy okazji pozdrowienia Marcin Cywiński, autor tej książki, fantastyczny znawca Depeche Mode. Niejednokrotnie też tu bywał i rozmawialiśmy na temat tego zespołu, podobnie jak z Robertem Serafińskim z łódzkiego fanklubu Faith. Gorące pozdrowienia. Novel Vague w takim razie teraz, Only When I Lose Myself.

Misia Furta, która powraca nowymi nagraniami. Kilka tych utworów otrzymaliśmy, m.in. duet z Katarzyną Nosowską, no a teraz piosenka Gdzie mój rytm? To jest najnowsze dzieło Misi, która kilka lat już niczego nowego nam nie prezentowała. W meczu GKS Utychy z ŁKS-em Łódź 0-0, to jest mecz Pucharu Polski, relacja także na naszej stronie radioloc.pl. A teraz niezwykły duet, można powiedzieć, weterana i ucznia, ale ten uczeń też jest legendą i też już wtedy, kiedy nagrywał ten utwór, miał status absolutnego mistrza. John Lee Hooker, a więc legendarny bluesman, i Carlos Santana.

Johnny Hooker, niesamowita postać, człowiek o niezwykle barwnym, ale też trudnym życiorysie. Właściwie do tej pory nie wiadomo, kiedy się dokładnie urodził, bo najczęściej podaje się rok 1917, ale on sam mówił, że jest starszy, a czasami zmieniał tę datę swojego urodzenia i podawał rok 1920, więc no, bazując na różnego rodzaju spisach powszechnych, podobno to mógł być rok 1917, no ale to nie jest jednoznaczne. Johnny Hooker przez całe swoje życie nie umiał grać z nut, no jak wielu wielkich gitarzystów i muzyków, ale też nie potrafił czytać. To też taka historia, która no, całe życie za nim się ciągnęła i to też powodowało oczywiście mnóstwo problemów, kiedy wokół Johna nie było życzliwych ludzi. No ale tutaj w tym przypadku był Carlos Santana, Chill Out, w lata 90. fantastyczna piosenka już prawie na koniec dzisiejszego spotkania. Jeszcze 14 minut pozostało nam do godziny 19. To teraz taki utwór adekwatny do pory roku, chociaż mamy już oczywiście wrzesień, no to taki mentalnie jeszcze przełom sierpnia i września, bo jeszcze gdzieś myślimy troszeczkę o wakacjach, chociaż rozpoczął się już rok szkolny. Zespół DD, August and September.

those kicks in.

August and September to zespół DD. Powraca ta piosenka oczywiście zawsze o tej porze roku. Przypomnę Państwu tylko, że rozpoczął się festiwal Summer Dying Loud w Aleksandrowie Łódzkim. Dla miłośników ciężkich brzmień na miejscu jest Maciej Kieszkowski. Na pewno będzie opowiadał jutro wspólnie z Maciejem Werkiem po godzinie 20 właśnie stamtąd z Aleksandrowa, jak przebiega festiwal. Więc gorąco też zapraszamy, aby odwiedzić nasze studio, jeżeli tam Państwo będą. Na pożegnanie dzisiaj zespół Depeche Mode, ja Bartosz Florczak dziękuję, Kuba Janik zostaje z Państwem jeszcze przez kilka godzin, kłaniam się, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Przed nami wyjątkowy weekend w Pabianicach. 4, 5 i 6 września na polu golfowym A&A Arcadia odbędą się 48 dni Pabianic. 3 dni pełne muzyki, koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Strefa chill out, wesołe miasteczko i ponad 80 wystawców. Na scenie Grupson, Stachurski, Lordofon i Mysłowic. To będzie coś naprawdę wyjątkowego. A 6 września będziemy tam również my. Wpadnijcie się z nami spotkać. Zajrzyjcie do radiowego studia i bawcie się razem z nami. 48 dni Pabianic. Tego wydarzenia nie można przegapić. Partnerem studia plenerowego jest miasto Pabianice.
2: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
3: Jesień w klubie Wytwórnia. 26 września Wymyśliłem Ciebie. Koncert pamięci Andrzeja Zauchy. A od 20 Cyber Girl. Pierwszy w historii mapping na fasadzie Double Tree by Hilton Łódź. 18 października Siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa. 23-25 października Festiwal Sound Edit i plejada polskich i światowych artystów. A dalej Kult Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki razy 30. Szczegóły i bilety na wytwórnia.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego hospicjum dla dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
5: 9, 10 szukam.
6: Masz czas?
5: Pomóż mi znaleźć wiarę w siebie. Z tobą będzie łatwiej, bo jesteś dorosły.
7: Zostań wolontariuszem Akademii Przyszłości, by pomóc konkretnemu dziecku, które nie wierzy w siebie.
5: Może jest pod meblami?
7: Wystarczy godzina w tygodniu, by dziecko zaczęło z twoim wsparciem odkrywać swój potencjał.
5: Podsadzisz mnie?
7: Wolontariusze Akademii co roku pomagają około 2000 dzieci w całej Polsce.
5: Dołącz na akademieprzyszłości.org.pl. Czekam!
0: Ogłoszenie społeczne.
8: Tu Radio Łódź, jest 19. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Pomyłka w zakładzie pogrzebowym. Mężczyzna nie może pochować swojego brata, bo szczątki trafiły do innego grobu. Zgierz likwiduje bariery architektoniczne. Mieszkańcy chcieliby, aby projekty z nimi konsultowano. PKP Intercity testuje internet satelitarny, aby poprawić dostęp pasażerów do internetu. Nocą i jutro będzie przelotnie padać, ale zapowiadane są także większe przejaśnienia. Poważna pomyłka w zakładzie pogrzebowym. Mężczyzna nie może pochować swojego brata, bo szczątki zmarłego zostały omyłkowo wydane do pochówku i trafiły do innego grobu. Zmarły zaginął w lutym zeszłego roku. Jego szczątki znaleziono wiosną w okolicach Rawy Mazowieckiej. Zostały zabezpieczone na potrzeby postępowania i trafiły do prywatnego prosektorium w jednym z zakładów pogrzebowych w Łowiczu. W tym samym miejscu przechowywane były szczątki żołnierza z czasów I albo II wojny światowej, które miały zostać pochowane. Doszło jednak do pomyłki, mówi prokurator Paweł Jasiak z Prokuratury Okręgowej w Łodzi.
9: Skierniewicka prokuratura w toku swojego postępowania wydała zgodę na pochowanie szczątków żołnierza. Pracownicy firmy popełnili jednak błąd i zamiast wydać szczątki żołnierza do tego pochówku, wydali zwłoki zabezpieczone w toku postępowania prowadzonego przez prokuraturę rejonową w Rawie Mazowieckiej.
8: Prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie znieważenia zwłok. Śledczy ustalają, jak doszło do pomylenia szczątków i kto odpowiada za tę pomyłkę. W Zgierzu mają zniknąć kolejne bariery. Planowane miejskie inwestycje uwzględniają potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Sami zainteresowani mieszkańcy chcieliby konsultacji społecznych na ten temat. Zgierz od lat systematycznie inwestuje w zwiększanie dostępności. Jakiś czas temu przy urzędzie pojawiła się nowa winda. Wewnątrz działają systemy, które mają wspierać osoby niewidome i głuchonieme. Teraz nowa pula środków z PFRON-u ma być przeznaczona na przebudowę głównego wejścia do Urzędu Miejskiego. Pan Juliusz, zgierzanin poruszający się na wózku, uważa, że te pieniądze można by wydać na inne cele, także zwiększające dostępność.
6: Według mnie tam nie ma co przerabiać, bo jest winda, jest jak do niej dojechać, pieniądze wyrzucone wtedy by były w błoto. Chodniki, krawężniki, to jest najważniejsze. Najlepiej to by było zrobić konsultację z kilkoma osobami niepełnosprawnymi.
10: Moi rodzice jeżdżą na wózkach, oboje. No na przykład, żeby wsiąść do autobusu, to już w ogóle odpada.
11: Z tego, co słyszę, to ciągle gdzieś tam są jakieś bariery, nawet w szkołach.
8: Dodają inni mieszkańcy, dostępność będzie poprawiana w całym powiecie zgierskim. Zrealizowanych ma być 11 różnych projektów, od zakupu specjalnego pojazdu po montaż nowej windy.
12: Więcej na radiołódź.pl.
8: PKP Intercity testuje internet satelitarny, który ma rozwiązać problemy z dostępem do sieci w pociągach. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiada, że nowe rozwiązanie może działać w przyszłym roku.
13: Dla osób, które wybierają kolej i chcą łączyć się z pociągu w ważnych sprawach biznesowych, ważne jest to, żeby ten internet nigdy nie miał przerw. Dlatego rozpoczęliśmy testy internetu satelitarnego.
8: Wybór wykonawcy, który dostarczy internet dużych prędkości dla PKP Intercity, zaplanowano na czerwiec przyszłego roku. W ostatnim etapie są 4 firmy, w tym polskie. Na zakończenie łączymy się z Michałem Malinowskim, który w Tychach obserwuje mecz pierwszej rundy Pucharu Polski. Łódzki klub sportowy gra tam z miejscowym GKS-em. To już druga połowa.
14: No i niestety nie mam dobrych wieści. 77 minuta się rozpoczęła i od kilkudziesięciu sekund gospodarze prowadzą 1-0. Rzut wolny z przedpola karnego, do piłki poszedł Damian Kądzior, doskonale znany kibicom piłki nożnej w Polsce, były reprezentant Polski. No i uderzeniem lewą nogą precyzyjnym pokonał Łukasza Bombę, który nie zachował się zresztą przy tym strzale najlepiej, bo zrobił najpierw krok do środka, a piłka poleciała w jego prawą stronę. GKS, trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o sytuację w drugiej połowie, to był nieco lepszy, choć wielokrotnie pomagał w tych najgroźniejszych bramkarz ŁKS-u, interweniując niepewnie, a łodzianie właściwie chyba tylko z jednym groźnym strzałem Igora Strzałka, nomen omen, który był bardzo aktywny, ale nie ma już go na boisku. 78 minuta meczu się rozpoczęła, GKS prowadzi z ŁKS-em 1-0.
8: Wynik i podsumowanie w wiadomościach sportowych kilka minut po 20. Na razie można czytać na naszej stronie radiołódź.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: Na noc zapowiadane jest częściowe zachmurzenie, miejscami przelotne opady deszczu, temperatura spadnie do 14 stopni. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami i również przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 22 stopnie na zachodzie regionu do 24, chwilami może silniej wiać.
15: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
16: Szkiełko i oko.
17: Mikroplastik. Jak dużo go mamy, skąd się bierze, jak środowisko sobie z nim radzi? Iza Berkowska, ja zapraszam na rozmowę wraz z dr Anną Jasińską z Katedry Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
17: Najpierw podstawy, podejrzewam. Od tego zawsze trzeba zacząć, od kilku słów na temat mikroplastiku w ogóle.
18: No, mikroplastik to jest temat bardzo żywy obecnie. Wiele osób już wie dużo na temat mikroplastiku. Wiemy o tym, że są to cząsteczki tworzyw sztucznych o wielkości nie większej niż 5 mm, a więc tych mikrorozmiarów. Ale pod pojęciem mikroplastiku kryją się również takie zupełnie malutkie cząsteczki, których nie widzimy gołym okiem. I tyle przeciętny człowiek pewnie wie na ten temat, że są to mikroskopijnej wielkości cząsteczki plastiku. Natomiast jest to bardzo złożony temat i ten mikroplastik to też jest bardzo złożony materiał, dlatego że on może przybierać różne formy. To mogą być włókna, które na przykład wytwarzane są w trakcie prania odzieży. To mogą być jakieś fragmenty, kuleczki, peletki, granulki, pył. Więc te formy takie fizyczne tego mikroplastiku są przeróżne i również jest to zróżnicowany materiał, ponieważ mamy różne rodzaje plastików. Polietylen, polipropylen, polistyren, więc pod względem chemicznym też mikroplastik jest złożoną substancją.
17: A jak on do nas trafia?
18: w różny sposób.
17: No bo że plastik mamy wokół siebie, no to wszyscy widzimy. Skąd się bierze mikroplastik?
18: Mikroplastik może być generowany w trakcie rozkładu większych fragmentów plastiku, na przykład podczas degradacji odpadów plastikowych wytwarzanych z tworzyw sztucznych. I to jest taka najpopularniejsze stwierdzenie, jeżeli zapytamy kogoś, skąd się bierze mikroplastik. Natomiast bardzo duża część mikroplastiku, który trafia do środowiska, to jest mikroplastik generowany z opon samochodowych. W trakcie eksploatacji, kiedy samochód jedzie po ulicy, opony się ścierają i trafiają do powietrza, trafiają z opadami atmosferycznymi do wód, trafiają do gleby. Szacuje się, że około 1/3 mikroplastiku obecnego w środowisku to jest właśnie ten mikroplastik z opon. Również z takich poziomych oznakowań ulic może być ścierany, ale mikroplastik może być również wytwarzany intencjonalnie. To znaczy jest to tak zwany mikroplastik pierwotny, który celowo wytwarzany jest w takich małych rozmiarach i wykorzystywany jest na przykład w kosmetykach jako taka substancja ścierna. Wykorzystywany jest na przykład w procesach piaskowania, czyszczenia, więc również od tej strony może trafiać do środowiska.
17: Czyli mamy ten mikroplastik też pierwotny i wtórny, też przy okazji. No i teraz dobrze by było zajrzeć, gdzie ten mikroplastik dociera. Bo zdaje się, że jeśli powiemy wszędzie, to będzie zgodne z prawdą.
18: Jak najbardziej. Mikroplastik, jeżeli chodzi o miejsca na świecie, został wykryty w niemal wszelkich miejscach. Nawet w bardzo odległych, takich jak na przykład lodowce.
17: Jakieś rowy oceaniczne,
18: rowy, o tym się tak, też słyszy. Dna oceanów, rowy oceaniczne, ryby żyjące na dnach mórz i oceanów, szczyty gór. Więc w miejscach, które wydawałoby się, że no nie są powszechnie eksploatowane przez człowieka.
17: Właśnie.
18: No i niestety, skoro on dociera do tak odległych miejsc.
17: No to trzeba by się zastanowić, w jaki sposób mikroplastik znajduje się gdzieś właśnie w jakichś rowach oceanicznych czy na szczytach lodowców. Jak to w ogóle jest możliwe?
18: Mikroplastik jest przenoszony na przykład z prądami powietrza. Po prostu trafia do atmosfery i wraz z prądami powietrza, z wiatrem, z opadami, przenoszony jest do innych miejsc na świecie. Stąd jego obecność nawet w tych bardzo odległych rejonach.
17: No i oczywiście zwierzęta również ten mikroplastik pochłaniają, chcąc nie chcąc. Chyba też wszystkie praktycznie, prawda?
18: Jak najbardziej. Zwierzęta, w tym człowiek, niestety, pochłania mikroplastik. Mikroplastik trafia do organizmów zwierząt, roślin w różnej formie. Jeżeli chodzi o przyswajanie mikroplastiku przez człowieka, to takimi głównymi źródłami jest woda pitna, oczywiście pożywienie, spożywanie właśnie czy to roślin, czy mięsa, w którym ten mikroplastik się znajduje, jak również z powietrzem, które wdychamy.
17: No to tak, to by należało nie pić, nie jeść i nie oddychać, to wtedy byśmy byli bezpieczni. No ale jak to jest z tą wodą, bo to jest teoretycznie trafia do nas woda, która jest przefiltrowana, tak? Oczyszczona, z oczyszczalni. Czyli ta oczyszczalnia nie jest w stanie oczyścić wody z mikroplastiku?
18: Woda jest filtrowana, tylko trzeba mieć na uwadze, że cząsteczki mikroplastiku są czasami dużo mniejsze niż te filtry, przez które są przepuszczane. Przepuszczana jest taka woda. Ale też trzeba o tym pamiętać, że w tej chwili nie mamy zbyt wielu norm, które regulowałyby, co może być dopuszczone do spożycia, jakie ma być zawartość tego plastiku w produktach, które spożywamy, a co nie może być. Tak naprawdę nie ma w ogóle takich norm. Wynika to w sumie z tego, że też nie do końca wiemy, jak badać mikroplastik. Nie ma wystandaryzowanych metod badawczych. Wiele laboratoriów na świecie, tysiące, zajmuje się mikroplastikiem i każdy bada to na troszkę inny sposób. Jedni badają obecność mikroplastiku z wykorzystaniem pirolizy i chromatografii gazowej. To są takie wysoko wyspecjalizowane techniki analityczne. Inni spektroskopii Ramana, jeszcze inni jakimiś innymi metodami. I tak naprawdę ciężko między sobą porównać wyniki tych badań, bo każde z nich prowadzone jest w inny sposób, wykorzystując inną metodę. A jeżeli nie mamy wystandaryzowanych metod analitycznych, to nie możemy też ustalić, co jest normą, co już jest wykroczeniem poza tą normę, co jest dla nas niebezpieczne. Bo nie wiemy, ile tego mikroplastiku bazowo po prostu jest w różnych produktach.
17: Czyli tak czy inaczej pochłaniamy, nie wiemy ile, nie mamy norm, no ale też trudno mówić o normach.

0: zdaniach. Zaskoczyła mnie teraz pani. Natomiast na pewno bardzo dużo się w temacie mikroplastiku dzieje w laboratoriach badawczych na świecie, więc zarówno od strony ustalenia właśnie sposobu postępowania z tymi próbkami, w których badamy zawartość mikroplastiku, konieczne jest wystandaryzowanie tych metod, jak również szukanie takich sposobów, jak ten mikroplastik zatrzymać, żeby właśnie do nas nie trafiał. A więc przytoczone przez panią te pomysły z tymi filtrami, w które pewnie te substancje naturalne...
1: Tutaj się pojawia śluz, tak czy inaczej. Śluz albo meduzy, albo grzyby.
0: Które pewnie zatrzymują te cząsteczki lub może w jakiś sposób wpływają na ich unieruchomienie, degradację, co jest trudne oczywiście, jeżeli chodzi o degradację. No nie jest to prosty temat.
1: No dobrze, ale ja sobie bardzo ładnie przeszłam do tematu grzybów, bo wiem, że pani grzybom też sporo swoich badań poświęciła. Mikroplastik i grzyby, jak one się mają do siebie? Grzyby sobie radzą z mikroplastikiem?
0: Grzyby sobie radzą z mikroplastikiem w pewnym zakresie. Tutaj udzielę odpowiedzi, którą wszyscy lubią. To zależy.
1: To zależy.
0: To zależy. Po pierwsze, musimy pamiętać, że jeżeli chodzi o grzyby w mojej praktyce, ja zajmuję się grzybami mikroskopijnymi, czyli takimi potocznie zwanymi pleśniami, które tworzą strzępki, nitki i których owocników jakby nie znajdziemy w lesie. I te grzyby zaadaptowały się już do pewnych zanieczyszczeń, w tym do mikroplastiku. I bardzo często jest tak, że na pierwszy rzut oka, i to ma jakby odniesienie zarówno do grzybów, jak i innych organizmów, na przykład roślin, którymi też się zajmuję, nie widać zmian wywołanych mikroplastikiem. A więc umieszczamy nasze drobne ustroje, czy umieszczamy rośliny w środowisku, w którym jest mikroplastik i nie widzimy różnic we wzroście na przykład.
1: Czyli rosną.
0: Rosną, wszystko jest dobrze. Czasami nawet badania nasze prowadzone z pszenicą wykazały, że w obecności mikroplastiku lepiej pszenica rosła. Ale jeżeli zajrzymy głębiej, to znaczy na poziom komórkowy, jednak widzimy te uszkodzenia. Dlatego, że mikroplastik może być czynnikiem, który będzie u organizmów żywych aktywował zjawisko stresu oksydacyjnego. To znaczy takiej sytuacji, kiedy zaburzeniu ulega równowaga w komórce pomiędzy ilością wytwarzanych reaktywnych form tlenu, które uszkadzają tą komórkę, a mechanizmami naprawczymi, czyli takimi mechanizmami, które organizm żywy uruchamia, żeby te reaktywne formy tlenu unieszkodliwić. I w sytuacji, kiedy w środowisku mamy zanieczyszczenie, na przykład mikroplastik, niestety ta równowaga ulega zaburzeniu i okazuje się, że pomimo tego, że nie widzimy na poziomie całego organizmu tych różnic i jakichś uszkodzeń, na tym poziomie komórkowym niestety jest to już dostrzegalne. Na przykład uszkodzeniu ulegają błony komórkowe, uszkodzeniu może ulegać materiał genetyczny, więc jak zajrzymy głębiej już do wnętrza komórki, ten negatywny wpływ mikroplastiku widzimy. Jak to
1: Ale mimo tego stresu oksydacyjnego, tak, one dalej spełniają swoją funkcję.
0: One dalej spełniają swoją funkcję, ale może mieć to swoje negatywne skutki. To znaczy roślina na przykład może tak przebudować swój metabolizm, że ona się będzie bronić przed tym mikroplastikiem, ale na przykład plonowanie będzie osłabione. Czyli w kontekście na przykład zbóż będziemy słabszej jakości ziarno otrzymywać. W kontekście roślin, które owocują, te owoce będą słabszej jakości. Więc roślina wydaje swoją energię na ochronę, musi się przed tym mikroplastikiem bronić, ale ma to swoje niestety skutki w aktywności fizjologicznej tej rośliny w innym zakresie.
1: Ale jak daleko te skutki mogą pójść, to tego nie jesteśmy w stanie jeszcze stwierdzić. W ogóle chyba tym mikroplastikiem to my się zajmujemy 20 lat, może 20 kilka, prawda?
0: I to jest jedna z pięt achillesowych tych badań, dlatego że nie mamy takich długofalowych badań. To znaczy, po pierwsze, te badania najczęściej są realizowane w warunkach laboratoryjnych, gdzie mamy określony czas wegetacji tych roślin, w określonym czasie je badamy, więc nie jesteśmy w stanie przewidzieć też dalszych skutków. Innym problemem jest też to, że bardzo często w badaniach naukowcy stosują taki mikroplastik sztucznie jakby wygenerowany na potrzeby badań. Natomiast w środowisku to tak nie wygląda. W środowisku mikroplastik, który tam trafił albo został wytworzony na drodze degradacji tych większych

0: cząsteczek, on jest pod wpływem różnych czynników. Promieniowania, wilgotności powietrza i gleby, działania mikroorganizmów, więc on ulega dalszym przemianom i nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy ten mikroplastik, który my badamy w laboratorium, będzie miał taki sam wpływ na przykład na rośliny, czy na drobnoustroje, jak ten mikroplastik, który jest w naturze, który już jest wstępnie zdegradowany w większym stopniu. Naukowcy to troszkę obchodzą, sztucznie postarzając mikroplastik. To znaczy działamy na te cząsteczki mikroplastiku właśnie promieniowaniem UV, wysoką temperaturą, jakimiś odpowiednimi warunkami, żeby jak najbardziej zbliżyć ten mikroplastik, który my badamy, do tego, który występuje w środowisku.
1: No, ale cały czas to jest tylko taka fluktuacja, można powiedzieć, troszeczkę kombinowanie. My w ogóle od kilku chyba lat, od kilku, staramy się wyeliminować plastik. I teraz nie wiem, czy pani zauważyła, jest cały zestaw pomysłów na to, że na przykład plastikowe kubeczki zastępujemy kubeczkami papierowymi. Tylko jak się przyjrzymy tym kubeczkom, to one mają taką cieniutką warstewkę plastiku. No i teraz pytanie, czy nie lepsze były te plastikowe, bo przynajmniej wiedzieliśmy, że to jest plastik i można je było usunąć bezpośrednio do plastiku. A w tej chwili to mamy takie kombinacje. To się nazywa papierem, ale wszyscy w gruncie rzeczy, nawet gołym okiem widzimy, że to nie jest tylko papier.
0: Mm-hmm. To działa przede wszystkim na naszą wyobraźnię też, bo jeżeli kupujemy kubeczek, czy to papierowy właśnie z tą warstwą ochronną, czy na przykład kubeczek z bioplastiku, czy tak zwanego plastiku biodegradowalnego, mamy takie poczucie, że robimy coś lepszego dla środowiska, tak? Że jednak
1: to jest ekologia tak zwana.
0: Tak zwana ekologia, natomiast trzeba mieć na uwadze, że to, co ma, nie każdy produkt, który ma przedrostek bio, będzie bezpieczny dla środowiska. Z plastikami biodegradowalnymi i z tymi materiałami, które plastik mają zastępować, jest taki problem, że bardzo często właśnie są one opatrzone tym przedrostkiem bio, natomiast z biodegradacją niewiele one mają wspólnego. Dlatego, że bardzo wiele materiałów określanych jako plastiki biodegradowalne, to są materiały, które owszem ulegną biodegradacji, ale w określonych warunkach. A więc to nie jest tak, że ja kupię sobie kawę w kubeczku z plastiku biodegradowalnego i następnie wrzucę ten kubeczek do swojego kompostownika przydomowego i on za jakiś czas mi się rozłoży. Najczęściej te materiały są rozkładane wyłącznie w warunkach kompostowania przemysłowego. A więc tam, gdzie stosujemy podwyższoną temperaturę, określone warunki, których w takim przydomowym kompostowniku na przykład nie jesteśmy w stanie uzyskać. No i to jest takie troszeczkę działanie pod przykrywką, bo z jednej strony konsument myśli, że przyczynia się do poprawienia stanu naszej planety. Natomiast z drugiej strony później się okazuje, że kupujemy na przykład kompost w sklepie i znajdujemy tam jakieś plastikowe fragmenty. Bo niestety no nie ulega to całkowitej biodegradacji. Są takie plastiki, które w warunkach domowych będą ulegać biodegradacji. Trzeba szukać na opakowaniach takiego zielonego znaczka z napisem OK, kompost, home bodajże. I wtedy w warunkach takich domowych ten plastik, bioplastik po jakimś czasie ulegnie degradacji.
1: To przy okazji teraz tych pomysłów na produkty takie biodegradowalne, to myślę, że warto wspomnieć o wykorzystaniu polimerów biodegradowalnych, czyli kilka słów o waszym pomyśle, waszym projekcie.
0: Tak, to jest dosyć świeży projekt na naszym wydziale, bardzo duży, międzynarodowy, koordynowany przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, który się nazywa Bio4Pak. I w ramach tego projektu naszym celem jest wytworzenie takiego polimeru, który oprócz tego, że będzie biodegradowalny, będzie również chronił żywność przed niekorzystnymi bakteriami, a konkretnie przed bakteriami z rodzaju Salmonella, więc popularnymi bakteriami, które zanieczyszczają żywność. I Założeniem tego projektu jest to, że oprócz tego, że jeden z konsorcjantów wytworzy ten polimer, który będzie w pełni biodegradowalny, bo pochodzi od bakterii po prostu, to dodatkowo w ten biopolimer zostaną wkomponowane bakteriofagi, czyli takie wirusy, które niszczą bakterie. Więc takie pozytywne wirusy, nie należy się ich bać, które będą po prostu chroniły tę żywność przed zepsuciem.
1: No i te badania dopiero się rozpoczęły, czy już coś, jakieś osiągnięcia macie?
0: Te badania trwają od pewnego czasu, jest to dosyć świeża sprawa, natomiast już udało się wytworzyć ten polimer i w kolejnych etapach do tego polimeru będą przyłączane te bakteriofagi, zostanie zaprojektowany odpowiedni sposób uwalniania tych bakteriofagów, tak żeby one się uwalniały dopiero w chwili, kiedy rzeczywiście te bakterie się tam pojawiają. I w efekcie produktem finalnym może być takie bezpieczne, funkcjonalne opakowanie dla żywności.
1: No to trzymamy kciuki, żeby się udało. Doktor Anna Jasińska z Katedry Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję
1: Pani Anno i Iza Berkowska. Ja też dziękuję.

0: Po dobrej stronie mocy.
1: Agata Zielińska, dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pani Agnieszka Kaszuba-Gałka z Fundacji Mały Książę. Witam.
2: Dzień dobry wszystkim Państwu.
1: Dzisiaj będziemy mówić o świadomości FAS i FASD, ale zanim zaczniemy mówić o tych zaburzeniach, to chciałabym wspomnieć o panu Jacku Pałubickim, który zakończył swoją niezwykłą wyprawę, bo przepłynął Wisłę w pław na dystansie 942 kilometrów. Przypomnijmy, pani Agnieszko, w jakim celu? Wiadomo, że nie tak dla przyjemności przepłynął taki kawał drogi.
2: Jacek generalnie też lubi podejmować wyzwania, które są spektakularne, które nikt nigdy w życiu jeszcze nie dokonał. Tak samo tutaj jakby zdecydował się na przepłynięcie całości szlaku żeglugowego Wisły od kilometra zero, okolice Oświęcimia, do ujścia w Mikoszewie. Ale zrobił to nie dla bicia rekordów, chociaż no jakby to gdzieś też się jest zapisało rekordem w historii, tak? Ponieważ to jest pierwszy człowiek, pierwszy Polak, który dokonał spłynięcia Wisły w pław na tak zwanego sztycha, czyli za jednym zamachem, płynąc każdego dnia po 12 godzin, robiąc po średnio około 30 do 40 kilometrów dziennie w wodzie, jedząc, pijąc, więc było to ogromne przedsięwzięcie. Oczywiście nie robił tego sam, ponieważ płynęła z nim sztafeta kajakarska dla jakby jego bezpieczeństwa i też wsparcia, czy to medycznego, czy żywieniowego, rozbijania obozu i tak dalej, załatwiania jakby poszczególnych spraw życia codziennego. Natomiast Jacek zwrócił się do naszej fundacji, ponieważ zauważył gdzieś nas w mediach społecznościowych. My jesteśmy dosyć młodą fundacją, bo jesteśmy dopiero od 2 lat istniejemy. I wiedział, że od listopada ubiegłego roku prowadzimy kampanię społeczną pod hasłem Nie pij za mnie. Jest to kampania, która ma za zadanie informacyjne i edukacyjne, czym jest spożywanie alkoholu przez kobiety w ciąży. I Jacek po prostu płynął, jego trasa, te 29 dni, 942 kilometry, to były uświadamianie społeczne i edukowanie pod względem FAS i też nagłaśnianie zbiórki charytatywnej, która jakby tutaj temu celowi przyświęcała. Też na portalu Się Pomaga, ta zbiórka jest do końca września. Mamy tam już zebranych około 37 tysięcy złotych. Pieniążki, które wesprą i kampanię edukacyjną Nie pij za mnie, ale też chcemy je wykorzystać, żeby osoby, które zajmują się dziećmi z FAS czy FASD, miały wsparcie, żeby były po odpowiednich szkoleniach, żeby miały grupę wsparcia, żeby nie czuły się z tym osamotnione. No i dzieciaki też, żeby zostały objęte wsparciem. Te dzieciaki są na ogół w rodzinach zastępczych lub adopcyjnych.
1: Jaki jest czas tej zbiórki, kiedy zbiórka się kończy, bo wiadomo, że to, czego dokonał pan Jacek, no to jest korzystne dla zbiórki, ponieważ wiadomo, że to jest taki czas, że można wykorzystać to ogromne zainteresowanie jego wyprawą i mówić właśnie o tym, czym jest FAS i FASD. Ale zbiórka jest terminowa, ma swoje zakończenie.
2: Zbiórka ruszyła na chwilę przed startem Jacka, 18 lipca. Natomiast podjęliśmy wspólnie taką decyzję, że zbiórkę zamkniemy z końcem września, żeby jej też nie przedłużać. I środki, które tam się uzbierają, będą po prostu pracowały dla dzieci i opiekunów FAS FSD.
1: Czy 9 września, czyli w Światowym Dniu FAS, planujecie jakieś wydarzenie?
2: Tak, to będzie czerwony znak dla FAS. Chcemy, żeby cała Polska zabłysła na czerwono. Tutaj w Łodzi wiemy, że stanie się to na pewno w Manufakturze i Stadionie Widzewa. Bardzo jakby chcielibyśmy, żeby do tego przyczyniały się, przystępowały do tej akcji wszelkie instytucje. Czerwone światełko, zróbmy wielki hałas tego dnia, że dzieci z faz, tak jak Jacek nie miał łatwo i płyną z nurtem, tak dzieciaki z faz bardzo często płyną pod ten nurt, płyną
1: nie
2: pod prąd.
1: Nie mają łatwo.
2: Nie mają łatwo. To są dzieci, które gdzieś społecznie są postrzegane jako dzieci zdemoralizowane, jako dzieci trudne, jako dzieci niegrzeczne, a one borykają się każdego dnia tylko dlatego, że ich mama postanowiła wypić alkohol w ciąży, ponieważ my cały czas będziemy podkreślać, wszyscy, którzy są w tematyce FAS, będziemy podkreślać, że nie ma bezpiecznej dawki wypitej w ciąży. To może być lampka wina, może nam się upiec i może to dziecko się urodzić zdrowe, ale może być w spektrum, może mieć spektrum zaburzeń alkoholowych, czyli FASD, i wówczas również ma problemy neurorozwojowe. To są problemy z pamięcią, to są problemy z uczeniem się, to są problemy z logicznym myśleniem, myśleniem abstrakcyjnym, to są problemy z emocjami. Te dzieciaki nie potrafią sobie radzić z emocjami, nie umieją się samoregulować. Wystarczy bodziec i nakręcają się do level high.
1: Czyli FASD to jest szersze pojęcie, które jak gdyby zawiera i obejmuje też FAS, tak?
2: Tak, tak. To jest taki ogólny worek zaburzeń alkoholowych, ciążowych zaburzeń alkoholowych, płodowych. Natomiast FAS to jest taki pełnoobjawowy zespół płodowy alkoholowy, któremu towarzyszą również zmiany dysmorficzne. Jak na przykład brak rynienki nosowej, szerzej rozstawione oczy czy niżej umiejscowione uszy. To są różne zaburzenia takie, które widać.
1: Czyli
2: dziecku.
1: To są jakieś tam cechy wyglądu.
2: Tak, to są cechy, tak. To są
1: twarzy,
2: cechy, tak.
1: To może być też niższy wzrost, tak?
2: Tak, w ogóle dzieci z płodowym zespołem alkoholowym rodzą się z niską wagą urodzeniową, małogłowiem, i te dzieciaki w późniejszych latach, kiedy dorastają, kiedy się rozwijają, one nigdy nie osiągają tego prawidłowego centyla. One zawsze są mniejsze, drobniejsze, mniej sprawne, ruchowo też są dziećmi tak zwanymi niezgrabnymi, czyli często mogą się potykać, długo na przykład, nie wiem, nie będą chodziły, ta nauka chodzenia będzie dla nich trudniejsza niż dla dziecka w tak zwanej normie. Ale też problemy adaptacyjne, społeczne. No, tym dzieciom jest po prostu trudno. I one każdego dnia walczą o normalność. W naszym kraju niestety dziecko z płodowym zespołem alkoholowym nie jest dopieszczone. Ono nie jest specjalnie traktowane. Nie ma tego konkretnego podejścia indywidualnego do dziecka z FAS. Czyli nie otrzymuje takiego wsparcia, jakie powinno dostać.
1: Chciałam zapytać o diagnostykę. Czy teraz coś się poprawiło z tą diagnostyką? Czy to można już wyłapać u bardzo małych dzieci?
2: Znaczy, jest w ogóle generalnie moim zdaniem mało specjalistów, ale u nas w Łodzi to jest Snycerska, gdzie dzieci są diagnozowane pod kątem właśnie płodowego zespołu alkoholowego. I tak naprawdę diagnozą, taką wstępną diagnozą, może być wywiad z mamą biologiczną. Jeżeli mama biologiczna mówi nam, że piła w ciąży, no to jakby to już daje nam bardzo wysokie prawdopodobieństwo tego, że to dziecko ma przynajmniej spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych, a jeżeli widzimy zmiany dysmorficzne, co jakby diagności widzą, spojrzawszy na dziecko, no to wtedy już mamy 100% pewności, że to dziecko nie będzie się rozwijało prawidłowo. Wszystko zależy od tego, ile tego alkoholu zostało wypite i w jakim trymestrze ciąży, bo to też ma ogromne znaczenie. To są uszkodzenia układu nerwowego. To są uszkodzenia mózgu. Tam nigdy nic nie będzie pracowało. To jest jedyna niepełnosprawność, której możemy uniknąć. Wystarczy po prostu całkowita abstynencja w ciąży. Ale ja też dodam, że to nie tylko mamy mają wpływ na to, czy
1: no właśnie
2: dziecko...
1: chciałam tak zapytać, czy to jest rzeczywiście tylko problem kobiet.
2: W większości, znaczy kobieta ma większy wpływ na to, tak? Ponieważ ona przez 9 miesięcy to dziecko nosi pod sercem. Natomiast taki tato, który no, nadużywa substancji psychoaktywnych i pije alkohol, i dziecko, które się pojawia, jakby ten tata w swoim nasieniu miał tą substancję psychoaktywną, jaką jest alkohol, to również przyczynia się do płodowych zaburzeń alkoholowych. Więc minimum te 3 miesiące, jeżeli planujemy dziecko, to panowie również minimum 3 miesiące abstynencji przed.
1: Przynajmniej panowie też powinni no właśnie wspierać
2: kobiety.
1: W tym, żeby nie piły alkoholu, i to się bardzo zmieniło w ostatnim czasie, bo ja pamiętam, pani Agnieszko, jeszcze takie teorie, no wiele, wiele lat temu, że ta lampka wina to nie zaszkodzi w ciąży, a nawet wprost przeciwnie, jest wskazana.
2: Tak, kiedyś tak było, to jeszcze moja mama mi opowiada, że lata właśnie 70. to jak się szło do ginekologa na badania i miało się anemię, no to pani sobie wypije lampkę czerwonego wina wieczorem, to poprawi pani krew.
1: Czyli w pewnym stopniu to troszeczkę usprawiedliwia przynajmniej niektóre kobiety, że po prostu nie miały takiej świadomości, ale już dzisiaj o tym wiemy, prawda?
2: Tak, i jakby też tak stereotypowo podchodząc do picia w ciąży, do właśnie zespołu płodowego alkoholowego, to w społeczeństwie, jeżeli ktoś już coś słyszał na ten temat, to aha, no bo to w tej patologii. To może się zadzieć tylko w patologii. No otóż nie, dlatego że nie zawsze wiemy, nie zawsze planujemy tą ciążę, nie zawsze to jest jakby ścisły grafik. To nie jest tak, że ona nie chce mieć dziecka, ale że planuje to dziecko, ale zachodzi w ciążę i jakby pojawia się później szczęście, że ten mały człowiek się gdzieś tam zaczyna rosnąć. Ale ona mogła się napić właśnie na jakiejś kolacji. Przecież no, alkohol generalnie jest dla ludzi i w momencie, kiedy go nie nadużywamy, no jakby korzystamy z różnych rzeczy. I to nie chodzi o to, żeby teraz nagle zakazać wszystkim picia, tak? Bo każdy z nas, myślę, z tego korzysta w mniejszym lub większym stopniu. I właśnie jesteśmy, nie wiem, na urodzinach, na weselu, napijemy się wina, a nie wiemy, że jesteśmy w ciąży. Więc to nie dotyczy tylko i wyłącznie osób z tak zwanego środowiska patologicznego.
1: Teraz okazuje się, że właśnie diagnozowanych z FAS jest bardzo dużo dzieci już takich kilkuletnich, czy nawet nastolatków. Czy to właśnie pokazuje, że po prostu ta diagnostyka teraz jest lepsza? Z czego to wynika?
2: Ja myślę, że teraz jakby problem FAS jest dużo bardziej nagłaśniany. Że dzieci, które kiedyś dostawały diagnozę ADHD, autyzmu. Dzisiaj już wiemy, że owszem, dziecko nie dostanie orzeczenia na FAS, bo niestety w naszym kraju tego się nie dostanie. Dlatego też uważam i środowisko zajmujące się problemem płodowych zaburzeń alkoholowych, uważamy, że sam problem przyznawania niepełnosprawności, tutaj powinno się coś zmienić. Że
1: systemowo,
2: tak? Tak, tak, bardzo systemowo to powinno się zmienić, dlatego że w tym momencie, no jakby, że dziecko, które ma zaburzenia płodowe alkoholowe, dostaje jednak diagnostykę, że jest to ADHD czy autyzm, z tego względu, że może wtedy skorzystać z terapii. Z terapii psychologicznej, z terapii integracji sensorycznej.
1: A tutaj tak nie ma,
2: tak? A tutaj tak nie ma. Po prostu nie mamy niepełnosprawności ze względu na FAS.
1: I dlatego pani mówiła, że te dzieci tak medycznie, właściwie diagnostycznie nie są zaopiekowane.
2: Tak, nie są zaopiekowane. I później dzieci, które idą do szkoły, też nie są zaopiekowane. Jakby ADHD, tak, no przy fazie... Jest to gdzieś zbliżone są te zaburzenia, one gdzieś korelują z ADHD czy z autyzmem, natomiast to wsparcie dziecka typowo fazowego powinno być takie stricte pod FAS, a nie pod ADHD czy autyzm.
1: A pani Agnieszko, czy coś dzieje się jakby w tej kwestii, żeby właśnie systemowo tutaj coś zmienić, czy nie wiem, fundacje, organizacje pozarządowe, które no, opiekują się takimi dziećmi, czy też ich rodzinami, działają w tym celu?
2: Mieliśmy jedno takie spotkanie z ustawodawcą, natomiast na razie ten temat jakby przycichł, natomiast my nie będziemy cicho, będziemy cały czas adwokatami dzieciaków z FAS i FSD. Dlatego, że to nie one wybrały swoją niepełnosprawność. Jeżeli dorosły, który miał być tym bezpiecznym dorosłym, zawiódł to dziecko jeszcze w momencie, kiedy ono nie miało tego głosu, to my jesteśmy tym głosem i będziemy walczyć o to, żeby tym dzieciom dawać wsparcie, na jakie zasługują i jakiego oczekują.
1: Pani Agnieszko, wiemy, jaka jest skala problemu tutaj w Łódzkiem, w Polsce.
2: W Polsce to jest 2% narodzin dzieci z FAS.
1: I to się zmienia, nie zmienia?
2: To jest duży problem i on nie zmniejsza się. W pieczy zastępczej mamy bardzo dużo dzieci właśnie z FAS czy FASD.
1: Rodzice często zostawiają takie dzieci?
2: Myślę, że to nie jest kwestia zostawienia, tylko to jest kwestia odebrania, dlatego że w tych rodzinach dzieje się źle. O co też jakby powinno się zawalczyć właśnie przy takich dzieciakach, to szybszy dostęp do specjalistów. Te dzieci, które są w pieczy, powinny mieć szybszą diagnostykę i szybszy dostęp do specjalistów, nieoczekiwanie latami na pójście do psychiatry czy na terapię do psychologa.
1: Szczególnie właśnie, kiedy odbierane są z takiego środowiska, że istnieje
2: tak, kiedy
1: takie
2: czas
1: zagrożenie.
2: Jest, tak, tak. Mhm. Kiedy po prostu jakby dla dziecka czas jest bardzo ważny, im szybciej dostanie ono adekwatne wsparcie, tym więcej jakby na przyszłość dla niego będzie wynikało dobrego. Jeżeli znajduje się już w rodzinie zastępczej, która jakby jest bezpieczną komórką i która zrobi wszystko dla tego dzieciaka, żeby mu pomóc, żeby dać mu wsparcie dedykowane, to tak, potrzebujemy tego przyspieszonego czasu diagnostyki i adekwatnej terapii.
1: A jak to wygląda w tej chwili?
2: W pieczy zastępczej oczekuje się na pójście do specjalisty tak jak
1: wszędzie.
2: Normalnie, tak mhm. jak wszędzie. A tutaj no jakby jest ważne, żeby te dzieciaki miały wsparcie psychologa i psychiatry. Bo przy FAS i FASD bardzo często niestety ta farmakoterapia od psychiatry musi być wdrożona.
1: Pani Agnieszko, czyli nie do końca tak jest, jak czasami tutaj no, mówią nasi goście, że dzieci właśnie w pieczy mają łatwiejszy dostęp do pomocy psychologicznej, no bo to są dzieci, które potrzebują tej pomocy.
2: Nie, tak nie jest. Walczymy o to. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby tak było. Natomiast rodziny zastępcze na pewno korzystają z komercyjnych porad, tak? Komercyjnych terapii.
1: Ewentualnie, jeśli jakaś fundacja może ma taki program, że na przykład
2: tak.
1: albo ma jakieś fundusze, jakieś
2: tak,
1: granty
2: tak,
1: na taką tutaj, pomoc.
2: Tak, mhm. i tutaj na pewno takie fundacje są, które my też chcielibyśmy właśnie iść w tym kierunku, żeby te dzieciaki z FAS i FSD miały szybszy, łatwiejszy dostęp do wsparcia psychologicznego czy psychiatrycznego.
1: Ale w jakiś sposób na pewno będzie można zużytkować te pieniądze, które zbierzecie podczas zbiórki. No właśnie, chociażby w takim celu?
2: Tak. W takim celu, no trochę na pewno też na rozwijanie kampanii, bo to też jednak pochłania środki. Natomiast chcemy też utworzyć grupę, no to wszystko już jest jakby w planach i to ma ruszyć, grupę wsparcia dla opiekunów. To jest bardzo ważne, żeby przyjść i podzielić się z trudnościami, jakie mają w wychowywaniu
1: ja
2: i w opiece.
1: Myślę, że to jest bezcenne.
2: To jest bezcenne, tak. Ja będę taką grupę prowadzić, natomiast ludzie, którzy na nią będą przychodzić, będą tak naprawdę specjalistami sami dla siebie i doświadczenie, które mają na co dzień i zdobywają i tego, czego się uczą w opiece przy dzieciach z FAS i FSD i taki oddech, który tam dostaną na tej grupie, to jest bezcenne. Tak.
1: Pani Agnieszko, a pani wie najlepiej, o czym mówi, bo sama jest pani mamą zastępczą, tak?
2: Tak, jestem mamą zastępczą i jestem z wykształcenia też psychologiem, więc tak, dla mnie nie ma trudnych dzieci. Dla mnie są tylko dzieci z drastycznym bagażem, z traumą, z zaburzeniami więzi i z uszkodzeniami. Ja też mam synka, który jest prawdopodobnie w spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych, ale to jakby jest dla mnie już mniejszym problemem, dlatego że jest dużo grubiej u niego i ten FSD nie jest aż tak istotny jak inne zaburzenia, które on posiada. I też potrzebuje oddechu, dlatego jest fundacja, dlatego angażuje się w pomoc innym ludziom, gdzie ja też mogę po prostu złapać oddech.
1: Pani Agnieszko, czy jako Fundacja Małe Książę będziecie się zajmować tylko FAS i FASD?
2: Nie, nie. My generalnie, otwierając fundację, z założenia chcieliśmy iść w kierunku właśnie rodzin zastępczych czy też adopcyjnych, ale też drugą taką płaszczyzną, którą bardziej zajmuje się Sławek Lisiecki, prezes fundacji, to są osoby onkologiczne. Teraz 5 września na Pojezierskiej, w hospicjum na Pojezierskiej, będziemy współorganizowali piknik w tamtejszym hospicjum i też działamy właśnie w kierunku osób, które są onkologiczne.
1: Czyli przed nami dwie ważne daty, 5 września i 9 września.
2: I 9 września, tak, kiedy Polskę, mamy nadzieję, rozpalimy na czerwono i będziemy mówić. Nasza kampania nie jest kampanią pulsacyjną. Ona toczy się od początku listopada ubiegłego roku do dzisiaj i będzie się toczyła, myślę, zawsze, że tą świadomość, czym jest spożywanie alkoholu w ciąży. Też chcemy wejść do szkół ponadpodstawowych na tak zwane lekcje wychowawcze, gdzie będę chciała opowiadać o tym, jak szkodliwe jest picie w ciąży i co robi alkohol.
1: Bardzo słusznie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Agnieszka Kaszuba-Gałka z Fundacji Małe Książę była dzisiaj naszym gościem. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo serdecznie.
1: A za uwagę dziękuję Państwu. Agata Zielińska.

0: Radio Łódź.
1: Reklama. Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
2: Przed nami wyjątkowy weekend w Pawianicach. 4, 5 i 6 września na polu golfowym A&A Arcadia odbędą się 48 dni Pawianic. 3 dni pełne muzyki, koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Strefa chill out, wesołe miasteczko i ponad 80 wystawców. Na scenie Grupson, Stachurski, Lordofon i Myslowic. To będzie coś naprawdę wyjątkowego. A 6 września będziemy tam również my. Wpadnijcie się z nami spotkać. Zajrzyjcie do radiowego studia i bawcie się razem z nami. 48 dni Pawianic. Tego wydarzenia nie można przegapić. Partnerem studia plenerowego jest miasto Pawianice.
3: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
4: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
5: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
6: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
7: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
5: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
8: Tworzymy rodzinę.
9: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
4: www.domwlodzi.org.
10: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
11: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
3: Ogłoszenie społeczne.
12: Tu Radio Łódź, jest 20. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich zarzuty w sprawie śmiertelnego wypadku na trasie S8. Zginęły w nim dwie osoby. Montaż tarczy, która wydrąży pod Łodzią tunel dla kolei dużych prędkości. A we wiadomościach sportowych przegrana ŁKS-u z drugoligowym GKS-em Tychy w meczu Pucharu Polski. Nocą możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie do 14 stopni. Jest zarzut dla podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku, w którym zginęły dwie osoby. Według śledczych kierowca ciężarówki uderzył w stojący na pasie awaryjnym samochód obsługi technicznej, a ten z kolei uderzył w naczepę stojącego samochodu ciężarowego i osoby, które naprawiały koło naczepy. Dwie osoby zginęły, jedna została ranna. Do zdarzenia doszło 24 sierpnia na drodze ekspresowej S8 w powiecie tomaszowskim, przypomina Łukasz Ociepa z prokuratury okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim.
13: Mężczyźnie przedstawiono zarzut i wykonano czynności procesowe z jego udziałem. Następnie wobec podejrzanego prokurator zastosował środki zapobiegawcze. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.
12: Postępowanie w tej sprawie nadal trwa, prowadzi je prokuratura rejonowa w Tomaszowie. Wzajemne obwinianie się o aferę zonda krypto. Posłowie debatowali w Sejmie o przepisach regulujących rynek kryptowalut. Jutro mają zdecydować, czy odrzucić prezydenckie weto do trzeciej już ustawy w tej sprawie. Debacie przysłuchiwał się Mariusz Pieśniewski.
14: Prezydencki minister Zbigniew Bogucki wieszczy jutro kolejną przegraną koalicji rządowej. Mówił, że dziwi go, że premier nie chce kompromisu w sprawie tej ustawy.
15: Dwukrotnie poległ. Pewnie polegnie również jutro na tym głosowaniu.
14: Ale większość rządowa wskazuje na nowe informacje ze śledztwa w sprawie kryptowalut. Jarosław Urbaniak z KO.
16: Przelewy w momencie, gdy za chwilę zaczyna się debata i aktywność dokładnie tych samych osób
0: w trakcie debaty i w trakcie posiedzeń komisji.
14: O oddzielenie działań prokuratury od potrzebnych przepisów apelował Dariusz Wieczorek z Lewicy.
15: I powinniście wyciągnąć wnioski z afery Zonda Krypto i zagłosować za tą ustawą.
14: Kluby nie zmieniły zdania w tej sprawie, a nowy klub Rozwój Plus zapowiedział głosowanie przeciwko odrzuceniu prezydenckiego weta. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
12: Do odrzucenia weta konieczna jest większość 3/5 głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Intensywne prace przed początkiem drążenia tunelu dla kolei dużych prędkości w Łodzi. Montaż maszyny drążącej jest coraz bardziej zaawansowany. Na plac budowy przy komorze startowej na Redkini dotarło już 6 z 7 elementów głowicy skrawającej. Każde z jej ramion waży prawie 40 ton. Na miejscu montowane są także segmenty osłony maszyny. Po złożeniu tarcza TBM ma rozpocząć pracę wiosną przyszłego roku, mówi dyrektor Biura Komunikacji Spółki CPK Maciej Dudkiewicz.
8: Po zakończeniu prac maszyna rozpocznie drążenie jednego z kluczowych odcinków powstającej infrastruktury w ramach programu Port Polska. Tunel dalekobieżny w Łodzi będzie częścią kolei dużych prędkości.
12: Tarcza będzie miała do wydrążenia ponad 4,5 km tunelu od Redkini do Komory przy Łódzkim Domu Kultury. A tunel będzie ważnym elementem kolejowej linii Y, łączącej Łódź z Warszawą i lotniskiem Port Polska, a także z Wrocławiem i Poznaniem.
16: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
12: Sieradzka podstawówka otworzyła studio telewizyjne. To jedna z wielu nowości, z jakiej skorzystają uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Sieradzu. Placówka realizuje program Otwórz drzwi do swojego sukcesu, który będzie wspierał podopiecznych w rozwijaniu ich pasji. O szczegółach reporter Radio Łódź Kacper Rafalski.
17: Głównym celem projektu jest poprawa jakości edukacji w szkole. Ma się to stać m.in. dzięki nowym zachęcającym zajęciom pozalekcyjnym. Szkoła zakupiła już nowe monitory interaktywne, roboty, a nawet drony, mówi dyrektor Piotr Bakowicz.
18: Tych zajęć oczywiście w ramach tego projektu jest bardzo dużo. My tu mówimy o zajęciach teatralno-filmowych, ale są też zajęcia informatyczne. Są to zajęcia taneczne, są to zajęcia przygotowujące do egzaminów.
17: Z projektu skorzystają nie tylko uczniowie, ale też nauczyciele. Wezmą oni udział na przykład w szkoleniach dotyczących zapobiegania dyskryminacji w szkole czy nauczania przyjaznego dla mózgu. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
12: Sieradzka podstawówka otrzymała na swój projekt unijne dofinansowanie. Czas na informacje sportowe. W studiu jest Robert Zwoliński.
19: Dobry wieczór i też świetne wieści z siatkarskich parkietów. Polskie siatkarki awansowały do strefy medalowej Mistrzostw Europy. W rozegranym w Stambule meczu ćwierćfinałowym pokonały Holenderki 3-1, a najwięcej punktów dla polskiego zespołu zdobyły pochodzące z województwa łódzkiego Magdalena Stysiak i Julita Piasecka. Obie zdobyły po 14 punktów. Dodam, że w kadrze naszej kadry są też obecne zawodniczki PGE Budowlanych Łódź Justyna Łysiak i Katarzyna Wenerska oraz ŁKS-u Komerską Łódź Anna Biała, Sonia Stefanik, a także Magdalena Jurczyk. Polki znalazły się w czołowej czwórce Mistrzostw Europy po raz pierwszy od 7 lat, a na medal Czempionatu Starego Kontynentu czekamy od 2009 roku. W sobotnim półfinale podopieczne Stefano Lavariniego zagrają z Włoszkami, czyli aktualnymi mistrzyniami świata, a także mistrzyniami olimpijskimi. W drugim półfinale Serbki zmierzą się z Turczynkami lub Niemkami. Na razie w tym ostatnim ćwierćfinale Turcja prowadzi 2-1 i 16-13 w czwartym secie. Piłkarze ŁKS-u Łódź odpadli natomiast w pierwszej rundzie piłkarskiego Pucharu Polski. Na ich wyjazdowym meczu z GKS-em Tychy był Michał Malinowski.
20: Łodzianie niby częściej utrzymywali się przy piłce, niby też oddali więcej strzałów, ale tak naprawdę groźnych sytuacji pod bramką GKS-u dzisiaj nie było. Mądrzyk musiał interweniować bodaj dwukrotnie i to dwa razy po strzałach z dosyć dużej odległości. Wielkich problemów więc nie miał. Pod bramką ŁKS-u działo się chyba nieco więcej, no ale też bez jakiegoś wielkiego zagrożenia. A największe paradoksalnie stwarzał Łukasz Bomba, golkiper ŁKS-u, który kilkukrotnie nerwowymi interwencjami omal nie sprokurował gola dla gospodarzy. No ale ten padł wreszcie w 76 minucie. Damian Kądzior przymierzył sprzed pola karnego z rzutu wolnego. Precyzyjne uderzenie, choć chyba nieco lepiej mógł się zachować także wspomniany już Łukasz Bomba. Ta bramka zadecydowała o tym, że dalej w Pucharze Polski gra GKS, bowiem wygrał w Tychach z ŁKS-em 1-0.
19: I tyle, Michał Malinowski, dziękujemy bardzo. A w innym dzisiejszym spotkaniu drugoligowa Avia Świdnik wyeliminowała grającą w Ekstraklasie Wieczystą Kraków. Świdniczanie pokonali rywali u siebie 3-1 i awansowali do 1/16 finału. O 20:30 Śląsk-Wrocław podejmie Pogoń Szczecin, a przypomnę, że wczoraj również po porażce 0-1 odpadli piłkarze pierwszej drużyny Widzewa Łódź i w tej sytuacji do drugiej rundy może zatem awansować już tylko jedna drużyna z regionu łódzkiego i są to rezerwy Widzewa, które 15 września podejmą pierwszoligową Polonię Bytom. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy tenisowego wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Polka wygrała 2-0 ze sklasyfikowaną daleko Nadią Podorowską, reprezentantką Argentyny, a w kolejnej rundzie Świątek zmierzy się z lepszą z pary Maria Buzakowa z Czech i Harriet Dart, Wielka Brytania. Przypomnę, że wcześniej z turniejem singla w Nowym Jorku pożegnały się w pierwszej rundzie Maja Chwalińska, Magda Linet i łodzianka Magdalena Fręch, a w turnieju panów nie ma też już Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka. Piotrkowianin dzisiejszej nocy grał z Monakijczykiem Valentinem Vacherot.
1: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
12: Na noc zapowiadane jest częściowe zachmurzenie, miejscami przelotne opady deszczu, temperatura teraz 18 stopni, spadnie do 14, jutro będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu możliwymi, zwłaszcza po południu. Termometry pokażą maksymalnie 22 stopnie, na zachodzie regionu do 24, chwilami może silniej wiać.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
21: Łódzkie. Jestem stąd.
22: Piotr Bielawski, witam i zapraszam. Dziś poznają Państwo, jeśli wcześniej nie znali, Agatę Julię Krwawnik. Pochodzi z Łodzi. Właściwie już źle powiedziałem. W dalszym ciągu jest łodzianką, chociaż 15 lat temu wyjechała do Francji. Tam założyła rodzinę, tam tworzy swoje muzyczne projekty, śpiewa piosenki, znalazła swoje miejsce na tej francuskiej scenie piosenki. Jest tam uznana, gra koncerty. Szkoda, że tak rzadko pojawia się w Polsce artystycznie, bo do Łodzi wraca, nawet powiem szczerze, bardzo często, na pewno za każdym razem w wakacje. Agata Julia Krwawnik wciąż nie może o sobie powiedzieć, że jest stamtąd. Ona jest stąd i wie o tym bardzo dobrze. I o tym właściwie dzisiaj porozmawiamy. Nawet nie o jej tworzeniu, a o byciu gdzieś pomiędzy. Pomiędzy Łodzią a Francją. I byciu z tego miasta, w którym to mieście narodziły się marzenia.

0: słuchałam wcześniej, no także słucham jej będąc tam we Francji, chodzę na jej koncerty, jak ona przyjeżdża na przykład do Paryża ostatnio. I wyobraź sobie, że jadąc tutaj z Francji do Łodzi, po drodze zatrzymam się w Poznaniu, idę sobie w parku.
1: Patrzysz?
0: Patrzę, a tu Gretchen Parlato.
1: Tak jest.
0: Na festiwalu jazzowym.
1: Także nie zaskoczyłaś
0: no
1: nas.
0: No więc, no, kurczę, no to nie będzie...
1: A myślałaś, że jest nieznana w ogóle,
0: myślałam,
1: tak?
0: że nie jest znana, no.
1: To akurat źle trafiłaś. To jest postać już, nie powiem, że bardzo popularna, ale znana przynajmniej. Mhm. Na pewno w świecie tych, którzy się taką muzyką i taką piosenką interesują. No ale ty miałaś prawo ją poznać właśnie w tej Francji, bo tu już wspomniałaś o Francji. Przypomnijmy tym, którzy wiedzą, ale może zapomnieli, a powiedzmy tym, którzy nigdy w życiu nie słyszeli tej informacji, że ty już od lat mieszkasz sobie w tej Francji, prawda? Ile lat to już jest?
0: Wyobraź sobie, że to będzie 15, to jest, aż można to świętować, taką datę.
1: Można, pewnie, że tak.
0: 15.
1: Od razu myślałaś, że to tak będzie, że tam zostaniesz?
0: Nie, gdyż tak naprawdę, nie wiem, ja się czuję tak obywatelem świata, z jednej strony, z drugiej strony, no jestem bardzo związana z Polską i z Łodzią i te regularne przyjazdy tutaj, to, że moi przyjaciele, którzy byli moimi przyjaciółmi, nadal nimi są i podtrzymuję te relacje, także no, nigdy nie urwałam mojej więzi z Polską.
1: A jak wyjeżdżałaś, też się czułaś obywatelką tego świata, czy tej Europy? Myślę, że się Polką czułaś, a czego szukałaś wyjeżdżając?
0: Właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Coś takiego chyba jest we mnie, taka potrzeba odkrywania, ciekawość i chęć zetknięcia się z innymi kulturami. Bo ja nawet mieszkając we Francji, to jest miasto Rennes, lubię chodzić do różnych dzielnic, w których mieszkają inne kultury. Jest więcej jakichś ludzi z jednej kultury, w jakiejś innej dzielnicy więcej ludzi z innej kultury.
1: I wyjeżdżałaś świadomie właśnie do Francji, wiedząc, że tam jest wielokulturowość, tak?
0: Tak, wiedziałam. Ale
1: dlatego Francja cię pociągała?
0: Tak, ale nie wiedziałam, że aż taka ta jest duża wielokulturowość i teraz się tak po prostu cieszę, że żyję w kraju, w którym wielokulturowość jest normalna. Oczywiście są ludzie, którym to przeszkadza też.
1: No z różnymi zjawiskami masz tam oczywiście. Na pewno do czynienia, tak. Ale tak czy inaczej, na przykład w świecie muzyki czy sztuki, wielokulturowość jest tam normalną rzeczą.
0: Oczywiście.
1: Z którą się spotykasz, no i która inspiruje, to trzeba przyznać. Myślę, że jest to nawet wciągające, stąd też i zasiedziałaś się tam w tej
0: tak,
1: Francji.
0: Tak, zasiedziałam i nawet powiem ci, że niewiele podróżuję stamtąd do innych krajów, bo już w sumie dużo czasu poświęcam na przyjazdy do Polski, to jest też ważne dla mnie. No nie jestem w stanie więcej podróżować i odkrywam Francję też.
1: A czujesz się już w dużej mierze na przykład francuską?
0: Nie czuję się w ogóle francuską, ja czuję zawsze Polką.
1: A nie czujesz się obco mimo wszystko w tym świecie?
0: Nie czuję się obco, ale to jest taka chyba kwestia pewności siebie.
1: Co jest kotwicą dla ciebie? Znaczy taką rzeczą, która powoduje, tak, to jest mimo wszystko moje miejsce.
0: No rodzina, chyba moje dzieci, mój mąż.
1: Że tam to masz, prawda?
0: Tak. I moglibyśmy się też przemieścić i gdybyśmy się przemieścili do Polski, no to tam byśmy byli, ale to ludzie po prostu i przyjaciele też. Choć, tak jak ci mówiłam, mam nadal moich przyjaciół w Polsce, więc no ten dom jest tutaj, ale to jest dlatego, że są ci przyjaciele, bo tak miejsce samo w sobie, no uwielbiam, jest piękna Polska, cudowna i też ją muszę nadal odkrywać. Ale to są relacje.
1: A Francję też zwiedzasz, odkrywasz?
0: Tak, uwielbiam.
1: Rozumiem, że jeszcze jest wiele do odkrycia, ale również w sztuce, wracając do tego tematu. No i zdaje mi się, że taka otwartość i że możesz robić to, co naprawdę chcesz robić, to powoduje, że tam sobie siedzisz i to jest znakomite miejsce dla ciebie.
0: To prawda. I powiem ci, że też właśnie kontakt z muzykami z różnych kultur, którzy przybywają i dzielą się swoimi wpływami. Ostatnio na przykład na zastępstwie w moim kwartecie miałam przyjemność współpracować z pianistką z Kuby, która jest znakomitą wokalistką, jednocześnie, także śpiewała ze mną czasem w duecie. To były moje kompozycje, które ona przyswoiła, ale jak już je przyswoiła i interpretowała, miało to zupełnie inny kolor. Jakie to jest ciekawe w ogóle, to nawet nie mogłam sobie wyobrazić, co z tego może wyniknąć, także cudownie.
1: Przyjeżdża Kubanka, może ci opowiedzieć o Kubie, prawda?
0: Tak.
1: Nie tylko muzycznie. Tak naprawdę możesz usiąść do stołu z nią, rozmawiać i ona ci zachwala, bądź nie zachwala Kubę. A ty opowiadasz o Polsce, o Łodzi na przykład, we Francji?
0: Tak. Oczywiście. Ja w ogóle uwielbiam, jak ktoś mnie zapyta, skąd jesteś, no to mówię, z miasta Łodzi. No nie jest znane to miasto na świecie, w Europie za bardzo, ale jak im już mówię, ile ma mieszkańców, mówię, o, to jest jednak bardzo duże miasto, jak to nie znamy. No ja uwielbiam opowiadać o historii, o rozwoju Łodzi w XIX wieku. Uwielbiam. No muszę, jak staram się nie wchodzić w jakieś super szczegóły, chyba, że widzę, że kogoś to interesuje.
1: To jesteś tak, ambasadorką no, tego miasta.
0: No uwielbiam, to przecież jest takie ciekawe. To jest to miasto i poza tym mojej wielokulturowości Łodzi i o trudnych sytuacji również. I tutaj oczywiście zahaczam o sytuację Polski historyczną w tamtym czasie, której nie było na mapach Europy. Także
1: słuchają cię? Są zainteresowani?
0: Nie mają wyjścia.
1: A, rozumiem. Wiesz, bo miałem już spytać, na ile zainteresowani

0: są Francuzi, a na ile te osoby, które też tak jak ty przyjechały do Francji, są po prostu z innych światów i są ciekawe świata, prawda? Francuzi być może mają zamknięty trochę świat, patrząc na Francję jako jedyny kraj fantastyczny. Tak się o nich mówi.
1: Właśnie to mnie ciekawi, to jak ty ich odbierasz, co się o nich mówi, tak? Że...
0: Jeszcze nie powiedziałem, jak ja ich odbieram. Ja tylko obiegową opinię, tak? Nie tylko polską zresztą, tutaj przekazałem, bo miałem do czynienia z Anglikami, którzy dokładnie to samo opowiadają na przykład, ale też Skandynawowie, że Francuzi są strasznie zakręceni na punkcie Francji, uważają, że to jest najpiękniejszy kraj, najlepszy, właściwie nie ma drugiego takiego. To prawda?
1: Zapewne są tacy ludzie, na pewno. I na pewno przecież Francja...
0: Ale myślę, że Polacy też tak potrafią powiedzieć, że oczywiście. Są tacy Polacy na przykład, no. Że o, mój kraj jest najpiękniejszy.
1: W moich kręgach no nie mam wielu takich osób, faktycznie, obracam się w kręgach artystycznych.
0: I tu dotknęłaś tematu, bo jeśli mnie spytasz teraz, co sądzę o Francuzach, albo jak ich poznałem, poznałem przede wszystkim artystów, a oni oczywiście mogą powiedzieć, fantastyczne miejsce do życia, jesteśmy z Francji, ale jednak są otwarci i postrzegają świat zupełnie inaczej. Takich Francuzów poznałem, nie?
1: Tak. I to i powiem ci, nawet duża część tych moich znajomych artystów, muzycy, czy plastycy, czy pisarze, bardzo krytykuje Francję.
0: Wielu krytykują nich, politycznie, społecznie?
1: Tak, oczywiście, społecznie, politycznie. No są bardzo skorzy do krytyki, bardzo, i protestują. To jest właśnie coś, co ja odkryłam teraz, mieszkając tam. To jest sposób, w jaki pokojowy sposób mogą wyrazić niezadowolenie z jakiejś reformy, czy z czegoś. Szczególnie sektor kulturalny, no niestety ma się coraz słabiej w porównaniu z poprzednimi latami. No subwencje, czyli dotacje na największe festiwale zostały drastycznie obcięte w przeciągu zeszłego roku. Tak jakby według mnie to może jest ta konsekwencja po COVID-zie kilka lat i teraz na kulturę jednak nie ma dotacji. Czyli kto na tym traci? Traci na tym najbiedniejsze społeczeństwo, które na taki koncert, który był wcześniej darmowy, jakiś gwiazd, no już nie będzie to koncert darmowy, bo już nie ma dotacji państwowych, bo już musi stać się bardzo drogi, no i będzie to elitarne. I tak samo szkoły muzyczne. Zauważ, ja pracuję w takiej szkole muzycznej, która jest stowarzyszeniem. Ona miała dotacje duże, państwowe. Dotacje na takie właśnie, na przykład te szkoły muzyczne zostały również obniżone. No jak to się kończy? Kończy się, że niestety cena za zajęcia w takiej szkole wzrasta. No to też część społeczeństwa będzie wykluczona z możliwości uczenia, pobierania nauki.

0: ty odnosisz się tutaj w tej wypowiedzi tylko i wyłącznie do sytuacji kultury. Ale myślę, że w każdej innej dziedzinie też mogłabyś powiedzieć, nie wszystko się podoba, buntują się, zupełnie już jest inaczej.
1: Oczywiście.
0: Po 15 latach, tak?
1: Tak.
0: Bo ty mieszkasz, już zauważasz zmiany.
1: Zauważam zmiany, chodzi o Państwową Służbę Zdrowia. Tutaj to przede wszystkim personel, który skarży się na pensje, które no niestety nie idą w górę razem z wzrostem cen, jaki następuje. Brak wyposażenia takiego, jakby było potrzebne i także oni protestują. I w innych sektorach również ma to miejsce. I również w szkołach, kiedy jest na przykład mniej dotacji na akompaniowanie uczniów, którzy mają problemy jakieś. Mhm. Jest mniej już takich nauczycieli wspomagających.
0: To fajne angażować właśnie takich uczniów, którzy mają problemy w coś, co ich zainteresuje, prawda? Mm. Na przykład w muzykę, na przykład w sztukę.
1: Oczywiście.
0: Pewnie mają sobie jakąś kreację, albo wielu z nich ma kreację w sobie, tylko o tym nawet nie wie. To zajmujesz się też takimi dzieciakami?
1: Zajmuję się, bo oprócz tych wszystkich moich działalności, po których wiesz...
0: Ja tylko wiem, że śpiewasz piosenki, piszesz, że rodzinnie działa biznes muzyczny, a jak działa, też już nie wiem. No.
1: Dobrze.
0: Czyli trochę się zarabia, dobrze.
1: Wszystko trzeba do przodu.
0: Dobrze, ale wracając, więc z takimi dzieciakami masz do czynienia.
1: Tak, widzę to właśnie w szkołach takich, do których przychodzę z różnymi projektami. I zazwyczaj mam taki jeden projekt w roku, czasem dwa. No to mogą być albo z tymi małymi dziećmi. Tam dzieci idą do szkoły w wieku 3 lat już. Także i nawet zdarzyło mi się zrobić, to było rok temu, projekt w 3-latki, 4, 5, 6, 7. Zamieniam ich w wielki mega chór, który śpiewa. Też między innymi moje piosenki. Rozmawiamy o
0: piosenkach. Czyli to są takie piosenki dla dzieciaków, nie dzieciaków, dla wszystkich.
1: No właśnie, to jest mój album najnowszy. Właśnie to jest album Harry Potter.
0: Myślałem, że inny projekt otworzyłaś. Dla dzieciaków też.
1: No nie uważam.
0: Sama masz dzieci, byś napisała trochę piosenek dla dzieci.
1: Mam jedną koleżankę, która się z tym specjalizuje i ona mówi, no jak tylko masz ochotę, zrób projekt właśnie dla dzieci, ja ci pomogę. No ale to po prostu, no trzeba się decydować.
0: Muszę wrócić do tego momentu. Ty nie chciałaś zostać w Łodzi i wyjechałaś. Dlaczego?
1: Dlaczego?
0: Łódź ci nie wystarczała? Nie widziałaś perspektyw dla swojego śpiewania tutaj, dla siebie?
1: Jedno słowo, miłość. No ja wyjechałam z miłości po prostu. Także to jest prawda. Z drugiej strony też myślę, że równocześnie, tak jak ci mówię, ta ciekawość właśnie i chęć. Ja już wyjechałam na wymianę studencką na Erasmusa, też właśnie wyjechałam do Francji w 2005, to z Akademii Muzycznej w Łodzi.
0: Ciągnęło cię ciągle do tej
1: Zawsze,
0: Francji. Ja nie wiem dlaczego w ogóle. Znałaś język. No.
1: Uczyłam się tego, zauważ. Wybrałam ten język w liceum tak po prostu.
0: Przez przypadek.
1: Tak podobał mi się. Bardziej niż miałam wybór niemiecki i francuski.
0: Nie znając jeszcze kultury francuskiej. Prostu język.
1: Tak, po prostu język, zauważ. No. I było nas mniej zawsze, tych, którzy uczyli się francuskiego.
0: Wiesz, wypytuję o to, bo tak powiem to wprost. Nie? Oto dziewczyna, pełna pomysłów i nadal je masz, wiele z nich realizujesz, wiem, że wiele więcej nosisz w sobie takich pomysłów. Wyjeżdża z Łodzi. Aż szkoda, że wybrałaś się w świat, nie zostałaś tutaj, nie koloryzujesz tego miasta.
1: Bardzo mi miło to usłyszeć, Piotrze.
0: Zwłaszcza, że wyjeżdżasz i do dzisiaj mówisz, jestem z Łodzi. Bardzo często mi to powtarzasz.
1: Tak.
0: I całemu światu zresztą powtarzasz, tak, jak się okazuje.
1: I chcę, żeby znali, żeby trafili osadzić tą Łódź na mapie świata. Ale tak, no oczywiście, bo to zawsze jest ta tęsknota. Zawsze też mówię, za każdym razem jak przyjeżdżam, zobacz, często to jest na wakacje, mówię, ale nie, to jednak zagram coś tutaj.
0: No coś tam zrobisz, żyje dla nas też,
1: Z moimi muzykami, z którymi zawsze pracowałam, no nawiążę, ale jak już, no, to trzeba przygotować. Tak jakoś na razie jeszcze, wiesz, to nie przygotowuję tego, muszę to ogarnąć.
0: To bardzo profesjonalne podejście, bo ktoś mógłby pomyśleć, no skoro śpiewa w tej Francji, sobie tworzy piosenki, występuje, to ona jest przygotowana, mogłaby przyjechać i tak od. A ty bardzo profesjonalnie właśnie podchodzisz do tego, skoro mam to zrobić, to niech to będzie specjalnie przygotowane. Czego ci najbardziej brakuje w tej Francji? Bo na pewno czegoś ci brakuje.
1: Pierogów domowych, takich, znaczy pierogów mogłabym sobie sama zrobić, ty mi powiesz, tak?
0: A co, nie potrafisz?
1: Potrafię, ale to zajmuje no, dużo czasu. Takich pierogów tutaj dobrych, które można kupić, które są tak jak domowe. Brakuje mi moich przyjaciół, tak na serio.
0: Masz tam swoich przyjaciół innych.
1: Oczywiście.
0: A co do takie gotowania? Szczęście. Przekonujesz swoją rodzinę do polskiego jadła?
1: Oczywiście, znają kiełbaskę. Aha. Kabanowski. Kabanowscy znają ze słodyczy, lubią Pryncypolo. Mamy taki sklep w Ren, którym te podstawowe produkty można kupić. Tak się ucieszyłam, jak odkryłam to. Ogórki kiszone, kapusta kiszona.
0: To teraz sprawdzimy, łódzka. Jak bardzo łódzka jesteś, dziewczyna jeszcze. A takie typowe jakieś jedzenie łódzkie, to co to jest?
1: No, tutaj
0: no, znasz, pamiętasz?
1: To trudne pytanie.
0: No.
1: Typowo łódzkie.
0: No.
1: Zobacz, ja jestem jedną kłodzianką.
0: A, widzisz, tutaj już się zapomina.
1: No, zapomniałam. Powiedz
0: 15 mi. Lat poza Polską. Musisz rodzinę tu spytać.
1: No dobra.
0: Przypomnieć sobie.
1: No dobrze.
0: I zawieźć to do Francji, pokazać, to jest łódzkie właśnie, nie polskie
1: powiedz
0: tylko.
1: Powiedz mi, bo ja już
0: to jest łódzkie.
1: Umieram z ciekawości. Co?
0: No, widzisz, powinnaś przyjechać tutaj na festiwal kulinariów.
1: No, no właśnie.
0: No, trochę pochodzić i tak dalej. 15 lat to fajna przygoda w tej Francji, bo to tobie zostawiam, to jest jak zadanie, to musisz poznać to tutaj potrawę.
1: No dobrze.
0: To jaka przygoda 15 lat w tej Francji, to prawda. Jakie wiele udało ci się tam zrobić? Uważasz, że możesz powiedzieć, mam sukcesy?
1: Wspaniałe pytanie, Piotrze, bo to jest właśnie sedno tego, na ile jesteśmy z siebie zadowoleni. Albo z efektu, jaki można sobie wymarzyć, ale to on może nigdy nie mieć limitu. To może być jakiś ideał, którego dążę, ale no nie osiągam. A na ile to po prostu jest ten proces, to działanie. Mogę być nigdy niezadowolona i powiedzieć, no zrobiłam, wydałam te dwie płyty, tak, ale one nie były aż takie, nie zdobyły aż takiego rozgłosu, jaki na przykład bym sobie życzyła.
0: No ale ty do końca nie jesteś komercyjna. No dbasz o zupełnie inną piosenkę.
1: Trudno jest klasyfikować, więc ona w jazzie jest taka za bardzo popowa lub soulowa, a z kolei w takich festiwalach muzyki rozrywkowej jest za bardzo jazzowa, jest za bardzo skomplikowana, także no i tutaj pozostają inne festiwale lub inne instytucje, którym się to
0: ale
1: spodoba.
0: Ale wydanie chociażby dwóch płyt jest sukcesem.
1: No i chyba jednak to muszę sobie to przyznać, mimo że to tak zajęło i tyle było
0: pracy. A ile inspiracji w tych piosenkach? To jest sukcesem. Gdybyś nie wyjechała do tej Francji, nie poznała tych muzyków z różnych krajów, pewnie inną piosenkę byś tutaj dalej robiła, nagrywała.
1: Oczywiście. To jest niesamowite. I zauważ, to właśnie te wybory, no to po prostu się dzieje. I ta ścieżka życiowa, ona sama się jest każdego dnia, każdy wybór, każda decyzja. No ten wyjazd oczywiście, no było ciężko mi tak. Tęskniłam bardzo też na początku, bo to jednocześnie cieszyłam się, będąc tam, ale no, tęskniłam. I teraz wystarczy to dobrze zorganizować i że często przyjeżdżam. Także te inspiracje i te dwie płyty to
0: wiesz
1: jest
0: co,
1: duży
0: nie
1: sukces.
0: Pytałem tylko o sukcesy, nazwę to zawodowe, czyli tak? Artystyczne. A tak w ogóle pomyślałem, bo rodzina może być sukcesem. Może coś jeszcze w tej Francji jest dla ciebie sukcesem?
1: Tak. Sukcesem jest dla mnie oczywiście rodzina, także dzieci, no wspaniale, jestem bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwa. I
0: uczysz dzieci po polsku?
1: Tak.
0: Pali ci się to.
1: I dla mnie to jest taki sukces, taki osobisty, takie szczęście, że mam wokół siebie wspaniałych, życzliwych ludzi, którym mogę zaufać i z którymi chcę spędzać czas, którzy mnie inspirują.
0: To na tej płaszczyźnie powiem, największym chyba sukcesem jest ta miłość, za którą wyjeżdżasz.
1: Tak.
0: I proszę, 15 lat mija, a w dalszym ciągu zakochana.
1: No właśnie, także...
0: A nie można było pokochać jakiegoś chłopaka z Łodzi?
1: Oczywiście, że tak. No ale zauważ, że to tutaj się nie wybiera. Nigdy nie wiadomo.
0: Miłości się nie wybiera,
1: nie wiadomo.
0: Widzisz, pojechałaś, żeby być naszą ambasadorką po prostu. Ja widzę w tym głębszy sens.
1: Bardzo bym chciała nią być.

0: Fais-moi.
1: To ciekawe, że tak głęboko nadal odczuwasz jednak, że jesteś łodzianką i to nie chodzi o to tylko, że lubisz na wakacje tu wracać na chwilę, prawda? Jest coś w tym więcej i myślę, że to artystycznie z kolei cię odróżnia, bo jesteś stąd.
0: Tak.
1: Tożsamość jest niezwykle ważna. Po 15 latach zmienia się rzeczywistość i realia. A ty się zmieniłaś? Uważasz, że jesteś inną kobietą?
0: Ostatnio zauważyłam, że tak. Cieszę się, bo praca nad emocjami ze strony psychologicznej. Ja to czuję w ten sposób. Jeśli to cię interesuje, mogę o tym powiedzieć. Panowanie nad swoimi emocjami. Bo jestem bardzo emocjonalną osobą i bardzo taką, bardzo dosyć wrażliwą, no, co szybko reaguje, tak
1: Takie
0: dalej.
1: masz ADHD w sobie. To myślę,
0: Dzięki,
1: że słuchacze
0: dzięki.
1: to słyszą tutaj w tych wypowiedziach.
0: Ma dygresję. Jak słuchałam wywiadu rok temu, który zrobiłeś, to ja mówię tak szybko. Ja nawet
1: No
0: chyba
1: tak
0: teraz,
1: mówisz. Teraz też mówisz
0: kurczę,
1: szybko.
0: a ja mówię sobie, przyjdę i ja będę mówić wolniej.
1: Wiesz,
0: Dlaczego
1: ale
0: ja
1: to
0: tak
1: jest
0: szybko mówię?
1: taka rzecz, nad którą mogłabyś pracować w Łodzi, mogłabyś pracować w innym miejscu, prawda? Ale też zastanawiałem się, jak cię Francja zmieniła. I możesz powiedzieć, no rzeczywiście, gdyby nie to, że mieszkam we Francji, może nie miałabym czegoś takiego w sobie. No oprócz języka oczywiście i
0: Tak.
1: perfekcji języka.
0: Dobrze, to jak mnie Francja zmieniła, bo to oczywiście to wewnętrznie, no to jest moja własna droga, że staram się nauczyć stawiać granice, je respektować, bo to też jest
1: I myślisz, że to
0: ważne.
1: Francja cię nauczyła, tak? Ta
0: No, to
1: wielokulturowość.
0: po prostu tam się dzieje, bo tam mieszkam, ale to
1: Tak.
0: tak, ja sama też chcę tego, chcę czuć się spokojniej wewnątrz
1: Może
0: i
1: być tak, że tam
0: koncentruję.
1: naturalnie jakoś to przychodzi, prawda? A tu trzeba by się tego uczyć, nie?
0: Nie wiem. No,
1: Tolerancji uczymy się całe życie.
0: co by tu jeszcze ci dodać, tak myślę.
1: Bo konsekwencją tego, o czym teraz mówimy, jak się zmieniłaś i co Francja ci dała, będzie to na przykład, że tak, a nie inaczej postrzegasz rzeczywistość i francuską, i polską, żeby już ograniczyć ten świat. I teraz, co byś zmieniła we Francji, wiedząc, że w Polsce na przykład to działa, jest fajniejsze, w Łodzi to działa, jest fajniejsze. I co byś zmieniła w Łodzi, nie? W naszym kraju z kolei. Przywożąc Francji, mówiąc, ej, ludzie, no przecież to jest fajniejsze.
0: Co bym zmieniła we Francji, co działa w Łodzi?
1: Nie analizowałaś tak
0: No
1: nigdy?
0: nie analizowałam. Ja po prostu tak zawsze po prostu wtapiam się w tą rzeczywistość, jak
1: Czyli
0: przyjeżdżam.
1: jak przyjeżdżasz, to już jesteś Polką, już
0: No
1: sobie
0: nie wiem,
1: przypominasz, tak to działa, tak?
0: czuję się swojskowo,
1: A
0: widzę.
1: jedziesz do siebie, czyli do Francji. Niestety, muszę tak to powiedzieć. Nie, no cieszy mnie mimo wszystko, że mówisz, że jesteś z Łodzi. Naprawdę, nawet
0: Tak.
1: tam.
0: Zauważ.
1: Bo źle chyba trochę powiedziałem. Jadę do siebie, no bo ty jedziesz po prostu tam, gdzie mieszkasz, ale niekoniecznie jedziesz do siebie.
0: Tak, i to przecież to, tam, gdzie mieszkasz, to się przecież może zmienić, wiesz, nigdy nie wiadomo, gdzie.
1: Mówimy o czymś, co trudno jest opisać w radio, bo o postrzeganiu i odczuciu rzeczywistości, prawda? Mówimy o czymś, co nie jest zwykłym jakimś robieniem biżuterii, czegoś, co można by pokazać i powiedzieć, ma swoje jakieś korzenie i stąd wynika. Chyba, że zacznę grać twoje piosenki i ktoś odczuje, że to już jest taka francuska trochę piosenka.
0: No i właśnie, nie sądzę, że to jest piosenka francuska. Ta moja druga płyta, nawet pierwsza.
1: No bo to nie
0: Mają,
1: jest, ewentualnie
0: wspólnie.
1: tam jest jakiś wpływ może czegoś. Natomiast jak ja słucham twoich piosenek, no to one są wielokulturowe,
0: Tak.
1: a samej Francji to tam prawie w ogóle nie ma. Zwłaszcza, że nie używasz takich paryskich jakby dźwięków
0: Właśnie.
1: i tych rzeczy. Bo to się kojarzy z Francją przede wszystkim.
0: Dokładnie. Nie używam paryskich dźwięków,
1: Instrumentów
0: nie, nawet
1: i tak
0: akordeonów,
1: dalej, i tak
0: chociaż
1: dalej.
0: myśleliśmy o akordeonie, ale w formie takiej właśnie w tej muzyce New Soul, ale w tym kolorycie innym.
1: To i tak by zabrzmiało inaczej.
0: I chodziło o brzmienie bardziej.
1: A polski zaśpiew już masz, na przykład. Słowiańskość masz.
0: Tak.
1: I tego się nie pozbędziesz i bardzo
0: Nie.
1: dobrze.
0: I nawet idealnie to bym chciała więcej go wykorzystywać, wiesz, więcej łączyć. W moim kwartecie jednak jest duża spójność, ale jest no wpływ wszystkich muzyków. Ja narzucam, proponuję i wnoszę ten swój kolor, ale oni również wnoszą swoje motywy i chciałabym bardziej eksplorować mój polski element, ale no tu w tych płytach tego tak nie ma. Tak to nasze wpływy tak się łączą, że wychodzi taki twór w ogóle
1: W którym
0: nie
1: się
0: do
1: dobrze czujesz,
0: sklasyfikowania.
1: pomimo pozoru.
0: Tak, czuję się
1: A
0: właśnie
1: może nie trzeba
0: przede
1: go
0: wszystkim.
1: nazywać właśnie.
0: Nie potrafiłabym właśnie coś nazwać. Trzeba, bo to zawsze jak przedstawiam właśnie albo wysyłam propozycję, no jakoś tam muszę go nazwać, ale używam wielu słów.
1: No wiesz, to jest taki twór, który być może, z dużym prawdopodobieństwem to powiem, nie powstałby, gdybyś siedziała w Łodzi. Nie miała tamtych odczuć, wrażeń i doświadczeń.
0: Okej, okay, to chyba tak. Chyba tak, bo nawet te ostatnie moje nagrania tutaj to były standardy jazzowe. To nie były kompozycje moje. Ja byłam jeszcze w standardach.
1: Tak jest, tak było.
0: To były te ostatnie, więc typowo jazzowe. I później później dopiero tam z kolei zaczęłam, czyli kontynuowałam, zaczęłam od standardów jazzowych, od tego, co najprościej łączy wszystkich muzyków, którą muzykę, które wszyscy znają. I to się od razu działało super. I z czasem te pisanie piosenek, ale już, to byłam bardzo w tym nieśmiała na pierwszej płycie, bo pisanie ich w tym stylu, no, który tak naprawdę jest dla mnie ambitnym stylem. No, miałam dużą presję, to chciałam powiedzieć właśnie. Miałam dużą presję, żeby to się podobało moim muzykom. To jest pierwsze spotkanie, zawsze pierwsza reakcja to jak oni zareagują i jeśli oni zaakceptują, to znaczy, że będziemy to grać, to znaczy, że oni następnie ulepszą to, zrobią aranżację. Każdy z nich jest tak cudownym wirtuozem swojego instrumentu, że to działa bardzo dobrze. Pierwszy krytyk to oni, także byłam nieśmiała i ten styl faktycznie wychodzący od standardów jazzowych, ale już z wpływami muzyki naprawdę z wielu innych krajów, których wcześniej nie słuchałam w Polsce.

0: jesteś fajnym przykładem na to, że można marzyć w Łodzi, niekoniecznie wyjeżdżać, ale wyobrażać sobie pewne rzeczy, mieć swoje projekty w głowie i je realizować. No najlepiej by było realizować je w Łodzi, ale niektórzy, tak jak ty, no muszą wybrać się w świat. Nie ma wyboru, nie wyrzucam ci tego, ale jesteś nadal dla mnie takim przykładem. Jest audycja Łódzkie, jestem stąd. I zazwyczaj mówimy w tej audycji o ludziach, którzy tu mieszkają, tu albo w regionie, ale robią coś ciekawego. Niekoniecznie nawet to są znane nazwiska, ale warto o nich powiedzieć, bo nagle się okazuje, mamy przedziwne osoby, które podejmują przeróżne działania, różną formą sztuki się zajmują albo czymś innym i osiągają sukcesy. Ja bym powiedział o to Łódzkie, jestem stąd, o dziewczynie, która nie mieszka dzisiaj w Łodzi, ale czuje się łodzianką po prostu, jakby tu nadal mieszkała i wraca tutaj chętnie. Ale pokazuje dokładnie to samo, jak można spełniać swoje marzenia, jaką otwartość na świat można mieć, wiesz, wyjeżdżać bez jakichś kompleksów zupełnych.
1: Tak, dokładnie. Właśnie to, co powiem ci, na przykład jak się zmieniłam, to teraz trochę podpowiedziałeś mi faktycznie, że coraz mniej tych kompleksów, bo wiadomo, chyba je zawsze mam jakieś, wiesz.
0: Jakieś obawy, wiesz, stresik, co tam będzie w tym świecie, tak?
1: Ale chyba mniej i tak po prostu, że tak wchodzisz
0: na scenę też wchodzisz i masz, co? Stresik.
1: No.
0: Wiesz, tremę. Coś tam masz i albo umiesz z tym walczyć, albo umiesz sobie poradzić, albo scena nie jest dla ciebie.
1: No właśnie, zauważ, tak, bo przecież to jest takie stresujące.
0: Ale możesz teraz przywodzić to do Łodzi, bo jak już przyjeżdżasz, opowiadać o tym, pokazywać właśnie swoją postawą, że to się zmienia, że możemy właśnie w ten sposób traktować rzeczywistość. To jest piękne. A artystycznie to ja nie wiem, dlaczego ty nie masz nowych piosenek.
1: Tak, no właśnie, to zajmuje czas.
0: Czyli tak, dowiedzieliśmy się dzisiaj, że tak, nie masz czasu na gotowanie, więc polskiej kuchni to mało. Nie masz czasu na coś tam. A piosenek też nie ma. No dziewczyno. No.
1: Przygotowują się. Jakby powiedzieć, jest to proces twórczy. Ale powiem ci, że ta płyta została wydana w kwietniu zeszłego roku, którą honorowaliśmy tutaj rok temu. Kosztowała mnie dużą energii i teraz ten rok polegał na graniu jej, na tournée, które jest po prostu rozsiane, tak te koncerty trochę wszędzie.
0: I no słyszę, widzę, oglądam social media i patrzę na to i mówię, nie no, Agata Julia Krwawnik to po prostu koncertuje i to jest duma. Łódź się powinna chwalić, że mamy taką młodziankę, która wyjechała i mówmy o pewnego rodzaju sukcesie. Nie mówimy właśnie o komercyjności, bo ty nie poszłaś w pop, gdzie trudno się przebija w świecie, ale ty w ogóle tego nie potrzebowałaś. Na miarę tego, co robisz, no to osiągasz totalny sukces.
1: I zobacz, tutaj mnie ty mnie widzisz z bliska. Wzruszyłam się teraz.
0: Wzruszyłaś się, tak, to
1: tak,
0: prawda.
1: To mnie właśnie
0: Ale wzruszyło. Mnie wypada to powiedzieć, bo obserwuję i wiem, że tak jest, wiesz. Aż żal, że no nie wracasz z takimi dużymi trasami koncertowymi do Polski, że my tutaj tak nie doceniamy tego, co tak naprawdę mamy, bo nadal mamy, bo jesteś. Bo jeszcze raz powtórzę. Oto Agata mówi, jestem stąd. Ale Agata, kiedy napiszesz piosenki po polsku?
1: Teraz na następnej płycie.
0: No widzisz, ja tak. To od razu takie jakieś wyzwania rzucam, zadania do zrobienia i od razu mówię twardo i po męsku. Obijasz się, dziewczyno, nie ma nowych piosenek, no tak u mnie jest.
1: I zauważ...
0: Najwyżej więcej nie przyjdziesz.
1: No właśnie, dobrze. Robisz mi tutaj challenge, ale powiem ci, że...
0: Ty już używasz tych słów tylko francuskich i angielskich,
1: to
0: naprawdę.
1: W ogóle proszę, żebym ja znalazła teraz nagle w głowie słowo na to, czyli wyzwanie.
0: Tak.
1: Właśnie chciałam powiedzieć.
0: Brawo.
1: Chciałam szybciej
0: zamknąć. Nie no, muszę cię przyzwyczajać jednak, żeby wracać trochę do polskich słów. No?
1: Oczywiście. I śpiewanie po polsku, ja jestem inną osobą.
0: Co, nie śpiewasz już po polsku?
1: Śpiewam właśnie, jak śpiewam po polsku.
0: Pod prysznicem?
1: Jak śpiewam na scenie po polsku.
0: Okay.
1: Śpiewam moje piosenki po polsku lub inne piosenki, które interpretuję również przy okazji różnych koncertów we Francji. Czasem wplatam polskie piosenki, które lubię i robimy je w aranżacjach francuskich, także nie
0: trochę
1: tylko.
0: Mi przypomina to też Basię Trzeleską, która w świat pojechała i śpiewała pół minuty na przykład, albo coś tam innego.
1: Dokładnie
0: tak samo było, jak z tobą. I ty wpleciesz tam jakiś sobie polski tekst, nikt nie wie o co chodzi, ale melodia płynie i to się cieszą już wszyscy.
1: Tak, to jest muzyczne.
0: To chwalisz polski język, że nadaje się do muzyki.
1: A tak, i podobno oni uwielbiają, wiesz, zawsze mam taki wspaniały odbiór, mówią mi, no tu w ogóle inaczej, to jesteś inną osobą, inaczej mówisz, tak. Inaczej śpiewasz i to jest
0: zapewne.
1: Inny głos. Ja mówię, okej, okay. Dobrze.
0: To zaśpiewaj coś po polsku.
1: Po polsku?
0: Tak.
1: Podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca. To w głowie mi wpadło.
0: Bardzo proszę, teraz takie upały. Wrócisz kiedyś do Polski na stałe? Do Łodzi wrócisz na stałe?
1: Kto wie? Możliwe, nie wiem.
0: To, że nie wykluczasz takiej możliwości, to już wiem od lat.
1: Tak.
0: Teraz pytam, ale gdybym postawił ci takie zadanie, wracasz na stałe do Łodzi, robisz to?
1: Może, nie wiem, co ci powiedzieć.
0: No, no tak silnie czujesz się związana jednak z tym miejscem, że pomyślałem, że odpowiesz, tak, tak, tak, wrócę.
1: No dzisiaj nie. Nie
0: bo dzisiaj masz inne rzeczy.
1: Bo tam trochę są zobowiązania, ale byłabym szczęśliwa, przeszczęśliwa, gdyby to mogło się zdarzyć.
0: Wiele rzeczy byś przywiozła, wiele doświadczeń.
1: Tutaj. I zauważ, skoro podtrzymuję tą więź, skoro przyjeżdżam, skoro mam tu przyjaciół i te urlopy są jednak tym razem jest dłuższy niż w zeszłym roku, także cieszę się z tego i myślę o tym. I teraz przyjechałam latem. To jest też taki okres wakacyjny, więc jest no, lato, ale lubię przyjechać również jesienią albo na wiosnę. Mm-hmm. Tu jest inna energia, inna dynamika też.
0: W Francji wtedy mogłaby... nie jest tak ładnie, nie?
1: Nie, zdecydowanie nie.
0: No to Polska, już kropkę
1: złota
0: postawię.
1: Złota polska jesień.
0: Tutaj po prostu kończę audycję. Kropkę stawiam, pięknie to zabrzmiało.
1: Nie ma właśnie tych sezonów takich. Tam, gdzie ja jestem, w tym regionie, nie ma tych sezonów polskich. Nie ma nie. tego konkretu, wiesz, konkret zima, lato, to jest konkret.
0: Na razie wraca je często do Polski, a za tam rok, powiedzmy, z kawałkiem już na stałe.
1: Chętnie, chętnie.
0: Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję.
0: Agata Julia Krwawnik, która mieszka we Francji, ale łodzianką jest i tyle.

0: Radio Łódź. Ogłoszenie społeczne.
1: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
2: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Tu Radio Łódź, jest 21. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Minister obrony zapowiada zwiększenie aktywności polskich sił powietrznych po ostatnich prowokacjach Rosji. Rzecznik Praw Obywatelskich sprawdza, czy dane użytkowników łódzkich miejskich stron internetowych mogły trafiać do zewnętrznych firm. Do 3 lat więzienia grozi właścicielce psa oskarżonej o skrajne zaniedbanie zwierzęcia. Nocą i jutro może przelotnie padać, piątek będzie ciepły. Pilna decyzja ministra obrony narodowej. Po rosyjskich prowokacjach zwiększona zostanie aktywność polskich sił powietrznych, w tym samolotów F-16 i śmigłowców. Oprócz tego wzmacniane są systemy do szybkiego reagowania na zagrożenia na terenie całej Polski. Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o tym w mediach społecznościowych. Napisał też, że ostatnie tygodnie pokazały, że prowokacje ze strony Rosji przybierają różne formy i niosą zagrożenie w miejscach, które do tej pory uważane były za bezpieczne. Szef resortu obrony zapewnił, że Polska cały czas monitoruje sytuację na wschodniej granicy. Rzecznik Praw Obywatelskich sprawdza, czy miejskie strony internetowe w Łodzi przekazywały dane użytkowników zewnętrznym podmiotom bez wymaganej zgody. RPO podjął działania w tej sprawie po wniosku złożonym przez Stowarzyszenie Łódź Cała Naprzód. Według działaczy problem mógł dotyczyć m.in. stron Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Biuletynu Informacji Publicznej. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do władz Łodzi o wyjaśnienia. Więcej na ten temat wie nasz reporter Jakub Jędrzejewski.
4: Chodzi przede wszystkim o to, czy informacje o osobach odwiedzających miejskie strony mogły trafiać do zewnętrznych firm, zanim użytkownik wyraził na to zgodę. W piśmie skierowanym do prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk szczególnie zwraca uwagę na stronę łódzkiego MOPS-u, z której korzystają m.in. osoby szukające pomocy. Wątpliwości dotyczą też Biuletynu Informacji Publicznej. RPO chce sprawdzić, czy brak zgody na przetwarzanie danych nie utrudniał mieszkańcom dostępu do zamieszczonych tam informacji. Miasto ma również odpowiedzieć na pytania dotyczące karty łodzianina i aplikacji Łódź.pl, m.in. kto ma dostęp do zbieranych tam danych i czy były one wykorzystywane w celach reklamowych. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
3: Sprawa trafiła też do Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
0: Więcej na radiołódź.pl.
3: Chory pies umierał na ulicy. Według prozwierzęcej organizacji właścicielka nie szukała dla niego pomocy. Sprawa trafiła do sądu w Zgierzu. Linox został znaleziony na ulicy w Nakielnicy pod Aleksandrowem Łódzkim. Zwierzę chorowało na nowotwór. Z otwartej rany na nodze sączyła się krew. Zawiadomiono Urząd Miasta w Aleksandrowie i Stowarzyszenie Animal SOS. Psa zabrano z ulicy, jednak mimo podjętego leczenia nie przeżył. Okazało się, że kilka lat wcześniej psa adoptowała jedna z mieszkanek Nakielnicy. Została oskarżona o znęcanie się nad zwierzęciem, mówi Katarzyna Rezler ze stowarzyszenia SOS Animal.
5: Cudowny pies, kochający ludzi, łaszący się do wszystkich, trafił do osoby, do której nigdy nie powinien był trafić. Doprowadziła tak na dobrą sprawę do jego śmierci, bo pies był nieleczony, miał nowotwór.
6: Bulwersujące jest to, że pani oskarżona miała szereg możliwości zapewnienia pomocy temu zwierzęciu. Miała szereg możliwości, żeby skontaktować się, czy to ze stowarzyszeniami pomocy zwierzętom, czy to chociażby z samym urzędem. Poszukania pomocy na różnych polach, a mimo wszystko tego nie zrobiła.
3: Dodaje adwokat Anna Wojciechowska. Właścicielka psa nie przyznaje się do winy, tłumaczy, że pies uciekł, a jego stan był wynikiem pogryzienia przez inne psy. Kobiecie grozi do 3 lat więzienia. Ważna informacja dla kierowców korzystających z drogi nr 48 od Tomaszowa Mazowieckiego w kierunku Mazowsza. Między Inowłodzem a Poświętnem rozpoczął się remont nawierzchni. Utrudnienia pojawiły się dziś. Również jutro od 7 do 17 drogowcy będą usuwać stary asfalt, a na nadchodzący tydzień zaplanowano układanie nowej nawierzchni i uzupełnianie poboczy. Prace obejmą 3 odcinki, mówi Radiu Łódź Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi.
7: One mają 400, 700 i 800 metrów, więc to jest dość duży zakres. Prace prowadzone połówkami, czyli najpierw jedna strona, ruch wahadłowy po drugim pasie, potem przenosimy się na wyremontowany pas i analogiczne prace prowadzimy na tym pierwszym.
3: Obowiązuje także ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę i zakaz wyprzedzania. Termin robót może się zmienić, jeżeli będzie padać. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 22.
8: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: W regionie częściowe zachmurzenie, nocą miejscami może przelotnie padać, temperatura spadnie do 14 stopni. Jutro będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami i nadal przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą do 22 stopni, na zachodzie województwa nawet do 24, chwilami może silniej wiać.
8: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Megafonia. Zaprasza Marcin Tercjak.
9: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Kuba Janik nasz program zrealizuje do godziny 23. Sporo nowej muzyki, ale nie tylko. Choć z nowych płyt będziemy grać, to niekiedy. Wcale nie będą to nowe piosenki, a zaczniemy od autentycznego starocia. Wczoraj minęło kolejnych 365 dni, a niekiedy 366, oczywiście jeśli uwzględniać tak zwany rok przestępny, który parę razy pewnie zdarzył się od tamtego momentu, od kiedy ukazała się na singlu piosenka zespołu DD. Utwór, który nieustannie gdzieś na różnych etapach powraca w moim życiu, który bardzo lubię. I mimo, że nie jest to okrągła rocznica, to 43 lata od premiery tego singla, to zagrajmy dziś. Startując z naszym programem DD i This is the Day.

Jedna z kilku wersji, sam zespół DD prowadzony przez Matta Johnsona parokrotnie rejestrował to nagranie. Też oczywiście ono miało swoją wersję singlową. Swego czasu też grupa Manic Street Preachers nagrała swoją interpretację piosenki This is the Day, czyli utworu, którym dziś rozpoczęliśmy nasze spotkanie w audycji Megafonia. Jeśli chodzi o płyty, które ukażą się lada moment, to już po północy będzie można w całości posłuchać w różnych streamingowych serwisach najnowszego albumu szkockiej formacji Arab's Trap. To jest muzyczna historia, która też już trwa ładnych parę lat, no ale zaczęła się nieco później niż historia zespołu DD, bo w roku 1995. Ten najnowszy krążek Half Tall Tales, jak powiedziałem, ukaże się już po północy. Pewnie za tydzień sięgniemy po kilka nagrań. Dziś też mam takie wrażenie, biorąc pod uwagę liczbę piosenek, które zaplanowałem na nasze dzisiejsze spotkanie, że musimy zadowolić się jednym utworem. Za to jest to najnowszy singiel, który zespół wypuścił, mówiąc kolokwialnie, dosłownie na chwilę przed premierą płyty. Ten utwór nosi tytuł I Get Noise i jest kolejnym, moim zdaniem, znakomitym sygnałem zapowiadającym cały album. Posłuchajmy Arab's Trap.

Agate Noise z płyty Half Tall Tales, najnowszej płyty zespołu Arab Strap. Całości tej płyty będzie można posłuchać już po północy, bowiem właśnie 4 września oficjalnie ma miejsce premiera najnowszego albumu szkockiej formacji. Mówiłem o tym, że dziś czasami będziemy sięgać po zupełnie nowe płyty, ale na nich wcale niekoniecznie tylko nowe piosenki. Tak oczywiście jest w przypadku płyt koncertowych, a dziś dwie mam ze sobą. Jedna z nich to koncertowy krążek złożony z nagrań z ubiegłorocznego koncertu w Londynie zespołu Pulp.

those dance that I heard, eh?

Zespół Pulp dziś po raz pierwszy i wcale zespołu Pulp nie będziemy słuchać dzisiaj wyłącznie z płyty koncertowej. Do tej koncertówki wrócimy jeszcze i po jeszcze jedno nagranie. To będzie w drugiej części naszego spotkania, ale ja dziś przyniosłem też inny krążek zespołu Pulp, taką zabawną kompilację z 1992 roku Pulp Goes to the Disco i dzisiaj z niej przypomnimy sobie dwa utwory również. A jak mówiłem, to nie jest jedyna płyta koncertowa, jaką mam dziś ze sobą. Do tej drugiej sięgniemy za moment, natomiast wcześniej posłuchamy grupy West Side Cowboy. Przekonany jestem, że już niebawem ten zespół przyjedzie na koncerty do Polski. W przyszłym roku to mogą być jakieś festiwale. Jestem pewien po debiucie, który nastąpił kilka dni temu dosłownie, no może kilkanaście. Zdążyliśmy już tę płytę zaprezentować jako naszą płytę tygodnia, ale ponieważ jest na niej dużo więcej piosenek niż ledwie pięć, które możemy zagrać w naszych spotkaniach pod szyldem płyta tygodnia, więc sięgam chętnie do tego albumu od czasu do czasu i pewnie jeszcze sięgać będę. Dziś też zaplanowałem dwa nagrania, ale przy tej okazji, skoro już o festiwalach słówko padło, chciałem przypomnieć o tym, że zbliża się festiwal Great September w Łodzi i tam również w tym roku nieśmiało, ale rozkręcająca się sekcja międzynarodowa, w której między innymi występ irlandzkiego, młodego i utalentowanego niezwykle songwritera, który nazywa się Duff Ellis. Jego płytę Blizzard prezentowałem pod koniec minionego roku, bo ona jakoś właśnie na początku grudnia 2025 roku się ukazała. No a teraz będzie okazja w Łodzi Duff Ellisa zobaczyć na żywo, a ktoś być może nawet zdobędzie wejściówki, bo mam dziś dwie podwójne, znaczy nie, jedno podwójne zaproszenie, dwa bilety na festiwal Great September, mówiąc w największym skrócie, jeżeli ktoś chciałby wejść w posiadanie tych wejściówek, to proszę pisać na adres m.tercjak@radiołódź.pl. Czekam na maile, a my słuchamy zespołu West Side Cowboy z Manchesteru.

It Goes On, taki tytuł nosi debiutancki krążek młodziaków z zespołu West Side Cowboy. Bardzo przyjemne granie. Surowe, garażowe, bez jakichś specjalnych udziwnień i ozdobników, ale przez to też naturalne piękno emanuje z tych chropawych nieco piosenek. To była kompozycja You Could Have Died There on the Dance Floor, on the Dance. You Could Have Died There on the Dance, utwór, który zamyka tę płytę, ale jeszcze jedno nagranie z krążka It Goes On dzisiaj zabrzmi, to będzie oczywiście w drugiej części naszego spotkania. Nie wiem, na jaki festiwal przyjadą w przyszłym roku i czy w ogóle, a może zagrają w jakimś klubie w Polsce. Być może przyjadą w przyszłym roku na Great September, kto wie. A w sprawie wejściówek na festiwal przypominam tylko o moim adresie mailowym m.tercjak@radiołódź.pl. Radio Łódź pisane razem, oczywiście bez polskich znaków. Jeżeli ktoś chciałby w ten sposób zdobyć wejściówki na Great September, zapraszam. A skoro jest jeszcze jedna koncertowa płyta z nami, to zagrajmy z niej teraz. Zespół zagrał ten koncert zgodnie z opisem, który znajdujemy w tytule płyty, Na Księżycu.

Niektórzy pewnie doskonale też kojarzą wersję zespołu Siouxsie and the Banshees, tego genialnego zupełnie utworu This Town Ain't Big Enough for Both of Us. W oryginale to oczywiście jest płyta Kimono My House z 1974 roku. Trzeci album w dyskografii nieśmiertelnych braci Rona i Russella Melów, czyli grupy Sparks, która właśnie wydała koncertową płytę zarejestrowaną zgodnie z tytułem Live on the Moon, na Księżycu. I jeszcze do tego krążka również wrócimy. Natomiast jeśli chodzi o australijską artystkę Julie Jacklin, to jej nowa płyta The Gem ukaże się 25 września.

The Hardest Thing, jedna z trzech piosenek, które już opublikowała Julia Jacklin, z 10, które będą tworzyć jej najnowszy krążek zatytułowany The Gem. Płyta ukaże się 25 września nakładem wytwórni 4AD. Czekamy niecierpliwie. Przed tygodniem prezentowałem kilka fragmentów z najnowszej płyty Jamesa Ellisa Forda, drugiej solowej płyty, autorskiej płyty człowieka, którego przede wszystkim kojarzymy jako znakomitego producenta, odpowiedzialnego za brzmienie w ostatnich latach takich zespołów jak Arctic Monkeys, Depeche Mode, Beth Gibbons, czyli wokalistka kiedyś zespołu Portishead, czy też nowszych nazw, takich jak The Last Dinner Party, Geese, Fountains D.C. czy Black Country New Road. James Ellis Ford w szpitalnych, trudnych okolicznościach nagrał swój najnowszy album i tydzień temu słuchaliśmy kilku fragmentów, ale jednego zdecydowanie zabrakło. Dziś dlatego do płyty powracam. To kompozycja Homesick for Another World.

Homesick for Another World to z płyty najnowszej James Ellis Ford, choć nagranej na początku 2025 roku w szpitalu. Mówiłem o tym przed tygodniem, nie chcę tej historii teraz od nowa tutaj nakreślać, ale w naprawdę trudnych okolicznościach, w takich, w których na ogół zmienia się mu nam perspektywa patrzenia na to wszystko, co dookoła i na co tak naprawdę jest ważne. Gdzieś zmieniają swoje pozycje w hierarchii różnego rodzaju priorytety. To, co wydawało nam się do niedawna ważne, zupełnie ważnym być przestaje. Dlatego też James Ellis Ford powtarzał w wywiadach, że nie szukał też jakichś szczególnych metafor. Właściwie śpiewał to, co pierwsze przychodziło mu do głowy, co w pewien taki bardzo prosty, bezpośredni sposób komunikowało jego stany emocjonalne i to, co chciał przekazać. Myślę, że w podobny sposób do tematu podchodzi Kevin Rowlands, nagrywając najnowszą płytę zespołu Dexys Midnight Runners. Płytę, która po raz pierwszy od 1985 roku sygnowana właśnie jest pełną nazwą legendarnej grupy, bo ukazywały się też płyty podpisane jako Dexys na przykład. I to też ma swoją symboliczną wagę, bo najprawdopodobniej wszystko na to wskazuje, to będzie pożegnalna płyta Dexys Midnight Runners. Zespół zapowiedział, że po jej wydaniu, co nastąpi po północy 4 września, ruszą jeszcze w trasę koncertową, ale to będzie już w zasadzie pożegnanie. I na tej płycie między innymi nagranie zatytułowane You've Got the Love.

Dixies Midnight Runners wydają nową i pożegnalną zarazem płytę zatytułowaną po prostu Love. Z niej słuchaliśmy kompozycji You've Got the Love. I już niebawem, za 2 godziny i 15 minut mniej więcej, całość tych nagrań znajdzie się oczywiście w różnego rodzaju streamingowych serwisach, będzie można posłuchać. A jeśli chodzi o zupełnie nowe zachwyty, to June McDoom pojawiła się jakoś zupełnie znienacka. Choć wiem, że to nie jest debiutantka i dziś jeszcze jedno nagranie z płyty wydanej przed rokiem zaprezentuję, ale za moment niebawem ukaże się nowa płyta, a na niej między innymi znajdzie się ta niesamowita piosenka Without You, June McDoom.

June McDoom mieszka w Nowym Jorku, ale wychowała się w jamajskiej diasporze na Florydzie. I to jest nagranie, które znalazło się na jej najnowszej płycie Follow the Light. Ta płyta ukaże się dokładnie 16 października. I na razie tylko tę jedną piosenkę z nowej płyty June McDoom znamy. Płytę wyda świetne wydawnictwo z wielkimi zasługami przez w ostatnich kilkudziesięciu już latach, czyli Jack Jaguar. A do ubiegłorocznej płyty June McDoom sięgniemy w kolejnej części naszego spotkania, czyli po 22. Przyszło trochę maili w sprawie Great September. Dwie pierwsze osoby, do nich dotrą za chwilę zwrotne informacje, także proszę sprawdzić skrzynki mailowe. A oto jeden z artystów, którzy w tym roku na Great September się pojawią. Dave Ellis.

Heaven Has No Wings, płyty Blizzard, Dove Ellis, jeden z wykonawców, którzy pojawią się w Łodzi na festiwalu Great September. Kończymy pierwszą część naszego spotkania, zamkniemy ją archiwaliami zespołu Pulp i wracamy po serwisie informacyjnym.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
2: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
3: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
4: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
2: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
5: Tworzymy rodzinę.
6: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
1: www.domwlodzi.org.
7: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
8: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
9: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
10: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
11: Ty też możesz nam pomóc!
10: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
12: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
10: Więcej na stronie j-elita.org.pl.
13: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
14: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
15: Tu Radio Łódź, jest 22. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Inwestycja w chodniki pod Opocznem, drogi dla pieszych, powstaną wzdłuż Krajowej 12. Kolejne łódzkie osiedla zostaną objęte miejskim monitoringiem. Seniorka rozpylała w pociągach cuchnącą substancję, stanie przed sądem. Kolej szacuje straty na ponad 100 tysięcy złotych. Jutro w regionie przelotne opady deszczu i większe przejaśnienia, będzie ciepło. Wzdłuż drogi krajowej nr 12 pod Opocznem piesi i rowerzyści będą bezpieczniejsi. Powstaną 3 km chodników od Opoczna przez Dzielną do Mroczkowa Gościnnego. Na razie przy ruchliwej trasie prowadzącej do Radomia na Mazowszu piesi chodzą poboczem. O szczegółach planowanej inwestycji opowie reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
16: Każdego dnia tym odcinkiem krajowej 12 przejeżdża około 5,5 tysiąca pojazdów, a co piąty to samochód ciężarowy. Jak mówi burmistrz Opoczna Michał Konecki, mieszkańcy od lat oczekiwali na poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu.
17: Pomiędzy samą Dzielną a Opocznem niewielki odcinek kilometrowy piesi i rowerzyści pokonują w odległości pół metra do metra od przejeżdżających tam ciężarówek.
16: Teraz powstaną ponad 3 km dwumetrowej drogi dla pieszych i rowerzystów, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
18: W ramach inwestycji powstaną także 3 zatoki autobusowe. Zostanie wykonane całkowicie nowe, oświetlone przejście dla pieszych przed Dzielną.
16: Wykonawca na zaprojektowanie i budowę całej infrastruktury ma 21 miesięcy. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
15: W latach 2022-2024 na tym odcinku Krajowej 12 doszło do 13 kolizji i 3 wypadków. Jedna osoba zginęła, 4 zostały ranne.
19: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
15: Miejski monitoring w Łodzi znów zostanie rozbudowany. Nowe kamery mają się pojawić na Starym Widzewie, w rejonie ulicy Szpitalnej i w Śródmieściu w okolicy Pasażu Szewczyka. W okolicy Szpitalnej w przeszłości dochodziło do kilku bulwersujących aktów wandalizmu. Jeden z domów został oblany olejem, a następnie pomazany przez pseudokibiców. Jednak niektórzy mieszkańcy Starego Widzewa twierdzą, że kamery nie są potrzebne.
20: Przeważnie jest tu spokojnie, także czy tak naprawdę jest potrzebny?
21: Byłem dzisiaj dziecka odprowadzać tutaj, to gościu tutaj zapierniczam na około stówki w ogóle autem.
22: Siedzą pod blokiem, piją alkohol, krzyczą. No nikt nie chce wyjść, bo się boją.
23: W przypadku monitoringu miejskiego no to istnieje chociaż szansa, że się Straż Miejska wtedy tym zainteresuje.
22: No na pewno.
15: Postępowanie przetargowe trwa i na razie nie wiadomo, kiedy nowe kamery zostaną zainstalowane, a obecnie w całej Łodzi jest ich już ponad 1,5 tysiąca. Zarzuty dla 3 osób zatrzymanych ostatnio w sprawie afery Zonda Krypto. Wczoraj zatrzymano znanego inwestora na rynku kryptowalut i 2 kobiety powiązane z głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka, który był założycielem poprzedniczki Zonda Krypto, giełdy BitBay. Co zarzuca im prokuratura, o tym Przemysław Lis.
2: Dwóm zatrzymanym kobietom postawiono dwa zarzuty: udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz działania na rzecz wyrządzenia szkody w majątku operatora zondy krypto firmy Bibitrate Estonia. Anna P. usłyszała także trzeci, dodatkowy zarzut utrudniania postępowania w sprawie pozbawienia wolności Sylwestra Suszka. Zatrzymanemu mężczyźnie, Rafałowi Z., prokuratura postawiła natomiast jeden zarzut: przywłaszczenia powierzonego mienia należącego do operatora zondy krypto firmy Bibitrate Estonia w kwocie 1 700 000 zł. Niebawem do sądu zostaną skierowane 3 wnioski o areszt. Przemysław Lis, Polskie Radio.
15: Prokuratura uzasadnia wnioski o aresztowanie zatrzymanych obawą ucieczki i matactwa. Wcześniej w związku z aferą zonda krypto aresztowany został szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 66-letnia kobieta rozpyliła w pociągach cuchnącą substancję. Później okazało się, że był to kwas masłowy. Maszyny wyłączono z użytku, a kobiecie postawiono zarzuty. Doszło do dwóch takich zdarzeń. Pod koniec sierpnia i 1 września, mówi Radiu Łódź aspirant Daria Olczyk z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.
3: Pasażerka rozpaliła na siedzenie wagonu nieznaną substancję o intensywnym i drażniącym zapachu. W wyniku jej działania doszło do uszkodzenia siedzisk i oparci, a pociągi zostały wyłączone z ruchu. Łączna wartość strat poniesionych przez kolej wyniosła około 120 tysięcy złotych.
15: 66-latka przyznała się do winy, odpowie przed sądem za zniszczenie cudzego mienia, nałożono na nią policyjny dozór. Czas na informacje sportowe. Przed mikrofonem Robert Zwoliński.
4: Piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego przegrali na wyjeździe z GKS-em Tychy 0-1 i odpadli z rozgrywek o Puchar Polski. Jedyną bramkę zdobył w 76. minucie uderzeniem z rzutu wolnego Damian Kądzior, a trener UKS-u Grzegorz Szoka żałował oczywiście porażki, jednak wydaje się, że była ona efektem m.in. położenia większego nacisku na ligową rywalizację.
5: Zagraliśmy przeciętny mecz, było widać, że mieliśmy problem, żeby złapać płynność w grze. Myślę, że tutaj też terminarz spowodował, że zdecydowaliśmy się na taki skład. Myślę, że już nigdy nie zagramy w podobnym składzie i niestety to było na boisku widać.
4: Już w niedzielę UKS-ów czeka spotkanie ligowe w Gdyni z tamtejszą Arką. Obie ekipy plasują się w czołówce pierwszej ligi. A jeśli chodzi o rozgrywki pucharowe, na pierwszej rundzie zakończył je też Widzew Łódź, który wczoraj, przypomnę, przegrał z Koroną Kielce też 0-1. Dzisiaj Awia Świdnik wyeliminowała ekstraklasową Wieczystą Kraków, a w spotkaniu ekstraklasowych drużyn Śląska Wrocław z Pogonią Szczecin w 79 minucie mamy remis 1-1. Zaległości odrabiają też piłkarze ekstraklasy, którzy grają w europejskich pucharach. Raków Częstochowa przegrał z Górnikiem Zabrze 1-2, w meczu Lecha Poznań z Jagiellonią Białystok remis 1-1 i tam 72 minuta. Polskie siatkarki awansowały do strefy medalowej Mistrzostw Europy. W rozegranym w Stambule ćwierćfinale pokonały Holenderki 3-1. Środkowa reprezentacja, także UKS-u Comerskon-Łódź Magdalena Jurczyk, podkreśla, że biało-czerwone zwyciężyły dzięki ogromnej determinacji.
24: Ja byłam tak skupiona na tym, co ja mam robić, na takich naszych założeniach taktycznych, które ustalili trenerzy przed meczem, żeby się z tego wywiązywać, co pokazało, że wszystkie dziewczyny gdzieś tam trzymały się tego i spełniłyśmy. No, wynik to pokazał. Myślę, że gdzieś tam były nerwowe momenty, ale mimo to wygrałyśmy i to jest dla nas teraz najważniejsze.
4: Biało-czerwone znalazły się w czołowej czwórce Mistrzostw Europy po raz pierwszy od 7 lat, a w sobotnim półfinale zagrają z Włoszkami, czyli aktualnymi mistrzniami zarówno świata, jak i olimpijskimi. W drugim półfinale Serbia zagra z Turcją. Jedyna pozostała na placu boju polska singlistka Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy tenisowego wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Polka wygrała dzisiaj 2-0 z Nadią Podorowską, która reprezentuje Argentynę, a mecz trwał zaledwie 71 minut. W kolejnej rundzie Świątek zmierzy się z Czeszką Marii Buskową, która wyeliminowała Brytyjkę Harriet Dart. Wcześniej z turniejem singla w Nowym Jorku pożegnały się już w pierwszej rundzie Maja Chwalińska, Magda Linet, a także łodzianka Magdalena Fręch. Czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym Robert Korzeniowski ogłosił, że będzie się ubiegał o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W mediach społecznościowych były wybitny sportowiec, a ostatnio doradca w Ministerstwie Sportu i Turystyki przekazał, że kończy współpracę z resortem, aby kandydować na fotel szefa PKOL.
0: Sport.
1: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
15: W regionie częściowe zachmurzenie, do rana miejscami może przelotnie padać. Temperatura spadnie nocą do 14 stopni. Jutro będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą do 22 stopni, a na zachodzie regionu nawet do 24. Chwilami może silniej wiać.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
19: Megafonia. Zaprasza Marcin Tercjak.

Worried Age to jeszcze jedno nagranie z najnowszej płyty i debiutanckiej zarazem zatytułowanej It Goes On zespołu West Side Cowboy. Ja wiem, że tutaj nikt nie wynalazł prochu, nikt nie odkrył Ameryki, ale z tego elementarnego, podstawowego zestawu rock'n'rollowego, czyli dwóch gitar, basu i perkusji, dzieciaki z zespołu West Side Cowboy potrafiły wykrzesać coś naprawdę, co budzi emocje. Oczywiście ważne są też wokale, które odgrywają sporą rolę w nagraniach West Side Cowboy. Wszyscy w zasadzie muzycy również dają swój głos do mikrofonów i to dzięki temu wszystko brzmi tak dobrze, mimo że jednocześnie brzmi w bardzo prosty, surowy sposób. Będziemy pewnie wracać jeszcze tej jesieni nadchodzącej do płyty It Goes On, natomiast teraz sięgniemy po fragment z płyty drugiej brytyjskiej formacji Fat Dog. To jest krążek, który ukaże się 2 października.

Do początku października poczekamy na nową, drugą płytę zespołu Fat Dog. Słuchaliśmy z niej kompozycji zatytułowanej Call It What You Want. Natomiast od kilku dni jest z nami, co trochę, mam wrażenie, jakby umknęło wszystkim. No może nie wszystkim. Płyta zespołu Alabama Shakes, najnowszy krążek It Must Be Dreaming. Trzeci album, taki premierowy w dorobku tej grupy, bo tam była bardzo długa przerwa w działalności. Płytę wyprodukował Sean Evert, kanadyjski inżynier i producent, który już pracował wcześniej przy muzyce zespołu Alabama Shakes, ale także ma na swoim koncie pracę z takimi artystami jak The War on Drugs, The Killers, czy Casey Musgraves również. No i mamy tę nową płytę Alabama Shakes i przesłuchałem ostatnio i tam jest kilka naprawdę niezłych piosenek. To jest jedna z nich.

Klimat lekko psychodeliczny, sporo echa, pogłosów, takich delayów, no też charakterystycznych na przykład dla muzyki zespołu The War on Drugs, którą to grupą również Sean Evert, producent płyty zespołu Alabama Shakes, pracował przed laty, ale to akurat nie sądzę, żeby to był główny powód, dlaczego ta muzyka brzmi aż tak. Niezła piosenka, natomiast na tle chociażby tej prostoty, jeśli chodzi o brzmienie zespołu West Side Cowboy, to nagranie trochę mi zabrzmiało, tak powiedziałbym, zbyt pompatycznie przez ową produkcję, aczkolwiek no, to dla zespołu Alabama Shakes jest dosyć charakterystyczne brzmienie, więc jakoś specjalnie nie kręcę nosem. Cała płyta już jest i myślę, że warto jej posłuchać, a niektórych nagrań z całą pewnością, i to było jedno z nich zatytułowane Time. Za moment nieco więcej czasu spędzimy na koncercie, a właściwie na dwóch koncertach, bo posłuchamy zespołu Sparks i Pulp z koncertu i to będzie takie prezentacja, będzie to prezentacja nagrań jednego po drugim, więc jak powiedziałem, dłuższy koncertowy fragment, ale nim to nastąpi, jeszcze raz dzisiaj wróćmy do starej bardzo płyty zespołu Pulp.

on the mop, not gonna hang around, no. Countdown to jeszcze jedno dzisiaj nagranie zespołu Pulp z płyty wydanej w roku 1992 zatytułowanej Pulp Goes to the Disco. Taka kompilacja wczesnych nagrań, między innymi z płyty It, jeszcze z paru innych. Ten utwór, którego słuchaliśmy, to być może jest moment w historii zespołu Pulp, kiedy on zbliżył się najbardziej do brzmień zespołu Sparks, chociaż też trudno tak jednoznacznie to określić, bowiem zespół Sparks na przestrzeni swojej dekady, kariery obejmującej chyba już 6 dekad, dokonał właściwie każdej możliwej stylistycznej wolty. A w tym roku wydał płytę koncertową, bo zespół braci Mill wciąż jest aktywny i wciąż proponuje nową muzykę i też koncerty. Jak słyszymy, w doskonałej formie są obaj panowie. I z koncertowej płyty zespołu Sparks posłuchamy już za moment utworu zatytułowanego Music That You Can Dance To, a potem błyskawicznie przeniesiemy się na koncert zespołu Pulp ubiegłoroczny, zarejestrowany w O2 w Londynie i teraz już zaprezentowany w postaci płyty CD winylowej, oczywiście nagrań cyfrowych. Wszyscy fani zespołu Pulp, myślę, są z tego wydawnictwa bardzo zadowoleni. Ono łączy to, co najlepsze w tradycji zespołu Pulp z kompozycjami z płyty najnowszej, wydanej w roku ubiegłym. I my właśnie posłuchamy utworu z tej płyty z roku ubiegłego. To będzie kompozycja Grown Ups.

Grown Ups to był fragment tej najnowszej, wydanej po 25 niemal latach płyty zespołu Pulp, zatytułowanej More. A wcześniej słuchaliśmy grupy Sparks raz jeszcze, także oczywiście z płyty koncertowej, płyty, której tytuł brzmi Live on the Moon. I z krążka zespołu Sparks popłynął w eter utwór zatytułowany Music that you can dance to. A jeśli chodzi o zespół Pulp, to jest nie koniec aktywności grupy. Mam nadzieję, że nie każą nam długo, bardzo tak długo jak ostatnio czekać na nowy album, ale nim doczekamy się nowych nagrań, wcześniej jeszcze film dokumentalny będzie miał swoją premierę też tej jesieni. Właśnie film opowiadający o powrocie grupy Pulp, o tych ostatnich bardzo udanych koncertach. Na zegarze już tylko 18 minut do godziny 23, a do 23 dziś nasze jak zwykle spotkanie w audycji Megafonia w czwartek w Radiu Łódź. Wrócimy teraz do June McDoom. Dziś słuchaliśmy jej zupełnie nowej piosenki zapowiadającej nową płytę, która ukaże się w październiku. Natomiast dorzucimy do tego jeszcze jedno piękne nagranie sprzed roku z płyty debiutanckiej zatytułowanej po prostu June McDoom. To kompozycja The City.

Niespecjalnie oczywiście da się ukryć, że to domowa produkcja, ale bardzo piękna kompozycja The City z ubiegłorocznego wydawnictwa June McDoom, które można by potraktować jako jej debiut, ale też nie do końca, bowiem to wydawnictwo jest zbiorem 10 utworów, które wcześniej wydawane były na epkach i na singlach, więc de facto jest to zbiór takich wczesnych nagrań June McDoom, natomiast ta, można powiedzieć, taka pełnowymiarowa, pełnometrażowa, debiutancka płyta ukaże się w październiku i przypomnę, nosić będzie tytuł Follow the Light. Dokładnie 16 października będziemy, mam nadzieję, zachwycać się tak jak tym jednym nagraniem, które już zostało opublikowane, czyli Without You, którego słuchaliśmy przed godziną, także pozostałymi utworami z płyty June McDoom i zostaniemy z tymi piosenkami na całą jesień i zimę. Na zegarze już tylko 11,5 minuty do godziny 23. Jeszcze dziś jedno nagranie, tak naprawdę jeszcze dwa nagrania, ale jeszcze jedno, które zabrzmi, będzie to piosenka z najnowszej płyty Phoebe Bridgers, czyli z krążka, który również ukazał się całkiem niedawno i to jest też płyta, której należy posłuchać. I to tak naprawdę w skupieniu samemu od początku do końca. Tylko w ten sposób, myślę, jesteśmy w stanie wejść w ten niezwykły, intymny świat Phoebe Bridgers i wyczuć jego bardzo delikatnie pulsujący, ale przepiękny rytm. No ale w audycjach radiowych nie gramy całych płyt, więc dziś wybrałem z płyty najnowszej Phoebe nagranie zatytułowane Kill Me.

Phoebe Bridgers z płyty najnowszej, niemal na zakończenie dzisiejszego wydania Megafonii. Nim się pożegnamy, jeszcze dwa słowa, bo dziś powraca Radio Nocą na antenie Radia Łódź, więc po serwisie informacyjnym o 23.00 charakterystyczny sygnał pojawi się, a potem oczywiście do mikrofonu Radia Łódź mówić będzie Mariusz Woźniczka. Zapraszamy i zachęcamy do tego, żeby pozostać z nami, bo Radio Nocą po wakacjach właśnie wróciło. A na koniec z płyty sprzed 16 lat, z krążka Teen Dream Beach House. Dziękuję za uwagę, mówił Marcin Tercjak.

0: Tu Radio Łódź, jest 23. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta jako świadka. Karol Nawrocki zgadza się na przesłuchanie. Pomyłka w zakładzie pogrzebowym. Mężczyzna nie może pochować swojego brata, bo szczątki trafiły do innego grobu. Zgierz inwestuje w dostępność, a mieszkańcy chcieliby sami wskazywać potrzeby. Jutro będzie przelotnie padać. Termometry pokażą do 22-24 stopni. Sytuacja w Polsce bez precedensu. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta jako świadka w sprawie zaprzysiężenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki zapowiedział, że podda się przesłuchaniu. Prezydent nie odebrał ślubowania od czworga spośród sześciorga wybranych w marcu przez Sejm na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego sędziowie nie mogą orzekać. O szczegółach Michał Makowski.
1: Prezydent Karol Nawrocki nie zamierza się uchylać i zaprosi do siebie prokuratora prowadzącego sprawę zaprzysiężenia sędziów TK.
2: Zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora na przesłuchaniu i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuję osobiście.
1: Śledztwo prokuratury dotyczy czynności, które można określić jako przestępstwa urzędnicze, tłumaczyła w TVP Info prokurator Anna Adamiak.
3: Ułatwienie prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej niedopełnienia obowiązków w związku z nieodebraniem przyrzeczenia od czterech sędziów.
1: Prezydent nie zmienił zdania w sprawie ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. W jego ocenie osoby, które składały ślubowanie przed marszałkiem Sejmu, a później przekazały oświadczenia o ślubowaniu do Kancelarii Prezydenta, nie spełniają ustawowych wymogów dotyczących wyjątkowej wiedzy prawniczej. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: W przypadku prezydenta obowiązuje pewna kurtuazja. Prokurator zwrócił się do Karola Nawrockiego o wskazanie dogodnego terminu i miejsca przesłuchania. Poważna pomyłka w zakładzie pogrzebowym. Mężczyzna nie może pochować swojego brata, bo szczątki zmarłego zostały omyłkowo wydane do pochówku i trafiły do innego grobu. Zmarły zaginął w lutym zeszłego roku. Jego szczątki znaleziono wiosną w okolicach Rawy Mazowieckiej. Zostały zabezpieczone na potrzeby postępowania i trafiły do prywatnego prosektorium w jednym z zakładów pogrzebowych w Łowiczu. W tym samym miejscu przechowywane były szczątki żołnierza z czasów I lub II wojny światowej, które miały zostać pochowane. Doszło jednak do pomyłki, mówi prokurator Paweł Jasiak z Prokuratury Okręgowej w Łodzi.
4: Skierniewicka prokuratura w toku swojego postępowania wydała zgodę na pochowanie szczątków żołnierza. Pracownicy firmy popełnili jednak błąd i zamiast wydać szczątki żołnierza do tego pochówku, wydali zwłoki zabezpieczone w toku postępowania prowadzonego przez prokuraturę rejonową w Rawie Mazowieckiej.
0: Prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie znieważenia zwłok. Śledczy ustalają, jak doszło do pomylenia szczątków i kto za to odpowiada.
5: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
0: W Zgierzu mają zniknąć kolejne bariery. Miasto od lat inwestuje w zwiększanie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Jakiś czas temu przy urzędzie pojawiła się nowa winda. Wewnątrz działają nowoczesne systemy, które mają wspierać osoby niewidome i głuchonieme. Pozyskane teraz pieniądze z PFRON-u mają być przeznaczone na przebudowę głównego wejścia do Urzędu Miejskiego. Pan Juliusz, zgierzanin poruszający się na wózku, uważa, że te pieniądze można by wydać na inne cele, także zwiększające dostępność.
6: Według mnie tam nie ma co przerabiać, bo jest winda, jest jak do niej dojechać. Pieniądze wyrzucone wtedy by były w błoto. Chodniki, krawężniki, to jest najważniejsze.
7: Moi rodzice jeżdżą na wózkach, oboje. No na przykład, żeby wsiąść do autobusu, to już w ogóle odpada.
8: Ciągle gdzieś tam są jakieś bariery, nawet w szkołach.
0: Dodają inni mieszkańcy. Zgierzanie chcieliby konsultacji społecznych w tej sprawie z udziałem osób z niepełnosprawnościami. W Łodzi mogą pojawić się sekundniki przy sygnalizacjach świetlnych. Wprowadzenie urządzeń odmierzających czas do zmiany świateł proponuje łódzki senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Zapowiedział, że skieruje do Ministerstwa Infrastruktury wnioski w tej sprawie. Senator chce, aby sekundniki pojawiały się zwłaszcza na drogach, gdzie dopuszczalna prędkość wynosi powyżej 50 km na godzinę, a także na skrzyżowaniach z systemem Red Light.
9: Takie rozwiązania, jak pokazują badania, radykalnie ograniczają niebezpieczne manewry na drodze w postaci gwałtownego hamowania lub gwałtownego przyspieszania.
0: Senator Kwiatkowski wskazuje Rondo Inwalidów jako jedno z miejsc, w którym sekundniki powinny zostać wprowadzone. Jeśli resort infrastruktury pozytywnie rozpatrzy jego wnioski, pierwsze sekundniki na łódzkich skrzyżowaniach mogą pojawić się w przyszłym roku. Informacje z naszego regionu można znaleźć na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
10: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Nocą i jutro w regionie częściowe zachmurzenie. Zapowiadane są większe przejaśnienia i przelotne opady deszczu. Temperatura w nocy spadnie do 14 stopni. Jutro termometry pokażą maksymalnie 22 stopnie, a na zachodzie regionu do 24. Wiatr chwilami będzie porywisty.
10: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Radio Nocą. Zaprasza Mariusz Woźniczka.
11: A w Radiu Nocą 3 września witają Państwa Jakub Janik, Zofia Starosta, Bartosz Florczak i Mariusz Woźniczka. Dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, nareszcie do roboty. Napisał pan Jakub, stały już słuchacz Radia Nocą, pod zapowiedzią, że Radio Nocą wraca po wakacjach. Do tego namalował oczywiście uśmieszek. Bardzo mnie ten komentarz ucieszył, podobnie jak i inne wyrazy państwa zadowolenia, że znowu zaczynamy się spotykać na te 2 godziny czwartkowych nocy. Wybrałem jednak akurat ten komentarz na rozpoczęcie, ponieważ szczególnie ujęło mnie rzadko ostatnio słyszane słowo robota. Myślę bowiem, że wielu gości, rozmówców dotychczasowych i przyszłych programów Radia Nocą mogłoby z powodzeniem powiedzieć, że świat się wali, tyle jest niemocy w koło, mam więc robotę do wykonania. To chyba najpiękniejsze znaczenie słowa robota, takie proste, jasne rozumienie swojej roli i sensu swojego działania. Mam możliwości, narzędzia, więc robię to, co do mnie należy. I myślę, że ludzie, z którymi będziemy w najbliższym czasie rozmawiać w Radiu Nocą, tak też postrzegają swoją rolę w tym większym i mniejszym świecie, niezależnie od tego, jak ta robota może wydawać się spektakularna. Myśląc jednak jeszcze o wakacjach, muszę powiedzieć, że nic nie robienie ma także czasami swoją ważną rolę do odegrania. Bardzo sobie cenię te nie takie częste moje stany popróżnowania. Najczęściej bowiem właśnie wtedy przychodzą mi do głowy najlepsze pomysły. Mam nadzieję, że takie chwile zdarzyły się także Państwu w wakacje, że udało się Państwu właśnie choć trochę także popróżnować, spowolnić czas, odpocząć, zregenerować się, naładować baterie na nadchodzące jesień i zimę, znaleźć czas na dłuższe rozmowy, gdy nic nie goni, poczytać, złapać trochę szerszy ogląd świata. Wszakże nie spotykaliśmy się przez te 2 miesiące na antenie, ale dużo ciekawego działo się w temacie Radia Nocą. Różnymi drogami mailową, telefoniczną, za pomocą platform społecznościowych, czy też osobiście. Otrzymywałem od Państwa wiele propozycji gości, czy tematów kolejnych naszych nocnych rozmów, a także niezwykle budujących komentarzy o znaczeniu Radia Nocą dla Państwa. Od jednego ze słuchaczy usłyszałem, że Radio Nocą jest programem dla tych, którzy myślą i czują. Trudno byłoby mi lepiej zdefiniować to, o czym marzyłem, aby działo się w tych naszych czwartkowych 2 godzinach nocy. Za wszystkie otrzymane komentarze i propozycje serdecznie jeszcze raz Państwu dziękuję. Wakacje to był dla mnie także czas, w którym mogłem spełnić obietnicę i odwiedzić bohaterów historii, czy też uczestników tych kawałków naszego świata, o których już rozmawialiśmy w Radiu Nocą, a którzy z oczywistych powodów nie mogą do nas przyjechać, czy też nawet rozmawiać z nami telefonicznie. Tak się jednocześnie dobrze składa, że mamy dzisiaj pierwszy czwartek miesiąca, więc czas na nasze rozmowy, na dowolny, na każdy temat. Świetna okazja, aby właśnie dzisiaj zdać Państwu między innymi relacje z 2 takich moich wakacyjnych wizyt. Niemal dokładnie rok temu, 4 września zeszłego roku, gościliśmy w Radiu Nocą Tomasza Lenkiewicza. Przyjechał specjalnie z Wrocławia, abyśmy mogli rozmawiać, ponieważ nie słyszy. Nauczył się mówić i czytać z ruchu ust, aby więc nasza rozmowa była możliwa. Musieliśmy się widzieć. Tomasz nie słyszy, a większość jego ciała to jedno wielkie kłębowisko blizn. Tak jest od 47 lat, od czasu, gdy jako 13-miesięczny chłopczyk wpadł do wrzątku. Te twarde blizny muszą być cały czas poddawane rehabilitacji, aby nie dusiły Tomka. Do tego brak skóry na większości ciała powoduje, że nie ma regulacji temperatury. Mimo to Tomek całodobowo opiekuje się swoją, nie mogącą się poruszać, 92-letnią babcią, panią Marią. Obiecałem, że odwiedzę ich obojga, gdy będę w okolicach Wrocławia i tak też zrobiłem tydzień temu i z tej wizyty zdam Państwu relację dzisiaj. Podobnie opowiem Państwu dzisiaj także o obiecanej wizycie u Marii z Bełchatowa. Jak być może Państwo pamiętają, Maria zadzwoniła po raz pierwszy do Radia Nocą w kwietniu zeszłego roku, mówiąc, że czuje się społecznie wykluczona. Straciła wzrok po tragicznej śmierci swojego jedynego 18-letniego syna. Później zmarł jej mąż i została sama. Gdy udawała się do urzędu z opiekunką, urzędniczka zwracała się nie do niej, a do opiekunki. Od tej naszej pierwszej rozmowy Maria często dzwoni do Radia Nocą. Miała być gościem naszego wigilijnego spotkania, ale nie mogła przyjechać. Pojechałem więc ja do Marii w lipcu i także z tej wizyty zdam Państwu relację dzisiaj. Radio Nocą nadawał na każdy temat to między innymi właśnie czas na ciąg dalszych historii, o których już dotychczas rozmawialiśmy. Po północy czeka nas świetna nowina o wielkiej szansie, jaka stoi przed 10-letnim Frankiem Kazirudem, 10-letnim chłopcem chorym na dystrofię mięśniową Duchenna. Rozmawiać o tym będziemy podobnie jak w lutym z ojcem Franka, panem Adamem oraz inicjatorem wielu działań pomocowych, doktorem Radomirem Jaskułą. Tradycyjnie postaram się także dzisiaj zapowiedzieć tematy i gości kolejnych naszych wrześniowych, niezwykle interesująco się zapowiadających rozmów. I oczywiście Radio Nocą na dowolny każdy temat, również czas na rozmowy o tym, co ciekawego, czy też ważnego wydarzyło, czy dzieje się w Państwa życiu, co Państwa słychać. Może także, jak udały się Państwu wakacje. O absolutnie wyjątkowych wakacjach porozmawiamy już za chwilę z 24-letnim Dawidem Detlafem z Wrocławia, który tego lata przejechał samotnie na rowerze 5000 kilometrów z Pucka do stolicy Azerbejdżanu, Baku. Przy czym Dawid założył sobie, że nie wyda na noclegi ani grosza. Jak mu się powiodła ta wyprawa? O tym opowiadam już za chwilę sam. Nie mam też wątpliwości, że jak tylko usłyszę Państwo roześmiany głos Dawida, od razu zrobi się Państwo lepiej na świecie. Przypomnę jeszcze Państwu nasze numery telefonów 606 78 78 78 oraz 42 678 78 78. Zapraszam Państwa także do pisania do nas podczas programu na studio@radiolot.pl lub po programie na m.woźniczka@radiolot.pl.

0: Proszę Państwa, zgodnie z zapowiedzią jest już z nami przy telefonie Dawid Detlaf z Wrocławia, 24-latek, który w te wakacje przejechał samotnie na rowerze 5000 kilometrów z Pucka do stolicy Azerbejdżanu, Baku. Dawid jest także reporterem Radia Wrocław, także jakby, tak więc jak przystało na radiowców, jesteśmy na ty. Dobry wieczór, Dawid.
1: Dobry wieczór, cześć.
0: Cieszę się bardzo, że jesteś z nami. Powiedz przede wszystkim, dlaczego, skąd pomysł na tak samotną wyprawę w tak niebezpieczny dzisiaj świat?
1: No właśnie, czy niebezpieczny? To jest podstawowe pytanie, które sobie zawsze zadaję, kiedy wyruszam w podróż, bo ja może zacznę od tyłu. Mi się wydaje, że świat jest na tyle niebezpieczny, na ile go odbieramy w mediach. Wydaje mi się, że potrzeba jest taka we mnie, by konfrontować ten świat za każdym razem podczas każdej mojej wyprawy. I by samemu ocenić to, co się słyszy w mediach, przez swój filtr taki wewnętrzny.
0: Czyli świat jest bezpieczniejszy, niż nam się wydaje, tak?
1: Ja wychodzę z takiego założenia, że warto to poznać przez siebie. Nie sądzę, że są miejsca niebezpieczne, do których nie warto jechać, które nie warto polecać. Natomiast ja w takie miejsce się nie udaję, a Azerbejdżan był takim miejscem, o którym marzyłem. Takim tajemniczym być może, bo w tym momencie jest granica zamknięta, w tym momencie nie jest taką popularną destynacją turystyczną chociażby dla nas. Dlatego to się wszystko wydawało takie ciekawe. A poza tym no, taka najzwyczajniej w świecie chęć zwiedzania świata na rowerze przebijała się też przez cały czas u mnie.
0: Ale to właśnie ta chęć zwiedzania, tak? To było to, dlaczego pojechałeś, tak?
1: No przede wszystkim dlatego też jeżdżę na rowerze. Ja tak się śmieję, że nie potrafię jeździć na rowerze i tak trenować na rowerze, bo nie mam celu. Nie potrafię jechać gdzieś tam, się przejechać dookoła jakiegoś jeziora, w jakieś miejsce, bo tego celu nie mam. A gdy sobie wyznaczę taki cel, jak jakiś Azerbejdżan, czy wcześniej także Skopje chociażby, czy Split, mam taką większą motywację, by ten cel osiągnąć.
0: Czyli tych wypraw było więcej, tak? Wcześniej.
1: Było więcej, tak jest. Mhm.
0: A dlaczego akurat tym razem z Pucka do Baku i w ogóle dlaczego z Pucka? Jesteś przecież z Wrocławia, tak?
1: We Wrocławiu w tym momencie mieszkam, we Wrocławiu w tym momencie studiuję, natomiast urodziłem się w Pucku. Na wszystkich moich dowodach, wszystkich moich dokumentach miejsce urodzenia to jest właśnie Puck. Tam też mam nieopodal moją rodzinę, moich przyjaciół. No tam moje serce bije, tam lepiej śpię, tam się odnajduję. To jest moje miejsce na ziemi, także stwierdziłem, że nie ma chyba lepszego miejsca, by wyjechać w taką podróż. Tym bardziej, że dzięki temu mogę powiedzieć, że przejechałem nie tylko całe Kaszuby, ale także przejechałem przez całą Polskę.
0: Mm-hmm. A przez jakie kraje przejechałeś do Baku?
1: To było 8 krajów. Przejechałem przez Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię, Turcję, Gruzję. Miałem jechać przez Armenię, ale no finalnie przez ten Azerbejdżan, Armenię ominąłem.
0: A ile czasu zajęło ci przejechanie tych 5000 kilometrów?
1: Cała podróż trwała 43 dni tak naprawdę, bo ten 43 dzień był takim dniem, w którym dojeżdżałem do Baku. Także 43 dni byłem na drodze. Oprócz tego, wiadomo, w Baku spędziłem jakieś 4-5 dni już tam na miejscu, żeby to miasto pozwiedzać, żeby tak się nacieszyć tym miejscem, do którego dążyłem. No bo ja muszę tutaj podkreślić, że takie podróżowanie sprawia, że ty sobie marzysz o tym miejscu. Starasz sobie jakoś wyobrazić, jak ten Baku wygląda. Nigdy tam nie byłeś. Jak do ciebie ludzie będą podchodzić. Czy to miasto się różni od innych miejscowości w Azerbejdżanie, gdzieś na takiej głębszej prowincji. Więc no, musiałem się też tym Baku nacieszyć i jestem bardzo szczęśliwy, że udało mi się spędzić tam aż 4 dni, bo one były naprawdę bardzo intensywne. No i myślę, że do Baku wrócę szybciej niż przed wyprawą bym się mógł spodziewać.
0: Czy cała wyprawa przebiegła zgodnie z twoim planem?
1: Tutaj jest dosyć ciężkie pytanie, bo jeśli chodzi o taką ogólną ocenę mojej wyprawy, to wydaje mi się, że przebiegła nawet lepiej niż się spodziewałem. Natomiast spotkałem się z takimi rzeczami, które były dla mnie trudne. To chociażby właśnie był wjazd do Azerbejdżanu. Po pandemii Azerbejdżan jest jedynym państwem na świecie, do którego nie możemy wjechać przez to, że ma granice lądowe cały czas zamknięte przez te restrykcje covidowe. Oczywiście w międzyczasie pojawiła się wojna o Karabach, inne konflikty w tym regionie, dlatego ten Azerbejdżan cały czas ma te granice zamknięte i to było utrudnione, bo ja nie mogłem moim rowerem tej granicy legalnie przekroczyć.
0: No to jak przekroczyłeś?
1: No i to się zaczyna bardzo ciekawa historia, bo cały plan już sobie obmyśliłem, oczywiście wcześniej konsultując to z naszą ambasadą polską. Dojechałem do samej granicy,

0: gruzińsko-azerbejdżańskiej i gdy tylko na granicy zawróciła mnie gruzińska policja, mówiąc, że nie dam rady przejechać przez tą granicę, wróciłem do Tbilisi, stamtąd przeleciałem samolotem do Baku, z zamkniętymi oczami, żeby nie widzieć tej stolicy, przejechałem autobusem do miejscowości przygranicznej, przepetałowałem ten krótki fragment do granicy i miałem taką lukę 200-300 metrów granicy. Znalazłem się dokładnie w tym samym miejscu, by tą samą trasę nadrobić rowerem.
1: Super. A powiedz, co?
0: Prawda?
1: Prawda, prawda. Powiedz, a co miałeś ze sobą? Co zabrałeś ze sobą?
0: No wszystko, co najpotrzebniejsze. Ja w poprzednich wyprawach uczyłem się no na własnych błędach. Każda wyprawa to jest po prostu wyciąganie wniosków z tego, co się robiło wcześniej. Kiedyś miałem naprawdę takie głupie pomysły, że brałem jakieś serwatki białkowe ważące kilogramy, dżinsy, buty, no to było niepotrzebne. Teraz myślę, że zabrałem wszystkie potrzebne rzeczy, takie jak maty, śpiwory, hamak chociażby, namiot, trzy pary majtek, z czego jedną zgubiłem. Także.
1: A ile t-shirtów?
0: Właśnie, a t-shirty to fajna sprawa, bo wyruszyłem chyba w trzech. A wróciłem z 6 czy 7, bo dostawałem od ludzi na trasy. Tutaj dostałem koszulkę Fenerbahce od jakiegoś fana piłki nożnej, a tam z kolei dostałem jakieś koszulki odblaskowe od jakiegoś przypadkowego gościa, którego poznałem na trasie. No naprawdę, to jaką uprzejmość ludzi też na trasie wskazywało na to, że bez takich upominków no nie wrócę do domu.
1: Czyli rozumiesz, jakieś tam pranie po drodze musiałeś robić sobie, tak, czasami?
0: A z praniem było bardzo ciężko, bo mój plan był taki, by nie wydać ani jednej złotówki na nocleg.
1: No właśnie.
0: Czy mi się to udało, to było dosyć ciężkie, bo 2 razy musiałem ten nocleg sobie kupić. Byłem zmuszony do tego, ale no właśnie to był największy problem, bo kiedy nie ma się tego noclegu, to także jest problem z praniem, więc trzeba się skazać na stacje benzynowe, których jakość, a raczej no czystość, może bym tak powiedział, nie jest zadowalająca za każdym razem, więc no to było trudne. Czasami gdzieś tam prałem to, te jakieś swoje ciuchy w jakichś przydrożnych wodopojach, no to było czasami problematyczne, no ale dałem radę i mogę powiedzieć, że też zachowałem tą higienę podstawową przy tym wszystkim.
1: Ale miałeś za sobą namiot, rozumiem, i chciałeś ten namiot rozbijać sobie gdzieś na terenie, nie wiem, posiadłości różnych twoich gospodarzy, tak, przygodnych, tak?
0: To prawda. Ja mam taką taktykę i tutaj mogę zdradzić słuchaczom Radia Łódź taki mój patent, jeśli by chcieli kiedyś spróbować podobnej podróży, że ja podjeżdżałem pod dom, gdzie wiedziałem, że ktoś tam ma duży ogródek i się pytam gościa, przepraszam pana, czy pan ma może miejsce na to, by taki namiot rozbić, albo czy pan zna takie miejsce, gdzie mogę ten namiot rozbić? I naprawdę 90% przypadków ludzie pozwalali ten namiot rozbić u siebie na podwórku. I to jest o tyle fantastyczna metoda, moim zdaniem, nie wiem, czy opracowana przeze mnie, ale możemy ją nazwać metodą Detlafa, że pozwala na to, żeby się do tych ludzi zbliżyć. Bo ludzie widzą, że rozpijasz ten namiot, to stwierdzą, że słuchaj, może chcesz herbatę, a mam kolację jeszcze tam, może zjesz z nami. A może, słuchaj, wpadniesz do nas i pooglądasz z nami telewizję. A w sumie to nie rozkładaj tego namiotu, bo mam kanapę w salonie. I potem się zaczynają dyskusje i się rozmawia z tymi ludźmi, czym oni się zajmują, czym ty się zajmujesz. I ja muszę tutaj podkreślić, że to jest niezwykle istotne dla mnie w takich podróżach, że ta relacja, która się nawiązuje z ludźmi, jest taka strasznie intymna, bo rozmawiamy o takich rzeczach bardzo personalnych z osobą całkowicie ci obcą. I co warto podkreślić, następnego dnia, gdy się rozstajemy, to jest niezwykle smutne dla mnie doświadczenie, bo jestem świadom tego, że być może nigdy tej osoby już nie zobaczę w swoim życiu.
1: Ale wiesz, ja zobaczyłem, bo akurat dzisiaj obejrzałem filmik twój,
0: który,
1: tak, właśnie pod tytułem Wspaniali ludzie, czy o wspaniałych ludziach. Pokazywałeś ludzi, których spotykałeś po drodze. Naprawdę byli wspaniali, tak?
0: Byli wspaniali. Nawet
1: powiem ci szczerze, że były takie momenty wzruszające, kiedy patrzyłem, jak cię żegnali na przykład. Jacyś tam starsi państwo machali do ciebie i widać było, że tak jakby syna żegnali. Dosłownie.
0: A powiem szczerze, że tak się też czułem, bo w Turcji w ogóle ludzie tak szybko nawiązują kontakt i ta relacja jest już na starcie tak czuła i serdeczna, że ten facet, którego widać chociażby na tym filmiku, miał łzy w oczach, kiedy mnie żegnał. I powiem też szczerze, że sam się wzruszyłem, bo oni się bardzo obawiali, zadawali mi pytania, czy aby na pewno chcę wjechać do Stambułu, że się boją, że ruchliwe miasto. I no, Tak po prostu aż chciałbym gdzieś tam im przekazać, że żyję, że mam się dobrze, że to wszystko idzie, idzie po kolei, ale no takiego kontaktu na bieżąco z nimi nie mam. No.
1: No wiesz, żyjemy dzisiaj w świecie, gdy raczej się straszy obcymi, nieprawda, także w Polsce. A tutaj nagle oglądasz takie właśnie obrazki, to jest naprawdę niesamowite. Ale czy twoi bliscy rodzice nie obawiali się o ciebie, czy ktoś ci odradzał taką wyprawę?
0: No oczywiście, że tak. No, ja pozdrawiam moich rodziców, którzy na pewno słuchają tej audycji, bo nie odpuściliby sobie nie słuchać swojego syna w radiu.
1: Pozdrawiamy.
0: No, oczywiście,
1: w takim
0: że się obawiali. Tak jest. No oczywiście, że się obawiali. No, mama widać była, że była przejęta. Tata, wiadomo, takie emocje trochę bardziej no, skrywał, ale no, też widać było po nich, że się przejmują. Dopytywali się, jaka to będzie trasa. Mama ma taki zwyczaj, że ona nawet się nie pyta, gdzie ja jestem, ale najważniejsze pytanie, co ja będę jeść. Więc to trzeba było też odpowiedzieć jakoś tak zgrabnie, żeby też nie przejmowała się tym wszystkim. No, no oczywiście, że się przejmują. To są rodzice, prawda?
1: Jasne. A jak spisał się rower?
0: A rower się spisał fenomenalnie, chociaż powiem szczerze, że po powrocie no, wygląda jakby był na jakiejś sali szpitalnej, na jakimś ojomie, sorze, bo po moim powrocie okazało się, że w przednim kole łożysko jest całkowicie niesprawne, z kolei w kole tylnym no ono było całe do wycentrowania. Myślę, że łańcuch trzeba będzie wymienić. No dużo rzeczy jest do naprawy, ale patrząc na to, jaki to jest rower i ile ze mną przeżył i jak dużo od niego oczekiwałem, no spisał się na szóstkę z koroną.
1: Mm-hmm. A czy zdarzyły się tobie sytuacje groźne, kiedy poczułeś się zagrożony? Przecież to nie tylko jechałeś od miasteczka do miasteczka, czy miasta do miasta, ale także pewnie jakimiś też bezdrożami, tak? I nocowałeś być może też gdzieś w polu, nie wiem.
0: Tak, zdarzały się takie noclegi na dziko. Ja zazwyczaj staram się wybierać takie miejsce, gdzie mam stuprocentową pewność, że mój rower jest bezpieczny, ale też, że no mi się przede wszystkim nic nie stanie, więc sam się nie pakowałem także w takie miejsca. Ale to nie znaczy, że takie sytuacje mnie nie spotykały. Miałem taki moment w ogóle na Słowacji, na samym początku mojej wyprawy, że podjechałem do miejscowości romskiej, takiej, widać, że naprawdę bardzo ubogiej i po chwili, gdy przyjechałem do tej miejscowości, by zrobić zdjęcia górą tam niedaleko, bo widziałem z takiego wzniesienia Tatry, pojawiło się tak 10 osób wokół mojego roweru. Tam tak przede wszystkim dzieci, ale gdzieś tam zaczęły mi sprawdzać ciśnienie w oponach, gdzieś tutaj dotykać te sakwy. I być może nie bałem się o to, żeby nie skrzywdzą, ale że mogą mi coś ukraść, a ja tego nie zauważę. I szybko właśnie, no, można powiedzieć, że uciekłem, jakby jak najszybciej odjechałem z tego miejsca, bo nie chciałem tego kontaktu z nimi, bo to było bardzo nieprzyjemne. Ale no Słowacja, sam też wiem, że ma problem właśnie z tymi mniejszościami romskimi, które gdzieś nieopodal Koszyc czy w tych tatrzańskich miejscowościach no są i jakoś trzeba się z nimi także zmagać albo po prostu z nimi żyć.
1: A co było najtrudniejsze w całej wyprawie?
0: Najtrudniejsze... To jest ciężkie pytanie, bo trudno mi mówić jednoznacznie, co było ciężkie. Ja chyba odpowiem, że najlepsi byli w tej wyprawie ludzie i najciężsi także byli ludzie, a raczej te psychiczne wyrywanie się z tych miejsc, bo ja uwielbiam te kontakty, tak jak wcześniej powiedziałem, gdzieś taki dobry nastrój się zawsze tworzył, kiedy się rozmawiało z tymi ludźmi, ale nad ranem trzeba było wstać, wypić kawę, spakować sakwy i pojechać dalej i zostawić tych ludzi za sobą. I często ci ludzie właśnie wyglądali tak jak na tym filmiku, który przywołałeś, że oni machali i widać było w nim taką najszczerszą serdeczność w takiej postaci, w której no powinno ona tak występować. To nawet teraz się wzruszam mówiąc o tym.
1: A czy z kimś z tych poznanych ludzi jesteś w kontakcie jeszcze, czy też nie?
0: Tak, no przede wszystkim moja wyprawa, ja tak podkreślam, że jeździłem samemu, ale moja wyprawa nie była samotna i często też widziałem kogoś, kto także jeździł na rowerze i miał te sakwy. I ja często podjeżdżałem i się pytałem, że skąd jesteś, gdzie jedziesz, jakie masz marzenia, te rozmowy także trwały. I zawsze gdzieś ten WhatsApp się wymienił i ja nawet dzisiaj pisałem z Richardem, którego poznałem gdzieś przy Briwierze tureckiej. On jest Holendrem i także spędza w podróży, no już będzie spędzać cały rok, bo tak sobie startował właśnie na rowerze, potem będzie autostopem jechać. Także te kontakty się nawiązują. Nie ze wszystkimi oczywiście, bo nie da się. Myślę, że też podczas takich wypraw warto mieć kontakty, do których się nie będzie wracać, że zachowasz sobie wspomnienie tych ludzi takie, jakie jest, że nie będziesz ich na siłę szukać na Instagramie i na Facebooku, żeby ten kontakt utrzymać, bo raczej małe jest prawdopodobieństwo, że te miejscowości kiedyś odwiedzisz. A dobrze jest sobie zachować ten wieczór takim, jakim był, takim magicznym, ciągnącym się w nieskończoność.
1: Czy dowiedziałeś się czegoś nowego o świecie, o ludziach podczas tej wyprawy? Czy czegoś cię ona nauczyła?
0: Ja przed wyprawą dostałem takie pytanie. Czego oczekuję przed tą wyprawą? I czego się nauczę? Ale ja jestem w stanie stwierdzić, że niczego się nie nauczyłem. Bo ja nigdy nie nastawiałem się do wyprawy z takim nastawieniem, że chcę się czegoś nauczyć. Mhm. Bo wyprawa jest wyprawą. Wyprawa jest poznawaniem ludzi i gdybym pojechał na jakieś badania antropologiczne i pojechał do piramid w Gizie, to wtedy bym się mógł czegoś nauczyć o starożytnych Egipcjanach. A tutaj nauczyłem się tylko tego, że ludzie są wspaniali i że warto wierzyć w swoje marzenia. To jest trywialne, ale być może ja jestem nawet takim skromnym dowodem na to, że nie jeżdżąc na rowerze, nie mając drogiego sprzętu, bo mój sprzęt jest, no można go kupić za no, połowę minimalnej krajowej, no to już można zwiedzać świat i można podróżować i nie mając biletów na samolot, można pojechać tam rowerem i że można, jak nie spać w luksusowych hotelach, to spać na dziko i to będzie o wiele ciekawsze i bliższe takiemu szczęściu, mi się wydaje. Im biedniej jest podczas wyprawy, tym jest lepiej i tym bardziej jestem szczęśliwy. Takie ja mam odczucia.
1: Ale to jest też piękna nauka. I także to, że ludzie są lepsi niż nam się wydaje i świat jest bezpieczniejszy niż nam się wydaje, tak? Oczywiście tutaj też trzeba, tak jak powiedziałeś, patrzeć na to wszystko z rozwagą. A czy planujesz już jakąś kolejną wyprawę?
0: Planuję, oczywiście, że tak. W tym momencie oczywiście zbieram fundusze, staram się postawić na nogi po tej wyprawie, bo to też mnie wszystko kosztowało. Natomiast mam kilka takich fajnych pomysłów i myślę, że będę w najbliższym czasie trochę po naszej ukochanej Polsce jeździć, bo takie moje przeświadczenie jest, że im więcej krajów zobaczę, tym bardziej doceniam zarówno moją ziemię rodzinną, jaką są Kaszuby, jak i właśnie całą Polskę. I myślę, że w najbliższym czasie można się spodziewać ode mnie takich wypraw mniejszych w regionie, ale także wymagających. Chciałbym wzdłuż Bałtyku pojeździć na początku października, także zapraszam, bo pojadę przez ten Bałtyk dosyć nietypową metodą. Tak enigmatycznie tylko zdradzę.
1: Okej. Okay. Pewnie będzie można śledzić twoją wyprawę, każdą twoją wyprawę, podobnie jak tę wyprawę można było śledzić w mediach społecznościowych, tak? Tutaj dużo było twoich relacji.
0: Tak jest.
1: Ale proszę, powiedz, bo czy to jest pomysł na całe twoje życie? Takie właśnie samotne wyprawy?
0: No to jest też ciekawe pytanie, bo to jest pytanie do 24-latka, który przed chwilą skończył studia, który gdzieś jest na takim rozdrożu przed wybieraniem tego, co będzie w przyszłości. Ja widzę Dawida Detlaffa w przyszłości, który jest bardzo różnorodny, który chwyta się różnych rzeczy, który zarówno jest związany z radiem, z mediami, jak i z podróżami, z poznawaniem ludzi. Mhm. Więc myślę, że ta wersja w przyszłości, która podróżuje po świecie i poznaje ludzi i się cieszy każdym dniem, jest tu i teraz, która jest na bieżąco, która myśli chwilą, która żyje chwilą, jest mi bardzo bliska.
1: Mhm. Rozmawiamy w Radiu Nocą, więc myślę, że o tej porze i tak jak w Radiu Nocą możemy zadać też troszkę trudniejsze pytanie. Czy w tych swoich planach, jak widzisz siebie w przyszłości, to czy też masz w planach założenie własnej rodziny?
0: Oczywiście, że tak. Ja podkreślam też przy wszystkich możliwych okazjach, jak wielką rolę odegrała moja dziewczyna przy planowaniu tej wyprawy. Ja tak spróbuję się zarysować sobie, jak wyglądała nasza rozmowa. Bo powiedziałem jej na samym początku, że chcę pojechać do Azerbejdżanu na przystanku tramwajowym we Wrocławiu. Ona powiedziała, że jestem no, kulturalnie niespełna rozumu. Ale potem się przyzwyczaiła do tej myśli. I w momencie przed wyjazdem ja sam zadawałem jej pytanie, czy aby na pewno mogę to robić, nie? Ona powiedziała, no pewnie, że rób. A ja mówię, ale ja nie dam rady. A ona mówi, że dasz radę. A ja mówię, że nie dam rady. Ona mówi, no to nie dasz rady, no ale spróbuj chociaż. A że ja może nie będę mieć pracy, jak wrócę. Ona mówi, no to znajdziemy ci następną. Rób swoje, spełniaj swoje marzenia. I myślę, że gdyby nie Julka, to ja bym nawet z tego Pucka nigdy nie wyjechał.
1: Niesamowite. A co twoim zdaniem?
0: Też tak myślę.
1: A co twoim zdaniem w życiu jest najważniejsze?
0: To mi się zmienia z każdym rokiem. Ja mam wrażenie, że to definiuję sobie na nowo cały czas. Najważniejsze jest to, żeby mieć do kogo wracać. Tak myślę. Nieważne, czy się jedzie w podróż roczną, tygodniową, czy się idzie do pracy na 6 godzin czy 8. Fajnie jest do kogoś wrócić, do osób, które na ciebie czekają. Tak jak czekała na mnie moja rodzina, bo gdy przyjechałem do swojego domu, to powitał mnie wielki baner o nazwie Witamy na Kaszubach. I była tam cała moja rodzina, łącznie z wujkiem chrzestnym, z moimi przyjaciółmi, szpontami z liceum, z moją dziewczyną. No naprawdę, i to było takie uczucie, że naprawdę otaczam się wspaniałymi ludźmi i gdyby nie oni, no to na pewno bym z tego Pucka, jak powiedziałem, nie wyruszył. Dobrze jest mieć do kogo wracać, na tym polega właśnie taka kwintesencja chyba tego wszystkiego.
1: Mieć dom.
0: Mieć dom, tak jest. Dawid. W takim ujęciu metafizycznym na pewno.
1: Jasne. Dawid, to czego teraz ci życzyć, powiedz?
0: No i na pewno, jak to mówi każda polska rodzina na święta, zdrowia, no bo zdrowie jest najważniejsze, proszę pana. Na pewno te wszystkie wyprawy zrealizowane będą dzięki zdrowiu, ale na pewno też braku wątpliwości co do podejmowanych decyzji. To jest chyba najważniejsze teraz.
1: No i tego ci życzę, chociaż powiem szczerze, w ogóle to, że wątpimy, to jest też dobre, chociaż oczywiście dobrze, jak już jest po tym momencie, jest decyzja i robię tak.
0: To też prawda w zasadzie, no ale wydaje mi się, że pewność siebie jest podstawowa i ja pracuję teraz nad tym, by ją budować.
1: No, życzę ci w takim razie spełnienia tego marzenia. Muszę powiedzieć, Dawid, że emanujesz tak wielką pozytywną energią, tak pozytywnym stosunkiem do świata i ludzi, że zarażaj nią nadal tutaj nas w Polsce, jednocześnie pokazuj tę właśnie uśmiechniętą twarz Polaka na świecie. Mam nadzieję, że do usłyszenia, może też do zobaczenia w Radiu Nocą, choćby z tytułu kolejnych twoich wypraw dalszych i bliższych. Daj znać proszę, gdy będziesz się znowu wyprawiał w świat.
0: Oczywiście, że tak. I do usłyszenia.
1: I dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia. Dziękuję
0: ci
1: bardzo. Dobranoc. Dziękuję. Zapraszam państwa do naszej rozmowy na dowolny, na każdy temat, może także w wakacjach. Nawet jeśli nie były tak spektakularne jak Dawida, przypomnę nasze numery telefonów 606 78 78 78 oraz 42 678 78 78. Zapraszam.

0: Proszę Państwa, historię Tomka Lenkiewicza poznaliśmy w Radiu Nocą rok temu, dokładnie 4 września. Przypomnę, gdy miał 13 miesięcy, wpadł do wrzątku i doznał okrutnych okaleczeń. Dzisiaj ma 48 lat, a większość jego ciała to kłębowisko twardych blizn. Mimo utraty słuchu nauczył się mówić i czytać z ruchu ust. Właśnie dzięki temu mogliśmy rok temu rozmawiać w Radiu Nocą. W tym celu Tomek przyjechał do Łodzi specjalnie z Wrocławia. Podróże nie są dla niego prostą sprawą, ponieważ jego ciało nie jest w stanie regulować temperatury i z wiekiem problemy się nasilają. Rok temu przed naszą rozmową w Radiu Nocą Tomek pokazał mi swoje blizny i poprosił, abym ich dotknął. To było niezwykle ważne dla niego, ponieważ spotykał się także z hejtem, posądzeniem, że na zdjęciach sobie je namalował za pomocą sztucznej inteligencji. Dotyk tych twardych, jak wyprawiona skóra blizn, będę z pewnością pamiętał do końca życia. Tomek mieszka razem z 92-letnią babcią, którą codziennie się opiekuje. Pani Maria nie może się samodzielnie poruszać. Obiecałem Tomkowi, że jak tylko będę we Wrocławiu, to ich odwiedzę i właśnie tydzień temu miałem taką okazję. Muszę powiedzieć, że to było dla mnie wielkie przeżycie zobaczyć, jak dwoje tych ludzi zmagających się każdego dnia z własnym fizycznym bólem wspiera się nawzajem, jak walczą o siebie nawzajem, jak pięknie, z jaką pasją opowiadają o sobie wzajemnie. Tomek o babci, babcia o Tomku. Z tak wielką pasją jak o Tomku pani Maria mówi jeszcze tylko o przyrodzie, którą kocha. Usłyszą to za chwilę Państwo sami. Fragment bowiem naszej rozmowy nagrałem specjalnie dla nas, dla Radia Nocą. Oczywiście zapytałem Tomka i panią Marię, co u nich słychać po roku od naszej pierwszej rozmowy.
1: Ale dużo się wydarzyło. W tym administracji niestety sprawa z ZUS-em dalej się przeciąga, ponieważ pomimo wygranej w sądzie pierwszej instancji doszło do tego, że ZUS złożył bezpodstawnie apelację. Wydaje mi się po to, żeby tylko przyciągać sprawę, choć była wygrana i to pewna. Dużo badań ZUS też porobiłem, medycznych i diagnoz nowych, które wyszły, że stan jest dużo poważniejszy zdrowia i nieodwracalny. Szczególnie chirurg, który pracował w Siemianowicach Śląskich, powiedział, że niestety tym nie będzie można nic zrobić, żadnych operacji ani ryzykować, z tego względu, że zbyt głębokie to oparzenie jest i zbyt drastyczne zniszczenia, z tego względu, że 8 razy były operacje przeprowadzone plastyczne. Tam doszło do tego, że właśnie jak były przeszczepy robione, to przeprowadzano wielokrotnie nekrotomię, a to polega na tym, na usuwaniu martwych tkanek. To cała warstwa ochronna, która miała ochronić mój organizm, została zniszczona. A niestety z wiekiem też potęguje to, że moje odczucia na reakcji na zimno, niską temperaturę powodują właśnie, że coraz bardziej drastycznie te skutki odczuwam.
0: Pani Maria, a u pani jak ten rok upłynął?
2: No cóż u mnie, z każdym rokiem człowiek starszy i coraz gorzej się czuje. Po prostu nie mogę chodzić, bardzo to jest smutne, bo człowiek chciałby wyjść, prawda, na spacer wszędzie. Ja mogę tylko na wózku wyjść na spacer, jak mnie wnuczek wywiezie, bo tak to muszę siedzieć w domu. Dla mnie już życie tylko jest na fotelu albo na łóżku. Ale trudno, to są takie lata, że człowiek i tak powinien być zadowolony, że jeszcze żyje, że może, prawda, jeszcze rozmawiać, że ma pamięć, że cokolwiek może jeszcze tworzyć, można malować obrazy, można... Wiele rzeczy różnych jeszcze można nawet na siedząco zrobić. Można przygotować nawet obiad na siedząco, warzywa naobierać, czy różne inne rzeczy zrobić na siedząco na fotelu.
0: No, ale tu widzę w całym mieszkaniu mnóstwo obrazów pani.
2: Tak, ja wszystko namalowałam sama, ponieważ jak siedzi człowiek sam w domu, a jest mu smutno, to się bierze za malowanie. I w ten czas swoje to smutne życie wyraża na tym obrazie, który maluje. A ja kocham bardzo przyrodę, więc maluję tylko przyrodę. Przeważnie tylko maluję lasy i kwiaty, bo tylko to kocham.
0: No ale te obrazy są pełne kolorów, to nie są obrazy smutne, one są wszystkie wesołe.
2: Tak, wszystkie są obrazy właśnie malowane, dlatego że kocham to. I po prostu zawsze tak sobie marzyłam, kiedyś jeszcze jak byłam młoda, nie malowałam, bo pracowałam, nie miałam na to czasu. Ale jak kiedyś zobaczyłam taki obraz malowany, słoneczniki. I tak sobie pomyślałam, o, tak bardzo mi się podobają te słoneczniki, że ja też kiedyś muszę to namalować. I tak w pracy powiedziałam do swojej koleżanki, która obok mnie siedziała, o, ja też muszę sobie namalować takie słoneczniki. A ona powiedziała do mnie, o, każdy by tak chciał, ale czy to każdy potrafi? I ja sobie tak pomyślałam, no zobaczymy. I jak poszłam na emeryturę, zaczęłam właśnie malować. Od właśnie tego obrazu ze słonecznikami. I tak zaczęło się malowanie różnych innych obrazów, które właśnie przedstawiały tylko wszędzie przyrodę. Bo kocham przyrodę, ponieważ już nie mogę wyjść do lasu, więc patrzę na te obrazy i wydaje mi się, że jestem właśnie w lesie. Widzę właśnie drzewa, widzę kwiaty. Widzę nawet jak gęsi pływają na jeziorze, bo też maluję gęsi pływające na jeziorze. Widzę jak te ptaszki latają, bo dlatego, że już nie mogę ich zobaczyć w lesie, bo chyba, że wnuczek czasem mnie zawiezie do lasu, ale przyroda teraz ginie. Nie ma w parku żadnego ptaka, pszczoły, muchy, ani komara, ani ślimaka, ani biedronki, ani robaka. Niczego. U nas jest park tak ogromny, ileś kilometrów, wielkie kilometry tego parku. W całym parku nie spotkałam. Ile razy byłam na spacerze, wnuczek mnie wywozi na wózku, to ani razu nie spotkałam właśnie żadnego takiego, ani komara, ani muchy, ani pszczoły, ani osy, ani ślimaka, ani biedronki i żadnego ptaka, który by zaśpiewał. Nic, park jest martwy, tylko jeszcze drzewa żyją. A tak wszystko jest martwe. Przyroda umiera z powodu chemii. Tak, bo pewnie pryskają park, żeby nie było robactwa, więc pryskają, bo widzę, że są koszone trawy, zadbany park, więc na pewno też chemia tam jest. Dlatego nie ma żadnej przyrody takiej żywej. Nie ma. Jeszcze tylko żyją drzewa. A drzewa umierają stojąc. Tak.
0: No, niesamowite są te pani słowa, ale wracam do tych słoneczników. Wiszą te słoneczniki w kuchni. One są naprawdę piękne. Powiem szczerze, jak Van Gogh prawie.
2: No tak, po prostu jak człowiek coś bardzo lubi, to po prostu chociaż nie umie. Ja się nigdy nie uczyłam malowania, tylko tyle, co w szkole uczyli nas rysunku. Ale nigdy się tak, ale bardzo lubiłam rysować od dziecka. Pamiętam, jak byłam mała, przeważnie jak była zima, zawsze pamiętam, siedziałam przy stole i z siostrą lubiałyśmy zawsze rysować. I zawsze przeważnie rysowałam jak dzieci, bo mieszkałam przy takiej ulicy, gdzie była droga do góry. I dzieci zjeżdżały na sankach, a ja się patrzyłam tylko przez okno, jak dzieci zjeżdżają na sankach. I ja malowałam sobie właśnie obrazki takie, jak dzieci się bawią na śniegu i zjeżdżają na sankach. I zawsze tak, jak lubiłam od małego dziecka rysować, tak na stare lata lubiłam malować i zaczęłam właśnie malować. Chociaż nigdy się tego nie uczyłam, ale jakoś sobie dałam radę i wiele, wiele obrazów namalowałam, ponieważ nie tylko te, co ja mam w domu, ja już też dałam dużo innym ludziom i trochę sprzedałam też. Także dużo innych obrazów namalowałam, tak. I już po prostu teraz nie mogę malować, bo mnie bolą i ręce, i plecy, i kark, i kręgosłup cały, i nogi. Nic już nie jest zdrowe. Wszystko jest chore. Ale marzę o tym, żeby jeszcze namalować, bo mam gotowe właśnie przygotowane do malowania i marzę o tym, że jeszcze to namaluję. Tak.
0: A wie pani, co pani chciałaby namalować? Co to będzie za obraz?
2: Tylko przyrody. Tylko to las, to przyrody, kwiaty i nic więcej. Bo i tylko to kocham. Tylko to kocham.
0: No i Tomka.
2: I Tomka kocham, mojego wnuczka, bo to jest bardzo dobry mój wnuczek, kochany, prawdziwy, dobry chłopak, uczciwy, porządny, ale widzi pani, nie ma dla niego szczęścia, bo jest od dziecka prześladowany. Nie dość, że został oparzony, też przez przypadek, bo to nie czyja wina, bo jak to mówi się, wypadki chodzą po ludziach, a nie po lesie. I tak życie jego upływa pod wpływem tego wypadku. Ciągle ma ciężko przez całe życie, bo nie dość, że cierpie bóle, po oparzeniu, to jeszcze ma właśnie takie po prostu, że go każdy jakoś odtrąca, bo oparzone, bo takie, bo siakie, ale to jest dobry chłopak. I ZUS się uparł na niego, nie wiem dlaczego, że odmawia mu tej renty socjalnej, która mu się należy, bo on jest chorym człowiekiem. Ja go widzę na co dzień. On nie jest zdolny do żadnej pracy. On nie może wychodzić z domu, skoro jest na dworze zimno, wilgoć, wiatr czy deszcz pada, bo on ma poparzenia tak wielkie na całym ciele, że nie ma krążenia krwi. Jego nic nie ogrzewa. Jeżeli nie ma ogrzenia w domu, to on nie może wyjść. Jeżeli on wyjdzie na dwór, a jest zimno, on dostaje dreszczy, on może na ulicy upaść i tak będzie leżał, aż umrze, bo ludzie będą go mijali i powiedzą, ale się spił, bo ludzie nie mają sumienia nad chorym człowiekiem, tylko mówią, że się upił. Ale nie zawsze tak jest, bo czasem człowiek upadnie ze swojej choroby, bo był taki przypadek, że człowiek, który miał cukrzycę, wyszedł do piekarni po chleb, ale nie doszedł do chleba, tylko upadł pod sklepem, A ludzie szli, mijali go i każdy mówił, ale się spił. Ale nadeszła młoda dziewczyna, studentka. Pomyślała, człowiek leży na ulicy, podejdę do niego. Podeszła, schyliła się, powąchała. Nic nie czuć było od niego alkoholu, ale ona mówi, nawet gdyby to był człowiek pijany, to też jest człowiek. Zawołała pogotowie. Pogotowie przyjechało, sprawdzili od niego od razu krew. Okazało się, że on właśnie miał cukrzycę i miał bardzo niski poziom cukru, dlatego zemdlał. I lekarz powiedział do tej studentki, proszę panią, pani temu człowiekowi uratowała życie, bo 20 minut jeszcze i on już by nie żył. I pani jedna się zainteresowała tym, młoda dziewczyna, że to człowiek leży na ulicy, a inni ludzie go mijali, nie patrząc, że on leży, że potrzebuje pomocy. To są ludzie? To nie są ludzie, bo człowiek, który ma serce, musi nawet człowieka, który jest pijakiem, pomóc mu, bo on też potrzebuje pomocy, bo to też człowiek. Tak.
0: Tomku, muszę powiedzieć, że pani Maria, kiedy mówi o tobie, to mówi z taką pasją, z takim zaangażowaniem, aż się boi o to ciśnienie, pani Mario. Rozumiem, że dalej będziesz procesował się z ZUS-em, tak? Bo wygrałeś w pierwszej instancji i teraz się będziesz odwoływał, tak?
1: Tak, dalej będę walczył z tego względu, że no po prostu nie zamierzam tego odpuścić, bo wiem, że prawnie należy mi się renta. Mhm. A do tego, jak podeszli wobec mnie i badania, w jaki sposób się odbyły, jak to przeprowadzili, to niestety to było według schematu, modelowo, niezgodnie z prawem, tak? Mm-hmm. I niestety staram się robić wszystko, żeby teraz jak najwięcej robić dalszych diagnoz, badań, żeby wyszło jeszcze więcej informacji, co mi tak naprawdę się stało. Bo dlatego taka jest prawda, w Polsce wiedza na temat skutków oparzeń dopiero weszła tak mniej więcej w 2012 roku. Dermatologia zaczęła bardziej szerzej patrzeć na problemy skórne, jakie skutki wywołują oparzenia. Wcześniej nikt nie miał tego pojęcia. I nie zwracali na to uwagę. No i dlatego między innymi przez tyle lat nie miałem renty. Nie?
0: Ale w ciągu tego roku twój stan zdrowia zmienił się?
1: Tak, cały czas widzę, że pogarsza się, jeśli chodzi właśnie o bliznę, problemy z chodzeniem. Ten ból, jak ruszam lewą nogą, to ciągnie mnie, niesamowicie boli.
0: Mhm. Te blizny twardnieją, tak?
1: Tak, cały czas. I z tego względu, co właśnie chirurg Szymanowicz Śląski powiedział, to ja muszę mieć dożywotnie rehabilitację do końca życia. Mhm. Nic tym nie da się robić.
0: To jest niesamowite, bo oboje borykacie się z poważnymi problemami ze swoim zdrowiem, a jednocześnie jako tutaj ta para wyglądacie w tym mieszkaniu cudownie. No, jesteście otoczeni kolorowymi obrazami, dbacie o siebie nawzajem. Czego wam mogę teraz życzyć?
1: Myślę, że daje zdrowia przede wszystkim.
2: Tylko zdrowia nam trzeba, niczego więcej, tylko zdrowia, bo człowiek jest szczęśliwy, jeżeli go nic nie boli.
0: To tak. Życzę w takim razie zdrowia, pani Mario.
2: Dziękuję bardzo.
0: Malowania kolejnych obrazów. Ja,
2: dziękuję bardzo i panu też życzę dużo zdrowia i setnych lat życia.
0: Wzajemnie, dziękuję bardzo. No i tobie, Tomkowi, życzę, żebyś się uporał w tych swoim procesowaniu się z ZUS-em. Te blizny, żeby stawały się bardziej miękkie, no i żebyś funkcjonował i był szczęśliwy.
1: Tak, życzę sobie tego właśnie, żeby to się stało. To wiem, że w przyszłości będzie lepsza technologia, że będzie można w końcu coś z tym zrobić, nie? Mhm. I dużo by to dało szansy, ale na razie to nikt nie wie, co dalej będzie, nie?
0: Mam nadzieję, że jak się zobaczymy następnym razem, to będziecie jeszcze w lepszych humorach, w lepszym, że tak powiem, stanie zdrowia i tego serdecznie wam życzę i do usłyszenia i do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.
2: Dziękuję.
0: Przyznaję państwu, że pani Maria potrafi mówić z taką pasją, że trudno wejść w słowo i nawet nie chce się wejść w słowo, tylko się słucha. Proszę państwa, przy naszym telefonie jest z nami teraz, mogę chyba tak już powiedzieć, słuchacz Radia Nocą, pan Krzysztof Sadowski, jeden z uczestników naszej podróży tramwajem Radia Łódź po magicznych miejscach Łodzi z Ryszardem Bonisławskim, którą odbyliśmy u progu wakacji. Dobry wieczór, panie Krzysztofie.
3: Dobry wieczór. Witam wszystkich słuchaczy.
0: Cieszę się bardzo, że jest pan także dzisiaj z nami i że czasami od czasu do czasu także pan pisze do mnie. Powiem szczerze, że gdy słuchałem, z jaką pasją opowiadała pani Maria, babcia Tomka Lenkiewicza, o umierającej przyrodzie w jej parku we Wrocławiu, to przypominałem sobie, z jaką miłością, tak mogę chyba powiedzieć, opowiadał pan o łódzkim lesie łagiewnickim i o wysychającym w nim stawie. Dlaczego Las Łagiewnicki jest tak ważny dla pana?
3: To znaczy, to on jest dla mnie ważny, ponieważ ja się z nim styknąłem już w dzieciństwie, gdy zachorowałem na zapalenie płuc, to rodzice mnie po prostu, znaczy lekarze skierowali do szpitala chorób płuc w latach, w połowie lat 80. i tam po prostu ten las poznawałem na wycieczkach, no bo tam odbywałem 30-dniowy pobyt w tym szpitalu. Tam praktycznie zacząłem poznawać wszystkie ścieżki. No i tak pozostało do dnia dzisiejszego. Akurat mam takie szczęście, że mieszkam na Radogoszczu Wschodzie w Łodzi, gdzie do lasu mam praktycznie 1,5 kilometra. W ciągu paru minut mogę być już w centrum lasu, że tak powiem.
0: I często pan odwiedza las?
3: Bardzo często. Nawet wczoraj postanowiłem po pracy pojechać sobie nad wodę, wypić kawę i pomedytować. I jak słyszałem panią Mariannę i tego człowieka, który
0: Tomka.
3: Tomka, który ma takie schorzenie, to mam po prostu szczęście w ogóle od Boga, że mam wspaniałą rodzinę i człowiek jest zdrowy, ma ręce, nogi, a narzeka, po prostu narzeka, bo sobie narzeka na otaczający go świat, gdzie ludzie mają po prostu coraz głębsze problemy i no i co tu dużo mówić, no, łezka się kręci wokół oka, no, jak tak się słyszę takie historie, czyli ja mam po prostu lajtowe życie. No. O Olesiu Łagiewnickim, tak?
0: Tak, tak, proszę mówić.
3: No, o Olesiu Łagiewnickim, no to teoretycznie, no jestem po prostu w nim zakochany, tak jak no, moja żona, bo jeździmy często rowerami, z ścieżkami, które tutaj znamy. I jak z biegiem lat, jak patrzę, jak te stawy upadają, wysychają.
0: Ale to nadal trwa, to nadal wysychają tak, te stawy, tak?
3: Tak. To jest takie postępujące zjawisko, które no, musiałyby być jakieś obfite opady deszczu, chociaż nie wiem, czy one by pomogły, albo jakaś taka zima, kilka takich zim, po prostu, żeby ta gleba nasiąknęła na tyle wodą, żeby te stawy po prostu wróciły do takiego pierwotnego stanu. No też widzę takie trochę zaniedbany teren wokół otulającego staw, bo to jest taki rejon też, ten staw otula takim parkanem, bo są ławki, no, ścieżki, prawda, też, także no, to jest trochę zaniedbane, bo to mi się wydaje w latach 90. to trochę lepiej wyglądało.
0: Pewnie, panie Krzysztofie, pewnie o Lesie Łagiewnickim będziemy w Radio Nocą jeszcze nie raz rozmawiać. Jakby nie było, jeden z największych lasów miejskich w Europie. Nasłuchałem się mnóstwo, muszę ze wstydem powiedzieć, że jeszcze nie byłem w środku.
3: Napominałem, że musimy się spotkać. Ja poprowadzam po rejonach, które najbardziej mi się podobają. Także super. Ta strona północna jest też taka tajemnicza. Bo i wąwozy, i wzniesienia.
0: No myślę, że nawet jesienią i zimą też park las tak, musi być tak, piękny, tak? I też pan pewnie jeździ też zimą, tak?
3: Zimą tak, także. Nawet powiem szczerze, że któregoś roku, może się nie zgubiłem, ale tak się zakręciłem, że byłem pewien, że wyjdę w miejscu, do którym szedłem, a wyszedłem w ogóle w zupełnie innym. No to poprzez ten obfity taki śnieg, który spadł i który pozakrywał te ścieżki, także no, można było się zakręcić.
0: No może kiedyś dam się namówić i może się wybierzemy razem w takim razie do lasu. A w ogóle bezpiecznie jest w tym lesie?
3: No raczej bezpiecznie, no ale moim zdaniem dobrze byłoby mieć w kieszeni gaz pieprzowy, bo był taki wypadek, jeden tutaj taki pan, który biegał sobie ścieżką, także doskoczyły do niego jakieś psy, które gdzieś musiały, to była głośna sprawa, one gdzieś musiały gdzieś z zagrody komuś wyskoczyć i trochę pokąsały tego człowieka, także no, karetka go musiała zabrać do szpitala. No to takie incydentalne sytuacje no, się zdarzają. No, powiedzmy, że oby się nie zdarzyło już.
0: A proszę jeszcze powiedzieć, jak wakacje państwu się udały?
3: Powiem szczerze, że wakacje się udały super, ponieważ pojechaliśmy sobie z żoną i z córką do Kalabrii, to są południowe Włochy. Mhm. Ja byłem tam pierwszy raz w tym rejonie, I to jest taki spokojny rejon z wysokimi, pięknymi klifami, wysokimi. Z czystą, to jest, jak tam przewodnik opowiadał, to jest bardzo przejrzysta, najczystsza woda w tych rejonach. Tam nie ma przemysłu jakiegoś ciężkiego. Są bogate ziemie, tam nie trzeba w ogóle nawozić. Tam opowiadał nam, że to w ogóle 3 razy ludzie zbierają warzywa w sezonie. Także też odpocząłem tak, powiedzmy, nic nie robiąc, ale też trochę czytałem lekturę, nawet włączałem sobie radio Łódź w niektórych momentach.
0: To miło, cieszy.
3: Tak. No i to jest taki rejon trochę taki biedniejszy niż ta strona północna Włoch. Mhm. Jeszcze może nie odkryta do końca przez turystów, ale zachęcają bardzo, żeby tam przyjeżdżać, bo warto. Warto odpocząć i naładować baterie. Słońce, bez przerwy słońce i 30 na termometrze. No.
0: A w Łodzi? W Łodzi oprócz Lasu Łagiewnickiego, czy wracał pan także do innych swoich miejsc magicznych? Jest pan przecież łodzianinem z urodzenia, tak?
3: No wracałem do... Gdy przejeżdżam często przez, czy obok ulicy Zielonej, w której się tak naprawdę wszystko zaczęło.
0: No pamiętam, jak pan się ożywił w tym tramwaju, kiedy przejeżdżaliśmy przez ulicę Zieloną, to no niesamowite
3: to jest takie
0: wrażenie.
3: Miejsce, to jest taki punkt mojego magicznego miejsca, no bo tam się zaczęło, tak jak powiedziałem, i tam miałem swoich pierwszych kolegów, co prawda to była podstawówka, do połowy lat 80., bo tam mieszkaliśmy z rodzicami, później żeśmy się przeprowadzili. Ale tam mieliśmy nazwy swoich podwórek. Tam nasze podwórko miało swoją nazwę, sąsiednie podwórka miały swoje nazwy, które my żeśmy nadawali jako chłopaki 7-latki dosłownie.
0: A jakie to były nazwy?
3: Nasze nazywało się Kamieniste. Ja mieszkałem przy ulicy Zielonej 17. To było wybrukowane kamieniami. I nasze nazywało się Kamieniste. Sąsiednie podwórko nazywało się Gładkie, ponieważ rowerem, gdy się wjechało na to podwórko, to było wybetonowane całe. Mhm. A jeszcze sąsiednie podwórko nazywało się Jastrzębie, a kolejne Kulki.
0: A dlaczego Kulki?
3: Kulki, ponieważ my prowadziliśmy z jednym podwórkiem tak zwane bitwy na kulki. Lepiliśmy kulki błotne takie z piachem. Woda, piach i po prostu lepiliśmy kule i żeśmy się nimi rzucali dosłownie. To była taka bitwa na podwórka. To były nasze zajęcia od świtu do zmierzchu, że tak powiem. No.
0: Ale to były kule chyba, a nie kulki.
3: Kulki, tak.
0: Panie Krzysztofie, tradycyjnie chciałem zapytać, jak często pytam na koniec rozmowy, czego teraz panu życzyć?
3: Jakieś podróże rowerem może. Ja słyszałem o tym Dawid?
0: Tak, o Dawidzie, tak.
3: 24 lata. Też bym się z chęcią gdzieś wybrał. Ja powiem szczerze, że rowerem byłem najdalej. Z Łodzi to do Gdańska jechałem. Mhm. No to jak usłyszałem, jak on pojechał tak daleko, 5000 kilometrów, to...
0: Do Baku, tak.
3: Tak, do Baku, to dosłownie szacun. Szacun i w ogóle, że ma taką odwagę w tym wieku, no, że znalazł jakieś te środki, prawda? Mhm. Że umiał się odnaleźć no, w takim dalekim kraju. No, i to jeszcze rowerem dojechać. No, naprawdę, no. Wyczyn
0: niesamowity, ale też muszę powiedzieć, że zaskoczyła mnie reakcja jego dziewczyny, o której opowiadał, która mówi, no to jedź.
3: Dokładnie.
0: Ciekawe. Co na to żona pana byłaby? Tak, co by powiedziała, gdyby pan z takim pomysłem właśnie zagaił, tak? Ale no życzę w takim razie, panie Krzysztofie, spełnienia marzeń. Mam nadzieję, że będziemy się słyszeć w Radiu Nocą i mam nadzieję, że się wybierzemy do lasu, może
3: dokładnie.
0: Kiedyś jesienią
3: trzeba
0: czy zimą.
3: Zorganizować, dokładnie.
0: Może wreszcie zobaczę te wąwozy jakoś. Śnią mi się prawie te wąwozy. Super. Bardzo dziękuję, panie Krzysztofie. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję również.
0: Dobrej nocy życzę. Dziękuję bardzo. Thank you.
4: Radio Nocą. Zaprasza Mariusz Woźniczka.
0: Dobry wieczór, napisał pan Jakub Wawrzyniak. Bardzo się cieszę, że po wakacyjnej przerwie wróciło na antenę Radio Nocą. Jestem, słucham, od razu czuję, że czegoś mi bardzo brakowało. W ciągu ostatnich 2 miesięcy, czwartkowo-piątkowe noce były jakieś takie puste i smutne. Teraz nareszcie wszystko wraca na swoje miejsce. Zostaję i słucham, no i do roboty. Tak, tak, panie Jakubie. Proszę państwa, dzisiaj nasze pierwsze Radio Nocą po wakacyjnej przerwie, w pierwszy czwartek miesiąca, tak więc prowadzimy rozmowy na dowolne, na każdy temat. Trochę też o wakacjach i w związku z wakacjami. Zdaję bowiem także dzisiaj państwu relację z odwiedzin u osób, których historię już poznaliśmy w Radio Nocą, a którym z uwagi na szereg okoliczności obiecałem odwiedziny. W pierwszej godzinie opowiedziałem państwu o mojej wizycie tydzień temu u Tomka Lenkiewicza i jego babci, pani Marii we Wrocławiu. W drugiej części naszego Radio Nocą dzisiaj znam państwu relację z mojej lipcowej wizyty u Marii z Bełchatowa, znanej już zapewne wielu z państwa z naszych nocnych rozmów. Zapraszam także dzisiaj do opowiedzenia nam, co ważnego, czy ciekawego wydarzyło, czy dzieje się w państwa życiu, co o państwa słychać. Może także, jak upłynęły państwu wakacje. Radio Nocą na dowolny każdy temat to także miejsce na proponowanie gości tematów kolejnych naszych programów i na śledzenie ciągu dalszego historii, które słyszeliśmy w Radio Nocą. I do takiej właśnie historii, o której rozmawialiśmy w grudniu i w lutym, wrócimy już za chwilę. Czeka nas bowiem bardzo dobra nowina.

0: Proszę Państwa, przy obu naszych telefonach są już z nami zapowiedziani goście. Pan Adam Kazirut, ojciec Franka, 10-letniego chłopca chorego na dystrofię mięśniową Duchenna. Dobry wieczór, panie Adamie.
1: Dobry wieczór, panie Mariuszu.
0: Witam serdecznie. I jest z nami także dr Radomir Jaskuła, który zainicjował nasze rozmowy o Franku w Radiu Nocą w grudniu zeszłego roku. Dobry wieczór, panie doktorze.
2: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: Bardzo się cieszę, panowie, że jesteście dzisiaj z nami w Radiu Nocą z bardzo dobrą nowiną, ale zanim jednak ta dobra nowina, przypomnijmy jeszcze może, panie Adamie, na czym polega ta niezwykle rzadka i groźna choroba, dystrofia mięśniowa Duchenna?
1: Dystrofia mięśniowa Duchenna generalnie polega na tym, że doprowadza do powolnego rozpadu mięśni. Wiadomo, że organizm ludzki jest zbudowany z bardzo dużej ilości mięśni, także no niestety choroba powoduje najpierw to, że dziecko siada na wózku, potem są niestety wyłączane kolejne funkcje, które są odpowiedzialne za funkcje życiowe, czyli płuca, serce, co niestety prowadzi przy braku leczenia do zgonu zbyt wczesnego.
0: A kiedy Państwo słyszeli tę straszną diagnozę?
1: My niestety o chorobie Franka dowiedzieliśmy się ponad półtora roku temu. Choroba podstępna ukrywała się do tak naprawdę do 8 roku życia Franka. Mhm. Nie dawała żadnych oznak o sobie, także przypadek sprawił, że o tym się dowiedzieliśmy.
0: To było, o ile pamiętam, w grudniu, tak?
1: Tak, dokładnie. Wyniki badań genetycznych Franka otrzymaliśmy 17 grudnia.
0: Mieli wtedy Państwo pewnie straszne święta Bożego Narodzenia, nieprawda?
1: No, na pewno były zupełnie inne niż dotychczas. Po prostu w ciszy, w rozterce, w rozpaczy i w szukaniu jakiejkolwiek pomocy, szansy, która potrafiłaby ocalić Franka.
0: No i wtedy właśnie dowiedzieli się Państwo, że jedyną szansą na zatrzymanie tej choroby jest bardzo kosztowne leczenie za granicą, tak?
1: Tak, na ten moment była to dosyć nowatorska metoda leczenia za pomocą terapii genowej, która przez ten cały czas ewoluowała, jest ulepszana. No i jakby na ten moment jest to jedyne dostępne leczenie na świecie, ale niestety leczenie jest dostępne tylko poza granicami kraju, a nawet Europy.
0: A ile musieli Państwo składać pieniędzy?
1: Tak naprawdę zbiórka opiewa na 15 milionów złotych.
0: A ile uskładaliście dotychczas?
1: Na ten moment na zbiórce mamy już ponad 12 milionów. A kiedy słyszeliśmy się ostatni raz w lutym, była to kwota na zbiórce około 6 milionów.
0: No to pięknie. I to ta kwota obecnie wystarczy, aby przekazać nam tę wspaniałą nowinę, tak?
1: Tak, mimo niezakończonej zbiórki jesteśmy już po rozmowach z kliniką w Dubaju, która przeprowadzi leczenie Franka. Mimo niepełnej kwoty, o którą cały czas walczymy, mamy wystarczającą ilość środków, aby rozpocząć proces pełnej kwalifikacji, która finalnie ma się zakończyć podaniem wymarzonego i upragnionego leku.
0: Czyli

0: dostarczyć do organizmu Franka mikrodystrofina. Jest to ułamek tego, co wytwarza się w organizmie zdrowego człowieka, czyli dystrofina jest odpowiedzialna za odżywianie i utrzymanie w dobrej formie mięśni. Franek dostanie skróconą wersję tej mikrodystrofiny i polega to po prostu na 3-4 godzinnym wlewie dożylnym. Mhm.
1: A kiedy Franek będzie mógł wrócić do domu?
0: Cały proces leczenia jest to około 3-4 miesięcy. Więc jeżeli zgodnie z ustaleniami i programem, który stworzyli lekarze leczenia Franka, być może udałoby się wrócić na tegoroczne święta, czyli jeżeli wylecimy 17 września, być może 17 grudnia wrócimy, czyli dzień, który złamał nasze życie 3 lata temu. W tym roku może się okazać, że jest jednym z najszczęśliwszych dni.
1: No i wtedy byłyby zupełnie inne święta, nieprawda? Ze zdrowiejącym Frankiem, tak?
0: Dokładnie. I tego po cichu sobie życzymy.
1: No pewnie wszyscy sobie tego życzymy. Panie Adamie, na chwilkę teraz jeszcze przejdę do pana doktora, pana Radomira. Panie doktorze, to pan opowiedział nam w grudniu zeszłego roku w Radiu Nocą o Franku po raz pierwszy w Radiu Nocą. Od początku jest pan także zaangażowany w organizowanie zbiórek pieniędzy na rzecz Franka. Jak państwo zbierali te pieniądze?
2: Myślę, że tutaj na wstępie, jeżeli pan, panie Mariuszu pozwoli, to ja bym chciał pogratulować Adamowi i z całego serca trzymam kciuki, żeby 17 grudnia faktycznie był tym momentem, kiedy strzelą u was w domu fajerwerki i korki od szampanów. Tak, żeby to naprawdę były najlepsze święta, jakie sobie możecie wymarzyć. A wracając do pytania...
1: Przepraszam, jeszcze panie doktorze, może sekundkę. Nie pamiętam dokładnie kalendarza, ale być może 17 grudnia to jest czwartek, byłoby to wtedy też Radio Nocą.
2: Oj, tego nie zdążyłem sprawdzić, więc nie wiem, ale...
1: Wtedy moglibyśmy...
0: Na pewno będziemy o wszystkim pana redaktora informować
1: i wszystkich słuchaczy
0: Radia Łódź, które, że tak powiem, no też dołożyła swoją cegiełkę do tego wszystkiego, co za chwilę będzie miało miejsce.
1: Ale wracając jeszcze teraz, panie doktorze, do tych zbiórek.
2: Tak, znaczy no ja muszę potwierdzić tutaj to, co Adam mówił, że rzeczywiście Radio Łódź, no właściwie mój kontakt z Adamem, z Frankiem, z bliskimi Franka zaczął się właściwie tak na dobrą sprawę dzięki Radio Łódź, dzięki jednej z audycji, która, no to nie było co prawda Radio Nocą, no natomiast no wiadomo, że u państwa pracuje mnóstwo świetnych dziennikarzy i po prostu no, to są ludzie mocno otwarci na krzywdę ludzką, bardzo często pomagają. Natomiast jak to się zaczęło? No ja też muszę tutaj małe sprostowanie dać, bo kiedy ja usłyszałem pierwszy raz o Franku, to był bodajże kwiecień, więc no właściwie rodzice i bliscy Franka zbierali już fundusze na jego leczenie no, ponad kwartał. Ale tak jakoś udało się skontaktować właśnie z babcią Franka, pozdrawiam serdecznie Wiolę, która no po krótkiej rozmowie jakby tak zapaliła we mnie taki jakiś żar do tego, żeby że trzeba koniecznie coś zrobić. No i udało się w ten sposób, że po prostu no jakoś tak rozpędziliśmy troszeczkę tutaj głównie, tak na dobrą sprawę, wśród znajomych z Uniwersytetu Łódzkiego, także troszeczkę żeśmy tam pomogli. Natomiast ja myślę, że nie chciałbym tutaj się stawiać w takiej sytuacji osoby, która jakoś bardzo mocno Frankowi i Adamowi i Ewelinie i całej rodzinie pomogła, bo to są setki, jeśli nie tysiące ludzi, którzy codziennie pomagają małymi, większymi zrzutkami, jakimiś kwestami, jakimiś akcjami, które cały czas się dzieją. W to jest zaangażowany naprawdę ogrom ludzi, więc no ja raczej bym się widział jako jakiś taki mały trybik w całym tym mechanizmie. Więc z całą pewnością tutaj trzeba oddać sprawiedliwość, że to są po prostu setki ludzi. No a mnie się po prostu kilka razy udało, dwa razy się udało, tak dokładnie rzecz biorąc, zorganizować pikniki, no które mam nadzieję, że troszeczkę otworzyły w ogóle mieszkańcom Łodzi oczy na to, że, no, że takie problemy, poważne problemy zdrowotne, jakie ma Franek, to jest coś, co może spotkać każdego z nas. No, wiele osób ma swoje dzieci, wiele osób ma wnuki, no i w związku z tym tak naprawdę to może paść na każdego. A to, co przed chwilą Adam mówił, właściwie to jest tak podstępna choroba, że no przez lata może w ogóle nie dawać żadnych objawów i potem spada tak,

0: taka informacja jak grom z jasnego nieba. Więc myślę, że tutaj przede wszystkim trzeba mieć głowę otwartą i chęć pomocy, tak? Tak więc no ja się po prostu bardzo cieszę, że mogłem coś od siebie dorzucić do tego wszystkiego, w sensie jakoś tam pomóc i trzymam mocno kciuki, żeby Franek za te kilkanaście dni już po prostu zaczął nowe życie.
1: No ale także między innymi pana opowieść o Franku Wradiącą w grudniu też trochę pomogła, bo akurat słuchała wtedy pana obecna w studiu mama zmarłego Patryka Wysmyka Grażyna i przeznaczyła dużą kwotę pieniędzy, tak?
0: Tak.
1: Na rzecz Franka.
0: No to właśnie, no to są takie często przypadki, bo przecież my, panie Mariuszu, też żeśmy złapali kontakt zupełnie tak przypadkiem, gdzieś w sposób zupełnie nieplanowany. A potem ta sytuacja, która nastąpiła właśnie tutaj wspomniana przez pana, mama pana Patryka, no to dla mnie to był rekord świata, no bo pani, która straciła własnego syna po ciężkiej chorobie, no zebrane pieniądze na jego leczenie była w stanie przekazać na cześć dwóch innych chłopców walczących z dystrofią mięśniową Duchenna, w tym właśnie dla Franka. No i no myślę, że tutaj...
1: Dla Franka Adam, milion złotych, nieprawda?
2: Ponad.
0: Także po prostu no, ludzie dobrzy wokół nas są i chyba im bardziej nas życie doświadcza, tym jesteśmy bardziej otwarci na jakąś pomoc i zrozumienie, tak sądzę.
1: Ale panie doktorze, nie tylko Franka pan wspiera. Opowiadał nam pan także o dwóch braciach spod Kierniewic, na leczenie których w Dubaju rodzice musi rozkładać jeszcze większe pieniądze, ponad 30 milionów złotych, tak?
0: Znaczy, no tutaj to byłbym troszeczkę bardziej ostrożny. Ja tam oczywiście jakieś pieniążki tam też przelewałem. Natomiast to była sytuacja z chłopcami spod Skierniewic, o której ja usłyszałem już właściwie tak naprawdę dzięki Frankowi i właściwie o tej chorobie wtedy usłyszałem. Tak? Także, natomiast rzeczywiście rodzice chłopców Kubusia i Adama mieli no, wręcz kosmiczną sprawę do ugrania. No bo kiedy się okazuje, że jedno dziecko jest chore, no to już jest po prostu olbrzymi głaz przytłacza. Tak jak Adam mówił, to jest 16 milionów, no a teraz jeżeli to pomnożymy razy dwa, no to po prostu to się wydaje tak abstrakcyjną, absurdalną wręcz kwotą, że no myślę, że wiele osób po prostu by się załamało.
1: A jak potoczyła się historia tych chłopców?
0: No z tego co wiem, obaj w tej chwili są już po kuracji, no i z tego co nawet na swoich profilach takich w mediach społecznościowych rodzice chłopaków tam się chwalą, no to kuracja przynosi swoje pozytywne efekty, więc tylko się cieszyć.
2: No a propos chłopców, to ja mogę podać informację taką bieżącą z dzisiejszego dnia, bo my dzisiaj nawet przy jednodniowej kontroli, takiej wizycie w szpitalu na oddziale, spotkaliśmy właśnie mamę z jednym z chłopców, którzy też byli na kontroli i właśnie rozmawialiśmy z mamą, no i jakby jest naprawdę pozytywnie zaskoczona efektami podania takiej terapii. Jeden z chłopców już nawet mimo jego zaawansowanego stadium choroby na chwilę obecną porusza się, powiedzmy w cudzysłowie, normalnie, jeździ na rowerze i zaczyna biegać. Także no, naprawdę my wiążemy ogromne nadzieje w tej terapii, bo nie tylko Adaś i Kubuś ze Skierniewic dostali tą terapię, ale nawet tutaj z Łodzi Krzysiu, który jako pierwszy dostał z Polski terapię, też naprawdę robi ogromny postęp i progres w procesie dalszego leczenia.
1: To świetnie wróży Frankowi. Zresztą dodajmy jeszcze, że ta choroba najczęściej dotyczy chłopców tylko, tak?
0: Czy tak, w zasadzie to tylko chłopców?
2: Aczkolwiek jest w Polsce niestety jeden przypadek dziewczynki, który no jest bardzo, bardzo, bardzo szybko i intensywnie ta choroba się rozwija niestety.
1: Panie doktorze, powiedział nam pan także o swoich działaniach na rzecz przegłosowania ustawy, która zobowiązałaby państwo do pomocy dzieciom wykluczonym medycznie. Na jakim etapie są państwo dzisiaj w tej sprawie?
0: No, tak jak ja wcześniej wspominałem panu redaktorowi, właściwie ja też byłem w tej kwestii takim trybikiem. Tutaj Adam jako tata Franka, czyli jakby rodzic walczący o swojego syna, no myślę, że jest w stanie znacznie więcej w tej kwestii powiedzieć. Ja po prostu pomagałem zbierać podpisy. Też zresztą jako jedna, pewnie z dziesiątek czy setek osób, no bo myślę, że Adam tutaj mnie poprawisz, jeżeli coś przekręcę, ale przecież wielu rodziców i bliskich rodziców chłopaków, którzy w całej Polsce mają podobne problemy do Franka, było w to zaangażowanych. No, no u nas udało się trochę tych podpisów zebrać przy okazji chociażby pikników, które były robione dla Franka, gdzieś tam też poznajomych. No, w jedną z takich akcji, gdzie też zbierane były podpisy, zaangażował się świetnie, doskonale, właściwie znany łódzki lekarz, pan Tomasz Karauda, który między innymi właśnie też dla Franka organizował w zeszłym roku, bodaj to listopad, bo jeżeli dobrze pamiętam, specjalny koncert charytatywny, gdzie po prostu też przy tej okazji były zbierane i pieniądze dla Franka, ale też po prostu podpisy pod tą ustawą. Natomiast co się stało potem z podpisami, jaki tego jest efekt? Myślę, że chyba najwięcej będzie szczegółów w stanie powiedzieć Adam, który był bezpośrednio zaangażowany w pośredniczenie po prostu z tym wszystkim.
1: Panie Adamie, wie pan, gdzie jesteśmy z tą ustawą?
2: Tak, z ustawą, ustawa poszła oczywiście na ręce pana prezydenta Karola Nawrockiego i jakby nasze prośby i postulaty po części zostały spełnione, bo funkcjonuje takie coś jak Prezydencki Fundusz Medyczny na Choroby Rzadkie i Ultrarzadkie, wyłączone z procesu refundacji. Jest to prezydencki fundusz, który jest finansowany z budżetu państwa i co roku są zabezpieczana pewna kwota pieniędzy. Jakby terapii genowej z tego funduszu nie można niestety refundować ze względu na to, że terapia nie jest dopuszczona do obrotu, że tak to nazwę, w Europie. Ale z tego prezydenckiego funduszu medycznego można finansować dostępne w Europie leki, które mają maksymalnie spowolnić postęp choroby, a nie znajdują się na liście leków refundowanych. Takimi lekami są różnego rodzaju sterydy. W przypadku Franka jest to Calcord, który ściągamy z zagranicy z importu docelowego i refundujemy właśnie z tego prezydenckiego funduszu medycznego. Najnowszym lekiem, który też Franek otrzymuje, jest Givinostat, który ma jeszcze dodatkowo spowolnić rozwój choroby, a w przypadku Franka, gdzie on to przyjmuje od maja, my widzimy nawet polepszenie funkcji ruchowych, o co nam najbardziej chodzi, bo przypomnijmy, że dziecko, Franek musi być dzieckiem nieambulatoryjnym, czyli musi mieć zdolność samego poruszania się. Więc właśnie w przypadku Franka taka kuracja 3-miesięczna kosztuje 480 tysięcy złotych.
1: Czyli musicie składać jeszcze dalej pieniążki, tak?
2: Tak, no jest to finansowane właśnie z tego prezydenckiego funduszu medycznego, ale niestety to nie jest nic stałego. My musimy spełniać pewne wymogi, pewne normy. Franek musi mieć odpowiednie wyniki, więc tak jak mówiłem, nasza przygoda ze zbiórką nie kończy się już teraz, tylko my dalej będziemy walczyć o zdrowie dla Franka i zabezpieczenie funduszy na pewne nieprzewidziane rzeczy, które mogą nas spotkać po drodze.
1: Ale stoją przed Frankiem, przed państwem wielkie nadzieje. Mają państwo także jeszcze drugiego syna, tak? Staszka?
2: Tak, Stasiu jest 3,5-letnim bratem Franka. No tutaj możemy z pełną ulgą powiedzieć, że no Stasiu jest zdrowy. Niestety jest to choroba genetyczna, więc było duże prawdopodobieństwo, że niestety Stasiek mógł również otrzymać ten uszkodzony gen. I tak jak w przypadku chłopców z Skierniewic mogliśmy mieć dwa przypadki w domu, ale Stasiek jest zdrowy, mamy to potwierdzone badaniami genetycznymi, także tutaj możemy odetchnąć z ulgą.
1: Świetnie, no to kto będzie z Frankiem w Dubaju, a kto ze Staszkiem w Polsce?
2: Znaczy się tutaj podział obowiązków trochę mamy, no jakby no my z Franciszkiem lecimy tam do Dubaju, no bo wiadomo, zaraz po przylocie na drugi dzień już wiemy, że idziemy od razu do szpitala rozpocząć proces badań. tutaj na miejscu, że tak powiem, niezastąpieni dziadkowie, wspomniana Wiola i dziadek Darek przejmują opiekę nad Staszkiem. No, Ewelina, moja małżonka, zostaje na miejscu do samego końca. No, ale no pewnie...
1: Czyli w Dubaju, tak?
2: Tak. Mhm. No, pewnie taka długa rozłąka między braćmi, matką a synem też będzie ciężka. No, pewnie widzieć już w tym najważniejszym dniu, kiedy Franek dostanie ten upragniony lek.
1: Panie Adamie, panie doktorze Radomirze, dziękuję bardzo panom za tak wspaniałe wieści dzisiaj, akurat w pierwszym Radiu Nocą w nowym sezonie. Mam nadzieję, panie Adamie, że po powrocie Franka z Dubaju opowie nam pan ciąg dalszej historii Franka, jak przebiegło leczenie, jak wygląda jego życie. I pan, panie Radomirze, o dalszym ciągu tych pana wspaniałych działań, pana bezinteresownego, wielkiego zaangażowania, mówi pan o sobie niezwykle skromnie. Ale wiem także, jak rozmawiamy czasami też przez ten już no, dłuższy czas, czasami też poza anteną, ja absolutnie podziwiam też pana zaangażowanie, bezinteresowność pana.
0: Ja to tylko podkreślę, że naprawdę to jest praca bardzo wielu osób. Jeżeli mogę dodać coś jeszcze, dziękując tak. też za to dzisiejsze spotkanie, no to Adam, po prostu trzymajcie się tam. Natomiast takim też przesłaniem do innych rodziców chorych dzieciaków, no proszę Państwa, myślę, że to, co tutaj przytoczyliśmy dzisiaj, czyli tą historię Kubusia i Adama ze Skierniewic, czy właśnie Franka, która ta historia się dzieje, ona zdecydowanie powinna wszystkim dawać naprawdę moc, energii i wiary w to, że rzeczy niemożliwe są do zrobienia, tylko potrzeba na to odrobiny czasu.
1: Dziękuję bardzo.
2: A ja, korzystając z okazji, chciałbym podziękować panu redaktorowi, wszystkim słuchaczom, przede wszystkim Radiu Łódź, naprawdę za zaangażowanie i za to, co zrobiliście dla Franka, bo tak jak nasz przyjaciel Radomir wspomniał, każdy mały trybik tworzy wielką machinę, która no, naprawdę przyniosła te efekty, jakie mamy teraz.
1: Ja może powiem tak, mówiąc cały czas gdzieś tam tym takim fajnym określeniem pana Jakuba. Wszyscy robią to, co mają do roboty i tak powinno być, żeby było dobrze. Także bardzo, bardzo, bardzo, bardzo panom dziękuję. Panie Adamie i panie Radomirze i na pewno do usłyszenia w Radiu Nocą. A gdyby już tak się zdarzyło, że jeszcze w tym wigilijnym Radiu Nocą przed świętami Bożego Narodzenia będziemy mogli właśnie opowiedzieć o Franku, że wszystko ma się dobrze, to już w ogóle...
2: Obiecuję, że będziemy informować na bieżąco, jakie jest sytuacja. Może nie na antenie, ale już prywatnie, żeby pan redaktor wiedział, co się dzieje.
1: No tak, ale
2: i może przekażę słuchaczom.
1: No oczywiście, to przekażecie słuchaczom też. Bardzo dziękuję w takim razie. Życzę dobrej nocy i trzymamy kciuki za was.
2: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
1: Dziękuję.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: napisała pani Ewa Teixeira. Ja melduję się u państwa z nadbożańskich krzaków. Jestem i słucham, i choć poznałem Radio Nocą całkiem niedawno, a z Łodzią łączy mnie jedynie miłość do ziemi obiecanej Rejmonta i Wajdy, to przyznaję, że czekałem i tęskniłam. Opowieści pana Dawida świetne. Ileż optymizmu, radości i taka nadzieja się tli po tej rozmowie, że może ten świat tak do końca nie jest zły. Są gdzieś życzliwi ludzie, pomocni, ciekawi innych, obcych. Przejmująca rozmowa z panem Tomkiem i jego babcią. Słucham dalej, czekam na kolejne spotkania. Za kilkanaście dni będę się zbierać i za bocianami odlatywać w stronę Lizbony. Koniec długich wakacji i do roboty. Pozdrowienia dla wszystkich tworzących Radio Nocą, Ewa. I oczywiście mam nadzieję, panie Ewo, że już będąc w Lizbonie, także będzie nas pani słuchać, już tak też pani czyniła wtedy, kiedy regularnie słuchała pani Radio Nocą z Andrzejem Poniedzielskim, a teraz cieszę się, że jest także również z nami pani znacznie częściej. Proszę państwa, zgodnie z zapowiedzią, czas teraz na krótką relację z mojej także obiecanej lipcowej wizyty pani u Marii, już nie pani, z Bełchatowa. Historię Marii stali słuchacze Radia Nocą znają bardzo dobrze. Opowiedziała nam ją sama w kwietniu zeszłego roku. Przypominałem ją także później wielokrotnie, bo też często Maria dzwoni do Radia Nocą, jak przystało na prawdziwą, dobrą, starą wiarę. Oczywiście w cudzysłowie, oczywiście starą stażem. Tym z państwa, którzy historii Marii jednak nie znają, opowiem tylko krótko. Gdy Maria zadzwoniła po raz pierwszy do Radia Nocą, powiedziała, że czuje się społecznie wykluczona, straciła wzrok po tragicznej śmierci swojego jedynego 18-letniego syna. Później zmarł jej mąż i została sama. Gdy udawała się do urzędu z opiekunką, urzędniczka zwracała się nie do niej, a do opiekunki. W grudniu wigilijnym Radio Nocą Maria musiała zostać w domu, a miała usiąść z nami przy stole wigilijnym w gronie stałych słuchaczy, przedstawicieli starej właśnie wiary Radio Nocą. To się okazało niestety niemożliwe. Obiecałem wtedy, że jak tylko nadarzy się okazja, to pojadę ja do Marii w odwiedziny i tak właśnie zrobiłem w lipcu. Oto krótki fragment naszej rozmowy. Marysiu, nie mogłaś przyjechać na wigilijne Radio Nocą, w związku z tym, zgodnie z obietnicą, ja przyjechałem do ciebie.
1: Bardzo się cieszę. Miałam tyle do opowiadania. Zresztą w ogóle życie to codzienne wymaga ode mnie naprawdę dużo takiego zorganizowania się. No nie wszystko mogę, bo po prostu nieraz wychodzi na to, że mam brak możliwości po prostu.
0: Jesteś częstym też gościem Radia Nocą, często dzwonisz i często rozmawiamy i to jest wspaniałe. Jestem pod wrażeniem, że tutaj u ciebie są 3 radioodbiorniki.
1: Cztery.
0: Jeden stoi w kuchni, drugi w pokoju dziennym, trzeci w sypialni, a gdzie jest czwarty?
1: Tutaj.
0: Ale wieża. To niesamowite rzeczywiście. No i przy okazji bardzo dziękuję za order, który otrzymałem. Wygląda niesamowicie, naprawdę. Bardzo jestem wdzięczny.
1: Order wręczony jest za szlachetne serce. To jest po pierwsze. Otworzył mi taką drogę do jeszcze większej działalności, bo ja działam tylko przez telefon, gdyż innych możliwości nie posiadam. I pierwsza audycja, kiedy redaktorzy odezwały się do mnie, dlaczego uważam, że jestem wykluczona. No uważałam, że jestem i tyle. I to spowodowało takie... moje pierwszy błąd, no bo rzeczywiście wiele rzeczy no, sprawia, niby wydaje się wszystko takie proste, a jeśli się telefonicznie zwracam do kogoś, no i wtedy zaczynają się schody. No ale że jestem człowiekiem w miarę takim konsekwentnym, no jak już o coś zapytam i chcę coś uzyskać, jakąś odpowiedź na swoje nurtujące mnie pytania. No staram się, żebym ją uzyskała. I właśnie ten pierwszy kontakt to, że no właśnie chyba wtedy otworzyłam się przed redaktorem. Właśnie wyszukuję ludzi, z którymi bardzo dobry kontakt nawiązuję. Właśnie ten, ja się śmieję, że jestem działaczem werbalnym, bo no tylko takie możliwości mam. Nie wychodząc z domu, no po prostu mam kontakt telefoniczny i wtedy najbardziej zależy mi na takim kontakcie bezpośrednim, jakby duchowym z człowiekiem, który mnie zrozumie. Powiem kilka słów o sobie. No i właśnie takich ludzi nagrodziłam, że tak powiem, osobiście. Nazwałam to order za szlachetność serca. Bo ci ludzie, których bardzo, bardzo tutaj honoruję i w ogóle no, dziękuję za to, że dane mi było spotkać takich ludzi, no to były cztery osoby. Pierwszą osobą jest pan redaktor Mariusz Woźniczka.
2: Dziękuję bardzo, cieszę się.
1: Drugą osobą jest pani wiceprezydent Bełchatowa, pani Agnieszka Ludwiczak-Maszewska. Kobieta, znaczy od bardzo dawna nikt nie piastował tej funkcji w ratuszu bełchatowskim. Byli to zawsze mężczyźni. Ostatnio nawet powiedziałam pani prezydent, jak wręczałam osobiście ten order, że no właśnie kobieta i tak dużo może i tak zawsze dużo pomoże. Która mi też taki utworzyła pomost między fundacjami. Sama nie miałabym takich możliwości. Trzecią osobą jest mój pan mecenas Tomasz Gołębiowski, który w takich momentach, kiedy potrzebna mi jest prawna pomoc, zawsze służy bezinteresowną pomocą. No i czwartą osobą jest pan Jacek Ludwiczak, to jest zastępca dyrektora MOPS-u. Człowiek, który, ja to nazywam, że czuje bluesa dla osób niepełnosprawnych, wie o co chodzi i zawsze, zawsze ze szczerością serca i otwartością pomaga. Taki skromny upominek, bo to jest z wyszczególnieniem nazwiska, nie funkcji, tylko nazwiska właśnie, za tą szlachetność serca, że jest pan redaktor żeglarzem na falach eteru, bo tak rzeczywiście redaktor Mariusz mi się kojarzy.
2: No mam nadzieję, że statuetek będzie więcej, będzie więcej osób, które, nie wiem, pomogą ci w życiu.
1: Jak najbardziej. No chodzi o ten pomost, żeby to utworzyło się ten łańcuch tych pięknych, szlachetnych serc. Naprawdę tak niewiele nieraz nam, osobom z niepełnosprawnościami, niewiele potrzeba. Chodzi o podanie tej ręki, tylko trzeba chcieć.
2: I tego ci życzę, tego łańcucha, który ci będzie otaczał i życzę ci również obejrzenia jeszcze tego świata w kolorach.
1: Przyrzekam, że zrobię wszystko, żeby tak się stało.
2: Dziękuję bardzo, dziękuję za order jeszcze raz i dziękuję za gościnę.
1: Cała przyjemność po mojej stronie.
0: Proszę Państwa, i Maria jest z nami teraz przy telefonie. Po tylu naszych rozmowach na antenie, poza anteną, mogę pozwolić sobie na pewną zażyłość, także dobry wieczór, Marysiu.
3: Stara wiara się odmeldowuje.
0: Cieszę się bardzo, że...
3: Witam się, Mariusz, bardzo, bardzo serdecznie.
0: Że jesteś z nami także telefonicznie dzisiaj. Jesteś z nami przy telefonie drugim pani Justyna, tak? Ale tak, halo? Halo, dobry wieczór.
4: Pani
0: Justyno, tak? Proszę poczekać może chwilę, bo tak się składa, że nie chciałbym, żeby pani się rozłączała, natomiast chciałbym teraz porozmawiać z Marysią, bohaterką tej krótkiej relacji. Marysiu, zgodnie z twoim życzeniem podczas wizyty u ciebie nagrałem tylko krótki fragment naszej rozmowy. Do czasu tego naszego spotkania myślałem, że tragiczna śmierć twojego syna, utrata przez ciebie wzroku, śmierć twojego męża, to najgorsze, co mogło cię spotkać. Tymczasem w twoim życiu dramatycznie złych doświadczeń było więcej. Nie chcesz o tym rozmawiać na antenie, jak najbardziej nie chciałbym cię namawiać do kolejnych wyznań. Chciałbym tylko ci powiedzieć, że te wszystkie złe doświadczenia mogłyby złamać niejednego człowieka, a ciebie nie tylko nie złamały, ale mam wręcz wrażenie, że cię wzmocniły. Tak też to czujesz?
3: Mam jakiś imperatyw wewnętrzny taki, żeby dążyć do celu, do tego, jak mi powiedziałeś, no cel nadrzędny, żeby jeszcze zobaczyć świat.
0: Wszakże jesteś niewidoma, ale
3: I chyba to mnie tak napędza. Mhm. Bo w życiu musi być ten cel, prawda? A że pomiędzy tym moim wytyczonym celem no, są ludzie potrzebujący, no to działam, to wypełnia moje dni i robię swoje po prostu. Enigmatycznie tak mówię, ale chciałabym chwalić właśnie sukcesami, na których ogromnie wyczekuję.
0: Właściwie wszakże jesteś niewidoma, ale jak mogłem sam zobaczyć, bardzo dobrze organizujesz swoje życie. Jeszcze pomagasz innym podobnym do ciebie. Co daje ci tę siłę? Czy marzę po rodzicach? Nie wiem. Z kosmosu?
3: Już chyba taka od zawsze jestem, że tak jak wspomniałam, no coś jest we mnie takie, że im bardziej pod górkę, tym bardziej, nawiązując może do tego, jak był początek, jak przywitałeś dzisiaj gości w audycji, że audycja Radio Nocą jest dla ludzi myślących i czyniących, tak?
0: I czujących, tak, to powiedział.
3: I czujących.
0: Tak, to powiedział jeden ze słuchaczy.
3: A ja dopowiadam jeszcze i chcących działać, i żeby im się chciało działać i brać do tej roboty.
0: No właśnie. Widzę, że pan Jakub ma dzisiaj swój dzień, noc właściwie, tak? Z tym określeniem do roboty. Tak, bierzmy się do roboty.
3: Tak. Bardzo mi się to podobało.
0: No, mnie
3: i
0: też.
3: Naprawdę, jeżeli ktoś o cokolwiek poprosi, to ja ci to mówiłam, jak zaszczyciłeś mnie tu swoją obecnością w moim domu, że no po prostu jest coś do zrobienia, a że jest to praca organiczna, no to trzeba zakasać rękawy i robić po prostu. Ktoś potrzebuje, ktoś musi tą z drugiej strony pomoc dać. Mhm. I ja nieraz zostawiam swoje sprawy i ja mówię, na mnie przyjdzie czas, no i zaczynam działać. A jeszcze dopowiem, że moja przyjaciółka kiedyś spytała, co mnie tak napędza do tego czynienia właśnie pomocowego? Zastanowiłam się i odpowiedziałam, nie wiem, może to jest moja misja.
0: No.
3: No i może razem zastanowimy się w przyszłości, jak to jest, ale po prostu taka jestem i tyle.
0: No pięknie, naprawdę.
3: Gdzieś jakieś w środku może żył, nie mam, tylko jakieś takie połączenia kablowe, że jak coś tylko drga, no to mnie pobudza do działania i tyle.
0: No i też się bardzo cieszę, że tego radia u ciebie jest tyle. Te cztery radioodbiorniki.
3: Jeszcze jedno, szóste zostałam.
0: A mogę zapytać, z którego słuchasz Radia Noc?
3: Tego w kuchni.
0: A, okej. Okay.
3: Bo piję sobie jeszcze tutaj soczek z maliny, bo jeszcze mi nie przeszło przeziębienie i słucham. Ja zawsze słucham. Przecież mówiłam, że jestem uzależniona od audycji.
0: Cieszę się bardzo, akurat to uzależnienie pochwalam. Chciałbym jeszcze zapytać, bo też chciałbym jeszcze za chwilkę porozmawiać z panią Krystyną, jak się okazuje, ta też dzwoni do nas, bo ucieszyłem się bardzo, że chcesz powalczyć o odzyskanie wzroku, tak? Są szanse?
3: Tego nie wie nikt. I nawet jak pytam, no wszystko się dzieje tak, jak tu słuchałam relacji o chorym Franku. No to są najpierw eksperymentalne rzeczy, do których nawet nie każdy podchodzi nie tyle poważnie, ilekroć z takim niedowierzaniem. No ale próbować trzeba, prawda?
0: No i będę, ja osobiście myślę, że wszyscy my będziemy ci kibicować i śledzić twoje wysiłki. Marysiu, nie możemy już dłużej rozmawiać, żeby jeszcze chociaż kilka minut dać pani Krystynie. Także życzę ci bardzo i marzę o tym, żeby usłyszeć, że wzrok twój wraca, że zobaczysz znowu ten świat. Dziękuję ci bardzo za rozmowę dzisiaj. Jeszcze raz dziękuję za order, za szlachetność serca i nie mam wątpliwości, do usłyszenia w Radiu Nocą.
3: Mariuszu, jeszcze na koniec powiem, że gdyby mnie to wejście w kwietniu tamtego roku, to może tyle by się nie wydarzyło. No właśnie, jak jeden słuchacz powiedział, że bardzo się otworzył przed tobą na antenie, czy może najpierw przed anteną, Ale to powiedział, że bardzo się otworzył przed tobą. No ja też. I za tym poszło działanie.
0: No i tak powinno właśnie być. Na tym polega ta robota. Dziękuję bardzo, Marysiu. Pozwól, że teraz połączymy się na chwilę z panią Krystyną, tak?
3: A jeszcze jedno malutkie dopowiedzenie, że te ordery już są następni kandydaci.
0: No i super.
3: Także ten łańcuch dobrych serc, myślę, że się wydłuży, będzie taki naprawdę pokaźny.
0: To zapewne usłyszymy też od ciebie o kolejnych.
3: Ależ oczywiście.
0: Odznaczone.
3: Antena radia nocą będzie pierwsza, która ogłosimy razem z redaktorem tutaj, autorem tej audycji, tak? Czyli z tobą.
0: Dziękuję bardzo, Marysiu. Życzę dobrej nocy. Dziękuję ci bardzo. I do usłyszenia
3: i do zobaczenia. Pozdrawiam słuchaczy wszystkich i tych przede mną rozmówców, których naprawdę bardzo, bardzo wysłuchałam tutaj i jestem z nimi również, bo nie obce mi są te sprawy. I ta walka ciągle czy o pieniądze, czy o coś. No wiemy, jak to wygląda, prawda?
0: No sama też walczysz i też ci życzymy zwycięstwa w tej walce.
3: Ciągle. Lubię, żeby było pod górkę, ale żeby nie było tak stromo.
0: Dziękuję bardzo, Marysiu.
3: Kłaniam się nisko.
0: Dziękuję, dobranoc.
3: Pozdrawiam pięknie, Mariuszu.
0: Pozdrawiam, dziękuję bardzo. I jeszcze na króciutko chociaż do pani Krystyny, tak? Halo?
5: Tak. Witam cię, Mariuszu, kochanie.
0: A, to Krystyna, nie pani Krystyna, tak. Witam serdecznie.
5: Tak,
0: Krysiu,
5: tak.
0: Niewiele zostało nam czasu, naprawdę dwie minutki.
5: Chciałam ci tylko pogratulować i powiedzieć, że się wzruszyłam.
0: Tak?
5: Tak. Fantastyczna ta audycja, a poza tym, wiesz, no, ja mam Marysię, to też wiem coś na ten temat, tak? I chciałam ci serdecznie powiedzieć, i ściskam cię mocno i do zobaczenia i usłyszenia.
0: No dziękuję bardzo, Krysiu, i na pewno usłyszymy się i zobaczymy też, no też jesteś stałą słuchaczką Radia Nocą, także bardzo ci dziękuję.
5: Oczywiście.
0: I dziękuję za te słowa, także przepraszam, że nie możemy dłużej, ale chciałbym jeszcze zaprosić słuchaczy na kolejne programy Radia Nocą, także dziękuję, Krysiu, bardzo.
5: Przytulam cię serdecznie, pa.
0: Dziękuję, pa, dobranoc. To już niczego nie zagramy w takim razie, bo trochę mam do powiedzenia jeszcze, bo czas bowiem zapowiedzieć gości tematy naszych najbliższych nocnych rozmów. Dzisiaj zapowiem dwa najbliższe programy Radia Nocą, bowiem łączą się niezwykle ściśle ze sobą. Spojrzymy w nich z dwóch różnych perspektyw, z globalnej i lokalnej. No, mówiąc bez ogródek, nabierającą na naszych oczach coraz bardziej rozpędu, jednocześnie coraz usilniej ponownie wypieraną katastrofę klimatyczną. Więcej na spowodowane ludzką aktywnością ryzyko destabilizacji kluczowych systemów planetarnych Ziemi, hydrosfery, atmosfery, litosfery, żyznych gleb i biosfery. Jednocześnie spojrzymy globalnie i lokalnie na to, co możemy zrobić i co robimy, aby ta destrukcja nie przekroczyła tych stanów granicznych, w których stracimy możliwość jej kontroli. Jak być może Państwo pamiętają, rozmawialiśmy o tym w maju zeszłego roku w Radiu Nocą o nadziei i rozpaczy antropocenu z profesorem Ewą Binczyk, autorką świetnych książek i publikacji w tej dziedzinie. Wiem, że na wielu z Państwa ta rozmowa zrobiła ogromne wrażenie. W tej naszej wędrówce od rozpaczy ku nadziei na koniec naszej rozmowy pani profesor niezwykle esencjonalnie wyłożyła nam, w czym możemy upatrywać podstaw do nadziei. Nie jakiejś nadziei, ale nadziei opartej na rzetelnej wiedzy. Do tego niezbędne jest wyzwolenie się z marazmu i całkowita przebudowa naszego myślenia, wyjście z trybu business as usual, biznesu jak zwykle. Kto z Państwa nie mógł słuchać tej naszej rozmowy, zachęcam do posłuchania podcastu na radioskop.pl i na platformie Spotify. Zdanie pani profesor Ewy Binczyk, dzisiaj sprawy mają się jeszcze gorzej. Analizując ostatnie publikacje naukowe, pani profesor w jednym z tegorocznych wywiadów powiedziała, cytuję, pomału zaczynamy urządzać się w barbarzyństwie. Po 2022 roku, czyli po inwazji Putina na Ukrainę, w mainstreamie w zasadzie ugruntowała się retoryka overshoot, czyli zgody na klimatyczne przestrzelenie. Zakłada ona, że zamiast dekarbonizacji ludzkość zamierza pozwolić na przekroczenie punktów przełomowych, może nawet dopuścić do podgrzania planety o plus 2 stopnie Celsjusza. Chodzi o to, żeby teraz jeszcze zarobić, ile się da, wykorzystując paliwa kopalne i podsycając uzależnienie od tego sektora i trybu funkcjonowania gospodarki, osładzamy to obietnicą, że za 3-4 dekady weźmiemy się do roboty, zdekarbonizujemy, posprzątamy, bo będzie geoinżynieria i inne nowe technologie, dzięki nim rzekomo wyssiemy dwutlenek węgla z atmosfery. Przyrodoznawcom jeży się włos na głowie, gdy tego słuchają. Mimo to mamy prace, które pokazują, że retoryka przestrzelenia jest dobrze ugruntowana, przenika już praktykę instytucji globalnych. Ideologia zgody na przestrzelenie to jednak w swojej istocie kompletny absurd. To tak jakbyśmy dostali diagnozę choroby nowotworowej, która stanowi śmiertelne zagrożenie. Decydujemy się jednak poczekać 45 lat z leczeniem na lepsze technologie medyczne. Tak zachowuje się w tej chwili ludzkość, jeśli chodzi o kryzys planetarny. I dalej pani profesor mówi o zabezpieczaniu tylko zysków globalnych elit kosztem tego, co podtrzymuje życie na Ziemi, o towarzyszącej temu celowej dezinformacji, o urządzaniu się w barbarzyństwie, w którym ktoś decyduje, kogo można poświęcić, kto nie przetrwa. Czy starczy nam rozumu i odwagi, aby nie urządzić się w barbarzyństwie? To tytuł naszej kolejnej rozmowy z profesorem Binczek w Radiu Nocą za tydzień, 10 września. Zapewniam jednak państwa, że znając już trochę panią profesor, nie będziemy zanurzać się tylko w rozpaczy. Porozmawiamy także o działaniach koniecznych dla nadziei, prawdziwej oczywiście nadziei. Naukowcy bowiem nie tylko już publikują, alarmują, przejdzie także do aktywnego działania wobec m.in. decydentów, polityków. Mówiąc trochę żartobliwie, w duchu komentarza pana Jakuba, naukowcy wzięli się także w tym obszarze do roboty. Niewątpliwie nadzieją w tej dziedzinie powieje w kolejnym naszym Radiu Nocą za 2 tygodnie, 17 września. Proszę państwa, za 2 tygodnie lokalna perspektywa, choć z pełną globalną świadomością i z pewnością wbrew trendowi urządzania się w barbarzyństwie. To będzie właśnie ten przypadek, o którym powiedziałem we wprowadzeniu do naszego Radia Nocą dzisiaj, że czasami przecieram oczy ze zdumienia. Muszę państwu wyznać, że wielokrotnie w życiu przejeżdżałem przez Parzęczew i jedyna rzecz, z jaką Parzęczew mi się przez dekady kojarzył, to kłopotliwe do przejechania jedno skrzyżowanie. Tymczasem, proszę państwa, to podłódzkie miasteczko, z dala od autostrad, przechodzi w ostatnich latach niebywałą transformację. I nie myślę tu o odzyskaniu przez Parzęczew 2 lata temu praw miejskich, które stracił 154 lata temu w wyniku carskich reform represyjnych po powstaniu styczniowym. Proszę państwa, Parzęczew już dzisiaj jest nazywany polską stolicą cyrkularności. Jak powiedział mi burmistrz Parzęczewa, pan Ryszard Nowakowski, budujemy małe księstwo cyrkularności, transformując wszystko w tryby gospodarki obiegu zamkniętego. Nawet odpady ze szkolnej stołówki w prototypowej instalacji służą do produkcji metanu, z którego spalania ciepło wraca do szkoły i do szklarni, w której uprawiane są rośliny, które z kolei trafiają ponownie na szkolną stołówkę. Obieg się zamyka. Od 2 lat w Parzęczewie odbywa się pierwszy w Polsce festiwal w całości poświęcony gospodarce obiegu zamkniętego, festiwal cyrkularności CirkuLab, którego częścią jest konkurs Gmina Cyrkularna skierowany do samorządów z całego kraju. To tylko niektóre z przedsięwzięć. Zacytuję jeszcze raz pana burmistrza. Budujemy unikalny ekosystem, w którym wiedza naukowa i innowacyjne firmy pomagają nam odzyskiwać surowce z odpadów i zyskiwać niezależność energetyczną. Włączamy mieszkańców w świadome kształtowanie otoczenia oraz nowoczesną rewitalizację przestrzeni publicznych. Wspólnie tworzymy wzorcową, cyrkularną gminę, która chroni naturę i przyciąga nowoczesne inwestycje. Po tych słowach pozostaje mi już tylko zaprosić państwa do Rady Nocą Parzęczew, polska stolica cyrkularności, za 2 tygodnie, 17 września. Naszymi gośćmi w studiu będą oczywiście burmistrz Parzęczewa, pan Ryszard Nowakowski oraz pani dr Aleksandra Ścibich-Kopiec, założycielka i prezeska Fundacji Edukacji, Rozwoju i Innowacji z siedzibą w Krakowie. Przyznaję państwo, że mocno zapowiadają się nasze najbliższe rozmowy w Radiu Nocą. W tym momencie chciałbym jeszcze zaznaczyć, że do rozmowy o Parzęczewie zachęcał mnie już od dłuższego czasu wielokrotny rozmówca Radia Nocą, artysta muzyk Marcin Pyda. Parzęczew bowiem nie tylko cyrkularnością, ale i kulturą stoi. Dziękując Marcinowi, chciałbym jednocześnie zachęcić państwa do przesyłania państwa propozycji tematów i gości Radia Nocą oraz państwa komentarzy czy przemyśleń na m.woźniczka@radielot.pl. Proszę państwa, dzisiaj w Radiu Nocą to już wszystko. Za uwagę dziękuję państwu Jakub Janik, Zofia Starosta, Bartosz Florczak i Mariusz Woźniczka. Do usłyszenia w Radiu Nocą. Czy starczy nam rozumu i odwagi, aby nie urządzić się w barbarzyństwie? Za tydzień, w czwartek, 10 września 2023. Zapraszam i życzę kolorowych snów. Dobranoc Państwu.

0: Radio Łódź. To jest powtórka programu. Czas seniorów.
1: Dzień dobry w ostatnią niedzielę sierpnia. Agata Zielińska, kłaniam się i zapraszam do wysłuchania naszych gości. Z Igorem Marczakiem z Fundacji Senior Up będę już za chwilę rozmawiała o polityce senioralnej, o bonie senioralnym, kto go dostanie i kiedy. Przypomnimy także, że już dzisiaj rusza szczęśliwa trzynastka, bieg charytatywny dla Fundacji Dom w Łodzi, a biorą w nim udział także seniorzy.